0: Miau.
1: To jest powtórka programu. Czas seniorów.
2: Agata Zielińska, dzień dobry. Dzisiaj w programie powiemy o wyjątkowych ludziach i ciekawych wydarzeniach, które czekają nas w Łodzi już wkrótce. Mają 70+, choć nie wszyscy, a biegają lepiej niż niejeden 30-latek. Rysio Team zaprasza na wspólne treningi. Mówią, że bieganie daje im kondycję, energię, ale także ludzi wokół siebie. Wspólne treningi stały się nie tylko sportowym rytuałem, ale też sposobem na aktywne życie i dobrą atmosferę. 20 lat doświadczenia nauczyło ich słuchania własnego ciała, dyscypliny oraz pokoju. Wcześniej zaproszę jednak do wysłuchania rozmowy z Katarzyną Trendą-Piserą, rzeczniczką osób z niepełnosprawnościami.

0: Katarzyna Trenda-Pisera, rzeczniczka osób z niepełnosprawnościami, opowie nam o wyjątkowym tramwaju, który już wkrótce przemierzy ulicę Łodzi.
1: Tramwaj zaczyna kursować 12 czerwca, potrwa to do 18 czerwca. W dni powszednie będzie w godzinach 14-17, w soboty i niedzielę, w sobotę jedną i niedzielę jedną od 10 do 13 na trasie WZ Łódź, Widzew Augustów do Karolewa. To jest taka ładna trasa, więc zapraszamy. To jest projekt realizowany z 13 edycji budżetu obywatelskiego 2025-2026 i jest to inicjatywa, która w Łodzi jest po raz pierwszy. Być może ona jest tylko w Łodzi. Jest to bardzo, mam nadzieję, że będzie to bardzo takie atrakcyjne, nietypowe przedsięwzięcie, gdzie będzie można przede wszystkim zwrócić uwagę na problem ważności zdrowia psychicznego. Pokażemy też, jak radzić sobie z kryzysem psychicznym. Też będziemy chcieli odczarować rolę psychiatrów, psychoterapeutów, bo niestety jeszcze wiele osób uważa to za temat wstydliwy, za temat taki, którym niekoniecznie się trzeba chwalić. Widzimy też wśród naszych klientów, że zdarza się, że są osoby deprecjonowane, prześladowane z powodu tego, że korzystają z usług psychologa czy psychiatry. Pojawiają się jeszcze takie nieprzyjemne, nieładne określenia, nawet nie będę ich tutaj powtarzać. W tramwaju będą poruszać się oprócz naszych mieszkańców i mieszkanek Łodzi naprawdę bardzo dobrzy specjaliści, najlepsi w Łodzi, myślę, że też w kraju, z Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki i Terapii pana Piotra Kurasia. Sam pan Piotr Kuraś jest wybitnym specjalistą, psychoterapeutą od rozwiązywania różnego rodzaju kryzysów, więc myślę, że specjaliści zrobią to w taki sposób bardzo wrażliwy, profesjonalny. Chcę też zapewnić wszystkich Państwa, że będą chronione dane osobowe. Żadne dane nie będą zbierane, nie będzie nikt się przedstawiał z imienia, z nazwiska. Każdy powie psychologowi czy psychoterapeucie to, co on chce powiedzieć. Te dane nie będą przetwarzane. Wszystkie informacje, które psychologowie nabędą w trakcie tej podróży tramwajem, oczywiście będą stanowić tajemnicę. Raczej będą to ogólne takie określenia, jak radzić sobie w kryzysie psychicznym, gdzie się udać, o instytucjach, zwrócenie uwagi też na jakieś zagrożenia. Myślę, że być może to przedsięwzięcie jest trochę nietypowe, trochę takie, niektórzy by powiedzieli, zwariowane, tak? Ale myślę, że ono będzie miało naprawdę dużą wartość i ja osobiście bardzo bym chciała i chciałabym sobie tego życzyć, ale i mieszkańcom, żeby ta impreza stała się naszą imprezą cykliczną, jak nam wypali. My też, szczerze mówiąc, pierwszy raz my też się stresujemy, też się boimy, nie wiemy, jak to wyjdzie, więc kochani łodzianie, łodzianki, pomóżcie nam i wsiądźcie do tego tramwaju.
0: Pani Katarzyno, będzie można wsiąść na tej trasie na każdym przystanku, co na przykład w takim momencie, gdy nie będzie miejsca, będzie trzeba, nie wiem, poczekać na kolejny kurs.
1: Pani redaktor, o tym to nie pomyślałam, ale super by było, żeby cieszył się taką popularnością, żeby do naszego tramwaju była kolejka. Nie, oczywiście można wejść w każdym miejscu, o każdym czasie, na każdym przystanku. Zresztą na przystankach będzie wisiał rozkład tego tramwaju zdrowia psychicznego. I myślę, że będą i specjaliści, i wolontariusze. Miejsca w tramwaju chyba nie jest aż tak mało. Czas pokaże i myślę, że każde wydarzenie, które robi się po raz pierwszy, ono zawsze dla organizatorów jest ogromnym stresem, przeżyciem, ale myślę, że problem jest tak ważny, tak istotny, że my się nie boimy rozwiązywać trudnych zagadnień, trudnych problemów. Nasz nieraz tutaj Urząd, Wydział Zdrowia, Rzecznik pokazaliśmy, że nie boimy się trudnych problemów i chcemy pokazywać, nawet narażając się na jakiś tam, powiedzmy, dyskomfort tego, że to się nie uda, ale my jesteśmy dobrej myśli. Wydaje nam się, że projekt jest tak fajny, tak fantastyczny pomysł dzięki naszym mieszkańcom, bo to, tak jak mówię, jest z budżetu obywatelskiego i co ważne, w piątek 15 w tramwaju będzie poruszał się też tłumacz polskiego języka migowego. To proszę, przekażcie, kochani, waszym znajomym, sąsiadom głuchym, że w piątek też jest dostępny tłumacz polskiego języka migowego.
0: Problemy psychiczne mają wszyscy niezależnie od wieku i mogą się znaleźć w kryzysie psychicznym. To dotyczy zarówno dzieci, młodzieży, ale też w ostatnich czasach coraz częściej seniorów.
1: Oczywiście, że tak. Ja myślę, że można powiedzieć, sparafrazować to tak, niech rzuci kamieniem pierwszy ten, który nie miał nigdy problemów ze zdrowiem psychicznym. Oczywiście te kryzysy psychiczne są bardzo różne, bo mogą być to kryzysy, gdzie my sami sobie z nimi poradzimy, bo mamy w sobie takie mechanizmy, ale coraz więcej niestety jest takich ludzi, takich osób, które nie radzą sobie z tym kryzysem psychicznym i one powinny skorzystać z pomocy specjalisty. I specjalista naprawdę ma wiedzę, ma narzędzia, ma pewne wypracowane sposoby radzenia sobie z tym kryzysem psychicznym, a taki kryzys, który trwa długo i on nie jest w jakiś sposób zaopiekowany, to może powodować takie już nieodwracalne zmiany. I tak jak pani redaktor powiedziała, że nam się kiedyś wydawało, że kryzysy psychiczne dotyczą tego wieku adolescencyjnego, tego wieku młodzieńczego, hormony buzują, tak, młodzież popada w jakieś depresje, ale to tak nie jest, dlatego że kryzys dotyka ludzi w każdym wieku, dotyka dzieci, które często przyczyną są zbyt zapracowani rodzice, dotyka młodzieży, ale dotyka dorosłych, którzy zmagają się na przykład z problemami z pracy, z bezrobociem, z taką formą potencjalnego zwolnienia z pracy, problemy w związkach, relacyjne problemy i wreszcie ludzie starsi, którzy borykają się z samotnością, tak? Samotnością. I to jest taka samotność bez względu na to, czy są to osoby, które żyją w rodzinie, czy są to osoby, które żyją samotnie. Niestety w dużych miastach większość seniorów żyje samotnie. Są to osoby, które same mieszkają, które jeszcze, jeżeli są, tak mówiąc kolokwialnie, na chodzie, to jeszcze my w Łodzi mamy bardzo dobrze rozbudowaną tą strefę taką wsparcia społecznego dla seniora, choćby to, że mamy miejskie centra zdrowego i aktywnego seniora i w Łodzi senior ma gdzie spędzić czas, pod warunkiem, że jest jeszcze zdrowy, na siłach i jeszcze nie wymaga takiego wsparcia opiekuńczego, ale jest dużo też takich seniorów, którzy wymagają wsparcia opiekuńczego i tutaj mogą wsiąść do tramwaju również opiekunowie. Jak radzić sobie na przykład z osobą, która choruje na taką chorobę neurodegeneracyjną mózgu, czyli ten Alzheimer, otępienie starcze? Tramwaj jest dla wszystkich, bo mogą wsiąść i opiekunowie, i rodzina, i sami zainteresowani. Oczywiście tutaj w tramwaju psychologowie, psycholodzy nie przeprowadzą jakiejś specjalistycznej terapii, ale ukierunkują i powiedzą, jak sobie, w jaki sposób i gdzie przede wszystkim sobie z tym problemem poradzić.
0: Zapytałam o seniorów, dlatego że no właśnie ostatnie dane są takie alarmujące, bo bardzo wzrasta wśród seniorów i to przyznam szczerze, byłam tym zaskoczona, wskaźnik samobójstw i właśnie dużo się mówi o depresji. Ja myślę, że jednak osobom starszym, które właśnie nieczęsto wychodzą z domu, też nieczęsto są obecne w rozmaitych mediach społecznościowych czy korzystają z internetu, to taka samodiagnoza tej depresji może być bardzo trudna. trudna.
1: Mało tego, ja kiedyś byłam na takiej konferencji, gdzie psychiatrzy tacy znamienici powiedzieli, że bardzo często seniorów leczy się na demencję, na te choroby neurodegeneracyjne mózgu. To leczenie nie przynosi rezultatów i podaje się antydepresanty i te wszystkie objawy takie znikają, dlatego że bardzo często właśnie to depresja jest maskowana takim otępieniem i myślę, że tutaj powinniśmy jak najbardziej popatrzeć wokół siebie, popatrzeć na swoich sąsiadów, popatrzeć na znajomych i tam, gdzie taki senior jest samotny, sam, odwiedzić go, odwiedzić też swoje rodziny. Bardzo często też tak jest, że w pewnym momencie te relacje między dziadkami a wnukami zaczynają się rozluźniać, dlatego że ten dziadek, babcia już nie jest partnerem takich rozmów czy takiego wspólnego spędzania czasu, ale myślę, że to dopiero człowiek, który jest starszy, wie, jakim ogromnym bogactwem dla nas jest ten senior. Ile my się możemy dowiedzieć chociażby z takiej mikrohistorii społecznej. Kiedyś rozmawiałam z taką dziewczyną i ona powiedziała, Boże, jak ja żałuję, że ja nie wypytałam mojej babci, jak się pracowało w Marchlewskim, tak? Jak się pracowało na tkalni. Wtedy jako dziecko mnie to nie interesowało, a teraz dużo bym dała za to, żeby ta babcia była wśród nas i mogła mi o tym opowiedzieć. I myślę, że też taki apel do wychowawców w szkole, żeby też uczulać dzieci. Zapytajcie swojej babci, jak to kiedyś było. No to jest niesamowicie interesujące. Może nam taki dziadek, babcia, senior, seniorka opowiedzieć, jak wyglądało nasze piękne miasto jeszcze w latach 60., 70. Więc myślę, że my wszyscy dla siebie jesteśmy bardzo inspirujący.
0: No właśnie, tylko trzeba z tego korzystać, bo tak jak pani powiedziała, to ja potwierdzam to pani Kasiu, bo ja też w mojej pracy się z tym spotykam. Często właśnie rozmawiając z tym trochę młodszym pokoleniem, że nie zapytali o tę przeszłość, czy też o rozmaite rodzinne historie. Nieraz jest tak, że właśnie trzeba przygotować jakieś drzewo genealogiczne, nie ma już babci, nie ma dziadka i nie ma też tej informacji, bo pośrednio trochę starsze pokolenie rodziców też niejednokrotnie o to nie zadbało, bo było zapracowane. I to są takie straty już nie do odrobienia, a wiem i też słyszę o wielu takich relacjach bardzo dobrych między dziadkami a wnukami, że jednak dzieci lubią właśnie słuchać tych wszystkich historii, a one też niejednokrotnie z kolei mogą być pomocne, chociażby jeśli chodzi o obsługę właśnie mediów społecznościowych i pomocne dla dziadków.
1: Oczywiście, że tak. Ja myślę, że dziadkowie też muszą pracować na te relacje. My już teraz pracujemy na relacje takie, żebyśmy byli fajnymi dziadkami kiedyś w przyszłości, ale tutaj oczywiście jest ta umowa taka barterowa, że dziadek, babcia opowiedzą, a wnuczek pomoże zgłębić te tajniki mediów społecznościowych, czy sztucznej inteligencji, czy opowiedzieć o pewnych kwestiach. Także myślę, tak jak powiedziałam, my wzajemnie od siebie czerpiemy bardzo dużo i fajnie by było, żebyśmy byli na to uważni, a myślę, że ten nasz tramwaj może nie nauczyć, ale wskazać, dać taki pierwszy impuls do tego, żebyśmy dbali również o to zdrowie psychiczne, które wcale nie jest mniej ważne, jak to się mówi, w zdrowym ciele zdrowy duch.
0: To jest też bardzo istotne, bo to jest jak gdyby taki pierwszy krok, a jak już wykonamy ten pierwszy krok, to powinno być łatwiej właśnie znaleźć tę pomoc, prawda?
1: Oczywiście, że tak. Nawet wsiąść z ciekawości, drodzy Państwo, dowiedzieć się, gdzie są takie instytucje pomocowe, gdzie są takie instytucje, które aktywizują osoby, czy to z niepełnosprawnościami, czy osoby starsze, czy osoby, które są gdzieś w jakimś kryzysie, albo po prostu takie, którym jest smutno z jakiegoś powodu, tak? Które są może w jakiejś niekomfortowej sytuacji życiowej, czy to związanej z życiem osobistym, z pracą, z relacjami. To jest doskonała forma nie tylko zwrócenia uwagi na problem, ale również wsparcia takiego, takiej pierwszej pomocy, bym powiedziała.
0: Tramwaj zdrowia psychicznego wyrusza w trasę 12 czerwca w dni powszednie od 14 do 17, w sobotę i niedzielę od 10 do 13 na trasie WZ Widzew Augustów Karolew. Tramwaj będzie kursował do 18 czerwca. Za chwilę zaprosimy na łódzki piknik bez barier.

0: Pani Katarzyno, będzie też jeszcze druga okazja, kolejna, żeby wyjść z domu, to łódzki piknik bez barier.
1: Tak, w piątek 12 czerwca na Starym Rynku między godziną 11 a 17 będzie naprawdę przewspaniała impreza łódzki piknik bez barier. Chciałoby się powiedzieć, że to jest impreza dedykowana osobom z niepełnosprawnościami, ale absolutnie nie tylko, ponieważ organizatorzy, my jako organizatorzy, czyli Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych i Rzecznik Osób z Niepełnosprawnościami, my zapraszamy wszystkich mieszkańców Łodzi. Niezależnie od ograniczeń w sferze mobilności, percepcji, intelektu, psychiki, wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny, przyjaciół, znajomych, sąsiadów, społeczność całą lokalną i wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć cokolwiek na temat niepełnosprawności. Co jest fantastyczne w tym? Po pierwsze to, że w jednym miejscu, w jednym czasie będą wszystkie ważne instytucje, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami, czyli ZUS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Świadczeń Socjalnych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Wojewódzki Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Miejska Strefa Kultury, fundacje, stowarzyszenia, instytucje, które pomagają znaleźć pracę, no i wreszcie będzie też nasze stoisko Rzecznika Osób z Niepełnosprawnościami i Oddziału do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności. I proszę sobie wyobrazić, że gdyby tego pikniku nie było, to osoby by musiały chodzić, tak jak to się mówi, od Pawła do Gawła i po tych wszystkich instytucjach przejść i się dowiedzieć, a tu w jednym miejscu, w jednym czasie się dowiedzą o wszystkich ulgach, uprawnieniach, formach wsparcia. Ponadto będzie DJ, będzie dużo muzyki. Osoby z niepełnosprawnościami też będą prezentować swoją twórczość artystyczną, muzyczną, czyli zaśpiewają takie fajne, lubiane hity, piosenki, ale będzie też karaoke. Będą uczniowie ze szkoły dla niewidomych i słabowidzących, którzy są co roku u nas i świetnie masują. To jest też stoisko, które jest naprawdę, cieszy się bardzo dużym powodzeniem. No i my jako organizatorzy zapraszamy na kawę, herbatę, lemoniadę, czekoladę. Myślę, że naprawdę mamy przepyszne napoje, ale również też warsztaty terapii zajęciowej czy spółdzielnie socjalne mają też swoje wyroby w postaci ciasta, w postaci jakichś takich słodkości, którymi częstują. No jak wygląda piknik? Jest zabawnie, miło, kolorowo, ale można też pooglądać sobie różne instytucje. W tamtym roku na pikniku, co dla mnie było niesamowitym przeżyciem, jak była fundacja, już nie pamiętam, która pokazywała symulatory. I na tych symulatorach można było zobaczyć miasta Polski z lotu ptaka. No niesamowite przeżycie. Ale myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i oczywiście będzie też tłumacz polskiego języka migowego przez cały czas pikniku. No to jest taka impreza my jako organizatorzy czekamy na nią co roku, przygotowujemy się co roku, udoskonalamy ją co roku, więc uczymy się też, może nie na błędach, ale uczymy się też, patrzymy co było fajnego, więc to podtrzymujemy, ale też wiemy czego brakowało i w kolejnych edycjach to jest taki proces, który ewaluuje, tak? My nie osiadamy na laurach, nasi pracownicy, tylko staramy się, żeby impreza była coraz lepsza, coraz fajniejsza. No i co ważne, w tym roku zamówiliśmy pogodę. Proszę Państwa, sprawdzałam, 25 stopni słonecznie, bo pierwszy nasz piknik, który był 2 lata temu, to była pogodowa katastrofa, była ulewa, ale to też nie przeszkodziło łodzianom i łodziankom przyjść na tę imprezę i ja uważam, że mieszkańcy naszego miasta to są po prostu najlepsi obywatele Polski, to są łodzianie i łodzianki, bo my się nie boimy ani pogody, ani przeszkód, po prostu idziemy. Jeżeli wiemy, że coś jest fantastyczne, to nic nas nie jest w stanie zatrzymać. Także w tym roku pogoda będzie, zapraszam kochani, przyjdźcie, będzie naprawdę fantastycznie.
2: Czyli to jest piknik dla osób z niepełnosprawnościami, ale można powiedzieć, że to jest tak naprawdę piknik taki rodzinny, wielopokoleniowy, właściwie dla wszystkich.
1: Tak, impreza integracyjna. Po prostu jak sięgamy pamięcią, jak się w ogóle zmienił paradygmat niepełnosprawności. Kiedyś było tak, że były takie imprezy dedykowane. Teraz to już jest passé, już nie wypada takiej imprezy zrobić. Jest impreza integracyjna dla wszystkich. My mamy się integrować, mamy być wspólną społecznością lokalną i historia, nasz jakby taki background historyczny pokazuje, że my łodzianie nigdy nie byliśmy jakoś uprzedzeni. Tutaj egzystowało wiele narodów. Jesteśmy miastem czterech kultur. Tutaj przyjeżdżały do nas osoby szukać lepszego życia, Łódź zwana ziemią obiecaną. I myślę, że gdzieś to w nas, w genach tkwi, że my lubimy być razem. Nie lubimy się dzielić, lubimy się łączyć i my łodzianie patrzymy na to, co nas łączy, a nie na to, co nas dzieli. Dlatego impreza jest absolutnie dla wszystkich.
2: Łódzki piknik bez barier, przypominam, rozpocznie się o godzinie 11 na Starym Rynku i potrwa do godziny 17. Herbata, kawa i soki są gratis.

0: Maratony, regularne treningi i energia, której mogliby pozazdrościć im dużo młodsi. Rysio Team z Łodzi pokazuje, że sport nie ma wieku. Do grupy mogą dołączyć wszyscy, od nastolatków po seniorów. Wystarczą chęci, wygodne buty i odrobina zapału. To ekipa biegaczy, którzy od ponad dwóch dekad regularnie pojawiają się na trasach zawodów i miejskich ścieżkach. Dziś są stałymi uczestnikami maratonów i lokalnych biegów, ale swoją przygodę zaczynali po 50, początkowo po prostu dla zdrowia. A oto niektórzy z nich.
1: Ryszard Goszczyński.
2: Grzegorz Różycki.
3: Janusz Redzynia.
4: Andrzej Rzeźnicki.
5: Piotr Dyśko.
6: Paweł Wojtasik.
7: Tatiana Nagocka.
8: Joanna Trepka.
9: Stanisław Korczyński.
10: Nazywam się Michał Dyśko.
11: Gościa Dziakońska.
0: To tylko część grupy. Jak to się stało, że tutaj się zbieracie, biegacie cyklicznie? Czy to jest jakaś taka sformalizowana grupa, niesformalizowana? Jak to wygląda?
2: No to jest sformalizowana nasza grupa Rysio Team i my tutaj się spotykamy na parkranie w każdą sobotę o godzinie 9 rano. Biegniemy sobie 5 kilometrów. I biegamy przede wszystkim dla zdrowia, dla siebie, dla przyjemności. No i spotykamy się tutaj w takim gronie licznym przyjaciół.
0: Czy to jest taka przyjaźń tutaj, zadzierzgnięta w czasie tego biegania?
3: No na pewno tak, bo to właśnie spotykamy się tutaj i ja na przykład przychodzę głównie dla towarzystwa, no, żeby po prostu spotkać się ze swoimi znajomymi i w międzyczasie też tak samo no, trenujemy.

0: prawie że z rysiem, ale musimy go słuchać zawsze. No, także jest jakimś tam autorytetem.
1: A moja przygoda z bieganiem tak zaczęła się w 2008 roku, mając 58 lat. Przyszedłem tu do parku, bo po wypadkach byłem kaleką. No i tak spotkałem grupę biegających, młodsze ode mnie. A może by pan z nami, to była ścieżka Nike. No i trochę z tą ścieżką Nike biegałem, a później powstała grupa Research Team, do której dołączyłem. I tak jest do dzisiaj, 17 lat.
2: To grupa ile ma lat w takim razie?
1: No tak około 17.
2: Około 17.
1: No i tak dołączymy i tak się do dziś spotykamy. No trochę nam pandemia przeszkodziła, trochę żeśmy to się trochę rozsypało, no ale po pandemii wróciliśmy i jesteśmy w takim składzie, no liczniejszym nawet, no to taka, że tak powiem, seniorzy i trochę młodzieży jest, no ale od 30 paru do 75, 80 prawie lat tutaj taka kategoria wiekowa kształtuje się tutaj w tym parku. Spotykamy się tutaj co sobota o 9:00, bez względu na pogodę. Fajnie, przyjemnie, grono ludzi, znajomych.
2: Okej, tutaj widzę, że panowie profesjonalnie w koszulkach Rysio Team, tak?
3: Tak, jest to oznaka naszej przynależności klubowej. Klub jest półformalny, to znaczy spotykamy się bez specjalnych zobowiązań. Wszyscy przychodzą, bo lubią. Biegamy, każdy może sobie trenować do jakichś swoich własnych, że tak powiem, żeby własne cele osiągać, a niektórzy przychodzą po prostu, żeby się poruszać. Jest pełna dowolność, ale mamy profesjonalne wsparcie, mamy trenera, który, jeżeli ktoś się chce do czegoś przygotować, to umie poprowadzić, rozpisać plan treningowy, także jest taka tutaj możliwość, żeby właśnie w tym się realizować. A tutaj w parku, no to spotykamy się, bo jest to niezależna impreza, czyli Park Run, który tu gromadzi różnych biegaczy i nie tylko biegaczy, i spacerowiczów, i kikarzy, i nordic walkingowców, i wszystkich innych, gdzie można się poruszać i można spędzić czas i co sobotę zawsze w tym samym miejscu. Także.
2: Czyli to jest jakby jedno z wielu miejsc, w których biegacie, tak?
3: Oczywiście, tak? To nie jest nasze miejsce jedyne spotkań, tylko tak jak kolega już wspomniał, spotykamy się kilka razy w tygodniu i w Lesie na Popiołach, i tutaj w Parku Poniatowskiego. Uczestniczymy też w różnych biegach masowych jako grupa, w biegach sztafetowych też bierzemy udział jako grupa Rysio Team, także to jest, mówię, to jest pełna dowolność i to jest myślę siła tej grupy. Nie mamy żadnych legitymacji członkowskich, żadnych składek nie płacimy, po prostu przychodzimy, bo lubimy i wszystko jest na zasadzie dowolności.
2: A jak to u pana było właśnie z bieganiem? Pan biegał wcześniej?
3: Biegałem sobie, że tak powiem, koło domu i też przypadek sprawił, że poznałem grupę w momencie, kiedy się zawiązywała. Jeszcze nie miała formalnej nazwy Rysio Team, ale to była grupa biegaczy jakby w oku trenera Ryszarda zgromadzonych. Później właśnie padło hasło, że skoro trener ma na imię Ryszard, no to może nazwijmy się jakoś, no to padła propozycja może Rysio Team i tak zostało, także od tego się zaczęło i to początek Rysio Team to jest rok 2012 i nieprzerwanie od tego czasu ta grupa działa, rozwija się. Są coraz to nowi członkowie. Kolega mówi, że od 30 lat, to chciałbym tutaj jeszcze uzupełnić, bo mamy młodszych i mamy jeszcze młodszych, mamy nawet nastolatków i jesteśmy otwarci, jeżeli właśnie to są już różne pokolenia się do nas przyłączają, biegaczy, dzieci biegaczy, wnuków i tak dalej, to wszystko działa.
2: Rodzinnie też właśnie zdarza się tak, że tu biega kilka pokoleń?
4: Tak, w moim przypadku to zacząłem biegać w klubie Rysio Team już 2013 roku. Oczywiście z mojej rodziny też aktualnie ma 94 lata, nazywa się Jan Murawiec, mistrz świata. Ja z synem i wnuczkiem biegamy. Konkretnie, jak przedmówcy powiedzieli, już 13 rok. Cyklicznie spotykamy się tu każdą sobotę w zasadzie na parkranie. Dzisiaj mój był już tu 542 chyba drugi parkrad.
2: Liczy pan?
4: Oprócz tego.
3: To się samo liczy.
4: Tak, na Popiołach we wtorek, w czwartek tu w Poniatowskim i w sobotę cyklicznie. Tak.
2: A u pana jak to się zaczęło z bieganiem?
4: Zaczęło się w 2013 roku. Syn akurat tam przebywał w Anglii. Wrócił, mówi, tata, takie są cykliczne biegi. Zaczęły się w Parku Poniatowskiego, że przyjdź, może przebiegać. Przyszedł, on tego czasu ta się.
2: Czyli syn pana wyciągnął?
4: Praktycznie tak.
2: A ty, jak to się stało, że biegasz tutaj z tą grupą?
5: Ja zacząłem jakoś

0: 6-7 lat temu biegać krótki okres samemu, a jako że mój tata, który udzielał wywiadu przed momentem, już biegał w tej grupie prawie od początku, to ja zostałem wyciągnięty i już 6 rok uczęszczam na treningi w Rysio Team.
1: Czyli tutaj pana syn wyciągnął, a ciebie odwrotnie tata, tak? Tak?
0: No tak można mhm. powiedzieć.
1: Jak wam się biega wspólnie?
0: Ja...
1: Oglądacie się na siebie, czy nie?
0: No ja w tym momencie biegam trochę szybciej niż tata, ale raczej wspólnie grupowo biegamy wszyscy. Raczej nie ma podpodziału na słabszych, lepszych na treningach u nas.
1: Bo jak rozumiem, jest grupa, która jest tak bardzo różnorodna, że tutaj, jak panowie wspominali wcześniej, każdy ma jakieś tam swoje cele wyznaczone, tak? Czyli w ramach tej grupy, ale ty też możesz realizować swój cel, który jest na przykład zupełnie inny niż taty, tak?
0: No oczywiście. Rozgrzewki zazwyczaj można łatwo w podobnym tempie, bo to nie ma aż tak dużego znaczenia, szybkość na rozgrzewce, a trening, jak robimy odcinki krótsze, biegowe albo ćwiczenia, to można w tym samym miejscu inni z różną intensywnością albo też różną ilość, tak raczej się różnicuje intensywność treningu u nas.
1: Fajnie ci się tutaj biega z panami w różnym wieku, nie chciałbyś, nie wolałbyś biegać z rówieśnikami?
0: No nigdy nie miałem dostępnej takiej opcji, ale myślę, że raczej nie, bo moi rówieśnicy raczej nie biegają, więc tutaj jest poziom zdecydowanie wyższy, niezależnie od tego.
1: Dlaczego nie biegają?
0: Większość ludzi nie biega, chyba trzeba byłoby się ich spytać. Ja bym polecał, definitywnie, więc jest zupełnie niezrozumiałym dla mnie, dlaczego nie biegają.
1: Pani w takim razie, jak to się stało i kiedy pani dołączyła do grupy, a jak to się stało, że w ogóle pani zaczęła biegać?
2: Zaczęłam biegać, nie wiem, około 14-15 lat temu. Sama biegałam, wychodziłam z domu i moje bieganie polegało na tym, że biegałam jakiś dystans 10 km, ale nie robiłam żadnych postępów. Później któregoś razu przyszłam do Parku Poniatowskiego i widziałam właśnie osoby biegające 5 km. Nawet nie wiedziałam, co to jest za bieg. Doczytałam później na internecie czy w gazecie, że jest to park run, który odbywa się co tydzień. I na kolejny tydzień przyjechałam na godzinę 9, wzięłam udział w pierwszym parkrunie i koleżanka z grupy Rysio Team zaczepiła mnie, czy nie chciałabym tutaj dołączyć do grupy. Mówię, no czemu nie? No i tak się zaczęła moja przygoda z Rysio Team, która trwa do dziś, już naście lat. I teraz cały czas biegamy razem, wspólnie spędzamy czas. Jesteśmy tak wciągnięci, że treningi nie opuszczamy. Jeżeli ktoś nie może przyjść, to robi trening sobie indywidualnie sam w domu. No i to jest po prostu takie nasze życie biegowe.
1: Czy teraz jest lepiej? Teraz pani odczuwa właśnie to, że robi jakieś postępy?
2: No dokładnie. Odkąd zaczęłam trenować w Rysio Team, no to zauważyłam u siebie duży progres. Wiadomo, że są i lepsze, i gorsze dni, ale no zawsze ten progres jest, tak? Samemu biegając robimy ciągle to samo, a tutaj mamy jednak te treningi zróżnicowane. Zimą jeszcze, bo tutaj koledzy wspomnieli, że biegamy w Parku Poniatowskiego i na Popiołach, a zimą jeszcze dodatkowo trenowaliśmy na RKS-ie.
1: Pan kiedy i dlaczego zaczął biegać?
3: Biegałem w szkole jeszcze, tak uprawiałem trochę lekką atletykę i potem nigdy nie było czasu właściwie, bo była praca, były różne inne sprawy, ale mi ciągle tego brakowało i kiedyś właśnie jak przyszedłem do parku, to podobnie jak kolega, to była taka grupa biegowa i tak patrzyłem i tak dołączyłem. No najpierw nie mogłem jednego kółka przebiec, bo to było ciężko tak po latach, no ale z czasem zacząłem przychodzić, biegać. Tutaj jesteśmy na parkranie, to można jeszcze może parę słów tylko powiedzieć o parkranie, który się zaczął w Polsce w 2012 roku. Jest już około 100 takich punktów w Polsce. W Łodzi właśnie w 2012 to się też jakoś zbiegło z naszą, powstaniem naszej grupy biegowej. No i tutaj są to takie dobrowolne biegi, właściwie każdy biega tyle, ile może, ale one przede wszystkim stoją i to ważne jest na wolontariuszach. Mamy tutaj parę osób wolontariuszy, bo jakby nie było wolontariuszy, ten bieg by się nie odbył. Kilka już lokalizacji w Polsce właśnie upadło z braku ludzi, którzy pomagają ten bieg zorganizować. To tyle. No i tutaj spotykamy się. Dzięki temu może ta grupa się rozrosła, bo to są takie cotygodniowe spotkania. Coraz więcej osób też do nas dołączało. Mamy swoje treningi, biegi. No i jest fajnie, przyjemnie.
1: To może tutaj trener w takim razie jest dumny ze swojej grupy?
4: Bo dumny to jest mało powiedziane. Bardzo dumny.
1: Robią postępy, słyszę.
4: No teraz już nie, tak już jak widać, troszkę kiedyś szybciej biegali, ale teraz dają sobie radę w kategoriach wiekowych. I...
5: Swoich, tak?
4: No tak. No, chodzi o to, żeby się ruszać. Być mocny w swoich kategoriach wiekowych, nie tylko ogólnie open. Trenujemy prawie 20 lat, trzeba by było 20 lat odjąć każdemu z nas. Tak wygląda ich wiek wtedy i obecnie.
1: Czy chodzi tylko o bieganie, tylko o sport, czy chodzi także o spotkania, o bycie z kimś?
4: No każdy trening to jest spotkanie. Nie biegamy zawsze szybko, żeby nie można było oddychać, ale tak samo podczas biegu można prowadzić konwersacje, no wymieniać nie tyle poglądy, co towarzysko porozmawiać.
1: Rzeczywiście tak grupa powstała, jak tutaj wszyscy mówią, te 17 lat temu?
4: To jest około 20 lat temu, 19 może tak. Była grupa, która... Zaczęło się tak, że Nike prowadził grupę jakby trenerską płaconą. Później, kiedy przestał Nike płacić trenerom, którzy to byli, myśmy się dalej spotykali. No i tak to kontynuujemy do tej pory.
1: Panie Ryszardzie, a pan kiedy zaczął biegać?
4: W 1964 roku.
1: To dawno temu.
4: No troszkę minęło. 64 lata.
1: I cały czas pan biega?
4: Nie tyle biegam, co w ruchu jestem. Aha. Także nie zawsze. Teraz już nie biegam. Teraz się przyglądam, jak inni biegają.
1: Aha. Jest pan surowym trenerem, czy pobłażliwym?
4: No to ich się trzeba spytać. Nie mnie oceniać.
6: Ale wszyscy słuchają trenera, także tak, nie ma problemu.
4: Trudno mi powiedzieć, bo mnie później skarcą.
1: Muszą słuchać, no od tego jest trener, żeby go słuchać,
4: no,
1: prawda?
4: To nie chodzi o słuchać, no każdy ma jakieś takie, jedni chcą zabawowo trenować, inni troszkę mocniej, ci chcą zabawowo, no to się bawią sportem, ci, którzy chcą przygotować się do zawodów, no to troszeczkę inny trening jest po prostu.
1: Czyli panie Ryszardzie, można powiedzieć, że pan dostosowuje trening tak naprawdę do każdego indywidualnie?
4: Zgadza się. I do każdego, i do zawodów, do których przygotowujemy się.
1: Czyli startujecie w zawodach?
4: No tak, cały czas. Tydzień temu 4 osoby od nas biegały, Justynów, Janówka biegł i 4 osoby stanęły na pierwsze, 2 drugie, 3 miejsce.
1: Serce trenera rośnie wtedy.
4: No już tak. Tak urosło, że już chyba więcej pojemności nie ma.
1: Pani Gosiu, pani tu podobno ma najwięcej sukcesów.
7: Tak? Nie, to tak nie teraz. Niekoniecznie to jest prawdą. Natomiast bardzo się staram chodzić na wszystkie treningi 3 razy w tygodniu. W niedzielę trenujemy o godzinie 8 rano, więc też trzeba się zebrać dosyć wcześnie. Trener nam układa plany treningowe, ponieważ przygotowujemy się do zawodów. Ostatnio braliśmy udział w biegu Rossmann Run, biegu ulicą Piotrkowską, gdzie startowało parę osób z naszej drużyny. Do tego bierzemy udział w maratonie łódzkim. Ostatnio mieliśmy też 3 sztafety, w tym jedną sztafetę, 4 sztafety, przepraszam. Ostatnio mieliśmy 4 sztafety podczas łódzkiego maratonu, w tym jedną sztafetę 70+, w której wszyscy panowie, którzy w niej startowali, właśnie mają tyle lat albo więcej. Więc głównie stawiamy na sztafety, natomiast w najbliższym czasie będziemy biegali w maratonie sztafetowym Szakala.
8: Która stała na drugim miejscu.
7: A właśnie, a nasza kobieca sztafeta zajęła w tym właśnie maratonie podczas właśnie rywalizacji sztafet drugie miejsce wśród kobiet. Więc mamy sukcesy i szykujemy się teraz do kolejnej sztafety, która będzie w Lesie Łagiewnickim w Arturówku sztafetowym maratonie Szakala.
1: Pani Małgosiu, a pani kiedy zaczęła biegać i dlaczego?
7: No ja zaczęłam biegać w 2014 roku. Najpierw biegałam sama. Właśnie głównie zaczęłam biegać dlatego, że nagle zobaczyłam, że mam dosyć dużo wolnego czasu i może bym popracowała trochę nad sobą. No i zdecydowałam się wystartować po raz pierwszy w biegu na 10 km w 2015 roku i podczas tego biegu spotkałam koleżankę, która mówi: słuchaj, przyjdź tutaj do nas, mamy taką grupę Rysio Team, może byś pobiegała, biegamy na parkranie, może byś na ten parkran przyszła. No i ja przyszłam na ten parkran, zaczynam 2 maja, to było 2015 roku i od tej pory biegam w Rysio Team.
5: Wspólna pasja sportowców pokazuje, że po 70 można nie tylko cieszyć się życiem, ale i wyznaczać nowe cele. Każdy jest mile widziany. Treningi odbywają się w każdy wtorek i czwartek, w sobotę i niedzielę. W soboty o godzinie 9 członkowie spotykają się na Park Run Łódź w parku Poniatowskiego od strony ulicy Inżynierskiej, rozpoczynając spotkanie solidną rozgrzewką, o czym miałam okazję sama się przekonać. Dzisiaj dziękuję Państwu już za uwagę. Zapraszam za tydzień. Agata Zielińska. Do usłyszenia.
9: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Radio Łódź. To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Słuchają Państwo Radio Łódź. Dzień dobry. Witam w studiu mojego i Państwa gościa, a jest nim główny inspektor pracy Marcin Stanecki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Porozmawiamy o ważnych zmianach, które szykują się dla pracowników. Proszę podgłośnić trochę radioodbiorniki, bo będzie nie tylko o płacach, będzie także o mobbingu, będzie także o umowach cywilnoprawnych. Zacznijmy jednak od jawności wynagrodzeń. Miały być wcześniej przepisy dotyczące tego, żeby każdy pracownik mógł sprawdzić, ile na podobnym stanowisku w firmie zarabia jego kolega, może nie imiennie, ale na podobnym stanowisku ile osoby zarabiają. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze trochę poczekamy. Te przepisy wejdą w życie prawdopodobnie, no jeżeli wszystko dobrze pójdzie z procesem legislacyjnym w nowym roku. Czy jest to potrzebna zmiana?
2: To jest zmiana, która ma charakter rewolucyjny. To jest rewolucja w prawie pracy, jakiej nasze prawo pracy nie widziało od lat. Naprawdę, nie wiem, porównałbym to do tej rewolucji, która była 2 maja 2004, kiedy pojęcie mobbingu i dyskryminacji się pojawiło. Więc to jest zmiana kluczowa. Zmiana jest potrzebna, bo chodzi o to, żeby i mężczyzna, i kobieta za tą samą, za jednakową pracę otrzymywali jednakowe wynagrodzenie. No, i to nie ulega wątpliwości,
1: no, ale też że chyba chodzi o to, żeby pracownicy wiedzieli, że na przykład nie są gorzej wynagradzani niż ich koledzy z dziwnych przyczyn.
2: Ale okazuje się, że napisanie tego nie jest takie łatwe, bo proszę zauważyć, pierwszy projekt ministerstwa, o ile dobrze pamiętam, 550 uwag. To jest ilość zbliżona do ilości uwag, które napłynęły w związku z ustawą o ochronie sygnalistów. Ten projekt, który jest drugi, jest w pewnych momentach lepszy, w pewnych momentach gorszy, ale na Zespole Prawa Pracy Radio Dialogu Społecznego po prostu wzbudził olbrzymie emocje i strony związkowej, i strony pracodawców, i ku mojemu zdziwieniu te strony czasem mówiły jednym głosem.
1: No tak, ale to nie ma się co dziwić, chyba że budzi to kontrowersję. Każdy, kto pracuje, każdy, kto jest w zakładzie pracy, wie, że o pensjach mówi się cicho, na korytarzu, a ten zarabia więcej, a ten zarabia mniej.
2: Wynagrodzenie budzi takie namiętności jak miłość, takie emocje. To jest kwestia, przecież proszę zauważyć, co mamy dzisiaj. Wynagrodzenie, ujawnienie informacji o wynagrodzeniu, zdaniem Sądu Najwyższego, to jest naruszenie dóbr osobistych.
1: No wielu pracowników mówi, że nie może mówić nic o swoim wynagrodzeniu.
2: Ale pamiętajmy, że ta zmiana dotknie wszystkich. Nawet jak pracodawca ma jednego pracownika, dwóch, trzech, będzie miał obowiązek wartościowania stanowisk pracy. Jest to proces moim zdaniem trudny. My jako urząd będziemy mieli obowiązek pomagać, czyli szkolić i doradzać. I ja też mówię w każdym wywiadzie, że my się nie znamy na wartościowaniu. Szokujący raport jednego z profesorów SGH, który powiedział, że administrację publiczną czeka tak daleko idąca rewolucja i tak dużo pieniędzy trzeba będzie...
1: Takie są nierówności w płaceniu?
2: Tak, ale to nie wiem, nie umiem wypowiedzieć się, czy ten raport jest wiarygodny, czy nie. Na mnie zrobił po prostu kolosalne wrażenie.
1: No dobrze, panie inspektorze, to stanę w takim razie trochę przez jakiś czas po stronie pracodawcy. Czy to nie będzie dla pracodawców problem? No bo teraz...
2: Będzie problem.
1: Będzie problem, no bo teraz może na przykład dać inną pensję człowiekowi, który na przykład jest, no nie wiem, bardziej doświadczony, który ma inne umiejętności.
2: Tak,
1: teraz pojawiają się pytania, no dlaczego na tym samym stanowisku ktoś zarabia więcej?
2: Znaczy na pewno największą zaletą tych zmian, największą, bo powiedzmy o jakimś plusie, zaraz się ustosunkuję. Największym plusem będzie to, że dzisiaj szef może dać arbitralnie podwyżkę panu Jankowi, a nie pani Zosi, bo wyda mu się fajniejszy. Może dać większą premię, bo ktoś mu się wyda sympatyczniejszy. Nastąpi koniec, po prostu po wejściu w życie tych przepisów nastąpi koniec w Polsce arbitralności. Każda decyzja pracodawcy o podwyżce dla pana Janka, a nie dla pani Zosi, będzie musiała być uzasadniona, a my na kontroli będziemy weryfikować i będziemy pytać panie szefie, dlaczego on dostał, a nie ona dostała. Proszę to uzasadnić.
1: A nie uderzy to w pracowników, dlatego że wtedy na przykład pracodawcy będą mniej chętnie przyznawali podwyżki. Dlatego w obawie właśnie, to, co ja będę się tłumaczył? Nie będę dawał podwyżki, najwyżej zatrudnię sobie dwóch stażystów albo na przykład kogoś nowego, który nie będzie miał takich wymagań
2: finansowych. Proszę zauważyć, jak się zmienia projekt, jak wygląda projekt ustawy o stażach, który wprowadza minimalne wynagrodzenie, urlop i zbliża je do umowy o pracę. Więc staże też czeka rewolucja i koniec darmowej siły roboczej. ubocznej w postaci stażu.
1: Nie, no jasne, oczywiście, ale na przykład nowy pracownik będzie miał mniejsze wymagania. Ale czy... W firmach, których nie jest wymagana dość specjalistyczna umiejętność, to nie będzie problem. Nie będę dawał podwyżek, będę wymieniał pracowników.
2: Ale czy pan redaktor nie uważa, że jeżeli przyznajemy komuś podwyżkę w małej grupie i to się rozniesie, to wpływa to negatywnie na atmosferę? Wpływa negatywnie na zaangażowanie, na lojalność pracowników, a ja tylko przypomnę, według OECD jesteśmy tym krajem w Unii Europejskiej, gdzie zaangażowanie pracowników w pracę jest na jednym z najniższych poziomów, bo wynosi zaledwie 8%. To pokazuje, że dla większości praca to jest jak pańszczyzna, jak sobie przypomnimy historię. Więc i to nie buduje lojalności, i ta ustawa powoduje to konflikty. Moim zdaniem tak, bo jeżeli dostanie jedno, no powiedzmy, że pracujemy w zespole 10-osobowym, jeżeli jeden z nas dostanie podwyżkę, bo szefa tylko na tą podwyżkę będzie stać i będą jasne i czytelne kryteria, neutralne płciowo, wolne od jakichś stereotopowych myśleń, to będzie dla reszty grupy jasne i czytelne. I my jako inspektorzy będziemy to weryfikowali, dlaczego jeden dostał, a dziewięciu nie dostało. I moim zdaniem jest to dobre. Tak jak dobre będzie dla wszystkich to, że dla pracownika, że będzie mógł dostać informację o indywidualnym poziomie jego wynagrodzenia. W zasadzie to już dzisiaj wynika ze 149 kodeksu pracy, ale również o średnim poziomie wynagrodzeń.
1: No tak, bo powiedzmy mógł się zweryfikować, że to nie będzie tak, że będzie mógł sprawdzić, ile dokładnie nie, kolega zarabia.
2: Nie, to jest nieprawda, to jest fake news, to jest nieprawda.
1: Tak jest w Norwegii.
2: Tak jest w Norwegii, ale tam też ograniczyli.
1: I tam można w internecie sobie sprawdzić, tak, ile zarabia sąsiad na przykład.
2: Tak, tak. No ja pamiętam, jak przeczytałem wiele lat temu artykuł o dziewczynie, która powiedziała, że umawia się z chłopakiem dopiero po tym, jak sprawdzi, ile zarabia.
1: No nie wiem, czy w Polsce by się sprawdziło takie rozwiązanie, ale tutaj przynajmniej nas zbliży tak do takiego rozwiązania, które
2: proszę zauważyć, niby prosta sprawa, tak? Indywidualny i średni poziom. I teraz powstaje bardzo dyskusyjna kwestia, co wliczamy. W pierwszym projekcie ministerstwo było tak radykalne, że nawet jak mielibyśmy owocowe czwartki,
1: to też
2: tak
1: wliczamy.
2: Jak firma, to liczymy, czy ktoś zjadł dwa jabłka, czy
1: czyli
2: jedno,
1: co,
2: czy pół.
1: Będzie wliczane w to premie, będą w to wliczane
2: będzie
1: dodatki
2: wliczane wszystko.
1: Stażowe.
2: Już wiemy, że jeżeli świadczenia są jednakowe, czyli jeżeli są owoce, to czy zjem, czy nie zjem, dzięki Bogu to się nie wlicza, bo to byłoby po prostu nie do wyliczenia.
1: No, był już taki czas, panie inspektorze, był już taki czas, kiedy trzeba było podatek zapłacić od na przykład zjedzonych śledzików w grudniu. Ja pamiętam w jednym zakładzie pracy, że kierownik chodził i z ołówkiem spisywał, kto pojawił się na takiej wigilii, żeby zapłacić podatek, więc takie sytuacje prawo już zna.
2: Z funduszu. Wiem, ale niedobrze jest powielać rozwiązania, które się nie sprawdziły, więc już wiemy, że kwestie, wszystkie świadczenia związane z ustaniem zatrudnienia nie będą się wliczać, bo one by zaburzyły, bo przecież jak ktoś dostałby 3-miesięczną odprawę, to zburzyłby to i te świadczenia, które są jednakowe, czyli te wszelkie bonusy, które mają wszyscy, czy niezależnie od czy z nich korzystają, czy nie, to będzie, nie będzie to wliczane.
1: Jak pan ocenia? Jest szansa, że rzeczywiście od przyszłego roku takie przepisy wejdą?
2: Vacatio legis jest 6 miesięcy. Ministerstwo przychyliło się do wniosku pracodawców.
1: Czyli musiałoby być jeszcze w wakacje uchwalona ta ustawa i podpisana też. Nie ma
2: szans. Myślę, że jest to wiosna przyszłego roku, ale to jest naprawdę bardzo trudny akt prawny i możliwość, że tak powiem, wylania dziecka z kąpielą, a realna możliwość, żeby te przepisy poprawiły sytuację pracowników, ta granica jest bardzo płynna i bardzo cienka, więc ja też bym prosił o wyrozumiałość wobec ministerstwa. To jest akt prawny, ta dyrektywa jest napisana bardzo trudnym językiem i chyba nie było nigdy do wdrożenia tak trudnej dyrektywy i takiej, która by budziła emocje, bo pieniądze zawsze emocje będą budzić.
1: Będziemy się temu przyglądać. Emocje również budzą nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, która może zmieniać umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia, potocznie nazywając na umowę o pracę, jeśli oczywiście taki stosunek tam istnieje, jeżeli rzeczywiście ta umowa jest tylko dmuszką i pracodawcy udają po prostu zatrudniając etatowych pracowników, żeby płacić mniejsze pieniądze. Jeszcze takich uprawnień inspektorzy nie mają. Pamiętam, że jak ostatni raz rozmawialiśmy w tym studiu, był problem, że już skargi się pojawiały. Później był też apel, pana apel, żeby wstrzymać się z tymi skargami. Dalej jest zalew skarg na umowy cywilnoprawne?
2: Tak, jeżeli porównamy rok do roku, a takie porównanie dokonaliśmy maj zeszłego roku, a maj tego roku mamy wzrost skarg o 94%. Apel wygłosiłem, no dlatego, że szanowni państwo, nie możemy wydać decyzji pod rządami obecnej ustawy. Tą datą graniczną jest 8 lipca i każda skarga, która napłynie pod 8
1: miesiąc
2: lipca, będzie rozpatrzona pod rządami nowej ustawy. Dzisiaj obowiązuje
1: czyli
2: stary
1: stan. Czyli
2: te,
1: które teraz wpływają, nie będą rozpatrywane, bo przepisy mówią zupełnie co
2: tak,
1: innego.
2: Tak, więc jakby powiem najprostszymi słowami, no nie opłaca się.
1: Trzeba będzie też uzbroić się chyba po tym 8 lipca w cierpliwość, ponieważ inspektorzy nie zajmą się wszystkimi naraz skargami. Jeżeli był to już prawda. Zalew teraz, tak. to będzie zalew również w lipcu.
2: My szacujemy, że to może być kilka tysięcy kontroli, nawet do kilkunastu tysięcy, ale nie wiem, czy będziemy w stanie tak dużą liczbę kontroli przeprowadzić. Podjąłem decyzję, że skargi mają priorytet. Odstępujemy od wszelkich kontroli planowych, rutynowych, no może poza budownictwem, gdzie podjąłem decyzję, że nie możemy zrezygnować z kontroli w budownictwie, no bo to są te kontrole, gdzie ewidentnie ratujemy życie ludzi bardzo często. Więc tych skarg już dzisiaj jest zaskakująco dużo. Spodziewamy się, że po 8 lipca będzie ich jeszcze więcej.
1: To ile trzeba będzie czekać w takim razie na rozpatrzenie?
2: Myślę, że
1: skargi?
2: Nawet do kilku miesięcy. Też proszę pamiętać, że procedura nie jest łatwa. Procedura jest długotrwała.
1: I później jeszcze sądy będą miały sporo pracy, bo przecież pracodawca będzie mógł się odwołać.
2: A wielu pracodawców zapowiada, że szykują się do batalii z inspekcją, zatrudniają prawników, i że no, pokażą nam miejsce w szeregu. Więc pamiętajmy, inspektor pracy najpierw musi wydać polecenie. Dopiero niezrealizowanie tego polecenia będzie skutkowało wydaniem decyzji administracyjnej przez okręgowego, który musi wszcząć kolejne postępowanie, czyli postępowanie administracyjne. Więc najpierw mamy postępowanie kontrolne, które pewnie będzie określony czas trwało. Inspektor musi wydać polecenie przekształcenia umowy, po zapoznaniu się ze stanowiskiem stron, więc strony będą się musiały wypowiedzieć.
1: Kilka miesięcy na pewno takich procedur będzie.
2: I dopiero potem jest decyzja, odwołanie, termin miesiąca na wniesienie odwołania. No.
1: Porozmawiamy jeszcze o jednej sprawie, ponieważ dzisiaj rząd zajmuje się ustawą, która ma zmienić wiele, jeżeli chodzi o mobbing. Ma być nowa definicja mobbingu. Przede wszystkim nie trzeba będzie udowadniać, że to było zachowanie intencjonalne. Te przepisy też sporo zmienią. Jaki mamy problem z mobbingiem?
2: No, problem z mobbingiem, z przemocą psychiczną jest bardzo duży.
1: Oczywiście.
2: Bardzo duży. Niektóre fundacje podają, że nawet 97 pracowników zetknęło się bądź padło ofiarą mobbingu. Są badania, z których wynika, że co drugi. Są badania, że co trzeci. My też robiliśmy w 2024. Ponad 30% respondentów wskazało na mobbing. Na jednej z konferencji w Krakowie rozdaliśmy ankiety. Prawie 200 osób wypełniło te ankiety, poświęciło czas. 70% wskazało, że doznało mobbingu.
1: A na ile to są skargi zgodne z prawdą, a na ile to są po prostu skargi, ponieważ szefa nie lubię, albo szef jest no po prostu
2: oczywiście,
1: zły.
2: Że
1: bo to jest zupełnie
2: skargi.
1: Coś innego.
2: Tak.
1: Jeżeli szef na mnie nakrzyczy, to nie jest od razu mobbing. Jeżeli dostanę burę, jeżeli zostanę wezwany na dywan, to też nie jest mobbing od razu.
2: Tak. Dużo, znaczy z naszej perspektywy wiele skarg, które do nas napływa, to są skargi bezzasadne, bo pracodawca nie udzielił urlopu w terminie wypoczynkowym takim, który sobie życzy pracownik.
1: I to nie jest
2: takie
1: mobbing,
2: prawo. To nie jest mobbing. Pracodawca oczywiście, że ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika, ale biorąc pod uwagę też własne potrzeby i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Nieudzielenie przerw na papierosa. No, też pracodawca nie musi udzielać tych przerw. Ja też mówię zawsze tym osobom, które takie skargi składają, postawcie się w sytuacji takiego pracownika, który nie pali jak ja. Dlaczego ja mam pracować 10 minut dłużej na godzinę nawet, kiedy mój kolega idzie sobie na dymka i się luzuje?
1: No to są wymierne straty dla pracodawców również.
2: Tak, ale też jest to moim zdaniem nie fair wobec współpracowników, bo część na przykład pracy, gdy pracujemy zespołowo, spada na tych, którzy nie palą. Niewypłacanie wynagrodzeń, niewyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Więc wiele jest takich sytuacji, które są mylone z mobbingiem.
1: No dobrze, to te nowe przepisy pomogą rozróżnić, bo one stawiają na to, że nowe przepisy
2: są łatwe.
1: Wyraźnie rozróżniają mobbing od tych jednorazowych
2: sytuacji.
1: Uproszczają,
2: ale też pamiętajmy, i ja o tym głośno mówię, że bardzo wiele osób wierzy w te przepisy i uważa, że nastąpi koniec mobbingu w Polsce. Ja się zgadzam, jedna z kancelarii prawnych opublikowała raport, który całkowicie się pokrywa z moim stanowiskiem. Jeżeli Państwowa Inspekcja Pracy nie dostanie realnych narzędzi do walki z mobbingiem, to tak
1: nic
2: naprawdę się nic się nie zmieni.
1: A czy batem na kierowników, którzy mobbują, będzie to, że teraz firma według tych nowych przepisów będzie mogła roszczenie wobec właśnie kierownika?
2: Roszczenie regresowe już dzisiaj istnieje, tylko ono jest rzadko stosowane, nie ma gwarancji.
1: To znaczy, ale jeżeli też firma na przykład, to powiedzmy
2: tak,
1: zakażę, jeżeli będzie musiała zapłacić pracownikowi, no to później będzie mogła zwrócić się do kierownika, który mobbował, proszę mi zwrócić te pieniądze.
2: Tak, ale też pamiętajmy o jednej kluczowej rzeczy. Ten kierownik to jest kura znosząca złote jajko. Najczęściej ta osoba, ten kierownik, który stosuje mobbing, który jest tym mobberem, to jest ten kierownik, który ma najlepsze efekty. I dlatego w wielu firmach, powiedzmy sobie szczerze,
1: przymyka
2: on
1: się
2: jest
1: na to
2: tolerowany. No, jak ma te prezes zarządu, ma kierownika, który mu dowozi ponad normę, bo on stosując przemoc wymusza na ludziach.
1: A ludzie się boją, pracują ponad normę, są psychicznie wykończeni.
2: I robią te wyniki. Po prostu kosztem własnego zdrowia, życia, no bo to pamiętajmy, mnie przeraziło, i to kilku ekspertów na naszych konferencjach potwierdziło, stres osoby, która padła, która doznała mobbingu, jest równoznaczny ze stresem żołnierza ukraińskiego wracającego z frontu. Osoby, które doznały mobbingu, są kompletnie psychicznie zniszczone i odbudowa ich i rehabilitacja lecznicza jest bardzo długotrwała i bardzo kosztowna.
1: To w takim razie, czy te przepisy zmienią wiele, czy będzie łatwiej inspektorom pracy przeciwdziałać? Czy będziemy mogli mówić, że będziemy mieli prawdziwą rewolucję, tak jak w przypadku chociażby ustawy o wynagrodzeniach?
2: Nie, to nie będzie prawdziwa, nie będzie to prawdziwa rewolucja, będzie to uproszczenie definicji. Ta definicja uwzględnia obecne orzecznictwo, więc to nie będzie zmiana kolosalna, to nie będzie taka zmiana, którą odczują pracownicy i powiedzą, że jest nam lepiej. To jest też łatwiejsza zmiana dla tych, którzy będą dochodzić sprawiedliwości przed sądem, ale pamiętajmy, bo wiele osób myli i uważa, że ciężar dowodu już teraz będzie spoczywał na pracodawcy. Nie, nie wynika to z przepisów. Nawet ministerstwo zaprzeczyło, że nie dokonuje tutaj zmian. Nadal osoba, która doznała mobbingu, będzie musiała udowodnić przed sądem, że ten mobbing był, a zwróćmy uwagę, że to jest największa trudność.
1: Bardzo dziękuję. Główny inspektor pracy Marcin Stanecki był moim i Państwa gościem. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Monika Czerska, dzień dobry, witam i witam naszego gościa, Albert Kurkowski, dyrektor Łódzkiego Schroniska dla Zwierząt przy Marmurowej. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry, witam.
0: Łódzkie Schronisko jest jedynym, zdaje się, w Polsce, które wydaje własny biuletyn. Premiera odbyła się całkiem niedawno, bo pod koniec maja, podczas Parady Kundelków. Ja mam pierwszy egzemplarz, profesjonalne wydanie. Słodziaki, biuletyn czworonogów i dobrych ludzi. Przepiękna inicjatywa. Jak to się zaczęło?
1: Pomysł powstał właściwie po to, żeby pokazać i przedstawić trochę lepiej nasze schronisko, bo jak się okazuje, nie wszyscy łodzianie wiedzą, że w Łodzi jest schronisko dla zwierząt.
0: Mimo, że jesteście bardzo aktywni.
1: Tak.
0: Chociażby w mediach społecznościowych.
1: I istniejemy od 50 lat. Ale chcieliśmy pokazać taką dobrą stronę schroniska i pokazać, że to nie tylko żebrzemy o pomoc, ale też rozdajemy miłość. I studenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej pierwszego roku dziennikarstwa postanowili nam pomóc w tym. I to oni w ramach praktyk studenckich napisali artykuły do tego, zebrali materiały, porobili zdjęcia i wykorzystaliśmy to wszystko, tworząc pierwszy numer naszego biuletynu. No tutaj wykładowcy z Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej nam pomogli. No i udało się ten pierwszy numer zrobić. To jest bezpłatne wydawnictwo. Rozdawaliśmy go na Paradzie Kundelków. Chcielibyśmy bardzo stworzyć z tego kwartalnik. Wtedy mielibyśmy szansę przekazywać informacje dotyczące schroniska na bieżąco mniej więcej i przede wszystkim docierać także do osób, które z internetu nie korzystają.
0: No właśnie, to tradycyjna forma, forma gazetki, bardzo ładnie wydana. Chwyć w łapę i czytaj, to jest hasło z pierwszej strony. Mnóstwo różnych historii zwierzaków, które właśnie szukają domu, choć takie miejsce schronienia mają przy Marmurowej, gdzie ja ostatnio byłam i warunki są coraz lepsze. Zresztą przede wszystkim fantastyczni ludzie opiekują się tymi zwierzakami, co nie zmienia faktu, że no, trzeba znaleźć właściciela i wy robicie, co się da. Oglądam media społecznościowe i bardzo urzekła mnie historia Kajtka i Dylka, które są niesamowicie ze sobą zżyte.
1: Kajtek i Dylek to nie tylko dwa psy. To są faktycznie najlepsi przyjaciele, którzy poznali się w schronisku w roku 2018, czyli 8 lat temu. Poznały się, pokochały się, są w jednym kojcu, są nierozłączne.
0: I wiem, że jeden dla drugiego był swego rodzaju terapeutą.
1: Absolutnie tak. One się świetnie uzupełniają. Jeden jest odważniejszy, drugi jest bardziej wyciszony i schowany. Śpią w jednej budzie, mimo że mają dwie. Tęsknią za sobą do tego stopnia, żeby pójść do gabinetu weterynaryjnego i zabierać jednego, to jest absolutnie niemożliwe, bo ten drugi rozpacza, strasznie się stresuje, więc chodzą dwa.
0: Dlatego państwo zdecydowali się poszukać im wspólnego domu, bo rozłączanie ich byłoby po prostu nieludzkie. Tak naprawdę.
1: Tak, chcielibyśmy bardzo, żeby te dwa czarne, średniej wielkości psy znalazły jeden dom i żeby ktoś uszanował ich wieloletnią przyjaźń i miłość, no bo te psy są ze sobą cały czas, one się nawzajem pielęgnują, wylizują sobie oczy, chodzą ogon w ogon i łeb w łeb na spacery. Jeżeli jeden się za chwilę zatrzyma, to ten drugi na niego czeka. Była taka sytuacja, gdy jedna z nowych wolontariuszek wzięła jednego na spacer, to on nie chciał iść, ten drugi wył w kojcu, a w końcu, gdy wrócił po pół godzinie, to one się cieszyły tak, jakby nie widziały się latami.
0: Bardzo mnie wzrusza ta historia i bardzo trzymam mocno kciuki, żeby Kajtek i Dylek znalazły wspólny dom. Takich zwierząt, które szukają kochających właścicieli, jest zdecydowanie więcej. Pozytywne jest to, bo śledzę bardzo uważnie państwa media społecznościowe, że niektóre z tych historii kończą się pięknie. Mamy otwarte serca, jesteśmy otwarci na przyjmowanie zwierzaków pod swoje dachy.
1: To prawda, mamy i udaje nam się przy ogromnej pracy pracowników, opiekunów zwierząt, ale także behawiorystów, których mamy trójkę, no i wolontariuszy, których pomoc jest nieoceniona. Znajdujemy domy dla zwierząt, które spędziły w schronisku nawet 10 lat.
0: Mam takie wrażenie, że to państwa cel taki bieżący, że chcecie właśnie poprawić los tych zwierząt, które najdłużej mieszkają w schronisku.
1: To prawda i faktycznie.
0: Że to taka wasza ambicja.
1: Media nam bardzo w tym pomagają i Straż Miejska, i publikowanie w różnych miejscach w internecie informacji, informacji o tym, że te najstarsze czekają najdłużej, to daje rezultaty i faktycznie udaje nam się znajdować domy, nawet dla tych zwierząt, które były bardzo trudne, bo mieliśmy też takie zwierzęta, które albo były trudne do obsługi ze względu na charakter i na brak socjalizacji przez lata, jak i były też zwierzęta, na przykład trzyłapy, które bardzo trudno im znaleźć dom, ale udaje się i takie psy też znajdują swoje domy i są w tej chwili w kochanych, normalnych swoich rodzinach. No i trudnością zdecydowanie jest również znajdowanie domu dla takich dwupaków, jak Kajtek i Dylek, bo mamy jeszcze takie dwie pekinopodobne małe suczki. One cały czas są razem i również chodzą na spacery we dwójkę i są absolutnie nierozłączne, więc dla takich zwierząt szukamy domu w dwupaku.
0: Ta socjalizacja zdecydowanie ułatwia ten proces adopcyjny i szukanie nowych właścicieli i bardzo dobrą robotę robią behawioryści, o których pan wspomniał, ale też myślę, że bardzo ważną rolę odgrywają wolontariusze. Te spacery, ten kontakt z człowiekiem robią swoje, prawda?
1: To jest absolutnie nieodzowne. Wolontariusze pomagają właśnie w socjalizacji i to zarówno psów, jak i kotów, bo koci wolontariusze też są bardzo potrzebni.
0: No tak, my zwykle koncentrujemy się na psach, ale rzeczywiście koty też szukają swoich domów.
1: Mamy też wolontariuszy takich w wieku 70+ i oni świetnie sobie radzą i absolutnie fantastycznie działają w schronisku, i czego efektem były senioralia ostatnie, gdzie nasi wolontariusze również pojawiali się na tych senioraliach i zapraszali innych seniorów do tego, by w wieku, kiedy mają już więcej czasu, mogli spędzać go ze zwierzętami, które kochają, i z ludźmi, którzy kochają zwierzęta.
0: A często bywa tak, że człowiek w wieku senioralnym ma więcej czasu, ale też ma większą pustkę i czuje się samotny, a taki zwierzak, czy to kot, czy pies, mogą odmienić nasze życie. Na pewno czynią to życie bardziej radosnym.
1: To prawda, a nie wszyscy mogą z różnych powodów mieć zwierzaka u siebie w domu na co dzień, więc takich ludzi serdecznie zapraszamy do schroniska, gdzie będą mogli spędzić czas ze zwierzakami.
0: Zaczęliśmy od biuletynu, to przejdźmy na koniec jeszcze do tego biuletynu. Słodziaki, jedyny taki w Polsce.
1: Nie wiem, czy nie na świecie.
0: Nie bójmy się tego. Jedyny na świecie biuletyn wydawany przez schronisko dla zwierząt, i to łódzkie schronisko właśnie taki biuletyn wydaje dzięki takiej determinacji pana dyrektora trochę też.
1: Ja już bawiłem się w różne redakcje i wydawanie różnych periodyków dotyczących zwierząt, ale ten ma wyjątkowe znaczenie. On faktycznie jest taki specjalny ze względu na to, że tutaj pokazujemy, omawiamy, zarówno przedstawiamy procesy adopcji, omawiamy życie schroniska, omawiamy nasze imprezy, ale przede wszystkim prezentujemy te zwierzaki, które najbardziej potrzebują opieki. I mimo że one mogą już w międzyczasie znaleźć dom, to jeszcze mamy na dzień dzisiejszy 127 psów i aż 78 kotów, bo niestety wakacje mają to do siebie, że ta liczba zwierząt u nas absolutnie natychmiast rośnie. I już tego są efekty. Od początku czerwca przyjechało do nas bardzo dużo zwierząt i musimy pamiętać o tym, że do schroniska w Łodzi rocznie trafia około 1300 zwierząt. To są ogromne, ogromne liczby.
0: Z jednej strony kochamy zwierzęta, a z drugiej strony traktujemy je okrutnie, porzucając na przykład właśnie przed wakacjami. Kajtek i Dylek. Ja powrócę do historii tych dwóch czarnuszków. Jeżeli państwo chcą zobaczyć, jak wyglądają, to polecam portal Radia Łódź. Tam będą zdjęcia. Może nie tylko Kajtka i Dylka. Zamieścimy także inne zwierzaki, które potrzebują domów. No i polecam do poczytania biuletyn wydawany przez schronisko dla zwierząt przy Marmurowej. Parę egzemplarzy będzie u nas w portierni w Radiu Łódź przy Nartowicza 130. A gdzie jeszcze można zdobywać takie biuletyny?
1: Oczywiście zapraszamy do schroniska, gdzie dostępny jest na bieżąco ten biuletyn, ale także na imprezach naszych, a tych imprez mamy dużo, w związku z czym trudno byłoby je wymieniać wszystkie. Zapraszamy również na polówki. Są psie polówki raz w miesiącu i na Wybiegaj Słodziaka, imprezy, które robimy co dwa tygodnie, gdzie łodzianie mogą wyprowadzać psiaki ze schroniska.
0: Wszystko opisane doskonale w mediach społecznościowych schroniska, ale także na stronie internetowej. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Albert Kurkowski, dyrektor łódzkiego schroniska przy Marmurowej, był gościem magazynu Zwierz się zwierz.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do nas na Marmurową, gdzie jest najwięcej miłości na metr kwadratowy w tym mieście.
2: to była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc. Profesor Joanna Satała-Staśkowiak znów z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Dziecka. Dziecko to słowo wydawałoby się tak oczywiste i towarzyszy nam od wielu, wielu lat, a kiedyś nie było dziecka. Były tylko dzieci.
2: Wcześniej nie było dziecka, to znaczy chodzi mi o to, że dawniej nie było liczby pojedynczej. Była liczba mnoga, była dziatwa i dzieci. Ale to wszystko była zbiorowość. Może dlatego, że dawniej tych dzieci rodziło się zdecydowanie więcej i w każdej rodzinie dzieci było kilkoro. Dziś to już nie jest takie oczywiste, więc dziatwa i dzieci. I to oczywiście były określenia grupy, czyli kilka osób, to była ta dziatwa, małych osób, młodych osób. Był też przymiotnik dziecki. I od tego przymiotnika i od dzieci powstało dziecię na początku i ta końcówka ę, jak wszyscy przecież wiemy, to taka końcówka wskazująca na niedorosłość. Bo my przecież mamy i dziecię, ale mamy też inne rzeczowniki, źrebię, cielę, pisklę i to wszystko właśnie nazwy, które mówią o tym, że jest to jakieś żyjątko, które dopiero rozpoczyna swoje życie, a będzie się rozwijać i będzie dojrzewać.
1: Tak się zastanawiam nad tą sytuacją, bo nam się dzisiaj to wydaje dziwne. No jak to? Nie można było powiedzieć dziecko o jednym dziecku. To dziecko miało zapewne imię, były jeszcze inne określenia, tak, wskazujące, że o nie właśnie chodzi, czyli można się obyć bez tego słowa dziecko. Choćby nie wiem, jak dziwne nam się to dzisiaj wydawało.
2: Tak.

0: Ale wróćmy do toku myślenia pani profesor.
1: Bo jeszcze ciekawa jest sprawa taka, że oczywiście to słowo odmieniamy w rodzaju nijakim, bo jest właśnie tak, jak pani redaktor powiedziała, to dziecko. Natomiast ciekawe, że jeżeli dziecko, to dziecka, dzieci, ale mamy też okno, okna, to też jest nijaki rodzaj, prawda? Według tego okno, okna, to powinno być dziecko, dziecka, prawda? Ale myślę o liczbie mnogiej.
0: Tak.
1: A jednak mamy dzieci, czyli jest to takie pewne przesunięcie. Kiedyś to dziecko nie było pojedyncze, było zbiorowe, jak już powiedziałyśmy, pewnie te imiona były wyróżnikiem, albo w ogóle traktowało się po prostu dzieci jako odrębną grupę, bo przecież nie zawsze jako małych dorosłych, ale też takich może pomocników domowych, bo też wiemy, że los dzieci generalnie w historii nie był najłatwiejszy często.
0: Ale rzeczywiście, że tak. To bardzo dużo zmienił Janusz Korczak.
1: Tak.
0: Może i wcześniejsi działacze społeczni, natomiast długo dziecko musiało czekać na to traktowanie dziecka właśnie jako zupełnie innego bytu jednak niż człowiek dorosły.
1: I cieszymy się, że w naszych czasach możemy dostrzec już tego rodzaju zjawiska, że my jednak patrzymy, myślimy, co mówimy. Ale dzieci miały też inną rolę, ponieważ zazwyczaj my uczymy dzieci życia. A dzieci nauczyły nas kilku słów. I też przy okazji tych dzieci chciałabym o tym opowiedzieć, że na przykład takie słowo mama, a jeszcze niedawno było takie piękne święto, Dzień Matki, również powstało dlatego, że wymyśliły je noworodki, właściwie niemowlęta, które uczyły się, właściwie nieświadomie to robiły, bo ze względu na to, że jadły pokarm matki, układały w odpowiedni sposób usta, to mama przychodzi dosyć prosto i tata również. Dlatego to są takie pierwsze słowa, których nas nauczyły dzieci. I to niemowlęta nauczyły dorosłych pewnych spraw, a nam się zawsze wydaje, że to my jesteśmy najmądrzejsi. Chciałam też powiedzieć, że często rodzice rywalizują ze sobą, kiedy dziecko powie mama, kiedy tata, traktują to jako wybór, prawda, czy jakąś bliższą sercu decyzję. Natomiast są to sytuacje oczywiście zupełnie nieświadome. Kwestia ułożenia ust, kwestia dźwięków, także nie przesadzajmy z tym myśleniem o tym, kto jest bardziej w rodzinie kochany albo pożądany.
0: Profesor Joanna Satała-Staśkowiak, dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Konsultacje zakończone. Większość łodzian za nocnym zakazem sprzedaży alkoholu. Właścicielka zostawiła psy i wyjechała na wakacje. Wyroku jeszcze nie ma. To sprawa spod Aleksandrowa Łódzkiego. Powitanie F-35. Samoloty mają pokazać się dziś mieszkańcom Łodzi. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na ogół słabe. Większość uczestników konsultacji opowiada się za nocną prohibicją w całej Łodzi. Mieszkańcy do niedzieli mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat zakazu sprzedaży alkoholu od 22 do 6 na terenie całego miasta. Dziś takie ograniczenie działa na terenie 7 osiedli. Mieszkańcy mówią, że to rozwiązanie w centrum się sprawdziło, a statystyki wskazują na spadek liczby osób w izbie wytrzeźwień, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
3: Granica, która jest wytyczona w postaci centrum poszczególnych ulic, jest w pewien sposób sztuczna. Na pewno jednym z argumentów ze strony mieszkańców, które jest podnoszone, to spokój, cisza, brak różnych zdarzeń, które mogą towarzyszyć spożyciu alkoholu w godzinach nocnych.
4: Być może tego problemu na osiedlach nie ma. Ten problem dotyczył wyłącznie centrum. Skłaniałbym się ku temu, żeby zostawić tą obecną sytuację tak, jak to wygląda dzisiaj.
2: Odpowiada radny Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kacprzak. Ostateczną decyzję o rozszerzeniu lub pozostawieniu bez zmian alkoholowej ciszy nocnej w Łodzi podejmą radni po zapoznaniu się z pokonsultacyjnym raportem. O nocnej prohibicji w całej Łodzi porozmawiamy dziś w Radiu Łódź z porannym gościem, a będzie nim współprzewodnicząca Partii Zieloni oraz łódzka radna Magdalena Gałkiewicz. Rozmowa o 8.10. Odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie kobiety z powiatu Zgierskiego, która w ubiegłym roku zagłodziła dwa psy, zostawiła je w domu i pojechała na 3 tygodnie na wakacje. Do zdarzenia doszło w Nakielnicy, niedaleko Aleksandrowa Łódzkiego. Jeden z zamkniętych w domu psów zdechł, drugi był w stanie krytycznym. Wczoraj odbyła się kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, jednak ani oskarżona, ani jej obrońca się nie stawili. Prokuratura domaga się 3,5 roku pozbawienia wolności dla właścicielki psów, mówi prokurator Hubert Wrzalik.
5: Prokuratura domaga się wymierzenia kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 10 lat zakazu posiadania wszelkich zwierząt, orzeczenia nawiązki na cel społeczny w wysokości 20 tysięcy złotych, jak również obciążenia kosztami postępowania.
2: A kolejna rozprawa ma odbyć się w najbliższy wtorek. Bełchatowianie zapłacą więcej za miejskie ciepło. Jego producentem jest elektrownia Bełchatów, a za przesyłanie ciepła do odbiorców w mieście odpowiada Miejska Spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. PGE GiEK SA, w skład której wchodzi elektrownia, ponownie podwyższyła cenę. Prezydent Patryk Marian przypomina, że bełchatowski PEC obniżył opłatę za dystrybucję.
6: Liczyliśmy, że również elektrownia Bełchatów obniży tą taryfę, żeby mieszkańcy miasta Bełchatowa płacili mniej w sezonie grzewczym za ciepło. Niestety PGE podwyższyło cenę, co jest bardzo złą informacją dla portfeli mieszkańców miasta Bełchatowa.
2: Prezydent Bełchatowa napisał do PGE GiEK pismo z prośbą o ponowne przeanalizowanie decyzji. Zachęca też, by w tej sprawie pisma wysyłali mieszkańcy.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Od dziś w Unii Europejskiej obowiązuje pakt migracyjny. Polska została wyłączona z tzw. puli solidarnościowej, co oznacza, że nie będzie musiała przyjmować migrantów ani płacić za ich nieprzyjęcie. Komisja Europejska przekonuje, że nowe przepisy mają usprawnić zarządzanie migracją i ochronę granic. Polska wdroży m.in. przepisy dotyczące lepszej identyfikacji osób nielegalnie przemieszczających się po Europie. Będzie pokazowy lot nowych myśliwców F-35 nad Polską. Taki pokaz zaproponowali sami piloci. Dowódca bazy w Łasku, gdzie stacjonują myśliwce, pułkownik Krzysztof Duda, mówi, że wejście na wyposażenie pierwszych 3 sztuk F-35 to dobry moment, żeby pochwalić się tym wyjątkowym uzbrojeniem.
7: To jest coś, co zrobiliśmy dobrze dla państwa polskiego. To jest coś, co przyniesie nam wymierny efekt w przyszłości, ale i przynosi teraz, buduje jakiś poziom bezpieczeństwa dla naszego kraju. Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Więc uważam, że należy się cieszyć.
2: Samoloty wylecą dziś rano z Łasku i pojawią się m.in. nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, a około godziny 11.05 mają pojawić się nad rondem lotników lwowskich w Łodzi. Po przelocie myśliwce wrócą do bazy macierzystej w Łasku, w której jeszcze przed południem rozpocznie się ich oficjalne witanie. Na miejscu będzie także Radio Łódź. Na skrót najważniejszych wiadomości zapraszam o 6.30.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotnie popada deszcz. Na ogół będą to słabe opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to poranek rześki w regionie, tylko 7 stopni teraz na termometrze. W ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni, a więc też już na razie upał za nami. Wiatr słaby, okresami umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. No i jeszcze rzut oka na barometr, na nim 997 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: No to piątkowo mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, kończy się tydzień, 12 dzień czerwca dzisiaj przy konsolecie Adam Miksa, przy mikrofonie Marcin Pośpiech, na zegarze 5 minut po godzinie 6, no to najwyższa pora, żeby zacząć ten dzień. Dzień dobry, dobrego dnia, słyszymy się do 9.

10 minut po godzinie 6 słuchamy Radio Ucie audycji porannej. No to jeszcze rzut oka do naszego kalendarium muzycznego. 85. urodziny świętuje dzisiaj Roy Harper, który urodził się 12 czerwca 1941 roku w Manchesterze. Brytyjski muzyk rockowy, folkowy, wokalista, gitarzysta, uznawany za jednego z największych wirtuozów gitary akustycznej. Harper obok swojej kariery solowej współpracował z wieloma największymi w świecie rocka i rock'n'rolla. Zaśpiewał między innymi w utworze Have a Cigar grupy Pink Floyd z płyty Wish You Were Here.

16 minut po godzinie 6 to Roy Harper i grupa Pink Floyd z płyty Wish You Were Here. A przed nami jeszcze mundialowy meldunek, tak, bo zaczęło się wielkie granie. No i tak, wczoraj Meksyk pokonał Republikę Południowej Afryki 2-0. Dzisiaj polskiego czasu odbył się jeszcze mecz Korea Południowa-Czechy. No i Azja górą, Korea Południowa wygrała z naszymi sąsiadami 2-1. Oczywiście do mundialu będziemy wracali, także w naszych serwisach sportowych. Jeszcze rzut oka do naszego kalendarza. Wschód słońca dzisiaj 24 minuty po godzinie 4. Słońce zajdzie minutę po godzinie 21. Dzień potrwa 16 godzin i 37 minut. No i do końca astronomicznej wiosny pozostało już tylko 8 dni.

0: 20 minut po godzinie 6, no to krótko o tym, co przed nami do godziny 9. Będzie oczywiście poranna prasa. W niej między innymi pytanie, czy Łęczyca pójdzie śladem Krakowa. Rusza zbiórka podpisów pod wnioskiem w sprawie referendum. No i do tego tematu wrócimy także w przeglądzie prasy. Liczba tracących pracę rośnie w naszym kraju. To już coś z Rzeczpospolitej. Choć tegoroczne statystyki nie pokazują fali dużych zwolnień grupowych, także ten temat w przeglądzie prasy powróci. To po 6.30. Są wyniki konsultacji społecznych w sprawie objęcia prohibicją całej Łodzi. Większość głosujących poparło zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych.
1: Zakazany owoc zawsze smakuje najlepiej, więc nie wiem, czy to do końca zmieni coś, no bo ludzie będą znajdować sposób, żeby pozyskiwać alkohol.
2: Bardzo patrzę na alkohol jako coś złego.
3: Być może tego problemu na osiedlach nie ma.
4: Granica, która jest wytyczona w postaci centrum poszczególnych ulic, jest w pewien sposób sztuczna.
0: Co państwo na to? Proszę dać znać. Zapraszamy do rozmowy także w tej sprawie, do której wrócimy także po godzinie 8. Naszym gościem będzie współprzewodnicząca partii Zieloni oraz łódzka radna Magdalena Gałkiewicz. Już teraz to spotkanie po godzinie 8. Polecam w Radiu Łódź. Na zegarze 21 minut po godzinie 6.
5: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

24 minuty po godzinie 6. Słucham Radio Siedzi audycji porannej, a niebawem, a konkretnie za 6 minut u nas jest skrót najważniejszych informacji i Małgorzata Błażewicz, także rzeczywiście zajrzymy do prognozy pogody.

0: ogłoszenie społeczne.
1: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
2: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
3: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
1: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Na zegarze 6:30. A to oznacza, że przed nami skrót najważniejszych informacji i Małgorzata Bożewicz.

0: Porozumienie z Iranem może być podpisane w najbliższy weekend w którymś z krajów europejskich, powiedział amerykański prezydent Donald Trump. Dodał, że Biały Dom będzie reprezentował wiceprezydent J.D. Vance. Według prezydenta Trumpa zaraz po podpisaniu umowy, którą określił jako wielkie rozwiązanie, zostanie otwarta cieśnina Ormus. Prezydent dodał, że rozmawiał z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, ma też rozmawiać z prezydentem Turcji Erdoganem. Kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń w Łódzkiem. Wojewoda łódzki apeluje, że nie ma zagrożenia dla ludzi w powiecie piotrkowskim, ale ASF jest śmiertelny dla trzody chlewnej. Wojewoda Dorota Ryl przypomina o całkowitym zakazie wchodzenia do odłowni dla dzików i zbliżania się do nich. Nagminnym zjawiskiem stało się robienie sobie zdjęć w odłowniach. Z kolei rolnicy powinni zamykać i zabezpieczać bramy po przejazdach ciągnikami, maszynami rolniczymi lub po przejściu przez przejazdy gospodarcze pod autostradami i drogami ekspresowymi. Trwa sezon na kąpieliskach. Żeby ułatwić znalezienie dobrego miejsca, Główny Inspektorat Sanitarny uruchomił serwis kąpielowy. Będą tam m.in. informacje na temat jakości wody. To także informacje o atrakcjach. W całym województwie łódzkim działają obecnie 3 kąpieliska, wszystkie na terenie Łodzi. A w najbliższy weekend otworzą się kolejne obiekty w Zgierzu i Głownie. Łącznie w tym roku w Łódzkiem działać będą 22 kąpieliska. Daty i godziny ich działania dostępne są w serwisie kąpielowym. Operator filmowy Łukasz Żal, wizjoner kina, dwukrotnie nominowany do Oscara, otrzymał Złotego Glana. To nagroda od lat przyznawana przez łódzkie kino Charlie. Żal zyskał światowe uznanie za wybitne zdjęcia w czarno-białych filmach Pawła Pawlikowskiego. Nagroda kina Charlie, Złoty Glan, trafiła już m.in. do Romana Polańskiego, Danuty Szaflarskiej i Andrzeja Wajdy. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7.
1: A my zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotnie popada deszcz. Na ogół będą to opady słabe. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach nadal mamy 7 stopni, a więc poranek dość rześki. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 20 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni na barometrze 997 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 28 minut do godziny 7 i jeszcze a propos mundialu, to podobno nie spodobał się występ Shakiry, która otworzyła to sportowe, wielkie sportowe wydarzenie. Artystka podobno wykonała piosenki z playbacku. Jak było? Może ktoś z Państwa śledził, ja niestety nie miałem możliwości, więc proszę dać znać. studio@radiowódź.pl 606 78 78 78 Shakira z playbacku, takie rzeczy.

0: Jeszcze głosa w sprawie Shakiry i jej występu na otwarciu mundialu. Jak pisze nasz słuchacz, pan Krzysztof, panie redaktorze, występ Shakiry był wspaniały, ale możliwe, że przestraszyła się, że może nie dać rady w śpiewie na żywo, gdyż obiekt, w którym wykonywała swoje piosenki, jest położony na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza. Ale to tylko takie moje spostrzeżenie. No to, drogi słuchaczu, to zmienia postać rzeczy. No i bardzo dziękujemy za to doprecyzowanie i stanięcie w obronie Shakiry. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Miłego dnia życzymy. Teraz na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: Także w sprawach mundialowych polecamy kontakt z nami, a już teraz sprawy lokalne i prasa lokalna, konkretnie Dziennik Łódzki. Tutaj o tym, czy Łęczyca pójdzie śladem Krakowa, gdzie mieszkańcy odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. We wtorek, a więc 9 czerwca, komisarz wyborczy w Łodzi potwierdził przyjęcie powiadomienia o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum odwoławczego burmistrza Pawła Kuleszy przed upływem jego kadencji. Inicjatorem referendum jest grupa mieszkańców, której pełnomocnictwo mocnikiem jest Marek Szczepaniak, były dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy. Teraz zwolennicy referendum mają 60 dni na zebranie wymaganej liczby podpisów, to jest około 1500 głosów. Będą one zbierane na ulicach miasta, tymczasem także w ten sam wtorek większość łęczyckich radnych pozytywnie oceniła pracę burmistrza Pawła Kuleszy. Ten temat dzisiaj szeroko opisywany w Dzienniku Łódzkim. My jeszcze zaglądamy do Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, że liczba tracących pracę rośnie, choć tegoroczne statystyki nie pokazują fali dużych zwolnień grupowych. Dane z rynku wskazują zaś na narastający trend punktowych redukcji. W pierwszych 4 miesiącach roku w urzędach pracy zarejestrowało się prawie 163 tysiące osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy i to o 11% więcej niż rok wcześniej. Podobne obserwacje mają firmy, które zajmują się zatrudnianiem pracowników. Więcej na ten temat, więcej o cichych zwolnieniach w firmach w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A na zegarze 18 minut do godziny 7.

0: 15 minut do godziny 7. Słuchamy radio u siedzy porannej, a te przed nami przegląd najważniejszych informacji z regionu.
1: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
2: Dzień dobry. Witamy w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie samorządu województwa w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o stypendiach dla najzdolniejszych uczniów i studentów z naszego regionu, głosowaniu w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego oraz o kaskach dla najmłodszych mieszkańców regionu. Będzie również o laureatach stypendiów artystycznych marszałka województwa łódzkiego. Zapraszamy! Stypendia naukowe dla najzdolniejszych w regionie łódzkim. 86 uczniów i studentów z województwa łódzkiego otrzymało stypendia naukowe marszałka województwa łódzkiego. Łącznie to 550 tysięcy złotych wsparcia dla najbardziej utalentowanych młodych ludzi w regionie. To wyróżnienie dla osób, które łączą wysokie wyniki w nauce z aktywnością naukową i społeczną oraz rozwijają swoje pasje. Stypendia przyznano podczas uroczystej gali. Jak podkreśla marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, to inwestycja w młodych ludzi, którzy swoją pracą, ambicją i talentem budują przyszłość regionu.
3: Myślę, że również dla wielu to będzie możliwość do realizacji kolejnych celów, tych już zawodowych, które przed sobą stawiają, bo szczególnie studenci biorą również udział w wielu projektach badawczych, więc jestem przekonana, że dzięki temu wsparciu będą mogli dalej się rozwijać.
2: I jednorazowe stypendia naukowe przyznawane są od 2007 roku. W tegorocznej edycji trafiły do 43 uczniów i 43 studentów. Wsparcie wynosiło od 5 do 10 tysięcy złotych. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, zwiększono pulę środków o 100 tysięcy złotych. Mieszkańcy regionu po raz kolejny zdecydują o jego przyszłości. Rozpoczęło się głosowanie w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. W tym roku mieszkańcy mogą wybierać spośród 339 projektów, które mogą odmienić region. Od wydarzeń kulturalnych i sportowych, przez warsztaty i działania społeczne, po mniejsze i większe inwestycje. Zadania tak zwane miękkie mogą być finansowane do kwoty 60 tysięcy złotych, a inwestycyjne w subregionach do 120 tysięcy złotych. Natomiast projekty w puli wojewódzkiej mogą otrzymać nawet 1 000 000 złotych. Jak zaznacza Damian Raczkowski z Wydziału Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, głosować może każdy mieszkaniec.

0: Mieszkaniec niezależnie od wieku.
1: Może głosować każdy mieszkaniec niezależnie od wieku, bo to tegoroczne hasło Zostań bohaterem Łódzkiego dotyczy każdego i seniora, i juniora, który chodzi do szkoły podstawowej, czy nawet do przedszkola, bo też chcemy uczyć tej takiej demokracji lokalnej i tego wpływu na rzeczywistość wokół nas.
0: Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono 8 milionów złotych. Głosowanie trwa do 13 lipca i odbywa się online na stronie bo.lockie.pl lub w formie papierowej. Każdy mieszkaniec ma 3 głosy, 2 na projekty subregionalne i 1 na wojewódzki. Kaski dla najmłodszych w Łódzkiem. Nowy program samorządu dla bezpieczeństwa dzieci. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego kupi 10 tysięcy kasków ochronnych, które trafią do najmłodszych mieszkańców regionu. To odpowiedź na zmiany w przepisach, które wprowadzają obowiązek używania kasków przez dzieci do 16 roku życia podczas jazdy na rowerze i hulajnodze. Program ma poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Jak podkreśla nadinspektor Arkadiusz Sylwestrzak, komendant Wojewódzkiej Policji w Łodzi, kask realnie chroni zdrowie i życie, dlatego każda akcja, która zwiększa bezpieczeństwo dzieci na drogach, jest niezwykle ważna.
2: Nie wszystkich jest stać na kask i taka ilość kasków na terenie naszego województwa znacznie poprawi bezpieczeństwo naszych najmłodszych. Myślę, że to jest wielki krok milowy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo osób do 16 roku życia. Bardzo dobry przykład, jeżeli wszyscy oprócz naszych najmłodszych będą poruszali się w kaskach. Myślę, że dbanie o swoje bezpieczeństwo na drodze to rzecz najważniejsza.
0: Kaski trafią do dzieci za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ich zakup jest już przygotowany. Pierwsze egzemplarze mają trafić do regionu latem. Cały program będzie realizowany do końca roku. Na jego realizację w budżecie samorządu zabezpieczono 700 tysięcy złotych. Utalentowani młodzi z regionu łódzkiego docenieni. 15 młodych artystów z regionu łódzkiego otrzymało stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego. To wyróżnienie dla uczniów i studentów szkół artystycznych, którzy rozwijają swoje pasje i osiągają sukcesy w różnych dziedzinach sztuki. Stypendyści reprezentują różne dziedziny, od filmu i fotografii, przez muzykę, aż po taniec. Otrzymane pieniądze przeznaczą m.in. na warsztaty, projekty artystyczne oraz rozwój swojego warsztatu. To wsparcie dla młodych ludzi, którzy konsekwentnie rozwijają swój talent i inwestują w swoją przyszłość. Chcemy, żeby mieli warunki do dalszego rozwoju i realizacji swoich artystycznych planów, podkreśla marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
3: Jestem przekonana, że stypendium artystyczne jest z jednej strony uhonorowaniem waszej dotychczasowej pracy, zaangażowania, wysiłku, ale z drugiej strony staje się możliwością dalszego waszego rozwoju.
0: Na stypendia przeznaczono 150 tysięcy złotych, czyli o 60 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Do programu wpłynęły 84 wnioski z różnych szkół i uczelni artystycznych. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
4: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego.

0: Autopromocja.
1: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
2: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
1: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
2: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
3: Dobrze mówimy?
4: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
5: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
7: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
13: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
14: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
15: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną. A za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money!
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los!
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
0: Po reklamie.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
20: Zbliża się godzina 7:00. Przed nami pierwsze poranku wiadomości drogowe w studiu Adam Murzyński. Dzień dobry. Adam, jak teraz wygląda sytuacja drogowa?
21: Dzień dobry. Sytuacja drogowa w Łodzi jest nie najgorsza. Przez większość ulic przejedziemy bez większych problemów. Chociaż na niektórych, na tych najważniejszych skrzyżowaniach mamy już poranne utrudnienia. To m.in. ulica Zachodnia w okolicach Manufaktury i Rondo Solidarności. Tu jak na razie poczekamy około 5 minut. Na pewno teraz do Łodzi nadjeżdża coraz więcej aut z miast ościennych. W Bełchatowie kilka minut poczekamy na wyjeździe w stronę Zelowa i Łasku. W Wieluniu zaczyna się coraz mocniej korkować droga od strony Złoczewa. Więcej informacji z dróg za pół godziny. Sprawdzimy sytuację na drogach prowadzących do Łodzi.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
20: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
2: Zakończyły się konsultacje. Łodzianie chcą ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Motorniczy łódzkiego MPK z zarzutami w sprawie śmiertelnego wypadku. Amerykański prezydent ogłasza porozumienie w wojnie z Iranem. Zainteresowane kraje nic o nim nie wiedzą. Temperatura maksymalna do 20 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. Łodzianie nie chcą sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Takie wyniki przynoszą konsultacje społeczne w stolicy województwa. Jak ustaliło Radio Łódź, około 6 na 10 ankietowanych poparło ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie całego miasta, mówi jedna z mieszkanek Śródmieścia.
3: Widzę, jakie zmiany nastąpiły po wprowadzeniu zakazu. Zdecydowanie pozytywne, jest dużo spokojniej. Mniej takich jawnie pijanych ludzi w późnych godzinach wieczornych, no bo to o to głównie chodzi. Ja dużo spaceruję z psami wieczorem, więc widzę, po prostu jest spokojniej.
2: Na razie nocna prohibicja obowiązuje na 7 osiedlach. Decyzja o rozszerzeniu alkoholowej ciszy nocnej lub o pozostaniu przy obecnym rozwiązaniu należy teraz do radnych. A o nocną prohibicję zapytamy dziś w Radiu Łódź łódzką radną Magdalenę Gałkiewicz. Na rozmowę zapraszam o 8.10. Motorniczy łódzkiego MPK z zarzutami w sprawie śmiertelnego wypadku na ulicy Rokicińskiej w Łodzi. Chodzi o zdarzenie z końca maja, kiedy tramwaj potrącił 33-letniego pracownika firmy zajmującej się pielęgnacją zieleni. Mężczyzna kosił wtedy trawę przy torowisku. Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi przekazał Radiu Łódź, że 62-letni motorniczy usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
22: Mężczyzna został następnie zwolniony. Nie zastosowano wobec niego dozoru ani innych środków zapobiegawczych. W toku postępowania przesłuchano świadków zdarzenia, a obecnie prokurator oczekuje na opinię biegłego z zakresu ruchu pojazdów oraz na wyniki sekcji zwłok.
2: A sprawę prowadzi prokuratura rejonowa Łódź-Polesie. Zostawiła psy w domu i wyjechała na 3 tygodnie na wakacje. Wciąż nie ma wyroku w tej bulwersującej sprawie. Według prokuratury mieszkanka powiatu Zgierskiego w lipcu ubiegłego roku zamknęła 2 psy w domu w Nakielnicy koło Aleksandrowa Łódzkiego i wyjechała nad morze. Jedno zwierzę padło, drugie było w stanie krytycznym. Śledczy domagają się dla oskarżonej ponad 3 lat więzienia. Na ostatniej rozprawie nie stawili się ani oskarżona, ani jej obrońca. Sąd odroczył ogłoszenie wyroku do 16 czerwca.
23: Więcej na radiołódź.pl.
2: Amerykański prezydent ogłosił, że zawarł porozumienie z Teheranem. Dodał, że odwołał zaplanowany atak na Iran właśnie z powodu zgody. Iran i Izrael na razie nie potwierdzają, że doszło do porozumienia. W przeszłości Trump wielokrotnie ogłaszał zawarcie układu z Iranem, co później nie miało miejsca. Z Waszyngtonu mówi Marek Wałkuski.
24: Donald Trump z przekonaniem mówił, że uzgodnił z Iranem bardzo szczegółowe porozumienie w sprawie zakończenia konfliktu. Jesteśmy w trakcie finalizowania porozumienia. Powinno to nastąpić w najbliższych kilku dniach. Prawdopodobnie podpiszemy je w Europie. Zapytany, skąd jego przekonanie, że tym razem porozumienie zostanie zawarte, Trump odpowiedział, że Iran został zmuszony do ustępstw w wyniku amerykańskich ataków z ostatnich 2 dni. Wszyscy zatwierdzili porozumienie. Teraz je tylko trzeba uściślić. Iran nie będzie mieć broni nuklearnej. Wcześniej Trump ogłosił kolejne uderzenia na Iran, ale po kilku godzinach oświadczył, że je odwołuje. Krytycy żartują, że to 37. porozumienie z Iranem, które ogłasza amerykański prezydent jako pewne. Żadne z wcześniejszych nie zostało podpisane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Rozpoczął się mundial. Na inauguracji mistrzostw współgospodarzy turnieju Meksykanie pokonali Republikę Południowej Afryki 2-0. Mecz może nie zachwycił, ale za to meksykańska ceremonia otwarcia została bardzo wysoko oceniona. Świadkiem inauguracji w stolicy w mieście Meksyk był specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
25: Uśmiechnięci i szczęśliwi Meksykanie opuszczali legendarny stadion Azteca, który już trzeci raz w historii gości uczestników mundialu. W tym meczu zmartwiło mnie to, że pod koniec nasz zawodnik otrzymał czerwoną kartkę. Poza tym wszystko było dobrze, mówił Juan, który na mecz swojej reprezentacji przyleciał specjalnie z Florydy, gdzie na stałe mieszka. Pomimo porażki wciąż awans do kolejnej rundy bierzą kibice Republiki Południowej Afryki. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozpoczęły się w Meksyku od ceremonii otwarcia pełnej kolorów, tańca i występu światowej gwiazdy muzyki Shakiry.
2: Więcej sportu w Radiu Łódź już za chwilę, a o 7.30 same dobre wiadomości. Zapraszam.
20: A my sprawdzamy jeszcze, co dzieje się w sporcie. Jak wiadomo, dzieje się sporo. W studiu Robert Zwoliński. Dzień dobry.
26: Dzień dobry. Jak już słyszeliśmy, 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozpoczęte. W meczu otwarcia Meksyk na Estadio Azteca w stolicy tego kraju pokonał RPA 2-0. I to pierwsza wygrana Meksykanów w meczu otwarcia, choć grali w nim już po raz 8. I to jest historyczny wynik. Nikt nie ma więcej meczów otwarcia na swoim koncie. W drugim meczu grupy A Korea Południowa pokonała Czechów 2-1, a trener Czechów Miroslav Koubek został tym samym najstarszym trenerem, który prowadził drużynę na mundialu, choć powinno się to zmienić za dwa dni, kiedy to Dick Advokat poprowadzi swoją drużynę. A dzisiaj mundial rozpoczną dwaj pozostali gospodarze. Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną, a Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem. Kolejne ruchy kadrowe w piłkarskim ŁKS-ie. Z klubem żegna się Szwed Gustav Norlin, który grał od stycznia 2025 roku, a w przyszłym tygodniu klub ma ogłosić pozyskanie co najmniej jednego nowego gracza, zapowiada dyrektor sportowy Radosław Mozyrko.
4: Rozmawiamy z środkowym obrońcą, mamy dżentelmeńską umowę. Jak dobrze bardzo pójdzie, to w przyszłym tygodniu jeszcze z dwa transfery. Oprócz tego zrobimy prawe wahadło i młody, utalentowany bramkarz. Do tego jeszcze będziemy pracowali nad lewym wahadłowym oraz szóstką, ósemką i dziesiątką.
26: A wśród nich mają być zawodnicy zarówno do pierwszego składu, jak i drużyny rezerw. Jednocześnie ŁKS rozmawia jeszcze nad przedłużeniem kontraktów z Jesperem Lufelsendem i Mateuszem Wysokińskim, choć nie będzie to łatwe zadanie. ŁKS czterym piłkarzom dał też zielone światło w kwestii odejścia, a wśród nich jest Miłosz Szczepański. Siatkarskie mistrzynie Polski z pełnym składem na nowy sezon. Ostatnią siatkarką, która wzmocniła PGE Budowlanych Łódź, została Julita Molenda. To 26-letnia przyjmująca, która w ostatnim sezonie grała w pierwszoligowym KS Piła. Na swoim koncie ma też występy m.in. w Stali Mielec i Radomce Radom.
20: Poranek w regionie dość pochmurny. W ciągu dnia to się raczej nie powinno zmienić. Przelotnie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 10 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany zachodni i południowo-zachodni na barometrze 997 hektopaskali.
23: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
20: Na zegarze 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy. Dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 7 słuchamy radio u Ciebie w audycji nieporadnej. Jak się okazuje, większość uczestników konsultacji społecznych jest za nocną prohibicją w całej Łodzi. To ustalenia Radia Łódź. Około 6 na 10 ankietowanych poparło ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie całego miasta. Więcej na ten temat Michał Dąbrowski.
1: Dziś w Łodzi nie kupimy alkoholu od 22 do 6 na terenie 7 osiedli, w sklepach i na stacjach benzynowych. Rozwiązanie działa od października, a radni rozważają rozszerzenie tego ograniczenia na całą stolicę województwa. W niedzielę zakończyły się konsultacje społeczne w tej sprawie, a niemal 2/3 ankietowanych miały się opowiedzieć za alkoholową ciszą nocną w mieście, a nie tylko na 7 osiedlach.
2: Brałem udział w tych spotkaniach i powiem, zainteresowanie było znikome.
1: Mówi radny Tomasz Kacprzak z Koalicji Obywatelskiej.
2: Na tych stacjonarnych spotkaniach nie było praktycznie nikogo. Na Widzewie nie przyszedł żaden mieszkaniec. W centrum przyszło kilka osób dosłownie. Natomiast wiem, że większość osób składała te uwagi swoje poprzez internet. To był temat ważny rok temu, kiedy rozmawialiśmy o zakazie sprzedaży alkoholu w centrum miasta. Dzisiaj musimy sprawdzić, czy to poczucie bezpieczeństwa na tych osiedlach poza centrum, ono jest, czy nie ma. I czy to jest problem, bo być może tego problemu na osiedlach nie ma, ten problem dotyczył wyłącznie centrum.
3: Granica, która jest wytyczona w postaci centrum poszczególnych ulic, jest w pewien sposób sztuczna.
1: Odpowiada wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
3: Mamy od pewnego czasu tego typu strefę w centrum miasta i łodzianie potwierdzają, że było to dobre rozwiązanie. Na pewno jednym z argumentów ze strony mieszkańców, które jest podnoszone, to spokój, cisza, brak różnych zdarzeń, które mogą towarzyszyć spożyciu alkoholu w godzinach nocnych. My możemy to odnotowywać na poziomie statystyk, choćby z naszej łódzkiej izby wytrzeźwień. Spadła nam ilość osób, które są przywożone z tego terenu.
1: A co o rozszerzeniu nocnej prohibicji na całe miasto myślą łodzianie?
4: Mieszkam na jednym z osiedli, gdzie zostało to wprowadzone, więc wydaje mi się, że to był dobry pomysł.
1: Czemu?
4: Mam młodszą siostrę po prostu i wiem, że często wraca o późnych godzinach. Mniej się o nią martwię.
5: Zakazany owoc zawsze smakuje najlepiej, więc nie wiem, czy to do końca zmieni coś, no bo ludzie będą znajdować sposób, żeby pozyskiwać alkohol, plus nie wiem, czy jest sens zakazywania czegoś ludziom, no bo czasem jest taka potrzeba, że no trzeba coś tam kupić, no nie wiem, wyjątkowa jakaś losowa sytuacja, tak? No może nie codzienna, więc czy to potrzebne jest na co dzień? Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, tak przyznam szczerze. No, jak będzie, tak będzie.
6: W Krakowie prohibicja zupełnie zabiła życie starówki wieczorami i nocami. Ja nie mówię może, że tam alkohol jest jedynym tego czynnikiem.
7: No ale też tam spadła liczba interwencji policji i straży miejskiej związana ze spożyciem alkoholu. Można powiedzieć, że coś za coś.
6: Oczywiście, ale no...
7: Nie trafia do ciebie ten argument z bezpieczeństwem.
6: Nie, wszystko jest dla ludzi i ja uważam, że skoro jesteśmy osobami dorosłymi, to wszyscy chyba wiemy, co jest dla nas dobre, a co złe.
1: W Łódzkiem alkoholowa cisza nocna obowiązuje już w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim, Radomsku, a ostatnie konsultacje społeczne pokazały, że ograniczenia sprzedaży alkoholu chcą też mieszkańcy Kutna.
0: Proszę dać znać, co państwo na to. Zapraszamy do rozmowy. Można do nas napisać studio@radiouciech.pl. Telefonicznie 606 78 78 78. Możemy o poranku takie małe radiowe konsultacje zrobić. A my do tego tematu wrócimy także po godzinie 8. Naszym gościem będzie współprzewodnicząca partii Zieloni oraz łódzka radna Magdalena Gałkiewicz. I to będzie jeden z tematów naszej rozmowy. Już teraz na nią serdecznie zapraszam. A na zegarze 15 minut po godzinie 7.

0: Szukamy Radio Dziennie Poranny, a na zegarze 17 minut po godzinie 7.
1: Przegląd prasy.
0: No teraz jeszcze zaglądamy do porannych gazet i teraz na początek prasa ogólnopolska, konkretnie Rzeczpospolita. Tutaj stop machinie aresztowej, taki tytuł znajdujemy. To ma być koniec plagi niesłusznych tymczasowych aresztowań. Organizacje przedsiębiorców proponują rządowi projekt ustawy, która ogranicza prawne podstawy takiego właśnie procederu. Nadużywanie tymczasowych aresztowań, zwłaszcza wobec przedsiębiorców, to problem, który od lat wytyka polskim władzom Europejski Trybunał Praw Człowieka. U jego podstaw leży nie tylko nastawienie sędziów i prokuratorów, ale także wady samych przepisów. Dość powiedzieć, że dziś już co dziesiąty osadzony to aresztant. Dlatego organizacje przedsiębiorców wspólnie przedłożyły rządowi projekt zmian w procedurze karnej ograniczający swobodę umieszczania w areszcie podejrzanych o przestępstwo. Nasz apel o zmianę przepisów o tymczasowych aresztowaniach dotyczy przede wszystkim stosowania ich wobec przedsiębiorców, choć nadużywanie tego środka dotyczy także innych przypadków. Mówi w rozmowie z gazetą Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. Więcej na ten temat dzisiaj na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, a w dzienniku łódzkim o tym, że mieszkańcy bronią pawilonu, charakterystyczny dla osiedli mieszkaniowych z czasów PRL-u. Pawilon przy ulicy Pojezierskiej w Łodzi ma iść do remontu lub też do rozbiórki. Najemcy i klienci protestują, ale podobne blaszaki, jak określa to dziennik łódzki, znikają także z innych osiedli. To już ostatnie chwile popularnego blaszaka przy ulicy Pojezierskiej 2/6 w Łodzi, przynajmniej w formie znanej mieszkańcom osiedla od pół wieku. Spółdzielnia mieszkaniowa Pojezierska postanowiła zająć się mającym już pół wieku pawilonem handlowym. Do wyboru jest kilka opcji, od gruntownego remontu przez zburzenie go i postawienie nowego pawilonu, aż po budowę tu ośmiopiętrowego bloku z lokalami handlowo-usługowymi. Najemcy i klienci są takimi perspektywami załamani. Wszystko tu kupuję, coraz mniej chodzę już na rynek, bo nie mam po prostu siły, mówi w rozmowie z dziennikiem jedna z seniorek, która robi zakupy właśnie w tym pawilonie handlowym. Więcej na ten temat dzisiaj w dzienniku, a na zegarze 20 minut po godzinie 7 teraz.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
5: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
4: W każdy poniedziałek po 21:00.
6: Okolice jazzu.
4: Zapraszam. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
8: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami Łódzkie.
9: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na cechatulipan.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
12: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
14: Zbliża się 7:30, a więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu, no i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Adam Urzyński w naszym imieniu.
15: Mamy coraz więcej aut na drogach prowadzących do Łodzi z okolicznych miast. Wolniej pojedziemy drogą z Konstantynowa Łódzkiego. Na tej trasie stracimy ponad 5 minut pod wiaduktami kolejowymi już w samej Łodzi, przed krzyżówką z Włókniarzy. Pabianicką przejedziemy w miarę płynnie, ale przed rondem lotników zbiera się coraz więcej aut i możliwe, że tam stracimy kilka minut. Zaczyna się też korkować skrzyżowanie w Nowosolnej od strony Brzezin. Tu także postoimy kilka minut. Sporo aut gromadzi się też w Sosnowcu, Pieńkach na trasie ze Strykowa do Łodzi. Korkuje się wjazd na rondo łączące Krajową 14 z autostradą. Tych samochodów jest coraz więcej, a przed nami sam środek porannych godzin szczytu. Za pół godziny sprawdzimy sytuację drogową w Łodzi.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer.
16: Indywidualny transport osobowy.
14: Na zegarze 7:30.
10: Same dobre wiadomości.
14: I Małgorzata Bożewicz.
17: Zbliża się wielka kolarska impreza. 1 lipca z Łodzi wystartuje około 150 kolarzy, którzy powalczą o zwycięstwo w 37. Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim Solidarności i Olimpijczyków. Finisz w sobotę, 4 lipca w Jaworznie na Śląsku. Na starcie w Łodzi ma stanąć 11 polskich grup. Praktycznie będzie to przegląd polskiego kolarstwa. Organizatorzy łódzkiego festiwalu Sound Edit zdradzają kolejne szczegóły planowanego na jesień wydarzenia. Gwiazdą pierwszego dnia festiwalu będzie Kasia Lins z projektem Obywatel KKL. Trzykrotna laureatka tegorocznych Fryderyków zagra w klubie Wytwórnia 23 października. Artystka zaprezentuje piosenki Grzegorza Ciechowskiego w swojej interpretacji, korzystając m.in. z oryginalnych instrumentów należących kiedyś do lidera Republiki. Tego samego dnia na scenie pojawią się też wyjątkowi łódzcy artyści, zapowiada dyrektor festiwalu Maciej Werk.
18: Premierowo Marcin Pryt, 19 wiosen, parę jeszcze innych projektów i Fagot. To są absolutnie legendarne łódzkie postacie, które stworzyły duet Maszynowa. Jak zwykle Marcin Pryt napisał znakomite teksty. Wszystkie właściwie dotyczą Łodzi, której już trochę nie ma.
17: Pierwszy dzień Sound Edit zakończy producent Howie B, mający na koncie współpracę m.in. z YouTube czy Massive Attack. Gwiazdami tegorocznej edycji festiwalu w kolejnych dniach będą m.in. Mark Almond czy Lech Janerka. Bobry uratowały londyńską stację metra przed podtopieniami. Zwierzęta, które w 2023 roku wypuszczono do pobliskiego parku Paradise Fields, zbudowały tamy i rozlewiska zatrzymujące nadmiar deszczówki. Wcześniej stacja Greenford regularnie zmagała się z zalaniami podczas intensywnych opadów. Dzięki działalności bobrów woda zaczęła pozostawać na terenach zielonych, a problem praktycznie zniknął. Eksperci podkreślają, że naturalne rozwiązanie pozwoliło uniknąć kosztownych inwestycji i dodatkowo zwiększyło bioróżnorodność okolicy. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 8:00.
14: Za naszym radiowym oknem sporo słońca teraz, tak się jakoś to wszystko ułożyło, no ale w ciągu dnia ma się chmurzyć, takie są zapowiedzi w prognozie pogody, no a z tych chmur przelotnie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 10 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni, na barometrze 997 hektopaskali.
10: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: A na zegarze 28 minut do godziny 8:00.

0: 25 minut do godziny 8. Dzisiaj wielki dzień dla polskich sił zbrojnych. Wszystko gotowe do wielkiej fety z okazji przyjęcia do sił powietrznych samolotów F-35. Ostatnie przygotowania odbywały się w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku wczoraj, a dziś oficjalna uroczystość, którą przewidziano na godzinę 11. Powitanie w bazie poprzedzi przelot myśliwców nad Polską.
1: To będzie niespotykane widowisko. Trzy myśliwce zaprezentują się nad trzema dużymi miastami Polski. Najpierw Gdańsk i rejon Westerplatte. Głowy warto zadzierać do góry już około godziny 9.45. Potem warszawska Cytadela. Tu myśliwce spodziewane są około 10.10 i zwieńczenie przelotu pokazowego, czyli Kraków i Wzgórze Wawelskie. Wszystko zaplanował i dopiął na ostatni guzik dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
2: Jest to element systemu zbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Są najbardziej przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne, więc uważam, że należy się ucieszyć.
1: Po oficjalnym przelocie, oficjalne powitanie w bazie, tuż po tym jak myśliwce wylądują, zostaną przywitane tradycyjnym wodnym salutem. Kolejnych 14 maszyn przyleci do Polski do końca tego roku, a następne 12 myśliwców w roku 2027. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: W sumie Polska zamówiła 32 myśliwce piątej generacji. Umowę wartą 4 600 milionów dolarów podpisano w 2020 roku. 23 minuty do godziny 8 teraz.

0: Na zegarze 20 minut do godziny 8.
1: Powtórka z historii.
0: No to zaglądam naszego historycznego kalendarza. No i na początek rok 1912, a konkretnie oczywiście 12 dzień czerwca. Wtedy to do tramwaju koło Ksawerowa wsiadło trzech bandytów i zaczęło strzelać, domagając się pieniędzy. Zginął konduktor i dwóch kupców z Fabianic. No i to wtedy była bardzo, bardzo głośna sprawa. Teraz rok 1937, wtedy to 12 czerwca Rada Ministrów przyjęła ustawę o zmianie granic województw. Województwo łódzkie straciło powiaty Kaliski, Kolski, Koniński i Turecki, które zostały przyłączone do województwa poznańskiego. Do łódzkiego przyłączono powiaty Kutnowski, Łowicki, Rawski i Skierniewicki, który wcześniej należał do województwa warszawskiego, a także Opoczyński oraz część powiatu Koneckiego. 58 lat temu, a więc to był rok 1968, odbyła się premiera filmu Dziecko Rozmary w reżyserii Romana Polańskiego. I jeszcze jedna data z naszego kalendarza, 36 lat temu, a więc 12 czerwca 1990 roku, w Łodzi rozpoczęła się dekomunizacja miasta. Rada Miejska w Łodzi zmienia nazwę ulicy Armii Czerwonej na Aleję Piłsudskiego. Uchwała ta zainicjowała wprowadzenie licznych zmian w nazewnictwie miejskim, które trwało do uchwalenia w 2008 roku przez Radę Miejską moratorium w tej właśnie sprawie. Na zegarze 18 minut do godziny 8.

0: 15 minut do godziny 8, no to teraz będzie taka mała zemsta, bo w studiu pojawił się fan Mundialu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Jak tam wczorajsze spotkania? Noc zarwana.
1: Tak,
0: czemu pan
1: tak
0: na mnie
1: zdecydowanie właśnie dlatego mam tak oczy troszkę zapuszczone.
0: No dobrze, no tak to tam się skończyło z tym Meksykiem. Meksyk, Republika Południowej Afryki.
1: Cytując klasyka, tak średnio bym powiedział. Tak średnio.
0: Dla kogo średnio? No była jedna czerwona kartka, to podpowiem.
1: Piłki są dwie, a bramka jedna, to wiem, to pamiętam rzeczywiście z podstawówki. A mecze jest...
0: Musi pan nadrobić zaległości i posłuchać serwisu sportowego Roberta Zwolińskiego.
1: Zaraz to zrobię, jak tylko skończymy nasze wejście.
0: Dobrze, Meksyk RPA 2-0 dla Meksyku, Korea Południowa, Czechy, jakby pan obstawiał, chociaż ten się już zakończył, więc nie wiem, czy jeszcze można zakłady składać.
1: Na Koreę Południową chyba jednak bym
0: postawił. No tak, 2-1. No dobrze, już.
1: Dobrze, żyłka hazardzistu mnie nie zawiodła, tym razem przynajmniej.
0: Pan od polityki, nie od piłki nożnej, także usprawiedliwiony. Dzień dobry, Michał
1: Dzień
0: Dąbrowski
1: dobry.
0: Raz jeszcze, co po godzinie 8.
1: Porozmawiamy ze współprzewodniczącą partii Zieloni oraz łódzką radną Rady Miejskiej Magdaleną Gałkiewicz, wiceprzewodniczącą Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Zaczniemy od alkoholowej ciszy nocnej, bo zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące rozszerzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w nocy w Łodzi na całe miasto. Dzisiaj takie rozwiązanie obowiązuje od października na terenie 7 osiedli. Mieszkańcy tych części Łodzi sobie to chwalą. Jeżeli chodzi o wyniki tych konsultacji, to Radio Łódź dotarło do wstępnych wyników, przynajmniej tych ankiet internetowych. Około 2/3 ankietowanych miało się opowiedzieć za rozszerzeniem tego rozwiązania na całe miasto. Pytanie o frekwencję i o reprezentatywność takich konsultacji społecznych, bo już na przykład przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kacprzak mówi wprost, że on by się opowiadał za tym, żeby zostawić sprawę jak jest. Z drugiej strony wiceprezydent Adam Wieczorek, także z Koalicji Obywatelskiej, mówi, że te granice, które są dzisiaj, jeżeli chodzi o alkoholową ciszę nocną, są w pewien sposób sztuczne. Porozmawiamy też o gorącej dyskusji na temat Lasu Łagiewnickiego i jego przyszłości. Przypomnę, że na środowej sesji radni przegłosowali uchwałę wprowadzającą do wieloletniej prognozy finansowej właśnie prace w Łagiewnikach, które mają obejmować stworzenie nowej infrastruktury, ścieżek w koronach drzew, ale też zmodernizowanie tej istniejącej, jak na przykład dróg.
0: I jeszcze trzeci temat.
1: Oczywiście to przede wszystkim dziki. To jest to, czym żyje część, duża część łodzian. Wydaje się, że coraz większa, ponieważ przy jednym z bloków na Widzewie wprowadzono zakaz poruszania się po ogródkach, bo tam właśnie stanęła odłownia tych dzikich zwierząt. O tym wszystkim porozmawiamy po 8:10 z naszym gościem, którym będzie, przypomnę, Magdalena Gałkiewicz z partii Zieloni.
0: Polecamy to spotkanie. Michał Dąbrowski, bardzo dziękuję i do usłyszenia po godzinie 8:00.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały...
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie, a teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
8: U nas pod klatką nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
10: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Run Mageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
11: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
12: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
13: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
13: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
15: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
16: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
4: Zbliża się godzina 8, czas na raport drogowy, Jana Murzyński.
18: W Łodzi zdecydowanie najciężej jest przejechać teraz w okolicach manufaktury. Ponad 10 minut stracimy na zachodniej. Tam sznury aut stoją, czekając na czerwonym, na swoją kolej. Poza tym nieciekawie wygląda też sytuacja na Włókniarzy. Przy stadionie żużlowym poczekamy od 5 do 10 minut. Na Rondzie Solidarności można powiedzieć, że bywało gorzej. 5 minut straty na Alei Palki i na Kopcińskiego. W Sieradzu największych utrudnień należy spodziewać się w okolicach głównego ronda i na wylocie w stronę Złoczewa. W Kutnie kilka minut stracimy na trasie prowadzącej w stronę Piątku. Cały czas śledzimy sytuację na drogach w Łodzi i w regionie. Więcej o tym za pół godziny.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
4: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
19: Proces odwoławczy w sprawie mieszkańca Aleksandrowa oskarżonego o znęcanie się nad psem. Prokuratura żąda wyższego wyroku. Od lipca droższe ciepło w Bełchatowie. Myśliwce F-35 przelecą dziś nad Łodzią i Łaskiem. Dziś miejscami przelotne opady deszczu, na ogół słabe, temperatura maksymalna do 20 stopni. Prokuratura chce 2 lat więzienia dla mieszkańca Aleksandrowa Łódzkiego, oskarżonego o znęcanie się nad psem ze skutkiem śmiertelnym. Mężczyzna miał wielokrotnie zrzucać zwierzę ze schodów. W lutym został skazany na 9 miesięcy prac społecznych. Teraz przed Sądem Okręgowym w Łodzi trwa proces odwoławczy. Na zasądzony w pierwszej instancji wyrok nie zgodziła się prokuratura, a także Stowarzyszenie Animal SOS z Aleksandrowa, mówi reprezentująca społeczników mecenas Katarzyna Topczewska.
20: 10 miesięcy prac społecznych, przy tym ogromie cierpień, biorąc pod uwagę, że zwierzę nie przeżyło, to zawsze powinna być okoliczność jednak obciążająca i tego sąd w żaden sposób nie uzasadnił. Jeszcze paradoksalnie sąd rejonowy w Zgierzu w wyroku stwierdził, że zbyt niska kara da takie poczucie bezkarności dla oskarżonego.
19: Społecznicy chcą wyższej kary niż prokurator. 3 lata więzienia bez zawieszenia i 10 lat zakazu posiadania zwierząt. Ich zdaniem właściciel psa znęcał się nad nim ze szczególnym okrucieństwem, a za taki czyn grozi kara nawet do 5 lat więzienia. Wyrok ma zapaść 24 czerwca. Łodzianie nie chcą sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście. Takie wyniki przynoszą konsultacje społeczne w stolicy województwa. Jak ustaliło Radio Łódź, około 6 na 10 ankietowanych poparło ograniczenie sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie całego miasta. Decyzja o rozszerzeniu alkoholowej ciszy nocnej lub o pozostaniu przy obecnym rozwiązaniu należy do radnych. A za chwilę w Radio Łódź porozmawiamy na ten temat z łódzką radną Magdaleną Gałkiewicz. Bełchatowianie zapłacą więcej za miejskie ciepło. PGE GiEK SA podwyższyła cenę. Producentem ciepła jest elektrownia Bełchatów, natomiast za jego odbiór i przesyłanie do mieszkań i firm odpowiada miejska spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jak powiedziała Radiu Łódź Anna Blewąska-Kołodziejczak z PGE GiEK SA, zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki taryfa oznacza wzrost ceny ciepła w porównaniu do ceny o około 2%. Jest to zmiana uwzględniająca częściowe pokrycie rosnących kosztów produkcji ciepła.
21: Opłaty za ciepło wzrosną średnio niecałe 7 zł miesięcznie, czyli niespełna 23 grosze dziennie. Cena ustalona przez elektrownię Bełchatów jest znacząco niższa niż na przykład w Piotrkowie Trybunalskim, Wieluniu, Zduńskiej Woli, Łodzi czy Radomsku.
22: Zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy zrobić. Obniżyliśmy, tak jak mówię, dla wszystkich tych grup taryfowych trochę ponad 1%. Na dzień dzisiejszy nie mamy w planach kolejnej obniżki taryfy.
19: Dodaje Łukasz Rutka, prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie, które z kolei obniżyło opłaty za dystrybucję. Nowe stawki za ciepło w Bełchatowie zaczną obowiązywać od lipca.
23: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
19: Wszystko gotowe do wielkiej fety z okazji przyjęcia do sił powietrznych samolotów F-35. Będzie można je zobaczyć nad Łodzią. Ostatnie przygotowania odbywały się w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku jeszcze wczoraj, a dziś oficjalna uroczystość, którą przewidziano na godzinę 11. Powitanie w bazie poprzedzi przelot myśliwców nad Polską. Więcej na ten temat wie Agnieszka Drążkiewicz.
24: To będzie niespotykane widowisko. 3 myśliwce zaprezentują się nad 3 dużymi miastami Polski. Najpierw Gdańsk i rejon Westerplatte. Głowy warto zadzierać do góry już około godziny 9.45. Potem warszawska Cytadela. Tu myśliwce spodziewane są około 10.10 i zwieńczenie przelotu pokazowego, czyli Kraków i Wzgórze Wawelskie. Wszystko zaplanował i dopiął na ostatni guzik dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
25: Jest to element systemu uzbrojenia, którego Rosjanie boją się na chwilę obecną najbardziej. Są najbardziej przestrzeni faktem, że my możemy penetrować ich systemy obronne, więc uważam, że należy się cieszyć.
24: Po oficjalnym przelocie oficjalne powitanie w bazie, tuż po tym jak myśliwce wylądują, zostaną przywitane tradycyjnym wodnym salutem. Kolejnych 14 maszyn przyleci do Polski do końca tego roku, a następne 12 myśliwców w roku 2027.
19: Około godziny 11:05 myśliwce mają pojawić się nad rondem lotników lwowskich w Łodzi. W sumie Polska zamówiła 32 myśliwce piątej generacji, umowę wartą ponad 4 miliardy dolarów podpisaną w 2020 roku. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 8:30. Zapraszam.
4: Poranek w regionie dość pogodny, w ciągu dnia więcej chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to teraz na termometrach mamy 13 stopni, w ciągu dnia do 20 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany zachodni i południowo-zachodni na barometrze 997 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: 5 minut po godzinie 8. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Przed nami trzecia godzina porannego spotkania, a niebawem spotkanie z gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku na koniec tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami współprzewodnicząca partii Zieloni oraz łódzka radna Magdalena Gałkiewicz, wiceprzewodnicząca Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam Państwa.
1: Zaczynamy od wyników konsultacji społecznych w sprawie alkoholowej ciszy nocnej w całej Łodzi. Radio Łódź dotarło do wstępnych danych dotyczących tych ankiet internetowych, których przedmiotem było wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym mieście, bo dzisiaj takie rozwiązanie obowiązuje w Łodzi od 22 do 6, ale na terenie 7 osiedli od kilku miesięcy. Radni rozważają rozszerzenie prohibicji, ale najpierw chcieli poznać zdanie mieszkańców. Według naszych ustaleń za takim ograniczeniem opowiedziało się około 2/3 ankietowanych. Pytanie jest o frekwencję, bo tutaj podobno ona była mniejsza. Będzie nocna prohibicja w całej Łodzi, a nie tylko na 7 osiedlach?
2: Ja myślę, że ta nocna prohibicja powinna zostać rozszerzona. Zresztą mieszkańcy wypowiedzieli się w tej sprawie już przy pierwszym badaniu, przy pierwszych konsultacjach. Ja przypomnę, że w tamtym badaniu było też pytanie właśnie o wprowadzenie takiego rozwiązania na terenie całego miasta i również to 2/3 mniej więcej odpowiedzi w ramach tamtego badania, tamtych konsultacji wskazywało na to, że tak takie rozwiązanie powinno być wprowadzone na terenie całej Łodzi. Nie dziwią mnie te wyniki, raczej takich się spodziewałam i myślę, że no oczywiście my jeszcze zaczekamy do przygotowania całego raportu z tych konsultacji. Ten raport jeszcze się nie pojawił, te dane są teraz opracowywane. Po otrzymaniu tego raportu będziemy podejmować jako Rada Miejska decyzję, natomiast ja osobiście uważam, że takie rozwiązanie powinno zostać wprowadzone na terenie całego miasta. Też dzisiaj mamy trochę taką sytuację rzeczywiście, że te granice są dość sztucznie wyznaczone.
1: Ale być może tego problemu na osiedlach nie ma. Może ten problem dotyczył wyłącznie centrum. Skłaniałbym się ku temu, żeby zostawić obecną sytuację tak, jak to wygląda dzisiaj, mówi w rozmowie z Radiem Łódź przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Tomasz Kacprzak. Z kolei wiceprezydent Adam Wieczorek, także z KO, dodaje, że granica, która jest wytyczona w postaci centrum i poszczególnych ulic, jest w pewien sposób sztuczna i widać efekty prohibicji chociażby poprzez spadek liczby przyjęć do izb wytrzeźwień.
2: No właśnie i chyba to jest najważniejszy argument, którym powinniśmy się kierować, poza oczywiście opinią mieszkańców, która jest niezwykle istotna, czyli kwestie bezpieczeństwa. Te dane, które mamy od wprowadzenia tej ciszy alkoholowej na 7 osiedlach pokazują, że jest bezpiecznie, jest ciszej, jest mniej interwencji, jest mniej właśnie przyjęć na izby, więc to działa. Zresztą dlaczego miałoby nie działać, skoro dokładnie takie same mamy statystyki we wszystkich miastach, które takie rozwiązania wdrożyły. Kraków, gdzie po roku wdrożenia takiego rozwiązania i liczba interwencji spadła o połowę.
1: To Wrocław. Po wakacjach, czy przed wakacjami się jeszcze tym zajmiecie?
2: Ja podejrzewam, że chyba raczej po wakacjach. Teraz czekamy na ten raport. Pewnie jeszcze chwilę zajmie, zanim go dostaniemy. Przed nami ostatnie dwie sesje przed wakacjami i to takie sesje w bardzo krótkim okresie czasu, czyli w przyszłym tygodniu i potem w kolejnym tygodniu na początku lipca, więc pewnie przed wakacjami nie zdążymy się tym zająć, ale myślę, że na jednej z pierwszych sesji po wakacjach ten temat powinien stanąć na Radzie
1: Czyli
2: Miasta.
1: Od października może wejść w życie alkoholowa cisza nocna w całej Łodzi, jeżeli będzie zgoda większości radnych, bo to może być ładna cezura też, bo przypomnijmy, że w październiku 25 zaczęła obowiązywać ta alkoholowa cisza nocna na terenie 7 osiedli.
2: Trudno mi, nie chciałabym teraz spekulować, na pewno będzie jakieś vacatio legis też wejścia takiej uchwały w życie. Będziemy pewnie o tym dyskutować, jak już będziemy mieć te wyniki raportu. Czy to będzie październik, czy to będzie listopad, trudno mi powiedzieć. No, na pewno jakiś okres przejściowy musimy dać przedsiębiorcom też, żeby się do tego przygotowali.
1: A będzie zgoda na to w samej nawet Koalicji Obywatelskiej, która ma najwięcej głosów, najwięcej szabel w Radzie Miejskiej? Bo już słyszymy, że jest rozdźwięk.
2: No tak, no mamy tutaj rzeczywiście różne głosy. Ja nawet nie wiedziałam, że przewodniczący klubu jest odmiennego zdania. Natomiast tak jak ja rozmawiam z kolegami z klubu, to raczej większość skłania się ku temu, żeby te regulacje wprowadzić na terenie całej Łodzi. No będziemy też na tym. Trudno mi teraz jest powiedzieć, ale raczej wydaje mi się, że większość się znajdzie, żeby takie zmiany poprzeć.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest współprzewodnicząca Partii Zieloni Magdalena Gałkiewicz. Na środowej sesji mieliśmy gorącą dyskusję dotyczącą przyszłości Lasu Łagiewnickiego. Przypomnijmy, to jest największy kompleks leśny w Europie w granicach miasta. Ma tam powstać nowa infrastruktura, ale ma też zostać zmodernizowana ta już istniejąca. Magistrat chce uatrakcyjnić ten teren poprzez stworzenie atrakcji takich jak ścieżka w Koronie. koronach drzew, wieża widokowa, ale nie na terenie Łagiewnik, tylko niedaleko, na Górce Rogowskiej. Ma pojawić się więcej wiat, ławek, stojaków rowerowych, ścieżek edukacyjnych, ścieżka rowerowa w śladzie ulicy Wycieczkowej. Wiceprezydent Tomasz Piotrowski zapewniał, że nie będzie betonowania, nie będzie wycinania drzew. Pani jest spokojniejsza po tej środowej dyskusji?
2: Powiem tak, bo ja się bardzo cieszę, że ten punkt stanął ostatecznie na ostatniej sesji, bo pewne wątpliwości zostały rozwiane. To nie znaczy, że zostały rozwiane wszystkie i to nie znaczy, że zostały uspokojone niepokoje i wśród mieszkańców, ale również wśród radnych. Rzeczywiście jest tak, że część założeń tego projektu wydaje się być bardzo dobra. To znaczy ja osobiście się niezwykle cieszę z tego, na przykład, że będzie zamknięty ruch na ulicy Wycieczkowej, ten samochodowy. Będzie tam pozostawiony ruch rowerowy i pieszy oraz wjazdy docelowe i autobus. Czyli wracamy trochę do tej sytuacji, która była wcześniej. Ma być wyremontowana nawierzchnia, ale nie bez poszerzania drogi, bo to też była jedna z obaw. Ta obawa została zdementowane te pogłoski, że będzie poszerzana ulica Wycieczkowa, więc dobrze, że będzie tylko remont nawierzchni, że ten ruch będzie zatrzymany. No, ta wieża widokowa również, o której pan redaktor wspomniał, to jest zaległe zadanie z budżetu obywatelskiego, więc fajnie, że w ramach tego projektu będzie ono zrealizowane. Rzeczywiście część projektów z budżetu jest odtwarzanych co roku, koszty realizacji tych projektów rosną, więc myślę, że dobrze, że projekt, który wygrał w ramach głosowania, będzie realizowany.
1: Ale chyba nie udało się uspokoić w pełni tych emocji społecznych, dlatego że dostaliśmy maila od Zielonego Serca Botanika na sobotnią pikietę przy głównym moście w Arturówku. Cytuję: celem zgromadzenia jest wyrażenie sprzeciwu wobec projektów zakładających rozwój infrastruktury turystycznej i komercyjnej na terenach leśnych, w tym m.in. budowy ścieżek w koronach drzew, przekształcenia leśnych duktów, lokalizacji kamperów czy innych atrakcji.
2: No właśnie. No i teraz przechodzimy do tych elementów projektu, które budzą niepokój. Przede wszystkim ta ścieżka w koronach drzew. Mnie osobiście ten pomysł się po prostu nie podoba, ja się go boję. Oczywiście dostaliśmy na sesji zapewnienia, że będzie to wykonane taką technologią, żeby było bez uszczerbku dla samych drzew w lesie. Natomiast no, prawda jest taka, że nie da się tego zrobić bez jakiegokolwiek uszczerbku. To znaczy na pewno są zagrożone korzenie drzew. Nawet jeśli to byłaby taka technika najmniej inwazyjna, czyli byłyby stawione jakieś takie słupy obok tych drzew i na tym byłaby umieszczona ta ścieżka edukacyjna, to ciągle mamy ingerencję i potencjalną możliwość uszkodzenia korzeni. No i oczywiście również kwestia poszenia samych ptaków, jeżeli już ta ścieżka będzie. Więc tam jest bardzo wiele znaków zapytania i na pewno ten element projektu będzie budził niepokoje społeczne i ja sama też nie jestem tutaj uspokojona. Jeżeli chodzi o te ścieżki, to rzeczywiście z tego co wiem, to sami leśnicy tutaj wnioskowali o to, żeby te ścieżki już istniejące po prostu poprawić. To jest też kwestia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, więc pewnie jest to potrzebne, tylko znowu, no pytanie, kto będzie te prace realizował. Jeżeli będzie to firma, która ma doświadczenie w pracach leśnych i będzie to robiła z odpowiednim poszanowaniem tego miejsca i będziemy rzeczywiście mówić, a takie padło zapewnienie, więc ja zakładam, że tak będzie rzeczywiście. Będzie to dotyczyło tylko tych ścieżek, które już są utwardzane i po prostu wymagają pewnego utrzymania. No to będzie okej. Okay. Natomiast jeżeli wejdzie tam ciężki sprzęt i firma budowlana, bo na przykład przetarg na realizację tego projektu będzie zlecony jednej firmie, a nie będzie na przykład podzielone na prace takie typowo drogowe i prace leśne, no to ja mam wtedy bardzo dużo obawy, jak to będzie zrealizowane.
1: Ale projekt został, tak jak pani powiedziała, część tych propozycji pochodzi od leśników. Wiemy też, że zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 17 milionów złotych z Urzędu Marszałkowskiego, więc wydaje się, że założenia projektowe są spójne z tym tematem bioróżnorodności, który też tam jest podnoszony.
2: Tak, no poza tą ścieżką w koronach drzew, która jest naprawdę no, takim elementem powiedziałabym kontrowersyjnym mocno, to założenia tego projektu są w porządku i wydaje się, że tutaj, jeżeli nie będzie jakichś problemów na etapie realizacji tego projektu, że po prostu będzie to wszystko realizowane z należytą starannością i dbałością też o miejsce, o którym mówimy, które jest miejscem szczególnym, jest bardzo ważne dla mieszkańców naszego miasta, to powinien ten projekt przynieść korzyści. Natomiast no, właśnie tak jak zawsze, no, tutaj diabeł tkwi w szczegółach i pytanie, jak to będzie zrealizowane.
1: Problem z dzikami narasta. W Łodzi przy jednym z bloków na Widzewie stanęła specjalna odłownia, co skutkuje między innymi tym, że mieszkańcy mają zakaz od spółdzielni korzystania z przyblokowych ogródków, to reakcja na coraz częstsze pojawianie się tych dzikich zwierząt w pobliżu zabudowań. Łódź od miesięcy szuka sposobu na ograniczenie problemu, bo dziki coraz częściej wchodzą na tereny zamieszkałe. Według pani to rozwiązanie dobre, konieczne, potrzebne, niezbędne, niepotrzebne skreślić, czy można załatwić to jednak inaczej?
2: Znaczy ja bym w ogóle zaczęła od tego, że generalnie problem dzików to nie jest problem tylko Łodzi, tylko to jest w ogóle problem polityki krajowej. Też miasto jakby nie jest oderwane od tego, co dzieje się w całym kraju i od jakby też pierwszy problem, który tutaj się pojawia, to jest kwestia wywożenia tych dzików do lasu, co wynika też z kolei z zarządzania Komisji Europejskiej i później przełożenia tego na prawo krajowe, które moim zdaniem jest trochę na wyrost, to znaczy brakuje na przykład możliwości takiego rozwiązania, żeby te zwierzęta po odłowieniu przewieźć na przykład na kwarantannę i później odwieźć do lasu po stwierdzeniu braku ASF. Dlatego, że też musimy sobie powiedzieć jasno, że my na terenie Łodzi nie mieliśmy żadnego przypadku ASF-u, a w samym województwie był jeden tylko przypadek w Pabianicach, a przez lata ta polityka, która jest prowadzona, no jakby jest prowadzona tak, jakby rzeczywiście ta choroba była. Ja osobiście nie popieram i nie jestem zwolenniczką takiego rozwiązania właśnie jak odłowienie z uśmiercaniem, co się dzieje, bo też musimy sobie jasno powiedzieć, że te zwierzęta, które są odławiane do odłowni, no są poddawane eutanazji i one nie są wywożone do lasu. Też warto, żeby mieszkańcy o tym wiedzieli.
1: Tylko też pytanie, jak inaczej ten problem rozwiązać?
2: No tutaj
1: bo
2: na
1: ludzie
2: pewno
1: się realnie tak, tych dzików
2: tak,
1: w mieście
2: absolutnie
1: boją.
2: Ja to rozumiem. No, to jest oczywiste, tak, że duże, dzikie zwierzę budzi lęk i każdy ma się prawo bać. To jest też zupełnie normalne, że się takich zwierząt boimy. No ale też musimy sobie powiedzieć jasno, czy samo zobaczenie dzika to jest już stworzenie zagrożenia. No nie, no, jakby z pewnym poziomem obecności dzikich zwierząt my się musimy w mieście pogodzić. Rzeczywiście, jeżeli są sytuacje takie niebezpieczne, bo mogą się zdarzyć osobniki, które są w jakiś sposób agresywne, no to tutaj można myśleć o takich interwencyjnych działaniach.
1: Znaczy, najgorsze, co można zrobić, to wejść między lochę a warchlaki, a nie zawsze te mniejsze stworzenia widzimy, kiedy znajdujemy się w tej linii, bo to naprawdę stanowi zagrożenie dla już nie tylko zdrowia, ale też dla całego życia.
2: No, powiem tak, generalnie mając też świadomość tego, że te zwierzęta są w mieście, my też musimy po prostu z większą ostrożnością się po tym mieście poruszać i na przykład jeśli wychodzimy na spacer z psami gdzieś na obrzeżach miasta i wiemy, że tam pojawiają się dziki, to po prostu te zwierzęta zapnijmy na smycz. Miasto też przygotowało, już rozpoczęło taką kampanię edukacyjną. Ja uważam, że to jest krok w dobrą stronę, czyli po prostu też, żebyśmy zamykali śmietniki, właśnie uważali, nie podchodzili do tych zwierząt, nie dokarmiali, ponieważ mamy bardzo często też sytuację, że mieszkańcy dokarmiają dziki, robią sobie z nimi zdjęcia, przyzwyczajają je do swojej obecności, na przykład w przypadku, kiedy są te dziki młode, a potem się dziwimy, że te zwierzęta się nas nie boją, że podchodzą, no i właśnie boimy się ich i zgłaszamy je na służby. Oczywiście ten problem jest bardzo złożony i te działania, które miasto musi podejmować, muszą być w długiej skali kompleksowe, bo to jest i edukacja, i właśnie ograniczenie tej bazy pokarmowej dla tych zwierząt, ale też odpowiednie kształtowanie terenu. Nad tym pracuje zespół i tutaj rezultaty pewnie będą za dłuższy okres czasu.
1: Natomiast to pani radna, już na koniec. Mm-hmm. Łódź radni za bezpłatną komunikacją na Łódź. Summer Festival, przypomnę, to ostatni weekend lipca, największy w Polsce bezpłatny festiwal, na którym można zobaczyć i usłyszeć gwiazdy z całego kraju, ale też ze świata. W Łodzi przez kilka lat z powodu remontów bilety 20-minutowe były ważne przez 40 minut, 40-minutowe przez godzinę i takie rozwiązanie w rozmowach z Radiem Łódź proponowali od poniedziałku właśnie radni, także z Koalicji Obywatelskiej, ale też z Prawa i Sprawiedliwości, że to jest rozwiązanie, które powinno wrócić, bo zostało zlikwidowane. Powinno tak się stać?
2: Uważam, że tak. Uważam, że decyzja o skróceniu czasu, a w zasadzie powrotu do tego czasu takiego, który jest zapisany na biletach, była przedwczesna. Rzeczywiście mamy bardzo wiele remontów, mamy otwierają się kolejne remonty również tramwajowe. Myślę, że takie wydłużenie czasu powinno wrócić do przynajmniej momentu rzeczywiście zakończenia tych wszystkich remontów.
1: A jest w koalicji zgoda co do tego?
2: Nie mieliśmy takiej dyskusji w klubie, więc trudno mi powiedzieć o tym, że jest zgoda, ale tak jak sam pan redaktor wspomniał, są głosy również w klubie koalicji za tym, żeby taki czas został wydłużony.
1: Współprzewodnicząca Partii Zieloni Magdalena Gałkiewicz, Koalicja Obywatelska, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję pięknie.
1: Dobrego dnia, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Czasem jest tak?
2: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
0: Czasem tak.
1: Six, seven, brain rot, bro, fr, friki.
3: Nie fr, tylko fry.
1: Fry.
3: Mamo, no, to mamo, no.
1: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty pawian.
0: Ale co byśmy bez nich zrobili?
5: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzej, nie będzie miał im kto pomóc.
1: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
0: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
1: Justyna Krakowiak,
0: Paulina Klimas-Stasiak.
1: Zapraszamy.
6: Krystyna Prońko wydaje się być nad wyraz poważną artystką, śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. Jako jedna z nielicznych tak naprawdę śpiewa nieprzerwanie od lat.
7: Od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję. I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam.
6: Może Państwa zdziwię, ale będzie to niezwykle pogodna, nawet lekko zabawna rozmowa z Krystyną Prońką, która się śmieje, żartuje, nie obraża, snuje refleksje i przypomina sobie momenty, do których nigdy wcześniej nie wracała. Zapraszam w niedzielę po 16:00. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
9: Szukasz pomysłu na aktywny dzień pełen wrażeń? Góra Kamińsk. Najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. Czeka na Ciebie. Latem to raj dla rowerzystów, spacerowiczów i miłośników przygód. Z trasami rowerowymi, wyciągiem krzesełkowym i mnóstwem atrakcji dla całych rodzin. Zimą? To największy stok narciarski w centralnej Polsce. Z nowoczesną infrastrukturą, wypożyczalnią sprzętu i świetnymi warunkami. Zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych miłośników białego szaleństwa. Góra Kamińsk. Energia przez cały rok.
10: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
12: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
14: Zbliża się 8:30, więc czas na raport drogowy. Jadam Murzyński.
15: Sytuacja drogowa w centrum Łodzi stopniowo ulega poprawie. Mamy mniej samochodów i zauważalnie mniej utrudnień. Kilka minut stracimy w okolicach Manufaktury i na Bałutach. Zmniejszyły się też korki na trasie WZ i teraz zaledwie kilka minut stracimy na przykład przy Palmiarni i przy Stadionie Widzewa. Około 5 minut poczekamy na Rondzie Solidarności. Tutaj cały czas utrzymują się niewielkie korki, ale bez większych przeszkód pokonamy Rondo Lotników Lwowskich.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
14: Na zegarze 8:30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
1: Szpital w Sierazu rozdysponował milionowe dotacje z Krajowego Planu Odbudowy. W budynku działają już między innymi nowoczesny tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny. Nowy sprzęt poprawi komfort pacjentów i działanie jednostki. Na przykład krótsze zabiegi to więcej pacjentów, których można przyjąć. Dzięki inwestycji mieszkańcy Sieradza rzadziej będą zmuszeni jeździć na zabiegi na przykład do Łodzi. Konfederacja chce, by prezydent zawetował ustawę zakazującą patostreamingu. Poseł Bartłomiej Pejo przekonuje, że choć ugrupowanie sprzeciwia się takim treściom, nowe przepisy mogą ograniczać także działalność kanałów informacyjnych i politycznych. Sejm przyjął ustawę zdecydowaną większością głosów. Za patostreaming ma grozić od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Teraz ustawa trafi do Senatu. Pożary, ataki na policję i dziesiątki zniszczonych budynków oraz samochodów. Irlandia Północna liczy straty po kilku dniach zamieszek. Minionej nocy nie doszło do tak poważnych starć jak wcześniej, choć policja ponownie musiała reagować podczas protestów w kilku miejscowościach, a wszystko zaczęło się od ataku nożownika na mieszkańca Belfastu. W ostatnich dniach ukraińskie siły za pomocą dronów skutecznie uderzają w mosty łączące okupowany Półwysep Krymski z obwodem chersońskim. Blokują w ten sposób rosyjskie trasy dostaw na Krym. Niszczą też kolumny transportów rosyjskiej armii. Strategicznym celem Ukraińców jest stworzenie pełnej blokady logistycznej na okupowanym przez Rosjan południu Ukrainy. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9:00.
14: A przed nami jeszcze prognoza pogody. Za oknem sporo słońca, w ciągu dnia więcej chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu. Na termometrach 13 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 20 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, na barometrze 997 hektopaskali.
16: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: 28 minut do godziny 9. Ja tylko przypomnę, że wszystkie nasze rozmowy po godzinie 8 w formie podcastu na radiołódź.pl, a tam swoją drogą zapisy na nasz bieg, który już 21 czerwca w parku imienia Baden-Powella. Gorąco polecamy. Będzie dobra zabawa, no i atrakcyjne nagrody dla uczestników tego biegu, między innymi zaproszenie na koncert Lenego Krawica. Wszystkie szczegóły, gdyby ktoś chciał jeszcze się zapisać, na radiołódź.pl. Proszę zaglądać na nasz portal. 28 minut do godziny 9:00.

0: Na zegarze 20 minut do godziny 9, a przed nami jeszcze jeden temat. Sezon kąpielowy powoli nabiera rozpędu. Jak na razie w Łódzkiem skorzystać można jedynie z kąpielisk w Łodzi, ale kolejne już szykują się do otwarcia. Wtedy zaczną się pytania, gdzie woda jest najczystsza albo w jakich godzinach można się kąpać. A wszystkie te informacje w pełni za darmo udostępni Główny Inspektorat Sanitarny na specjalnie przygotowanym portalu. Więcej także na ten temat Seweryn Potentas.
1: Pierwsze tegoroczne pluski już za nami. I choć teraz pogoda nie dopisuje, to mimo wszystko łódzkie kąpieliska zapraszają ludzi spragnionych wody.
2: Bardzo się cieszymy, że kąpieliska miejskie na Stawach Jana, Stawach Stefańskiego i na Arturówku otworzyliśmy już 1 czerwca. Iwona Safianowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi. Kąpieliska otwieramy o godzinie 14 do godzin wieczornych, natomiast już od pierwszego dnia wakacji nasze kąpieliska będą od godziny 11 do 19.
3: Są potrzebne, bo jest za mało.
4: Bo mało jest rozrywki w ogóle w Łodzi.
2: To nie tylko same kąpieliska, plaża i woda. To również różne atrakcje, różne zabawki, w tym zabawki dla osób z dysfunkcjami.
5: Trochę zimna woda jest jeszcze, ale opalanko już była.
6: Jest ciepła woda, a mi jest jeszcze cieplej.
1: Nie tylko temperatura jest ważna, ale też jakość wody. Tu z pomocą przychodzi Główny Inspektorat Sanitarny, który uruchomił serwis kąpieliskowy.
7: Jest informacją o tym, gdzie znajduje się dane kąpielisko, informacją, czy jest otwarte to kąpielisko, informacją o tym, jaka jest jakość wody.
8: Zbigniew Solarz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.
7: W serwisie kąpieliskowym dowiemy się, jakie jest zaplecze tego kąpieliska. Czy występuje na przykład wypożyczalnia sprzętu, czy znajduje się w kąpielisku gastronomiczny punkt, albo czy występuje zaplecze sportowe.
9: W Łódzkiem w tym sezonie działać będą łącznie 22 kąpieliska. Większość z nich otwarta zostanie dopiero w najbliższych tygodniach. Te informacje także dostępne są w serwisie kąpieliskowym.
7: Pozwala rozpoznać, jeśli planujemy gdzieś na przykład dalszy wyjazd, czy kąpielisko dane nam będzie odpowiadało.
9: Pamiętajmy jednak, że nad wodą najważniejsze jest bezpieczeństwo.
2: Mamy zabezpieczoną kadrę ratowników wodnych, więc będzie na pewno bezpiecznie.
7: Woda jest kontrolowana regularnie i woda w kąpielisku musi odpowiadać parametrom, które wynikają z obowiązujących przepisów. Woda badana jest przed sezonem, a i później jeszcze w sezonie. Co najmniej 4 razy w okresie funkcjonowania.
2: Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że słońce i alkohol, powiem wprost, to jest mieszanka wybuchowa, więc szanujmy siebie, dbajmy o swoje zdrowie i pamiętajmy, że zawsze po takim pięknym dniu spędzonym na kąpielisku mamy wrócić do domu bezpiecznie.
7: Podstawowym warunkiem jest bezpieczeństwo, które gwarantuje kąpielisko. Jeśli zamierzamy korzystać z kąpieliska, to korzystamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest otwarte, kiedy nie ma czasowego zakazu korzystania.
9: A najbliższe otwarcia już w ten weekend. Od soboty z uroków wypoczynku nad wodą będzie można skorzystać m.in. na Zgierskiej Malince czy przy zalewie Mrożyczka w Głownie.
0: Te informacje zebrał Seweryn Potentas. Ja tylko dodam, że w serwisie kąpieliskowym można odnaleźć mapę z lokalizacją kąpielisk. Te już działające oznaczone są zielonymi punktami. Z wielu kąpielisk skorzystać będzie można do końca wakacji, ale są też takie, które pozostaną otwarte jeszcze we wrześniu. Teraz na zegarze 17 minut do godziny.

0: Na zegarze 14 minut do godziny 9.
1: Przegląd prasy.
0: No teraz jeszcze zaglądamy do dziennika łódzkiego. Tutaj noga z gazu na A1 koło Radomska. Tak, tak, kierowcy. Mamy kolejny odcinkowy pomiar prędkości w województwie łódzkim, który już działa na autostradzie A1 koło Radomska. Kierowcy muszą uważać na odcinku Kamieńsk-Stobiecko-Szlacheckie. Długość odcinka pomiarowego w stronę Łodzi wynosi prawie 13 km, a w stronę Częstochowy prawie 14. Dozwolona prędkość dla samochodów osobowych to 140 km na godzinę, a dla ciężarówek to 80 km/h. Jak informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ze względu na zasięg oddziaływania i charakter prowadzonych kontroli, odcinkowy pomiar prędkości daje możliwość wpływania na zmiany zachowania kierowców, którzy muszą stosować się do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanej trasy. Noga z gazu na A1 koło Radomska. Ten temat dzisiaj w Dzienniku Łódzkim i jeszcze sprawy międzynarodowe z Rzeczpospolitej. Władimir Putin w bunkrze. Rosyjski przywódca izoluje się od otoczenia, bojąc się coraz bardziej zamachu, czy to ukraińskich służb specjalnych, czy własnych współpracowników. Więcej na ten temat w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej.

0: autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
2: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
3: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
4: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
3: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
4: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
5: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
7: Zbliża się 9:00, czas na raporty drogowe. Jada Murzyński.
8: Poranne utrudnienia na drogach w Łodzi w końcu ustępują. Przez miasto przejedziemy z niewielkimi przestojami. Na trasie WZ mamy niewielkie korki i kilka minut spędzimy na pewno jadąc Aleją Mickiewicza i jadąc Piłsudskiego obok stadionu Widzewa. Około 5 minut poczekamy przy skrzyżowaniu Włókniarzy i Limanowskiego. Do tego wciąż niewielkie utrudnienia utrzymują się na skrzyżowaniu w Nowosolnej. Korkuje się dojazd do Zgierza od strony Aleksandrowa. W Pabianicach niewielkie utrudnienia utrzymują się w centrum i na przejazdach kolejowych, między innymi na Lutomierskiej. No i kierowcy powinni też pamiętać o tym, że jadąc S8 nie zjedziemy z tej drogi ekspresowej na węzeł Łask. Niestety trzeba jechać objazdem przez Karsznicę i Dobroń.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
7: Minęła godzina 9:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
9: Łodzianie popierają prohibicję w całym mieście. Nowe zasady realizacji recept zaczną obowiązywać od połowy czerwca. Powiem także o odnawianiu kamienicy w Łodzi według specjalnego projektu. Temperatura maksymalna dzisiaj do 20 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany. Mieszkańcy Łodzi są za nocną prohibicją w całym mieście. Jak ustaliło Radio Łódź, w konsultacjach społecznych za takim rozwiązaniem opowiedziało się około 2/3 ankietowanych. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje już na 7 łódzkich osiedlach, a teraz trwa dyskusja nad rozszerzeniem tego rozwiązania na całe miasto. Czy tak się stanie? O to pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, radną Magdalenę Gałkiewicz z Partii Zieloni, z którą rozmawiał Michał Dąbrowski. Michał jest z nami w studiu. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. W Łódzkiem alkoholowa cisza nocna działa już w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim i od października częściowo w Łodzi. To rozwiązanie się sprawdziło w centrum, mówi współprzewodnicząca Partii Zieloni Magdalena Gałkiewicz.
11: Jest bezpiecznie, jest ciszej, jest mniej interwencji, jest mniej właśnie przyjęć na izby, więc to działa. Zresztą dlaczego miałoby nie działać, skoro dokładnie takie same mamy statystyki we wszystkich miastach, które takie rozwiązania wdrożyły.
10: Dyskusja na temat prohibicji trwa też w Kutnie, a w Łodzi trwa gorąca debata na temat rozwoju infrastruktury turystycznej w Lesie Łagiewnickim. Czy są powody do obaw? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na naszej stronie radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
9: Na to rozwiązanie pacjenci czekali od lat. Leki z jednej e-recepty będzie można wykupić w różnych aptekach od 18 czerwca. Apteki dobrowolnie będą mogły wprowadzić nowe zasady realizacji recept. O szczegółach mówi Joanna Stankiewicz.
12: E-receptę będzie można zrealizować w różnych aptekach. Nie trzeba będzie wracać tam, gdzie już wykupiono pierwsze opakowanie leku, wyjaśnia szef Departamentu Polityki Lekowej Ministerstwa Zdrowia Mateusz Oczkowski.
13: Do tej pory pacjent był przywiązany do apteki. Jeśli brakowało jakiegoś produktu, to tak naprawdę pozostawał czasami z niczym. Musiał iść po kolejną receptę do lekarza. Pacjent musiał wykupić wszystko od razu, jeśli znajdował się w danym miejscu.
12: Od 18 czerwca zainteresowane apteki będą mogły składać wnioski do Centrum E-Zdrowia o podłączenie do nowego systemu. Rozwiązanie nie jest obowiązkowe, ale jak mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, wszystko zależy od pacjentów.
14: Po prostu pacjenci będą korzystali z tych aptek, które tę możliwość będą im oferowały.
12: Centrum E-Zdrowia ma przygotować mapę aptek, które przystąpią do nowego systemu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
9: Na kąpieliskach trwa sezon. Żeby ułatwić znalezienie dobrego miejsca, Główny Inspektorat Sanitarny uruchomił serwis kąpieliskowy. Będą tam m.in. informacje na temat jakości wody. To także informacje o atrakcjach i wyposażeniu, mówi Zbigniew Solarz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.
15: W serwisie kąpieliskowym dowiemy się, jakie jest zaplecze tego kąpieliska. Czy występuje na przykład wypożyczalnia sprzętu, czy znajduje się w kąpielisku gastronomiczny punkt, albo czy występuje zaplecze sportowe.
16: To nie tylko plaża i czysta, zbadana przez sanepid woda. To również różne atrakcje, różne zabawki, w tym zabawki dla osób z dysfunkcjami, również pomosty.
9: Dodaje dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi Iwona Safianowska. W całym województwie działają obecnie 3 kąpieliska, wszystkie na terenie Łodzi. W najbliższy weekend otworzą się już jednak kolejne obiekty w Zgierzu i Głownie. Łącznie w tym roku w Łódzkiem działać będą 22 kąpieliska. Daty i godziny ich działania dostępne są w serwisie kąpieliskowym. Studentki łódzkiej ASP pomogą odnowić zabytkową kamienicę. Chodzi o zniszczone i zaniedbane podwórko oraz budynek przy Więckowskiego 8 w Łodzi. Ta okolica ma być odnowiona według projektów studentek z Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. W efekcie powstaną nowe mieszkania, lokale usługowe, a swoją nową siedzibę będzie miał tu dzienny dom seniora. Przygotowano 3 nowe koncepcje, według których to miejsce ma się zmienić nie do poznania, mówią pomysłodawczynie.
17: Przede wszystkim chodziło o to, żeby ożywić tę przestrzeń, żeby ją nieco odświeżyć.
18: Chciałyśmy uszanować i zachować historię tego miejsca, przez co zastosowałyśmy oryginalną cegłę wypiaskowaną.
19: Chciałam również trochę nawiązać do patrona naszej uczelni, do Władysława Strzemińskiego.
9: Łodzianie sami będą mogli wybrać, jak kamienica przy Więckowskiego 8 będzie wyglądać po remoncie. Ruszyło internetowe głosowanie. Głosy można oddawać na profilu facebookowym Miasta Łodzi do 17 czerwca. Na najważniejsze, kolejne najważniejsze wiadomości zapraszam o godzinie 10.
7: Wiadomości ze świata sportu i Robert Dzwoniński.
20: ŁKS Łódź pracuje nad jedną wejściówką na mecze wszystkich sekcji. To efekt programu wielosekcyjny ŁKS. Prezes piłkarskiego klubu Marcin Janicki podkreśla, że w nowym sezonie pojawią się też kolejne pomysły.
21: Chcemy w nadchodzącym sezonie jeszcze więcej tych wspólnych inicjatyw i z pewnością temat być może jednego karnetu, być może jakiegoś biletu uniwersalnego, on też jest w toku rozmów i dyskusji. No na pewno taką największą barierą są kwestie techniczne. Na pewno musiał być zunifikowany jeden system biletowy dla wszystkich sekcji.
20: W ŁKS-ie są jednak przekonani, że uda się to zrobić. Tymczasem kolejne pożegnanie w ŁKS-ie Komerskon, tym razem z łódzkimi wiewiórami, żegna się Daria Szczyrba, która rok temu powróciła do Łodzi. Minione rozgrywki rozgrywki dla Szczyrby nie były jednak zbyt udane z uwagi na kontuzję. Wcześniej z biało-czerwono-białymi pożegnała się też m.in. Brazylijka Mariana Brambilla. Kamil Majchrzak awansował do ćwierćfinału turnieju w holenderskim Hertogenbosch, pokonując Jamesa McCabe'a 2-0. Urodzony w Piotrkowie Trybunalskim tenisista pokonał Australijczyka także przed tygodniem w Birmingham i jak przyznał, wyciągnął z tamtego meczu wnioski.
2: Wiedziałem, co trzeba robić i robiłem to naprawdę dobrze. Dobrze serwowałem, jeszcze lepiej returnowałem. Zmuszałem go do gry za każdym razem i wykorzystywałem przewagę, którą sobie budowałem na korcie.
20: A dzisiaj rywalem Majchrzaka będzie turniejowa jedynka i czwarty zawodnik rankingu ATP, Kanadyjczyk Félix Auger-Aliassime'u. Początek spotkania nie wcześniej niż o godzinie 15. Piłkarze Demokratycznej Republiki Konga, których przygotowania do mundialu zostały zakłócone przez obawy związane z wirusem Ebola, otrzymali w czwartek zgodę władz na wjazd do Stanów Zjednoczonych. Ekipa Lampartów, poddana wcześniej 3-tygodniowej izolacji przed przybyciem do USA, wylądowała w Houston. W kadrze jest m.in. obrońca Wizewa Łódź Steve Capuadi.
7: Zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Poranek w regionie pogodny, w ciągu dnia więcej chmur, także tych przynoszących przelotne opady deszczu. Teraz na termometrach mamy 14 stopni, w ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 20 stopni. Wiatr jest słaby, okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni na barometrze 998 hektopaskali. Siedem minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za piątkowy ranek. Adam Miksa, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się nisko, a w studiu Paulina Klima-Stasiak.
3: Dzień dobry.
7: Witam cię bardzo serdecznie. Paulina przejmuje radiowe stery, no i na pewno będzie wiele ciekawych.
3: Będzie. A dzisiaj
7: wiele
3: będę...
7: Wiele ciekawych wydarzeń.
3: Będę przypominać o naszym biegu.
7: Tak jest, też przypominałem. 21 dzień czerwca.
3: Do 14 czerwca można się jeszcze zapisywać, także będę jeszcze dzisiaj zachęcać do tego. Również ciebie, Marcinie.
7: Tak jest.
3: Nieustająco.
7: Tak jest.
3: Proszę, rozumiem, proszę, że jeszcze zachęcać, się zastanawiam.
7: Proszę zachęcać, tak jest.
3: Pobiegnę zaraz za tobą. O, Robert mi
7: kibice
3: pomoże.
7: Kibice się odezwali. Bardzo dziękuję.
3: Będzie pięknie.
22: W środku dnia z Radiem Łódź.

0: stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: George Michael i Too Funky na rozgrzewkę, bo jak wspominałam, poopowiadam dzisiaj trochę o naszym biegu jubileuszowym. Zbliża się wielkimi krokami 21 czerwca. Spotykamy się w parku Baden-Powella. Ja dzisiaj troszeczkę pozachęcam Państwa jeszcze do udziału w tej imprezie, bo to ostatnia szansa. Przedłużyliśmy co prawda zapisy do 14 czerwca, bo limit został wyczerpany przed czasem. Bardzo nas to oczywiście cieszy, że tak duże zainteresowanie było naszym biegiem. Także ja dzisiaj jeszcze trochę Państwa pozachęcam. Już na naszym kanale nadawczym na Facebooku zdradziłam, o co będę dzisiaj w programie pytać, jeżeli ktoś ma ochotę zdobyć dzisiaj jakąś nagrodę. A o tych nagrodach opowiem za chwilę. Już teraz w Radiu Łódź Taylor Swift.

0: poprosiłam na naszym kanale nadawczym na Facebooku o to, żeby zaproponować nazwę drużyny, jeżeli startowaliby Państwo w naszym jubileuszowym biegu. My sobie dzisiaj na te nazwy na liście startowej zerkniemy. Mówię zerkniemy, bo zajrzy dziś do mnie po godzinie 10 Konrad Ciężki, który dużo energii włożył w przygotowanie trasy naszego biegu i wszystkich innych ważnych rzeczy, które podczas organizacji takiej imprezy są potrzebne. Do tego wrócimy, a teraz czekam na maile studio@radiouć.pl. W zamian oczywiście oferuję nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Podwójne zaproszenie do kina na dowolny seans, ale mam też podwójne zaproszenie do Teatru Muzycznego na musical Dracula na 20 czerwca na 18.30. I jeszcze dorzucam do puli takie last minute do Teatru Lalek Arlekin na najbliższą niedzielę na 12 na spektakl Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Zapraszam studio@radiouć.pl, a u nas teraz drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Tak, tak, w tym roku Orkiestra Męskiego Grania nagrała dwa hymny. Pierwszy to był utwór Nareszcie, a drugi Tańczę. No to potańczmy.

0: Autopromocja.
1: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10.40.
5: Joanna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Szukasz pomysłu na aktywny dzień pełen wrażeń? Góra Kamińsk. Najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. Czeka na Ciebie. Latem to raj dla rowerzystów, spacerowiczów i miłośników przygód. Z trasami rowerowymi, wyciągiem krzesełkowym i mnóstwem atrakcji dla całych rodzin. Zimą? To największy stok narciarski w centralnej Polsce. Z nowoczesną infrastrukturą, wypożyczalnią sprzętu i świetnymi warunkami. Zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych miłośników białego szaleństwa. Góra Kamińsk. Energia przez cały rok.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
10: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl. Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
0: Po reklamie.
11: W środku dnia z Radiem Łódź.
12: 9:30 dokładnie na zegarze i David Bowie będzie nam teraz nastroje poprawiał.

0: David Bowie i Fame w Radiu Łódź. A już teraz zapraszam na stały punkt naszego piątkowego programu, magazyn Taki jest świat.
1: Taki jest świat.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Rośnie amerykańska presja na Kubę. Od wielu miesięcy trwa blokada gospodarcza wyspy wprowadzona przez USA. Brakuje lekarstw, jedzenia, długie wyłączenia prądu stały się normą. W ostatnim czasie pojawiły się także oskarżenia wobec 94-letniego Raula Castro, którego Waszyngton obwinia o wydanie rozkazu zestrzelenia dwóch cywilnych samolotów organizacji Brothers to the Rescue. W tym incydencie z 1996 roku zginęły 4 osoby. Według Amerykanów samoloty zostały zniszczone nad wodami międzynarodowymi. Hawana utrzymuje, że wielokrotnie naruszały przestrzeń powietrzną Kuby. W tym tygodniu Kubę nawiedziło także największe od prawie 150 lat trzęsienie ziemi, które sprawia, że sytuacja jest jeszcze dramatyczniejsza. A zatem jak poważna jest skala kryzysu na wyspie i jak mogłyby wyglądać zmiany na Kubie? O to zapytałem kubańskiego ekonomistę, który przez lata pracował w Narodowym Banku Kuby, profesora Pawła Vidala.
3: Mamy do czynienia z przedłużającym się głębokim kryzysem ekonomicznym i społecznym. Jeżeli mówimy o ostatnich latach, sprawy uległy wyraźnemu pogorszeniu około 2015 roku. Kubańska gospodarka w ogromnej mierze oparta była na wsparciu ze strony Wenezueli. Kiedy ceny ropy, główne źródło dochodu Wenezueli, zaczęły spadać, kraj pogrążył się w kryzysie, a to odbiło się także oczywiście na Kubie. That affected mostly tourism. Now we have this special situation. Dodatkowo mieliśmy kolejne amerykańskie sankcje oraz wybuch epidemii COVID-19. Teraz sytuacja jest nadzwyczajna, ponieważ ze względu na amerykańską blokadę wyspy Hawana nie ma dostępu do ropy, przez co życie na wyspie jest sparaliżowane. Sytuacja jest więc bardzo poważna i ciężka do zniesienia dla mieszkańców wyspy. Mamy więc bardzo wysoką inflację, wyłączenia prądu, braki paliwa. Ludzie nie są w stanie zaopatrzyć się w podstawowe produkty.
4: In standards of living, would you compare it, for instance, to the 90s?
3: Czy patrząc na poziom życia, czy to, co teraz dzieje się na wyspie, możemy to porównać do tak zwanego okresu nadzwyczajnego w czasach pokoju, a więc kryzysu, który dotknął wyspę po upadku ZSRR? Nie brakuje głosów, że sytuacja jest obecnie dużo dramatyczniejsza.
5: This is an evolving situation. We don't have the data yet to calculate how much.
3: Nie mamy wiarygodnych danych, na których moglibyśmy oprzeć taką ocenę. Ciężko więc powiedzieć, na ile na przykład spadła siła nabywcza Kubańczyków. Ale gdybym miał obstawiać, powiedziałbym, że jest dużo gorzej niż po rozpadzie ZSRR. Dwa najważniejsze źródła twardej waluty, a więc eksport lekarzy oraz usług związanych ze sferą wojskową, służb bezpieczeństwa do Wenezueli, a także turystyka, te dwa źródła zawaliły się. Kolejna rzecz. Nasz przemysł nie może działać, bo nie mamy skąd wziąć ropy, więc wszystko stoi. Produkcja krajowa ropy pokrywa maksymalnie 40% zapotrzebowania. Więc moim zdaniem sytuacja jest zdecydowanie trudniejsza niż w latach 90. ubiegłego wieku po upadku Związku Radzieckiego.
2: Mówił kubański ekonomista profesor Paweł Vidal. Cała rozmowa na Radio Łódź. Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
0: To ja tylko jeszcze dodam, że wszystkie nasze rozmowy dostępne są również w aplikacji mobilnej Radia Łódź.

Myślę, że moja drużyna nazywałaby się Łódzka Fala Uderzenia, Biegacze bez hamulców albo Łódzkie Turbo Kapcie. Ta ostatnia najbardziej mi się podoba. To propozycje od pani Marzeny. No to ja, pani Marzeno, zachęcam, żeby wybrać jedną z tych nazw, zebrać drużynę pięcioosobową i zapisać się na nasz bieg. Jest jeszcze czas do 14 czerwca. Zostały ostatnie wolne miejsca, także zachęcam. Do biegu będziemy jeszcze wracać. Teraz chciałabym przypomnieć o naszej propozycji na wakacje dla najmłodszych, konkretnie dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 13 lat. Po raz kolejny wystartuje Akademia Młodego Radiowca i podczas letniej edycji uczestnicy poznają tajniki pracy radiowca i dziennikarza, nauczą się poprawnej emisji głosu i dykcji, dowiedzą się jak prawidłowo oddychać podczas pracy z mikrofonem, no i oczywiście spróbują swoich sił w profesjonalnym studiu nagraniowym. Wezmą też udział w zajęciach sportowych i ćwiczeniach ogólnorozwojowych. No, zapowiada się bardzo ciekawie i bardzo intensywnie. Liczba miejsc na Akademię Młodego Radiowca jest ograniczona. Szczegóły można znaleźć na naszej stronie radio.łódź.pl w zakładce Akademia Młodego Radiowca. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze planów na te nadchodzące wakacje, a zbliżają się wielkimi krokami, no to warto taką propozycję rozważyć. A jak już będą Państwo na tej naszej stronie radio.łódź.pl, to proszę też zerknąć na naszą nową opcję Nagraj głosówkę. Ja chętnie bym dzisiaj taką głosówkę od Państwa przyjęła. Jeżeli macie ochotę czymś się podzielić, to zapraszam, a ja oczywiście zaprezentuję to nagranie naszym słuchaczom.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiolódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
8: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
10: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
11: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
12: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
13: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
14: Ty też możesz nam pomóc!
13: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
15: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
13: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
16: Radio Łódź. Na zegarze 10:00. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
17: Myśliwce F-35 już nad Polską. Za chwilę przelecą nad Łodzią. Mieszkańcy zapowiadają pikietę w obronie Łagiewnik. Już dziś startują Dni Piotrkowa. Przed mieszkańcami weekend pełen koncertów, atrakcji oraz utrudnień. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatura maksymalna do 20 stopni. Pokazowy lot nowych myśliwców F-35 nad Polską za godzinę mają być widoczne nad rondem lotników lwowskich w Łodzi. Samoloty wyleciały rano z Łasku. W 32 bazie lotnictwa taktycznego jest nasz reporter Kacper Rafalski. Obserwował wylot. Halo Kacper, czy się słyszymy?
18: Jestem właśnie w 32 bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Właśnie przed chwilą przeleciały dwa samoloty F-35. Dziś o poranku myśliwców mogą wypatrywać na niebie mieszkańcy Gdańska, Warszawy i Krakowa. Potem husarze o 11 wrócą do Łasku na ceremonię oficjalnego przyjęcia już samolotów F-35 do Sił Zbrojnych RP, na której to ceremonii będzie m.in. prezydent Polski Karol Nawrocki i wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Z bazy lotnictwa taktycznego w Łasku Kacper Rafalski.
17: Bardzo dziękuję. Ja przypominam, że około 11.05 możemy zobaczyć myśliwce nad rondem lotników lwowskich w Łodzi. Po przelocie myśliwce wrócą do bazy macierzystej w Łasku, w której rozpocznie się ich oficjalne przywitanie. Będziemy dla Państwa jako Radio Łódź relacjonować te uroczystości. Protest w sprawie inwestycji w łódzkim lesie łagiewnickim. Na jutro grupa mieszkańców zapowiedziała pikietę przeciwko planowanej w Łagiewnikach rozbudowie infrastruktury. Planowana jest modernizacja dróg pieszych i rowerowych, a także budowa ścieżki w koronach drzew. To budzi pewne obawy, mówi łódzka radna Magdalena Gałkiewicz z partii Zieloni.
19: Prawda jest taka, że nie da się tego zrobić bez jakiegokolwiek uszczerbku. To znaczy na pewno są zagrożone korzenie drzew. Nawet jeśli to byłaby taka technika najmniej inwazyjna, to ciągle mamy ingerencję i potencjalną możliwość uszkodzenia korzeni.
17: Rozmawialiśmy także o alkoholowej ciszy nocnej w całej Łodzi. Całej rozmowy z porannym gościem można posłuchać na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Już dziś rozpoczynają się Dni Piotrkowa. Podczas tegorocznego święta miasta nie zabraknie muzycznych czy sportowych atrakcji. W związku z imprezą należy spodziewać się zmian w organizacji ruchu, a informacje zbierał reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
20: Utrudnienia rozpoczną się już dzisiaj od godziny 16. Jak tłumaczy Marcin Merek z Urzędu Miasta w Piotrkowie, w związku z organizacją piotrkowskiego nocnego półmaratonu zostaną zamknięte ulice w centrum miasta.
21: Ulica Słowackiego, Plac Kościuszki, Aleja 3 Maja czy Rynek Trybunalski. W kolejnych dniach utrudnienia będą związane z Jarmarkiem Trybunalskim i wieczornymi koncertami.
20: Zamknięta dla ruchu będzie ulica Słowackiego na odcinku od Sienkiewicza do Placu Kościuszki oraz sam Plac Kościuszki. W czasie Dni Piotrkowa warto korzystać z komunikacji miejskiej.
21: Przejazdy autobusami MZK będą całkowicie bezpłatne.
20: Należy pamiętać, że autobusy będą omijały zamknięty odcinek ulicy Słowackiego oraz Plac Kościuszki, korzystając m.in. z ulicy Sienkiewicza, Alei Kopernika, Piłsudskiego i Alei Armii Krajowej. Zmiany w kursowaniu potrwają do poniedziałku do godziny 10. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
17: Główną częścią tegorocznych Dni Piotrkowa są koncerty. Na scenie na Placu Kościuszki wystąpią m.in. Kaja, OSTR, Paktofonika, Mlekobic i Fukaj.
22: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
17: Wojewoda łódzki apeluje, by nie zbliżać się do odłowni dzików ustawionych w lasach powiatu piotrkowskiego. Powstały one w związku z kolejnymi ogniskami ASF u dzików. Jak podkreślają służby, wchodzenie do odłowni i robienie w nich zdjęć może zniweczyć efekty wielotygodniowych działań, ponieważ zapach ludzi odstrasza zwierzęta. Wojewoda Dorota Ryl przypomina także rolnikom o zamykaniu bram przy przejazdach gospodarczych, by ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby. Próbowali przemycić narkotyki w świecach zapachowych. Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa udaremniła próbę wywozu blisko 5 kg ketaminy. Do wykrycia doszło podczas kontroli jednej z firm kurierskich w Pruszkowie. Funkcjonariuszy zainteresowała paczka do Filadelfii ze świecami o wartości 111 euro, mówi Justyna Pasieczyńska z KAS.
23: Po otwarciu paczki i rozbiciu jednej z 20 świec okazało się, że wewnątrz wosku zatopiona była foliowa torebka. Wstępna analiza wykazała, że jest to ketamina, substancja psychotropowa o silnym działaniu odurzającym.
17: Za przemyt narkotyków grozi kara więzienia od 3 do 20 lat. Szacunkowa wartość narkotyku na amerykańskim rynku wynosi blisko 300 tysięcy dolarów. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.00.
16: W ciągu dnia dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże. Na razie z tego, co obserwuję, przynajmniej nad naszą rozgłośnią, sporo słońca. Ale niebo niestety będzie się chmurzyć i niewykluczone, że miejscami delikatnie popada. Temperatura maksymalna do 20 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany, ciśnienie dość wysokie, 1020 hektopaskali.
24: W środku dnia z Radiem Łódź.
16: Turbo, gargamelki, proste, pogięte szprychy. No uwielbiam Państwa wyobraźnię. Takie nazwy wpadają na naszą skrzynkę mailową, a to dlatego, że zachęcam dzisiaj, aby proponować nazwę dla drużyny biegowej. studio@radiołódź.pl można jeszcze kreować. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak. Program realizuje Adam Miksa.

0: No i zgodnie z obietnicą do naszego studia zbiegł zapewne Konrad Ciężki.
1: Dosłownie, dzień dobry.
0: Bo rozmawiamy sobie dzisiaj o biegu. Ja zachęcam naszych słuchaczy, żeby kreowali jakieś nazwy kolejnych drużyn, bo przypomnijmy, że mamy jeszcze trochę miejsc.
1: Tak, no przed chwilą zaglądałem na listę startową, więc jeżeli chodzi o bieg sztafetowy, uruchomiliśmy tak zwaną dogrywkę, więc mamy jeszcze dodatkowe miejsca. W tym momencie na liście są 52 sztafety, czyli tych miejsc jeszcze pozostało 8.
0: 8. No to zachęcamy naszych słuchaczy, żeby te nazwy, które dzisiaj do mnie wysyłają, a te nazwy są naprawdę przezabawne. Na przykład
1: jakie?
0: Górą lamy łatwo się nie poddamy. Proste pogięte szprychy, turbo gargamelki, więc tych propozycji żałuję, że wcześniej nie zrobiłam
1: nasze
0: takiego
1: konkursu. Nasze nazwy są przy tym niczym.
0: Tak, nasze nazwy są niczym, bo przypomnijmy, że wystawiliśmy też oczywiście radiowe sztafety i Konrad, powiedz, jak nazywa się twoja drużyna?
1: Ojejku, my jesteśmy szybcy i piękni.
0: Tak, bo to jest...
1: Tak w napływie pewnego narcyzmu żartobliwego.
0: Tak, ale bo to jedyna drużyna wśród naszych ekip, która naprawdę będzie walczyć o czas, bo reszta raczej tak na spokojnie podchodzi do tego biegu. Moja drużyna na przykład nazywa się Eterowe Leniwce, no i ta nazwa nieprzypadkowa. Nie zamierzamy tutaj z nikim się ścigać, ale państwa zachęcamy, bo mamy też sporo fajnych nagród.
1: Oj tak, no zachęcam do odwiedzenia strony biegu radiołódź.pl/bieg, gdzie są zaktualizowane informacje, jeżeli właśnie chodzi o nagrody. Wcześniej ogłaszaliśmy, że 3 najszybsze sztafety otrzymają nagrody muzyczne,
0: bilety na
1: bardzo fajne koncerty, ale rozszerzyliśmy to, więc też warto zajrzeć na tę stronę i zobaczyć, jaka jest dodatkowa, myślę, bardzo atrakcyjna nagroda, jeżeli chodzi o tę sztafetę najszybszą, no bo tam będą, jeżeli dobrze pamiętam, vouchery dające możliwość wypożyczenia fajnego samochodu elektrycznego i z ładowaniem bodajże na 400 kilometrów, więc myślę atrakcyjna nagroda, ale tak samo przecież pojawiły się nagrody dla...
0: Nie tylko dla pierwszych 3 miejsc,
1: Tak, właśnie dla sztafety z numerem 9 i 5. Otóż dlatego, że to 95-lecie Radia Łódź. No i co? A, jest dodatkowa informacja, że też każdy uczestnik sztafety i tak samo biegów dziecięcych otrzymają też dodatkowe upominki od naszych partnerów biegu. No wszystko to jest dostępne na stronie radiołódź.pl/bieg.
0: Dlatego bardzo zachęcamy, żeby zajrzeć na tę stronę, a ja, skoro jeszcze mam tutaj Konrada w studiu, chciałam, żebyś tutaj powiedział naszym słuchaczom, bo mam wrażenie, że niektórzy jeszcze trochę się wahają, obawiają się, że to jest... być może zbyt duży dystans, ale to jest tak naprawdę dystans dla każdego i ta trasa jest naprawdę przyjemna.
1: Tak, no być może jeżeli to od samego początku nie wybrzmiało, no to faktycznie warto to podkreślić, bo bieg biegiem, wyścig wyścigiem, oczywiście będą drużyny, które będą walczyły o te tak zwane najlepsze miejsca, ale jest też spore grono osób, drużyn, które po prostu przyjeżdżają się z nami pobawić. Limit dla sztafety jest ustawiony na 60 minut. Sztafeta liczy 5 osób. Każdy ma do pokonania, tam będzie około 1,2 km takiej przełajowej, trailowej trasy, która w większości jest płaska, prowadzi szutrowymi alejkami parkowymi. No jest taka niespodzianka, taki
0: no
1: akcent.
0: No właśnie, zafundowałeś nam taką niespodziankę, przyznaj się.
1: No bo w tym parku jest biegaczom bardzo dobrze znana tak zwana górka saneczkarska, którą też trzeba pokonać, ale...
0: Ale wiemy już, że tam będą kibice mocno dopingować.
1: Tak, mamy obiecany tam fajny punkt kibicowania na tej górce, więc...
0: Fundacja Dom w Łodzi nam obiecała,
1: będzie motywacja do tego,
0: liczymy,
1: żeby walczyć. A ja jako, że tak powiem, doświadczony góral, czyli biegacz górski, podpowiem państwu, że jeżeli nie walczymy o te pierwsze miejsca, to pod górę się nie podbiega, pod górę się po prostu podchodzi, a biegnie się po płaskim z górki.
0: No, ja też do tego zachęcam, tak na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę ten limit, który mamy na ten bieg, to możemy nawet takim szybkim krokiem po prostu tę trasę pokonać.
1: Też chyba warto podkreślić, że oczywiście bieg biegiem, część osób będzie faktycznie biegła, ale są też uczestnicy, którzy tę trasę będą pokonywali po prostu marszem i wspomagając się na przykład kijami do Nordic Walking. Tego regulamin, że tak powiem, wiem, nie zabrania, więc jeżeli ktoś z Państwa chce wziąć jeszcze w tym udział, zapraszamy do zapisywania się, bo tę trasę spokojnie można szybszym tempem przemaszerować.
0: No i mamy też dodatkowe atrakcje, także ten, kto nie zapisał się na bieg, będzie mógł po prostu właśnie przyjść i razem z nami się pobawić, to jeszcze króciutko.
1: Taka piknikowa atmosfera to ma być przede wszystkim.
0: No właśnie.
1: Tak. Ostatnio miałem taką sytuację, jak wychodziłem z rozgłośni, właśnie pani się przyglądała plakatom, które mamy tutaj na drzwiach przyczepione. Więc no, włączyłem się w to oglądanie i w tę rozmowę, bo tam mamy informację o tym, że właśnie mamy ciastko o smaku radiości, tak, że mamy lody radiowe też o smaku radiości. I myślę, że to jest też taki słodki powód do tego, żeby 21 czerwca być tam z nami, ponieważ na miejscu to wszystko będzie dostępne. Myślę, że też bardzo fajną atrakcją jest to, że będzie strefa zabaw dla dzieci z dmuchańcami, innymi atrakcjami, ale też nasi partnerzy biegu wystawią się, mówiąc kolokwialnie, ze swoimi stoiskami, między innymi Straż Miejska, między innymi Łódzka Koleja Aglomeracyjna, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
0: No, jak Państwo słyszycie, dużo radiości, także serdecznie zapraszamy 21 czerwca,
1: będzie
0: a szczegóły na naszej stronie. Będzie się działo. Dziękuję, Konradzie.
1: Dziękuję.

O, i kolejna ciekawa nazwa, tym razem od pani Magdy. Pędzące żółwie. Też idealnie pasowałaby do mojej drużyny. Czekam na kolejne propozycje. Studio@radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Krystyna Prońko wydaje się być nad wyraz poważną artystką, śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. Jako jedna z nielicznych tak naprawdę śpiewa nieprzerwanie od lat.
2: Od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję. I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam.
1: Może Państwa zdziwię, ale będzie to niezwykle pogodna, nawet lekko zabawna rozmowa z Krystyną Prońką, która się śmieje, żartuje, nie obraża, snuje refleksje i przypomina sobie momenty, do których nigdy wcześniej nie wracała. Zapraszam w niedzielę po 16. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
4: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
5: Czas na wielki finał sezonu artystycznego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Sercem jego programu będą pieśni przemijania. Ostatnia symfonia w dorobku Krzysztofa Pendereckiego, oparta na poetyckich tekstach kontemplujących upływ czasu. W pierwszej części wieczoru zabłyśnie gwiazda Shori Kuwahary, japońskiej pianistki, która zdobyła czwartą nagrodę ubiegłorocznego konkursu szopanowskiego. Również w Łodzi zagra Chopina. W jej wykonaniu usłyszymy błyskotliwy pierwszy koncert fortepianowy. Do zobaczenia w piątek 19 czerwca. O 19.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
7: W środku dnia z Radiem Łódź.
8: 29 minut po godzinie 10, a u nas teraz The Rolling Stones.

O pamięci emocjonalnej już za chwilę porozmawia ze swoim gościem Monika Czerska w magazynie Tak to czuję, ale zanim to jeszcze trochę muzyki w Radiu Łódź. Na polskie podwórko wracamy.

0: Tak to czuję.
1: Monika Czerska, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego gościa w studiu, psycholog Konrad Schroeder. Dzień dobry, Konradzie.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: A tematem odcinka naszego magazynu będzie pamięć emocjonalna. To zacznę tak. Jak to się dzieje, że przynajmniej czasami konkretne zapachy, smaki, dźwięki w dosłownie kilka sekund potrafią przenieść nas wiele, wiele, wiele lat wstecz. Uruchamiają wspomnienia.
2: I wizje.
1: I wizje, tak. Jaki jest mechanizm tego?
2: Pamięć ta emocjonalna bardzo ściśle wiąże się z doznaniami sensorycznymi. Właśnie z dźwiękiem, z zapachem, z dotykiem, ze smakiem.
1: Ale także z emocjami?
2: No, bo te doznania sensoryczne, one lokują się, jakby zapisują się trochę, powiedzmy, wzmacniają emocje w tej fazie zapisu utrwalania śladu pamięciowego.
1: Bo to czasami jest tak, że słyszymy piosenkę i czujemy te same emocje, co 20 lat temu.
2: Tak, bo to tak działa. To zróbmy sobie taką pauzę i podam taki przykład, który obrazuje, jak to dzisiaj nawet jest do dzisiaj w praktyce wykorzystywane. Jest taka metoda, która się nazywa metodą Stanisławskiego, pewnie ci znana. I metoda ta służy temu, aby aktor możliwie najbardziej wiarygodnie pokazał na scenie czy przed kamerą emocje. I w metodzie Stanisławskiego, w odróżnieniu od udawania emocji, które może być, nie wiem, znane ze szkoły na przykład, tak, no, wciela się ktoś w jakąś rolę w spektaklu szkolnym, no i musi udać, że jest szczęśliwy, albo smutny, albo rozczarowany, albo jeszcze jakiś inny.
1: W tej metodzie bazuje się na naszej pamięci emocjonalnej.
2: Właśnie. Konstantin Stanisławski, właściwie Konstantin Aleksiejew, bo takie brzmi jego prawdziwe nazwisko, wymyślił i wdrożył taką metodę, która polega właśnie na odtwarzaniu śladu pamięciowego, czyli ja sobie przypominam sytuację, kontekst, zapach, smak, dotyk, dźwięk, czy jakieś światło na przykład, promienie zachodzącego słońca, czy coś może mniej romantycznego, które odtwarzają nam tą sytuację, w której one się zapisały, te obrazy, dźwięki, smaki i tak dalej, i z nim wracają emocje. I na twarzy aktora pojawia się faktyczna, autentyczna emocja, tyle że pochodząca ze śladu pamięciowego przeżycia, które jego pamięć utrwaliła kiedyś, a nie z interakcji z innym aktorem, którym akurat teraz wchodzi w relacji wspólnie odgrywa jakąś scenę.
1: I tych emocji zapisanych gdzieś na twardym dysku w każdym z nas jest bardzo wiele, ale pewnie łatwiej zapamiętujemy te złe emocje.
2: To prawda. Mówi się, że pamięć ludzka jest nieskończona i tych danych możemy zapisać tam właściwie bez kres. A te emocje, czy te zdarzenia, o których mówisz, że łatwiej zapamiętujemy te negatywne, no to pokazuje oglądalność programów, w których jest właśnie strasznie smutno, przykro. Tak? Włączasz wiadomości, to raczej rzadko pierwszą wiadomością jest sukces czyjś, odkrycie naukowe, radość i tak dalej. A to dlatego, że ten mechanizm utrwalania śladów pamięciowych, przede wszystkim negatywnych, ma

0: Lepszy przykład i takie usprawiedliwienie dla tych wszystkich mężczyzn, zwłaszcza, którzy nie pamiętają daty ślubu, ale doskonale pamiętają te emocje, które towarzyszyły im, kiedy stali przy tablicy w szkole podstawowej na matmie i kompletnie nie wiedzieli, o czym mają mówić i nie potrafili rozwiązać zadania.
1: To dotykamy jeszcze trochę czegoś innego w tym przykładzie. Mianowicie sytuacji, w której dodatkowym elementem wpływającym na zapamiętywanie jest to, czy coś jest dla nas ważne, czy mniej ważne. No i są osoby, które przywiązują uwagę właśnie do dat, pamiętają imiona innych osób, które poznają, a część osób pamięta raczej kontekst sytuacyjny. U nich taka pamięć kontekstualna bierze górę i pamiętają, że ten ślub był wspaniały, że ta przysięga była wzruszająca.
0: Ale nie pamiętają daty.
1: A data jest gdzieś tam... czymś mniej ważnym i też można oczywiście sobie tą pamięć, prawda, wspierać różnymi technikami. Czy to jest właśnie wywoływanie emocji, one pomagają zapamiętywać, pomagają zapamiętywać historię, czy ułożenie sobie jakiejś takiej ścieżki przyczynowo-skutkowej w głowie, coś z czegoś wynika i ta historia nam pomaga wtedy zapamiętać, no bo możemy korzystać z jakichś mnemotechnik, tak? Na przykład Pałacu Pamięci.
0: To pewnie o tym też powiemy jeszcze w drugiej części naszego spotkania w internecie na www.radiołódź.pl, ale jeszcze w tej części antenowej chciałam cię zapytać, czy ta pamięć emocjonalna mówi zawsze nam prawdę?
1: Oż nie.
0: Oszukuje nas trochę.
1: Tutaj temat jest ogromnie szeroki, zaczynając z jakiegoś takiego wyższego poziomu ogólności, w pamięci w ogóle ślady się zacierają. Na przykład następuje taki proces wygładzania wspomnień, czyli zaczynamy pamiętać tylko to, co pozytywne, albo jak mamy negatywne nastawienie, bardziej taką pesymistyczną naturę, to tylko to, co nas przykrego spotkało bardziej, tak? Na przykład z historii związku z kimś albo z dzieciństwa. Przed trzecim rokiem, do zdarzeń do trzeciego roku życia właściwie już nastolatki nie pamiętają. 17-latki, jak ich zbadano, to okazało się, że one przed trzecim rokiem życia to już nic nie pamiętają. Z kolei ten mechanizm takiego konfabulowania, czy tak zwanych pseudoreminiscencji, czyli przypominam sobie coś, co faktycznie nie miało miejsca, a ja dosłownie widzę, że robiłem to i tamto, był taki kolor czegoś, taki zapach. To są takie czynniki, które są też wykorzystywane do wywierania wpływu manipulacyjnego. Przez media, przez mówców, przez polityków też czasem, tak? Że budujemy w sobie jakiś ślad pamięciowy, warunkujemy kogoś na to, że to mu się podobało, tak by zagłosował, to by zrobił, tamtego by nie zrobił. I faktycznie tutaj takie też tragiczne, powiedziałbym, sytuacje mają miejsce, dlatego że właściwie setki tysięcy osób w Stanach Zjednoczonych zostało, tak już przypomnę sobie liczby, ale setki tysięcy możemy mówić, zostało skazanych na przykład za gwałt, którego totalnie nie popełnili. I dopiero po iluś latach badania DNA wykazały, że to nie był ten skazany, tylko ktoś inny.
0: Czyli rozumiem, że w procesie śledztwa, przesłuchań,
1: okazania
0: wszystko
1: świadków
0: świadczyło przeciwko tym osobom.
1: Raczej okazania świadków, bo w 70% tych zrewidowanych orzeczeń, kiedy okazało się, że ten rzekomy sprawca skazany wyrokiem wcale tym sprawcą nie był, w 70% to były wyroki oparte na zeznaniach świadków naocznych.
0: Myślę, że takich przykładów będziesz miał zdecydowanie więcej. Temat dopiero rozpoczęliśmy. Zapraszam Państwa do wysłuchania drugiej części spotkania z Konradem Schroederem w internecie radiołódź.pl. One, two, make you wanna.

7 minut. Zostało do godziny 11:00. O pełnej oczywiście w Radiu Łódź najnowsze wiadomości, ale można śledzić je na bieżąco na radiouć.pl i w naszej aplikacji mobilnej.

0: autopromocja.
1: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiołódź.pl.
2: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
3: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
2: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
3: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
2: Dobrze mówimy?
4: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13 zapraszam. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
6: Szukasz pomysłu na aktywny dzień pełen wrażeń? Góra Kamińsk. Najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. Czeka na Ciebie. Latem to raj dla rowerzystów, spacerowiczów i miłośników przygód. Z trasami rowerowymi, wyciągiem krzesełkowym i mnóstwem atrakcji dla całych rodzin. Zimą? To największy stok narciarski w centralnej Polsce. Z nowoczesną infrastrukturą, wypożyczalnią sprzętu i świetnymi warunkami. Zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych miłośników białego szaleństwa. Góra Kamińsk. Energia przez cały rok.
7: Zamień deszcz na dotacje. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
8: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
7: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIX. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
10: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 11. W studiu jest Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
11: Myśliwce F-35 właśnie teraz powinny przelatywać nad rondem lotników lwowskich w Łodzi. To pokazowy przelot nad całym krajem. Mieszkańcy osiedla Karolew w Łodzi zamierzają odłączyć się od lokalnej spółdzielni mieszkaniowej. Nie podobają im się podwyżki czynszu. W niedzielę wejdzie w życie nowy wakacyjny rozkład na kolei. Będzie pociąg z Polski do Chorwacji i Słowenii. W regionie dziś na ogół pogodnie z temperaturą do 20 stopni. Nad Łodzią przelecą za chwilę najnowocześniejsze myśliwce polskich sił powietrznych. Mieszkańcy mogą zobaczyć ten przelot nad rondem lotników lwowskich. To wydarzenie w ramach akcji Powitanie z Polską, czyli oficjalne przyjęcie pierwszych maszyn tego typu do służby w naszym kraju. Na miejscu jest nasza reporterka Weronika Skibińska. Weroniko, czy już coś widać?
12: Dzień dobry, tak, jestem na miejscu, nic jeszcze nie widać i nie słychać, ale już za moment przelecą myśliwce F-35 nad rondem lotników lwowskich. Bacznie obserwuję niebo, ale nie tylko ja, bo zebrało się tu, w okolicy ronda, sporo osób. Jak mówią, nie mogą się doczekać zobaczenia myśliwców. Jest pan podekscytowany zobaczeniem F-35 w locie?
13: Chciałbym zobaczyć, bardzo.
12: A dlaczego?
13: No bo ekscytuję się taką technologią i ogólnie lotnictwem, także dla mnie to jest bardzo spektakularne zjawisko.
12: F-35 wystartowały z 32 bazy lotnictwa taktycznego w Łasku i wykonują specjalny lot nad wybranymi miastami Polski, w tym Łodzi. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
11: A Łódź znalazła się na trasie przelotu jako miasto silnie związane z lotnictwem wojskowym i bazą w Łasku. Polska zamówiła ponad 30 takich myśliwców, które mają stopniowo wzmacniać potencjał sił powietrznych do końca dekady.
14: od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Mieszkańcy jednego z bloków na osiedlu Karolew w Łodzi mają dość podwyżek czynszu. Chcą odłączyć się od lokalnej spółdzielni mieszkaniowej. Narzekają mieszkańcy bloku przy Wróblewskiego 59A.
15: Od lipca znowu większa podwyżka. Znaczy się znowu podwyżka, no nie jest to aż takie duże, ale co drugi miesiąc?
16: Co dwa miesiące dużo trzeba dopłacać?
15: No nie dużo, tam 40 zł, no ale zawsze to jest w takim miesiącu.
17: Na pewno ta spółdzielnia jest jedną z droższych. Na pewno tutaj na Karolewie.
18: No ale przecież drożeje wszystko na rynku, no to trudno, żeby nie zdrożało i czynsz.
11: Mieszkańcy z bloku Przywrólewskiego w Łodzi, żeby odłączyć się od spółdzielni mieszkaniowej Karolew, będą musieli głosować podczas jutrzejszego zebrania. Potrzebują większości głosów. W najbliższą niedzielę wejdzie w życie nowy wakacyjny rozkład na kolei, a wraz z nim nowości. To m.in. pociąg z Warszawy do Chorwacji i Słowenii, mówi Marta Ziemska z PKP Intercity.
19: W tegoroczne lato będzie kursował od 26 czerwca do końca sierpnia aż 6 razy w tygodniu. Nowością jest możliwość dotarcia nad słoweńskie wybrzeże. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, który bezpośrednio pojedzie do Kopru.
11: Nowe rozkłady będą także w kolejach lokalnych, na przykład Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Ze szczegółowymi zmianami w rozkładach można zapoznać się na stronach internetowych przewoźników. Legenda polskich kartoflisk, czyli piłkarski LZS Chrząstawa z powiatu łaskiego, jest na skraju upadku. Zespół, który uznawany jest zarówno za najsłynniejszego B-klasowca, jak i najgorszy polski klub, prawdopodobnie gra ostatni sezon. O szczegółach Robert Zwoliński.
20: 20 meczów i 20 porażek, 9 goli strzelonych i 153 stracone. To bilans LZS-u Chrząstawa w bieżącym sezonie. Drużyna grająca w siódmej grupie łódzkiej B-klasy jest jedną z najsłabszych w Polsce, a skąd biorą się wysokie porażki, wyjaśnia jeden z najbardziej doświadczonych graczy, Sławomir Long.
21: No niestety sytuacja kadrowa jest największym problemem. Z każdym spotkaniem jest po prostu już coraz mniej ludzi, wychodzimy w siódemkę.
20: To oznacza, że jeśli nie znajdą się nowi chętni do gry w najbliższy weekend, LZS Chrząstawa, która swego czasu była słynna w całej Polsce, zagra po raz ostatni i to nie tylko w tym sezonie. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
11: A ostatni domowy mecz LZS Chrząstawa rozegra w najbliższą niedzielę o godzinie 11 na stadionie w Widawie. Podejmie rezerwę Wiktorii Szadek. Teraz to tyle. Więcej informacji na radiołódź.pl.
10: Dwadzieścia stopni maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie. Słońce dogrzewało nas od rana, ale niebo będzie się niestety chmurzyć. Może też miejscami delikatnie popadać. A jak pogoda na weekend? Jutro bez większych zmian, a w niedzielę chłodniej, maksymalnie 15 stopni, no i niestety deszczowo. Z tego co widzę, w przyszłym tygodniu pogoda zacznie się poprawiać.
22: W środku dnia z Radiem Łódź.
10: Oby na nasz jubileuszowy bieg pogoda dopisała. Trzymajmy kciuki. Do 21 czerwca jeszcze trochę czasu mamy. Zresztą to będzie pierwszy dzień lata, więc na pewno będzie pięknie.

0: Ania Grobnińska już w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Kulturalne newsy przed nami.
2: Czas na kulturę.
1: Zgierskie spotkania małych teatrów. Słodko-błękity. Piękna nazwa. Dzisiaj ten festiwal rozpoczyna się w Zgierzu, potrwa 2 dni. Rzeczywiście małe teatry z całej Polski co roku przyjeżdżają, by spotkać się w Zgierzu. Teatry ofowe, niezależne, dziś i jutro łącznie 7 spektakli konkursowych, a także wydarzenia towarzyszące, a to wszystko w Starym Młynie w Zgierzu. Start dzisiaj o godzinie 15:30. Natomiast w Łódzkim Domu Kultury Jazz Maraton. To prawdziwa gratka dla miłośników jazzu w całej rozpiętości jego brzmień. I to jest drugie spotkanie z tego cyklu. Pierwsze było 9 czerwca. Chodzi o to, że młodzi muzycy z Akademii Muzycznej właśnie prezentują zarówno autorskie kompozycje, jak i standardy, jak i mniej znane utwory. A gwarancją wysokiego poziomu koncertu, który w Łódzkim Domu Kultury rozpocznie się o godzinie 16, są nazwiska opiekunów tych młodych muzyków, a to znakomitości: gitarzysta Marek Kądziela, pianiści Marcel Baliński, Witold Janiak, buzonista Jacek Namysłowski, wokalistki Natalia Kordiak i Patrycja Zarychta, kontrabasiści Maksymilian Mucha i Paweł Puszczało oraz trębacz Cyprian Baszyński. Godzina 16, aż do 20 Jazz Maraton w Ełdeku potrwa. Dyskusyjny klub filmowy Człowiek w zagrożeniu działa przy Muzeum Kinematografii w Łodzi, w kinie Kinematograf. Dzisiaj będzie projekcja filmu Pociągi, a potem spotkanie z jego twórcami, reżyserem Maciejem Drygasem i montażystą Rafałem Listopadem. A to jest bardzo niezwykły dokument, ponieważ on jest w całości zmontowany z archiwalnych materiałów. Nic nie zostało dokręcone. A chodzi o to, że pociągi są świadkami ludzkich wędrówek, ucieczek, podróży i historia XX wieku w ten sposób została w tym filmie pokazana. To Muzeum Kinematografii, godzina 17. W Akademickim Centrum Designu otwarcie wystawy zatytułowanej Kobiety, a na ile kobiety się otworzą, autorki prac, to dopiero zobaczymy. Kobiety Women, taki jest tytuł. Wernisaż o godzinie 17 przy ulicy Księży Młyn 13/15, a to jest zbiorowa wystawa 5 artystek, dydaktyczek na kierunku wzornictwo, na specjalności komunikacja wizualna i techniki druku Politechniki Łódzkiej. Właśnie kobiecość panie za punkt wyjścia sobie postanowiły. Każda z nich zapewne inaczej rzecz zinterpretuje. Polecamy tę wystawę w Akademickim Centrum Designu. No i koniecznie muszę powiedzieć o 100 niesamowicie małych historiach. Taki jest tytuł wystawy rzeczywiście maleńkich historii. 5 na 5 centymetrów. Daria Stefaniak robi takie prace i dzisiaj pokazuje je w Stowarzyszeniu Twórców i Artystów Kamienica 56. To jest ulica Pomorska 96A. Trzeba tak trochę w głąb wejść i koniecznie tam na godzinę 18 się wybieramy, aby zobaczyć rzeczywiście 100 prac. I to jest technika akwarela i cienkopis. I najpierw pojawiają się na papierze plamy w wyniku takiego niekontrolowanego gestu, a potem artystka bardzo misternie je opracowuje. I to są bardzo bogate światy, zamknięte na właśnie tej maleńkiej papierowej powierzchni. Polecamy 100 niesamowicie małych historii w Stowarzyszeniu Twórców i Artystów Kamienica 56.
0: No brzmi bardzo ciekawie. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: I oczywiście zapraszamy.

0: Obiecywałam dzisiaj nagrody aktywnym słuchaczom. No piękne nazwy państwo wymyślali na drużyny biegowe. Bardzo za to dziękuję. No i rozdajmy te upominki.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I do kina wysyłam dzisiaj panią Martę, do Teatru Muzycznego pójdzie pani Agnieszka, a do Teatru Arlekin pani Magda i pani Ela. Gratuluję i życzę wspaniałych wrażeń, a jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę na nagrody, to po godzinie 13 na pewno będzie taka szansa. Ania Groblińska przejmie stery i z pewnością coś dla państwa przygotuje.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Ach, jak pani milczy. A przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
3: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
4: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
5: Czas na wielki finał sezonu artystycznego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Sercem jego programu będą pieśni przemijania. Ostatnia symfonia w dorobku Krzysztofa Pendereckiego, oparta na poetyckich tekstach kontemplujących upływ czasu. W pierwszej części wieczoru zabłyśnie gwiazda Shori Kuwahary, japońskiej pianistki, która zdobyła czwartą nagrodę ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Również w Łodzi zagra Chopina. W jej wykonaniu usłyszymy błyskotliwy pierwszy koncert fortepianowy. Do zobaczenia w piątek 19 czerwca. O 19.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
7: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
8: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
7: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: W środku dnia z Radiem Łódź.
10: Już za chwilę podsumujemy mijający tydzień w internecie, także polecam, żeby z nami zostać.

0: Radio Łódź. Łączymy.
1: To jest taka braga tylko dla frajerów. Nie pisałem jej dla fanów, tylko dla hejterów. Chciałem sobie tu pocisnąć, spytasz niby czemu. Jestem taki waniliowy, że nic k***a nie mów. Jestem taki jak ten deser, który chcesz posolić. Albo nudny jak ten typ, któremu chcesz. No wiesz, możesz mówić każdym tekstem, żeby mnie obrazić. Tylko nie bądź waniliowy, bo już nie dam rady. Waniliowy typ, typ, waniliowy beat. Waniliowy ryj, waniliowy styl. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit. Waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Zaraz pewnie się pożygasz, a już chyba jesteś blisko. Kiedy się pojawił tamten waniliowy typ, o sam mówiłem, zobaczycie, jeszcze będzie o nim cicho. Nic nie zwiastowało, że kontrakty się posypią, a to debiutancki album stał się waniliową płytą. Waniliowy proszek pod waniliowym nosem, byłem tak uzależniony od przepraszam, no i proszę. Musiałem się odciąć od tego, co przedtem usłyszałem w moją stronę słowa, stary, kim ty jesteś? Waniliowy typ, typ, waniliowy beat. Waniliowy ryj, waniliowy styl. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Jestem taki waniliowy, że zasypiać muszę z miską. Waniliowy beat, beat, waniliowy hit. Waniliowa muza leci z waniliowych płyt. Waniliowe mydło, waniliowe wszystko. Chciałem, żeby było śmiesznie, ale znowu coś nie wyszło.
2: Ależ mamy muzyczny wstęp, Wojciech Baranowski i waniliowy, a ze mną w studiu Daniel Markiewicz.
3: Waniliowe niebo, a dzisiaj jest dzień falafela i co my z tym zrobimy?
2: Wiedziałam, że mnie tutaj na dzień dobry czymś zagniesz.
3: Nie wiem, może są waniliowe falafele.
2: Falafle. Może. Jadłam kiedyś raz może w życiu, ale na pewno nie był to waniliowy falafel.
3: Tylko raz jadłaś? Przecież ty mięsa nie jesz.
2: No nie jem, ale jakoś falafel nie jest moją ulubioną potrawą, więc raz, może dwa razy się zdarzyło, ale na pewno nie był waniliowy. No ale dobrze, do rzeczy. Spotkaliśmy się, żeby podsumować mijający tydzień w internecie. Jak się okazało już, zanim weszliśmy na antenę, sprawdziliśmy to i zarówno na stronie, jak i w mediach społecznościowych podobne tematy rozgrzały naszych tutaj odbiorców. Więc zacznijmy może od tego remontu. Zacznijmy, powróćmy, bo mam wrażenie, że powracamy do tego tematu co jakiś czas. Remont Placu Wolności.
3: To mogłaby być piosenka inwestora. Lubię wracać tam, gdzie byłem.
2: My wczoraj też zajrzeliśmy, Patryk Lewy konkretnie zajrzał, bo 1 czerwca, przypomnę, ruszył ten kolejny remont. Patryk zajrzał, co tam się dzieje, więc możecie państwo zobaczyć taki filmik w naszych mediach społecznościowych, jak po 2 tygodniach wygląda ten rozkopany już Plac Wolności. I komentarze ciekawe się pojawiły. Danielu, przeczytasz?
3: Bardzo ciekawe. Na przykład pani Jadwiga pyta, bo chyba o pani Jadwidze myślisz teraz, Paulina. Jak to się dzieje, że piramidy w Egipcie stoją do dziś? A w XXI wieku mamy nowe technologie, wykształconych inżynierów, a nie potrafimy nic na trwałe zbudować.
2: No i to jest bardzo ciekawe pytanie w tym kontekście. Myślę, że wiele osób, jak przejrzałam sobie komentarze, niestety większość nie nadaje się do tego, żeby je tu przeczytać, bo generalnie łodzianie są niezadowoleni. Z tego, jak te prace, jak efekty tych prac, tych remontów wyglądają. No
3: ale
2: dobrze.
3: Powiem ci, że nawet byłbym zadowolony, gdyby na Placu Wolności piramidy tak sobie postawić.
2: O, to jest to świetny pomysł. Myślę, że turystycznie też by był to strzał w dziesiątkę.
3: No i plus jest taki, że piramidy tramwa nie rozjeździ.
2: O,
3: bo
2: tak.
3: To ciężko.
2: Słuchaj, ja myślę, że musisz zmienić profesję. I decydować
3: na
2: o tym.
3: Na budowniczego piramid?
2: Na przykład.
3: Nie wiem, czy ja jestem taki opalony, jak Egipcjanie, którzy je budowali, ale może.
2: Budowniczy piramid albo budowniczy parkingów, bo to kolejny temat na naszej liście dzisiejszej.
3: I mają te parkingi ten parking w zasadzie pierwszy wielopoziomowy w Łodzi ma jedną rzecz wspólną z Placem Wolności. Mianowicie i tu nie ma samochodów.
2: O, piękne. Dokładnie. No, zadziwiające. Przez chyba pierwszy tydzień ten parking był bezpłatny, a w momencie, kiedy opłaty już weszły w życie, okazuje się, bo faktycznie zajrzeliśmy tam na ten parking, nie ma tam prawie żadnego samochodu.
3: Zajrzeli też nasi słuchacze, czytelnicy Facebooka. Pan Łukasz skomentował, zamiast aut parking świeci takimi pustkami, że można tam swobodnie robić wykroki z handlami.
2: O, to jest myśl. Może by tam zrobić jakąś rozgrzewkę przed naszym jubileuszowym biegiem.
3: Kusząca propozycja, bardzo kusząca propozycja, bo jakby było gorąco, to rzeczywiście na parkingu
2: tak,
3: może być chłodno.
2: Tam, ale a pytanie, ma być gorąco.
3: Ale mam pytanie, bo ja nie jestem kierowcą. Czy pieszy może wejść na parking wielopoziomowy?
2: Hmm.
3: Czy to jest dopuszczalne?
2: Nie, no, chyba może, no bo jakoś musi wsiąść do tego auta, tak?
3: No tak, w sumie tak.
2: Więc możemy założyć, że...
3: Może nikt tego nie sprawdza.
2: Może nikt tego nie sprawdza, że my jednak nie wsiądziemy do auta, tylko będziemy się rozgrzewać. No dobrze, zaraz wrócimy do naszej rozmowy.
0: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: No to wracamy do naszego podsumowania mijającego tygodnia. Ze mną jest Daniel Markiewicz z Nowych Mediów i zaczynamy mocnym punktem. Zaczynamy od dzików.
1: Wczoraj się śmiałem na tej antenie, że jestem ekspertem od dzików, no i to się niestety kontynuuje, to sprawa dzikowa. No ale też dziki są ostatnio dość ważnym tematem w mieście. Natura coraz bardziej wchodzi w miasto, no ale też dlatego, że człowiek coraz bardziej wchodzi w naturę.
0: Dokładnie. Myślę, że to właśnie w tę drugą stronę. To jest ta historia też kapibar, ale to może kiedy indziej o niej opowiemy.
1: Natomiast no zarówno na stronie Radio Łódź.pl, jak i na naszym Facebooku mamy filmik z odłowni dzików, która pojawia się przy jednym z bloków na Widzewie.
0: Tak. To jest bardzo ciekawa historia, bo rzeczywiście przy jednym z bloków pojawiła się taka odłownia, gdzie można te dziki zaobserwować, także zachęcam do tego, żeby zajrzeć na naszego radiowego Facebooka, bo te dziki w tej odłowni można sobie pooglądać.
1: Natomiast nie zachęcamy do wchodzenia do odłowni.
0: Zdecydowanie nie zachęcamy.
1: I tu był super komentarz jednego z naszych czytelników, który napisał tak: znam bardziej humanitarne rozwiązania. Dziki idą za jedzeniem, więc jak zostają ludziska wam jakieś obierki, resztki, na przykład gotowanych ziemniaków, to zamiast do śmietników poświęćcie chwilę czasu i pojedźcie do pobliskiego lasu je wysypać.
0: Ciekawe, czy to zadziała?
1: Myślę, że zadziałałoby, ale nie sądzę, żeby komuś się chciało jechać z obierkami do lasu.
0: Totalnie w to nie wierzę.
1: Mamy już butelkomaty w Polsce. Pisaliśmy jakiś czas temu o ziemniakomacie pierwszym w województwie. No może czas na obierkomaty.
0: O, słuchaj, to jest myśl. Może to rozwiąże raz na zawsze problem dzików w miastach. Może to jest jakiś genialny pomysł, który trzeba opatentować.
1: Tak, już nie będzie mówiło jak dzik w Żyłandzie, tylko jak dzik w obierki.
0: Fantastyczne. Dobra, przechodzimy do kolejnego tematu, czyli bezpłatna komunikacja.
1: Bezpłatna komunikacja w Łodzi. Państwo to słyszą? Bezpłatne bilety. No, nie do końca.
0: Nie do końca.
1: Ale przez 3 dni w lipcu. Tak. To na pewno.
0: Na Łódź Summer Festival.
1: Na Łódź Summer Festival. Tu też mamy krytyczny komentarz, że przecież nie będzie darmowa, bo z naszych podatków. No ale to wszystko będzie z naszych podatków.
0: No wszystko jest z naszych podatków. Co zrobić? No co zrobić? My zachęcamy oczywiście, żeby zaglądać na stronę radiołódź.pl i w media społecznościowe Radia Łódź, żeby być na bieżąco z takimi tematami. Bardzo ci dziękuję, Danielu.
1: Bardzo dziękuję. Bądźcie państwo na bieżąco. Radiołódź.pl. Zapraszamy.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Viva El Sol! Już 18 czerwca o godzinie 18 Radio Łódź zaprasza na wyjątkowy koncert muzyki gitarowej. Hiszpania, Włochy, Brazylia, Argentyna i słoneczna Kalifornia. Wszystko w dźwiękach gitar klasycznych. Wystąpią młodzi artyści Akademii Muzycznej w Łodzi, prezentując program pełen energii i wakacyjnego klimatu. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolodz.pl.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl. Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
7: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
8: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
10: 12 na zegarze.
11: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Fladrowski.
12: Myśliwce F-35 po pokazowym przelocie nad całą Polską wylądowały uroczyście w bazie wojskowej w Łasku. Na 3 miesiące trafił do aresztu lekarz, który wystawiał recepty za seks. Nauczyciele doczekali się zmian w ministerialnym kompasie jutra. W regionie dziś na ogół pogodnie z temperaturą do 20 stopni. Myśliwce F-35 już są w Łasku. Wcześniej był pokazowy przelot nad całą Polską. Teraz trwa ceremonia przyjęcia husarzy. Na miejscu jest nasz reporter Kacper Rafalski.
13: Cały czas jestem w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Warto dziś było wpatrywać się w niebo. Myśliwce F-35 odbyły już loty pokazowe w Gdańsku, później w Warszawie i Krakowie. Przeleciały też nad rondem lotników lwowskich w Łodzi. Teraz trwa oficjalna ceremonia przyjęcia husarzy do Sił Zbrojnych RP. Są na niej już najważniejsze osoby w państwie, na czele z prezydentem Karolem Nawrockim i wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem. Jakiem Kamyszem. To niewątpliwie ważny dzień dla polskiej obronności. Z bazy lotnictwa taktycznego w Łasku Kacper Rafalski.
12: Przypomnę, że Polska zamówiła ponad 30 takich myśliwców, które mają stopniowo wzmacniać potencjał sił powietrznych do końca dekady.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Jest areszt tymczasowy dla lekarza wystawiającego recepty za seks. 31-latek spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Mężczyzna w gabinecie lekarskim w Łodzi przepisywał pacjentom silne leki psychotropowe i opioidy. Zarzuty są bardzo obszerne, mówił Radiu Łódź Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
15: Wystawienia recept bez zbadania pacjentów i poświadczenia w nich nieprawdy co do przeznaczenia leków w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Wystawienia 4 recept na swoje nazwisko, które zostały następnie przekazane nieuprawnionej małoletniej i użyte niezgodnie z przeznaczeniem wskazanym na receptach.
12: Podejrzany miał wystawić 4 recepty bez zbadania pacjentów w zamian za seks. Podczas zatrzymania 31-latek kierował samochodem pod wpływem narkotyków. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzutów i złożył obszerne wyjaśnienia. Uwaga, kierowcy! Dziś na niektórych skrzyżowaniach w Łodzi ruchem kierują policjanci. Sygnalizacja świetlna, na przykład na Redkini czy skrzyżowaniu Świętej Teresy i Włókniarzy, jest wyłączona. Dlatego służby apelują o niejeżdżenie na pamięć i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Ministerstwo Edukacji podsumowuje trasę informacyjną związaną z reformą Kompas Jutra. Przygotowaniom do reformy towarzyszyła akcja informacyjna skierowana do nauczycieli i rodziców. Wiceministra Edukacji Katarzyna Lubnauer podkreśla, że podczas spotkań omawiano m.in. organizację pracy nauczycieli w związku z wprowadzanymi zmianami.
16: Ustaliliśmy, że nie tylko nauczyciele przyrody i nauczyciele zajęć praktyczno-technicznych chcą mieć zajęcia w blokach, ponieważ łatwiej jest na zajęciach praktyczno-technicznych, które mają być bardzo praktyczne, zrealizować program w 2 godziny połączone razem, tak żeby zacząć i skończyć w czasie tych jednych zajęć. Ale również poloniści powiedzieli, że chcieliby, żeby w starszych klasach, czyli od klasy 4, z 5 godzin 2 były w bloku. Zrealizowaliśmy to.
12: Nowa podstawa programowa w przedszkolach oraz klasach od 1 do 4 szkół podstawowych zacznie obowiązywać od września. Rok później zmiany wejdą do szkół ponadpodstawowych. Zbliżające się Mistrzostwa Świata Kobiet U20 to duże wyzwanie i problemy dla łódzkiego klubu sportowego. To dlatego, że obiekty zostaną w dużej mierze przekazane dla Światowej Federacji FIFA. Pierwszoligowi piłkarze nie będą mogli grać meczów domowych, ale problemem są także miejsca do treningów wszystkich roczników czy pomieszczenia administracyjne, zauważa prezes ŁKS-u Marcin Janicki.
17: Bardzo duże wyzwanie logistyczne. Te 2 miesiące, bo de facto to jest okres sierpnia i września, a w przypadku Akademii już tak naprawdę od miesiąca czerwca są wprowadzone pewne ograniczenia.
18: Te problemy są potężne tak naprawdę. My w tej chwili organizujemy bazę, nie wiem, gdzieś treningową w Konstantynowie dla pierwszej drużyny, szatnie w Sport Arenie, Akademie po prostu mecze będą może w Pabianicach, a może na Kolejarzu. No, nie tak to powinno wyglądać.
12: Dodaje właściciel piłkarskiego ŁKS-u Dariusz Melon. Spotkania Mistrzostw Świata U20 kobiet w Łodzi rozgrywane będą na stadionie przy Alei Unii, a bazą treningową dla reprezentacji będzie Akademia przy ulicy Minerskiej. Mundial potrwa od 5 do 27 września. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 13.
10: Lato coraz bliżej, ale pogoda niestety nie rozpieszcza. Dzisiaj co prawda trochę nas podogrzewało słońce od rana, ale temperatura na razie bez szaleństw. Dziś maksymalnie 19-20 stopni, jutro podobnie, w niedzielę 15. Niebo będzie się chmurzyć i zarówno dzisiaj, jak i w weekend spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Jutro nad ranem możliwe silne zamglenia. Pięć minut po godzinie 12. Ja już bardzo dziękuję Państwu za te 3 wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Adam Miksa i już za chwilę magazyn To jest temat. Zapraszam w imieniu Izy Berkowskiej.

0: To jest temat.
1: Czy mamy tendencję do niszczenia wszystkiego, co stoi nam na drodze? Czy jeśli widzimy taką na przykład odnowioną elewację, to czujemy potrzebę namalowania na niej czegoś sprayem? Czy musimy zniszczyć wiatę przystankową? Czy musimy przywrócić kosz? Czy musimy wyrwać deskę z ławki? Czy jesteśmy, krótko mówiąc, wandalami? Czy wiemy też przy okazji, jak reagować, kiedy widzimy kogoś, kto w ten sposób się, nie wiem jakiego słowa użyć, bawi? Czy kary dla wandali są w naszym kraju wystarczająco wysokie, żeby sobie z problemem poradzić? 606-787-878, studio@radiolot.pl i 42-678-78-78. Iza Berkowska, zapraszam Państwa do rozmowy wraz z naszym gościem, psychoterapeutką Sylwią Kośką-Motyl. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, witam Cię, Izo.
1: Przykłady dewastacji mamy dużo. W ubiegłym tygodniu mężczyzna postanowił rozprawić się z ławką w Złoczewie za pomocą maczety, ale to był szczególny przypadek, bo pan się zreflektował i sam się zgłosił na policję. I to jest rzadkość, bo zwykle ci sprawcy to się po prostu rozpływają gdzieś.
2: Umykają, tak.
1: No i właśnie.
2: Gdyby każdy z nas, jeżeli doświadczy takiej siły niszczącej, miał refleksję, tak, co się stało i miał refleksję na przyszłość, jak mogę tego uniknąć, no to bym powiedziała, że sprawa byłaby załatwiona. Niestety tak się nie zdarza, tak?
1: Tak. Przejrzałam informacje z ostatniego roku o wandalach w naszym regionie i chyba nie było miejscowości, w której nie doszłoby do dewastacji. To było w parkach, to było na placach zabaw. Niszczone były znaki drogowe, przystanki, no oczywiście malowanie sprayem, windy na przystankach niemal zawsze są niszczone. Zresztą to jest głośna sprawa, że ilekroć winda dla osób niepełnosprawnych przy przystankach się pojawia, tylekroć jeden dzień, dwa dni i ona jest zniszczona. Czyli od razu trzeba wyważyć drzwi. No a jeśli ściana jest świeżo odmalowana, no to natychmiast musimy wyrazić swoją opinię na tej ścianie.
3: Najgorszy problem to jest malowanie wszystkich budynków.
4: No, ławki, kosze, znaki drogowe.
5: Dziadostwo.
6: Takie przyjdą pijaki i dopiero w nocy się, gdzie policja jest.
7: Ci wandale, którzy przychodzą, to przychodzą w takich strojach, że nie zawsze można zobaczyć, kto jest kto.
8: Tutaj Straż Miejska kiedyś przyjechała, ale to popatrzyła tylko i do widzenia.
1: No właśnie, trudno jest znaleźć sprawcę, zareagować na sytuację we właściwym czasie. No i pytanie do ciebie, Sylwio. Przystanki, kosze, ławki, znaki drogowe, to się chyba powtarza najczęściej. One jakby wzbudzają w nas agresję. Taki znak po prostu nas denerwuje. Dlaczego? Bo stoi nam na drodze? Musimy z nim walczyć?
2: No może, ale tak, tutaj ktoś tam w wypowiedzi powiedział, że pod wpływem używek, więc tu jest taki dział, tak? Jeżeli ktoś pod wpływem jakichkolwiek używek, narkotyków czy alkoholu niszczy, no to bym powiedziała, że jest osobna sprawa, tak? Że należy go zatrzymać. A tutaj z psychologicznego punktu widzenia bym drążyła temat, jeżeli ktoś niszczy coś, to dlaczego, tak? Czy chce pokazać, że jestem? Czy chce przesunąć granicę? Czy chce wyrazić swoją złość? Tak? Że myślę, że przyczyn
1: no, jeśli chodzi
2: być...
1: o przestawianie znaków, to mamy dosłownie przestawianie granic, wiesz.
2: Tak, tak. I niedobrych, no i tam jest też szkodzenie komuś, tak? Niszczenie, tak? Czyjegoś dobra, dezinformacja, więc to ma wiele aspektów i bym powiedziała, że należałoby się pochylić nad każdym z tych przypadków i jakoś się zastanowić, jak można zrealizować ten temat i na przykład to malowanie budynków, które się tutaj pojawia, a może powinny być ściany wystawione w Łodzi do malowania dla młodych ludzi, tak? Żeby taki swoisty Hyde Park, tak? Żeby w każdym parku powstała jakaś taka ściana, gdzie młodzi ludzie mogliby wyrażać swoje zdanie w ten
1: sposób.
2: Wiesz co,
1: no tak, to z jednej strony tak, tylko można odnieść wrażenie, że wiesz, ty masz w ręku spray, wcale nie zmierzasz do jakiejś określonej ściany, po prostu malujesz tam, gdzie akurat jesteś. tak? Wyrażasz to, co w tej chwili siedzi ci w głowie, na przykład. Co myślisz o drużynie przeciwnej w Łodzi, na przykład, prawda? I natychmiast musisz to odnotować na murze i nie bardzo się zastanawiasz, tak? To, to wcale nie jest artystyczny rysunek, no taka prawda.
2: Tak, że to jest bez tej, co powiedzieliśmy na początku, bez tej refleksji, tak? Bez tego zatrzymania. I ja tu wtrącę oczywiście Janusza Korczaka, który twierdził, że taka agresja w nas jest i ważne, żeby ją opracowywać i nadać jej jakąś strukturę. I tu są te słynne bójki w domu dziecka, które organizował. Chłopcy się bili często i on powiedział, skoro się bijecie, to macie się bić na określonych zasadach i organizował zawsze w piątki takie spotkania bokserskie, gdzie był sędzia, gdzie były określone zasady i chodziło właśnie o to, żeby to nie było bezrefleksyjne uderzenie kogoś, zrobienie komuś krzywdy, tylko przemyślenie. Jeżeli Jasio ma coś do Stasia, to ma, może zawalczyć, może mu coś powiedzieć, żeby nadać temu strukturę. A właśnie to, co mówisz, takie malowanie po ścianie jest bezmyślne po prostu, tak? Jest impulsywne. I docelowo by było, żeby troszeczkę tutaj wprowadzić jakąś myśl, refleksję na ten temat. I to by na pewno reakcja, tak, osób, które to widzą, czy jakieś określone konsekwencje, bo nie ma też konsekwencji dla tych osób, nie powodują tych refleksji.
1: To by zaraz o konsekwencjach w takim razie będziemy mogli porozmawiać. My się łączymy z adwokatem Michałem Wojtysiakiem.
5: Dzień dobry Państwu, witam. Michał Wojtysiak z tej strony.
1: Czy możemy ustalić, Michale, czym według prawa, mówiąc najprościej, jest wandalizm? Poprosiłabym cię maksymalnie prosto, żeby to wytłumaczyć.
5: Wandalizm to jest umyślne niszczenie czyjegoś mienia. Jeżeli mamy coś, co jest na przykład na ulicy, mamy samochód, mamy jakąś rzecz, która nie należy do nas i niszczymy ją w sposób bezmyślny, w sposób głupi, to jest wandalizm. Jest to umyślne niszczenie cudzego mienia. Dla prawa ważne jest to, ile to mienie jest warte. Jeżeli to mienie jest warte do 800 zł, to osoba, która popełnia ten czyn, czyli no, można powiedzieć wandal, nie mylić z członkami plemienia wandali z V wieku przed naszej ery, popełnia wykroczenie, które jest uregulowane w artykule 124 kodeksu wykroczeń i może narazić się na karę aresztu, karę ograniczenia wolności albo grzywny. Dodatkowo sąd może nałożyć na taką osobę obowiązek naprawienia szkody. Natomiast jeżeli nieopatrznie okazuje się, że to mienie jest warte więcej niż 800 zł, to wandal popełnia przestępstwo zniszczenia mienia, które jest uregulowane w artykule 288 kodeksu karnego już i podlega normalnej odpowiedzialności karnej, no i może zostać skazany na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd oczywiście także może zastosować obowiązek naprawienia szkody. To wszystko zależy też od tego, czy ten wandalizm oczywiście jest jednorazowym wygłupem, czy jednorazowym czynem, czy też na przykład taka osoba lubi sobie od czasu do czasu poniszczyć, bo są takie osoby oczywiście, no bo sąd może w tym momencie zaostrzyć odpowiedzialność karną. Może także potraktować to jako czyn, jako wybryk taki pojedynczy.
1: Chuligański.
5: Chuligański, dokładnie. I ta kara może być oczywiście niższa. Ja w mojej praktyce raczej, jak mam tego typu sytuacje, to sądy przy pierwszym takim podejściu do takiej osoby raczej nie karają więzieniem i raczej nakazują naprawienie szkody. Natomiast miałem chyba z 9 lat temu taką sytuację, gdzie mój klient, którego broniłem zresztą z urzędu, no miał pewne tendencje do niszczenia mienia. No i niestety dostał karę 6 miesięcy pozbawienia wolności pełną, ale aczkolwiek była to osoba mocno karana wcześniej.
1: Rozumiem.
5: I sąd apelacyjny okręgowy utrzymał ten wyrok.
1: A zdarzyło ci się kiedyś usłyszeć w ogóle wyrok najwyższy, czyli 5 lat pozbawienia wolności za wandalizm?
5: Nie.
1: Czyli to jest bardziej straszak.
5: Myślę, że tak, dlatego że te czyny są głównie popełniane pod wpływem różnych środków odurzających, albo alkoholu, albo narkotyków, albo dopalaczy. No bo generalnie jesteśmy normalnymi ludźmi. Działamy według określonych zasad, działamy według określonego kanonu postępowania. No i tak sami z siebie zniszczyć cudzego mienia to raczej nie chcemy. Czasami miałem do czynienia na przykład z awanturami kierowców, kiedy na przykład doszło do zajechania drogi albo na przykład doszło do jakiegoś złego manewru wykonanego przez jednego kierowcę, następnie gonienie tego sprawcy przez pokrzywdzonego i następnie na przykład uszkodzenie usterek. No, powiem tak, są takie sytuacje. Co prawda Polacy chyba nie tak jak Włosi, nie są tak temperamentni jak nacje południowe, chociaż powiem tak, tam na południu się dużo gada, ale nie robi się, nie czyni się czynów wandalskich. Natomiast u nas czasami te ręce dochodzą do pracy, no i takie czyny się pojawiają. Tak, i wtedy oczywiście też wchodzi w grę głównie wykroczenie. Ostatnio nawet broniłem mojego klienta też w tego typu sytuacji. Był tak zdenerwowany działaniem kierowcy jadącego z naprzeciwka, który wymusił na nim pierwszeństwo, że zatrzymał samochód i następnie urwał mu lusterko. Aha. No, bronił się, znaczy ja powiem tak, no bronił się tym, że był wzburzony. Ja powiem tak, no ja też mogę to, jako człowiek mogę to zrozumieć, tak? Jako prawnik oczywiście uważam, że jest to nieprawidłowe zachowanie, natomiast wykorzystałem w czasie obrony właśnie to, że to zachowanie było wywołane zachowaniem nieprawnym w pewnym sensie innej osoby. No, temperamenty mamy różne, no i czasami niestety nie potrafimy powstrzymać. No i to akurat była taka sytuacja, gdzie mój klient nie potrafił się powstrzymać, no ale na szczęście skończyło się na grzywnie i naprawieniu uszkodzonego mienia, czyli zapłaceniu określonego odszkodowania.
1: No i trzeba chyba tutaj powiedzieć, że w bardzo wielu przypadkach tych sprawców po prostu się nie udaje ustalić.
5: Nie, to jest bardzo ciężkie do wykrycia.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję. To tyle na gorąco od prawnika, adwokat Michał Wojtysiak. Bardzo ci dziękuję.
5: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego państwu życzę.
1: No to słyszeliśmy umyślne niszczenie, tak mówi prawnik, a ty powiedziałaś bezmyślne niszczenie.
2: Tak, Sylwia. Impulsywne, tak jak
1: no to umyślne tutaj. Czy bezmyślne? Bo to wiesz, to jednak jest różnica.
2: Myśl jest, ale ktoś nie panuje kompletnie nad swoimi emocjami, nie jest w kontakcie, tak jak to urwanie tego lusterka. Tak, że te emocje zalały tego człowieka i urwał to lusterko, tak, że myśl jakoś zachowujemy, ale emocje biorą górę nad nami, że taką zdrową sytuacją jest wtedy, kiedy nasze emocje, często jest takie porównanie w psychologii, że emocje są jak koń, ale potrzebują jeźdźca mądrego, który posteruje tym koniem, tak? A jeżeli ten koń sam wybiega, czy poniesie nas na łąkę, no to dzieją się różne nieszczęścia, tak? I to są takie sytuacje, kiedy emocje rządzą. Albo używki, no to, ale myślę, że to jest ta osobna grupa.
1: Zaraz do tego przejdziemy. Tutaj jeszcze padło w tej rozmowie też padły słowa, że są osoby, które sobie lubią tak poniszczyć trochę. Są takie osoby?
2: Tak, ale ja z psychologicznego punktu widzenia bym
1: się... To są jakieś agresywne osoby? O co chodzi?
2: Nie, ja bym jednak tam szukała głębiej właśnie czemu, co tam się stało, jak te emocje się nagromadziły, że to przyjemność, niszczenie daje nam przyjemność, ale wtedy, kiedy mamy dużo na przykład emocji zatrzymanych w sobie, że według statystyk z zabójstwa, czy ktoś wyjmuje pistolet, strzela, ale na początku musiał na przykład przez ileś lat trzymać w sobie emocje, nikt z nim nie rozmawiał, on nie umiał tego nazwać, wyrazić i wtedy następuje to niszczenie czy dosłownie strzelanie, tak? Już najgorszy moment niszczenia, kiedy niszczymy drugiego człowieka, tak?
1: Zachęcamy państwa do dyskusji, czy w państwa okolicy też można zobaczyć takie obrazy zniszczenia znaków, ławek, przystanków, wind, elewacji i co można w ogóle z tym fantem zrobić, czy państwo na to reagują. Czy taki znak na naszej drodze albo kosz na śmieci, czy on rzeczywiście budzi jakieś demony, z którymi trzeba walczyć? 606-787-7878, 42-678-78-78 i nasz adres mailowy studio@radiolots.pl, a my wracamy za chwilę.

0: To jest temat.
1: Czy niszczę, bo mogę, czy ławka w parku, kosz na śmieci, winda albo wiata przystankowa to jest wróg, z którym trzeba walczyć, czy każda ściana to jest płótno dla wyrażenia naszych artystycznych aspiracji, nawet jeżeli brak nam talentu, czy wszystko, co ciśnie nam się na usta, zwłaszcza w wulgarnych słowach, należy koniecznie napisać na murze. 606-787-8778, 42-678-7878, pani Anna jest z nami. Witamy, pani Anno.
2: Witam. Temat jest istotny, ponieważ to wandalizm to nie jest żadna sztuka. To jest po prostu niszczenie. I w tym momencie jest to elegancko określone przez panią psycholog, że jest to nagromadzenie negatywnych emocji, więc należałoby chyba, taka jest moja refleksja, zacząć, czego brakuje w procesie edukacji młodych ludzi, żeby im pomóc, że emocje mamy pozytywne i negatywne. Jeżeli rządzą nami emocje negatywne, to co możemy zrobić, żeby je odreagować? Nie wiem, biegać, ćwiczyć coś, a nie powiedzieć, ładowywać się na elewacji jakiegoś budynku, który właściciel tego budynku, który na przykład prowadzi wokół mnie salon kosmetyczny, zapłacił człowiekowi, który to umalował, zapłacił za farby i w nocy, bo najczęściej takie wandalizmy mają miejsce w nocy, zostały zniszczone czarno-czerwoną farbą o określonym kontekście klubów piłkarskich. Więc to jest jeden punkt tego widzenia. Czy młodzi ludzie wiedzą w wystarczającej formie, jak na należy te emocje negatywnie rozładować. Po drugie, zdarzyło się chyba coś, co nazywa się odcięciem od dbałości, od przestrzeń społeczną. Często na pytanie, dlaczego pan to robi, czy pani to robi, jeżeli ktoś ma odwagę zwrócić, bo to jest następny problem, jak należy reagować, bo można się narazić na nieprzyjemną bardzo sytuację. A co to jest pani? Czy to jest pani, czyli jeżeli nastąpiło odcięcie od poczucia wspólnych wartości i uważam, że za słabe są konsekwencje na temat tych czynów. Powinien być, jeżeli już nie monitoruje, to są dodatkowe koszty, to powinny być wyciągnięte konsekwencje nie tylko w postaci grzywny, bo często te osoby mogą mieć pieniądze bądź nie, ale praca na rzecz społeczną. Napraw tą szkodę, którą zrobiłeś. Natomiast jeśli chodzi o pani pytanie, owszem, na osiedlu Retkinia nie są malowane sprayem na ścianach napisy, często zabawne, czasami głupawe, ale jeżeli to jest zniszczenie świeżo nowej elewacji budynku na jakimś punkcie gastronomicznym albo punkcie kosmetycznym, to serce się kraje. Podjęła jeszcze pani jeden problem. Gdyby ktoś podliczył, jakie są te koszty, to podejrzewam, byłyby znaczne sumy, które by się chyba wróciły, patrząc na to ekonomicznie, jeżeli by była większa kontrola i większa konsekwencja w egzekwowaniu kar. Powtarzam, nie tylko, nie więzienie. Tutaj pan adwokat mówił, notabene trzeba było stać na adwokata, ale napraw tą szkodę. I jeszcze jedno.
1: Popieram.
2: Ten wandalizm dotyczy również przestrzeni publicznej. Coś się takiego porobiło. Nie wiem, czy negatywnie pojęta moda, czy jakieś wzorce, nie wiem, subkultury. Jedzie się tramwajem i nie dotyczy to chłopców, ale dotyczy to również dziewcząt, wystrojone, piękne rzęsy, paznokcie zrobione. Siadają, przemieszczają się i określone słowo kilka razy na kaw w przestrzeni publicznej. To też jest wandalizm. Niestety ludzie boją się reagować. Nie wiem, po prostu jakimiś kanałami przeszły negatywne wzorce zachowania, przyzwolenie na to bierne i brak dostatecznych konsekwencji. Smutno, bo to jest nasz kraj, nasze miasto, nasze środki komunikacji, nasza winda i nasze punkty usługowe. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo, pani Anno. Zachęcamy do kontaktu 606-787-8778, 42-678-7878 i nasz adres mailowy studio@radioloc.pl. Dzisiaj rozmawiamy o wandalizmie. Ci sprawcy są, jak powiedzieliśmy, dosyć trudni do ustalenia. Pani Anna zwróciła uwagę chyba na wychowanie.
3: Tak, tak, tak. I tak, tutaj wiele wątków. Bardzo dziękuję Pani Aniu. To, co Pani powiedziała, czy dzieci potrafią rozładowywać swoje emocje, jak złość, właśnie chęć zniszczenia, jak potrafią o tym mówić. I to się zaczyna w domu, tak? Że jeżeli dziecko czegoś nie chce, jak reagują na to po prostu środowisko, jak reagują na to rodzice? Czy rodzice potrafią mówić, czego nie chcą? Czy wyrażają te emocje? Czy to, co Pani powiedziała, czy ktoś umie dosłownie fizycznie iść sobie pobiegać, iść na boks, zapisać się na judo, bo to byłyby te kierunki, które by pozwalały konstruktywnie rozładowywać emocje, oczywiście.
1: Wrócimy do tego wątku, tak. Tylko damy szansę jeszcze słuchaczowi. Pan Przemek jest z nami, witamy, panie Przemku.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Tak, w mojej okolicy nie istnieje problem. Dlaczego? Bo wiadomo, jakiego osiedla, bo wszyscy do Radia Łódź dzwonią z tego osiedla, się wyprowadziłem i mieszkam teraz na wsi, dużej wsi. Tak. Nie ma tego problemu. Nie ma problemu niszczenia znaków. Jeżeli znak jest zniszczony, to znaczy, że ktoś uderzył w niego samochodem. Mhm. Gdzieś tam jakiś bohomas pojawi się na wiacie przystankowej, ale on jest od kilku lat. Nie jest przez nikogo poprawiany, nie jest zamalowywany i tak dalej, i tak dalej.
1: I nawet nikt nie maluje nic na jakichś wiatach przystankowych? Nic się takiego nie dzieje?
4: To, co było pomalowane 5 lat temu, tak stoi i po prostu kruszeje sobie.
1: Piękne miejsce.
4: Po prostu stoi sobie, kruszeje. Co więcej, gmina wybudowała bardzo duży, wielki taki plac zabaw dla dzieci nad zalewem i tak dalej. I to też nie jest niszczone, proszę sobie wyobrazić. Hmm. Nie ma butelek po piwie, nie ma syfu śmieci i tak dalej. Dlaczego? Bo być może wszyscy lokalni mieszkańcy wiedzą, że to należy do nich.
3: O, tak, tak.
4: To nie jest, że to nie jest na zasadzie takiej, że no nie wiem, jest jakiś mały park linowy czy coś, to sobie wezmę tą linę, coś tam skopię, coś tam zniszczę i tak dalej. I dwa, że wydaje mi się, że na wsi, w miejscu do miasta, jest mniejsza anonimowość.
1: No, mniejsza zdecydowanie, anonimowość, oczywiście,
4: dlatego,
1: że tak.
4: Dlatego, bo jednak gdzieś może mieć 300-400 domostw, ale jednak ci ludzie się znają, nawet jeżeli nie osobiście, to z drugiego końca kogoś widuje. Mhm. Nie wiem, kto to jest, ale go widuje, więc mogę go rozpoznać. A miasto, ludzie się nie znają w jednym bloku, w jednej klatce, więc to jest zupełnie coś innego. I co do wypowiedzi mojej poprzedniczki jeszcze, która mówiła, że młodzież trzeba edukować, bo młodzież niszczy i tak dalej. Ja chciałem przypomnieć, że 1,5 roku temu chyba była głośna sprawa 2 sędziów piłkarskich międzynarodowych w Lublinie, którzy zostali zatrzymani w nocy po pijaku, bo nieśli sobie znak drogowy.
1: No tak, tak, tak, tak. No nie możemy rzeczywiście ograniczać się tylko do młodzieży.
4: Tu oczywiście, no jest w zasadzie tak, to młodzież, ale nie
1: bardzo często pojawia się alkohol, oczywiście, że tak. I to w każdym wieku.
4: Ale nie generalizujmy i w tym przypadku międzynarodowego sędziego piłkarskiego. Nie mówmy też, że on się ma wybiegać, bo on wybiegany to być musi. No.
1: W sumie racja.
4: Dzięki, pozdrawiam.
1: Dzięki bardzo, pozdrawiamy. To pan Przemek, oczywiście telefon do państwa dyspozycji. No tak, rzeczywiście, tu pan Przemek ma rację. Nie zawsze jest to kwestia wybiegania się i nie zawsze jest to kwestia młodzieży, tak, żebyśmy byli sprawiedliwi.
3: Tak, i że ta anonimowość, tak, chroni ten wandalizm i jeszcze chciałam tu zwrócić uwagę to, co pani Ania powiedziała, że gdzieś się zatraca takie poczucie my, że teraz jest moda trochę taka ja, co ja czuję, co ja potrzebuję, jak ja będę zarabiać.
1: Czyli nie my jako wspólnota, tylko tak, ja jako jednostka.
3: Tak, że bardzo ważne jest też uczenie dzieci i w ogóle, żebyśmy wszyscy tak myśleli, tak? To jest też a propos ekologii, a propos, bo to jest szeroko pojęta ekologia.
1: No to o czym pan Przemek też powiedział, tak zwana ziemia niczyja, na której my możemy robić, co nam się żywnie podoba.
3: Tak, żeby na to zwracać uwagę, że jest też my. Tak? Jak my tu funkcjonujemy, że ja sama nie jadę tym tramwajem, że tu ktoś jedzie, tak? Uczenie takiej empatii dla innych osób, dla środowiska, dla budynków, że ktoś wykonał, pomalował tą ścianę. I tutaj jestem bardzo za tym, żeby te kary polegały też na tym, że ta osoba musi wyprostować ten znak, czy musi po prostu wkopać go, czy naprawić, tak? Że takie fizyczne, że pieniądze, które no, gdzieś tam mogą być, nie są dostateczną karą.
1: Tak, a ze znakiem to jeszcze nie byłoby aż tyle roboty, ale jeżeli miałabyś odmalować pięknie zabytkową kamienicę,
3: wyczyścić,
1: no to już jest co robić.
3: Także...
1: Proszę państwa, zadajmy pytanie w takim razie łodzianom. To pytanie zadała Amelia Łabus. Co my rozumiemy przez wandalizm?
5: Wystarczy spojrzeć, ile jest graffiti wszędzie dookoła, na każdym możliwym budynku, zwłaszcza w Łodzi.
6: Dla mnie taki bardzo jakiś poważny wandalizm, to na przykład nie jakby ktoś ten kosz na śmieci wyrzucił po prostu, wyciągnął z ziemi, albo nie wiem, zbił komuś szybę czy samochód, a na przykład takie graffiti, no to dla mnie to już jest taki lżejszy wandalizm na przykład, no nie? Można powiedzieć, że czasem no, na przykład taki przykład takiej młodzieży, na przykład jeżeli jest jakiś chłopak, który chce zaimponować jakiejś dziewczynie czy coś, no to może faktycznie zrobić jakieś takie graffiti albo coś takiego bardziej poważniejszego, żeby wydawać na takiego cool, na takiego fajnego, no nie?
7: Ja myślę, że błąd i wychowanie.
6: To okay. Też, no też tak
7: wychowanie
6: sądzę.
7: Przede wszystkim.
5: Najczęściej to graffiti, czasami może nie jakiś sub wyrwany przy ulicy się zdarza, jak już bardziej hardkorowo.
8: Przyzwolenie, ale jest brak reakcji. Nie moja sprawa, nie byliśmy to. Chyba, że dotyczy to niszczenia mojej rzeczy, to jest jednak. Malowanie ścian, przede wszystkim. Napisy kibolskie.
9: Uważam, że trzeba rozdzielić wandalizm od sztuki, która jest nazywana wandalizmem, jeśli mówimy o graffiti prawdziwym, a nie graffiti po prostu napisane jedno zdanie ledwo łamaną polszczyzną, bo to jest wandalizm, ale jeśli mówimy o prawdziwym graffiti, no to to nie jest wandalizm i ja przynajmniej daję na to przyzwolenie, na jakieś łamanie znaków i tego typu nie uważam, żeby to było w porządku i nie wyrażam na to zgody.
5: Tak chyba, nie wiem, nie wyrosliśmy z tego jako społeczeństwo, to było od zawsze. Gdzieś tam od tych lat 90. i tak dalej i do tej pory się trzyma. Może też za małe kary, no nie wiem.
1: No właśnie. Pytań jest dużo, ale też spojrzenie na sam wandalizm jest, można powiedzieć, u każdego z nas trochę inne. To znaczy tutaj pojawiła się, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, kategoria lżejszy wandalizm i cięższy wandalizm. Czyli jedną rzecz uznajemy, że jeśli ktoś tam ten znak zniszczył wiatę przystankową, no to jest ten ciężki wandalizm. Natomiast jeśli ja wysmaruję coś na murze, to jest lżejszy wandalizm.
3: Mhm. Ale jednocześnie, no tak, też krzywdzę kogoś, tak? No bo ktoś włożył jakąś pracę, żeby ten budynek odnowić, tak? Czy jakoś pomalować, że nie ma czegoś takiego jak lżejsze, cięższe według mnie. No myślę, że
1: tak
3: cięższe...
1: Tak czy inaczej mówimy o niszczeniu tak zwanego mienia. Dobra wspólnego, tak.
3: Tak. No a najcięższy, no to jak niszczymy drugiego człowieka, tak? A tutaj niszczymy to mienie i tu każdy najmniejszy impuls powinien się spotkać z jakimiś konsekwencjami po prostu. No bo tutaj ta kara też to, co pan prawnik mówił, nie? O to 800 zł, że faktycznie ten kosz może mniej kosztować. I niestety, no to jest w psychologii znane zjawisko, że jeżeli nie reagujemy, to osoba popełnia jakiś czyn dalej, tak? Że jeżeli stoi pusty budynek i na przykład będzie jedno okno wybite i nikt nie zareaguje, to za moment będzie drugie okno wybite, trzecie, a w następnym dniu wprowadzą się osoby, a później będzie niszczone. Także ta degradacja idzie dalej, więc tu należałoby reagować wcześniej, tak?
1: Pojawia się też taki temat, o czym też łodzianie wspomnieli, bycia cool. Próby takiego chyba tutaj jeden rozmówca użył słowa, bycie cool, czyli próba zaimponowania kolegom, być może koleżankom, czyli coś w rodzaju, patrzcie na mnie, umiem wyrwać betonowy kosz, potrafię wyważyć drzwi od windy. Co, ja nie potrafię?
3: Tak,
1: ja nie potrafię, potrzymaj mi piwo. Prawda?
3: Tak,
1: to jest
3: potrafię,
1: mniej więcej na tej zasadzie.
3: Albo bójcie się mnie. Nie? Zobaczcie, jaki jestem silny i tutaj znowu właśnie to jest to, co ja bym szukała głębiej przyczyn, że jeżeli ktoś nie potrafi niczym innym zaimponować, właśnie na przykład grać w piłkę nożną, to później będzie wychodził z meczu i wyrwie jakiś znak, czy wyrwie jakiś kosz, tak? Że też jestem silny, albo nawet silniejszy. No i że to jest taka no, dość prymitywna forma pokazania swojej siły, tak? Że chodzi o to, żeby to opracowywać i w inny sposób pokazywać swoją siłę.
1: Tak, a tutaj pojawia się często to zjawisko właśnie pseudokibiców, prawda? Którzy też czerpią tę siłę z tego, że są w dużej grupie, że to jest taka duża masa, prawda?
3: Tak,
1: i,
3: tak.
1: I wtedy, zgodnie z przysłowiem, w kupie siła. Tak, po prostu to działa. A zresztą nam jest bardzo trudno zareagować też wtedy na taką sytuację. My czasem widzimy to. Idzie grupa takich osiłków, w gruncie rzeczy sieją zniszczenie. I w zasadzie nikt na to nie reaguje, bo wszyscy mają jednak obawy.
3: Mhm. Tak, myślę, nie, Iza, ja też bym się bała, ale to, co nawet sprawdzałyśmy tu przed chwilką, że można anonimowo zgłosić, tak, zadzwonić na telefon po prostu 112 czy Straży Miejskiej, tak, można zgłosić, takie rzeczy się dzieją. No, zresztą policjanci troszkę pilnują osoby, które wychodzą z meczy, ale tak, że grupa rządzi się swoimi prawami i niestety intelekt grupy jest taki, jaki najniższy intelekt osoby w grupie, tak? Czyli jeżeli mamy różne tam osoby, to grupa jako całość
1: wyrównamy
3: do niższego.
1: Aha. No proszę.
3: I to jest
1: bardzo.
3: Właśnie to niebezpieczeństwo, tak? I to jest też potwierdzone w psychologii, że osoba o najniższym intelekcie często przyjmuje przywództwo, bo ona jest najbardziej impulsywna, najmniej się boi, bo osoba z wysokim intelektem ma więcej lęków, bo więcej widzi konsekwencji możliwych. A taką grupą często dowodzi osoba o najniższym intelekcie, tak? Więc naprawdę może być też niebezpiecznie i rozumiem takie osoby, które się boją reagować, no ale tu zostaje ten anonimowe zgłoszenie, tak? Czy na sąsiadów, tak jak mówiłyśmy, czy jeżeli czujemy jakieś zagrożenie, czy widzimy, że coś się dzieje.
1: Zaglądamy do maila, żeby państwu dać szansę także tą drogą. I pani Anna napisała, nie ma usprawiedliwienia dla takich negatywnych działań. Serce boli, kiedy widzi się odrestaurowane bloki, kamienice i natychmiast pojawiają się na nich napisy, wulgaryzmy, różne malunki. Są kamery i powinno się szybko i bezwzględnie działać, łapać, wyciągać konsekwencje, o których mówiła pani Ania telefonicznie. Kary powinny być odczuwalne, a zachowanie nieusprawiedliwiane wpływem alkoholu czy innych środków. Nie można usprawiedliwiać agresji przeniesionej na rzeczy należące do nas wszystkich. Ale niestety istnieje społeczna akceptacja bycia pod wpływem alkoholu i to są rzeczy powodujące, że wielu z nas nie zwraca większej uwagi, że coś robimy wskutek nadmiernych procesów w naszym organizmie. Wypadki samochodowe, wypadki często tuszowane w pracy, niszczenie mienia wspólnego, na przykład dewastowanie koszy na śmieci, ławek, wyrywanie, uszkadzanie znaków drogowych, malowanie na elewacjach, wiat na przystankach i wiele innych. No tutaj jeszcze pani Anna dopisała trochę, ale myślę, że tak,
3: reakcja,
1: no to jest właśnie tak. No a tutaj w kilku już chyba naszych rozmowach pojawiło się takie sformułowanie, że pojawia się taka potrzeba niszczenia, być może podświadoma, tak? Ale jednak nie idziemy do siebie do domu po to, żeby nie wiem, poćwiartować maczetą kanapę albo roztrzaskać swój komputer, tylko wychodzimy na zewnątrz, tak? I podpalamy śmietnik na przykład, no albo przekrzywiamy znak drogowy.
3: Tak, że można by tak psychologicznie popatrzeć, że jest tam chęć takiego, zobaczcie mnie, tak? Zobaczcie, co ja robię. Równocześnie, tak? Że chcę coś zniszczyć.
1: To jest, wiesz, w jakiś sposób mimo wszystko, ale to jest jednak świadome, bo gdyby ta potrzeba w tobie była i po prostu miałabyś taką potrzebę, to byś sobie roztrzaskała to, co masz akurat pod ręką we własnym domu. Ale ty wyjdziesz jednak na zewnątrz. To ty pójdziesz z tym

0: pokazać, czy chcę celowo, nie, żeby ktoś nie widział znaku i żeby był wypadek, że w ten sposób się mszczę. No nie wiadomo na kim, ale na kimś się tam mszczę, tak, w swojej wyobraźni.
1: No właśnie, a zwłaszcza pewnie smutne są te windy przewidziane dla osób z niepełnosprawnością, które rzeczywiście praktycznie w kółko są popsute. No i nikt sobie nie zadaje tego pytania, prawda? Czy taka osoba dostanie się na przykład na dworzec, tak? Bo po prostu inaczej nie wjedzie. Nie wjedzie wyżej, prawda? Ale dla mnie celem nadrzędnym jest to, żebym ja wyłamała drzwi w tej windzie. I w tym momencie już to, jakie będą konsekwencje, nie ma znaczenia. Im jesteśmy młodsi, pewnie, na co też powinniśmy zwrócić uwagę, bo tutaj, no zaraz wspomnimy pewnie o alkoholu również, który nam trochę te hamulce, albo zacznijmy od tego alkoholu, bo z młodymi ludźmi to być może wiadomo, jak to jest. Wszyscy chodziliśmy do szkoły podstawowej, do szkół średnich pewnie, więc... No wiadomo, że czasem pojawia się taki bunt, młody człowiek wychodzi, szkoły nie lubimy, więc być może, nie wiem, podświadomie chcemy coś tam zniszczyć w tej szkole, zdewastować, no ale w szkołach to jest taki praktycznie stały problem. Ale porozmawiajmy o alkoholu. Pan Przemek wspomniał o tym, że alkohol bywa powodem i chyba często, prawda, używki gdzieś nam te hamulce zwalniają.
0: Tak, tak, tak, no bo oczywiście one hamują granice, hamują naszą świadomość i dochodzi do tego niszczenia. No nie wiem, co tu powiedzieć. No tutaj też ta szybka reakcja i no niestety takiej osobie, która jest pod wpływem używek, to no nie można nic powiedzieć, tylko trzeba poczekać, aż ona wytrzeźwieje, tak? Dojdzie do siebie i wtedy powinna ponieść konsekwencje, bo no rozmawiać z taką osobą jest po prostu niebezpiecznie i tutaj bym radziła, żeby wzywać jednak jakąś pomoc i samemu się nie decydować wtedy na interwencję, jeżeli zobaczymy taką grupę, czy zobaczymy osobę pod wpływem używek, która coś niszczy, tak? Na ulicy.
1: Niewiele możemy zrobić.
0: Wtedy nie.
1: Zresztą takie osoby, które stają przed sądem, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, w jaki sposób one zwykle opowiadają o pewnych wydarzeniach, albo pojawia się zamroczenie, czyli mówimy o tym, no niestety nie biorę pełnej odpowiedzialności za to, co zrobiłem, bo byłem pijany, bo byłem z kolegami, prawda, bo coś takiego się zadziało. Lub też słyszymy taką niezwykłą odpowiedź, moim zdaniem, która brzmi, nie wiem. Nie wiem, dlaczego coś zrobiłem.
0: Naprawdę, że to może być taki bieda system, że naprawdę ktoś w ogóle nie ma rozwiniętej żadnej mentalizacji psychologicznego rozwoju, naprawdę nawet na tym podstawowym poziomie i naprawdę też może nie wiedzieć. Może to być zwykłe kłamanie, tak, w sądzie, żeby uniknąć kary, ale jednak no, coś zostało zniszczone i bardzo ważne jest, żeby ta osoba poniosła odpowiedzialność, że to jest jedyna droga, że konsekwencje są, że one nie zniknęły. Nawet jeżeli ona nie wie, to żeby ona poniosła konsekwencje, że to jest jedyna droga.
1: Żeby tak podsumować mniej więcej to, co powiedzieliśmy wspólnie z słuchaczami, wyładowanie agresji, tak, popisy, jakieś wzburzenie, działanie w grupie, bunt młodzieńczy, czy efekt puszczenia hamulców po używkach, to wszystko sprzyja właśnie działaniom wandali. Coś jeszcze powinniśmy dorzucić?
0: No sprzyja, ale właśnie to, co chroni, tak? Że jeżeli te osoby są widziane, jeżeli są zgłaszane rzeczy, tutaj to, co pan dzwonił, tak? I mówił o tym, że jest, nie ma
1: tej... Pan żyje w raju takim akurat, gdzie
0: anonimowości
1: się nic
0: nie ma.
1: Tak. Wszyscy biorą odpowiedzialność.
0: Że biorą odpowiedzialność i że jest to poczucie my, że to jest to nasze, tak? To chroni, żeby takie akty nie były dokonywane, tak?
1: Czy miałabyś jakąś taką radę, złoty środek dla rodziców być może, którzy wychowują dzieci? Jak to przekazać? Jak przekazać taką naukę, żebyśmy wszyscy na tym potem nie cierpieli?
0: Tak, że najprostsze, żeby rodzic zauważał, że coś się stało, że coś zostało zniszczone, żeby to nazywał, tak? Widziałem, że, nie wiem, rozbiłeś coś, nie? I powoluteńku, żeby uczyć dzieci zadawać te pytania, dlaczego, jeżeli dziecko nie wie dlaczego, to na przykład widziałam, nie wiem, że dostałeś jedynkę, czy że ktoś cię popchnął w piaskownicy, że może, żeby łączyć te wydarzenia, które powodują do tego, że to dziecko poczuło taką energię, że później wskutek czegoś zniszczyło.

0: zniszczyło, i to naprawdę od najmłodszych lat bym radziła, żeby odzwierciedlać dziecko, nazywać, i że jeżeli coś zniszczyłeś, no to kogo możesz przeprosić, jak to możemy naprawiać, żeby uczyć tej odpowiedzialności. I to bym powiedziała, no już od przedszkolnych tak czasów zaczyna się ta edukacja.
1: To mogą zrobić rodzice. W szkołach też powinno się coś zadziać w tym kierunku. Też powinniśmy o tym rozmawiać, bo tam się często dzieją właśnie te akty wandalizmu. Być może jak już coś takiego się zadzieje, to warto o tym podyskutować. Może wtedy, jeśli musielibyśmy, nie wiem, ten wyrwany kran naprawić w ramach prac technicznych, to może byśmy się sporo przy okazji nauczyli. Może by to jakoś wykorzystać.
0: Tak, ile to kosztuje pracy? Właśnie przed wywiadem z mężem rozmawiałam i on mówi, ja myślę, że to dlatego, że te osoby nigdy nie zaznały też pracy, nie wiedzą, ile to wysiłku kosztuje, tak? Więc jeżeli, no, kran może jest trudno młodzieży naprawić, ale jeżeli by musiał umyć podłogę.
1: No dobrze, ale właśnie dlatego, że to jest trudne, to byłaby to świetna lekcja. Tak. Przy okazji.
0: Tak, i lekcja, i jakaś konsekwencja, tak, oczywiście.
1: No właśnie. Powinniśmy, proszę państwa, przede wszystkim reagować na takie sytuacje, kiedy je widzimy, zgłaszać takie informacje służbom, na przykład Straży Miejskiej. Prawda jest taka, że nie zawsze pewnie da się przyjechać na tyle szybko, żeby złapać wandala, ale też technologia dała nam bardzo dużo możliwości w tej chwili nagrania też pewnych
0: telefonem
1: wydarzeń. Także to też na pewno ułatwiałoby dotarcie do sprawcy. Dziękujemy państwu bardzo za dzisiejsze spotkanie, za udział w dyskusji. Dziękuję naszemu gościowi, psychoterapeutka Sylwia Kośka-Motyl.
0: Bardzo dziękuję,
1: że przyjęłaś zaproszenie, i Iza Berkowska. A program wraca w poniedziałek w południe.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
6: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Zabetonowali cały.
8: Czego tu brakuje?
7: Rozumu.
8: Tylko rozumu.
9: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
10: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
11: U nas pod klatką nie ma porządku.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: Tego lata LKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do LKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
13: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk, od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
14: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie, BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%, wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
15: Tu Radio Łódź, jest 13:00. A przed nami wiadomości przygotowane przez Remigiusza Fladrowskiego.
16: Nowe F-35 oficjalnie włączane do służby w polskim wojsku. Przywitał je w łasku prezydent Karol Nawrocki. Na prywatnej działce pod Rzeszowem odkryto zakopane w ziemi szczątki płodów. Stajnia jednorożców w Łodzi idzie do remontu. Urzędnicy szukają wykonawcy. W regionie dziś na ogół pogodnie z temperaturą do 20 stopni. Prezydent Karol Nawrocki przywitał w łasku nowe samoloty w polskim wojsku. Po pokazowym przelocie nad całą Polską dwie maszyny F-35 wylądowały w swojej bazie właśnie w łasku. F-35 będą nieść bezpieczeństwo Polakom i Polkom, mówił prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że nowoczesne samoloty to znacznie więcej niż maszyny bojowe.
17: To z całą pewnością platforma systemu walki. Bardzo inteligentna, technologicznie rozwinięta, to w istocie powietrzne centrum dowodzenia dla pola walki, na tyle inteligentne, że potrafiące technologicznie analizować pole walki.
16: W sumie Polska zamówiła 32 myśliwce piątej generacji.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
16: Na prywatnej posesji w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem odkryto zakopane w ziemi szczątki płodów. Natrafił na nie pracownik budowy nowego osiedla domów jednorodzinnych. Więcej Sylwia Miś z Polskiego Radia Rzeszów.
18: Teren jednej z prywatnych posesji jest zabezpieczony i bardzo dobrze odgrodzony
8: a służby nie pozwalają mediom zbliżyć się do miejsca prowadzonych czynności. Wśród mieszkańców wyraźnie widać poruszenie. Większość osób nie chce rozmawiać o sprawie przed mikrofonem. Ci, którzy zgodzili się na krótką rozmowę, przyznają, że są wstrząśnięci. Mówią, że trudno im uwierzyć w to, co wydarzyło się w miejscowości, którą zawsze postrzegali jako spokojną i bezpieczną. Wielu z nich określa całą sytuację jako przerażającą.
16: W Zamościu zatrzymano kobietę w związku ze śledztwem dotyczącym odkrycia szczątków ludzkich płodów oraz odpadów medycznych na działce w województwie podkarpackim. Zostanie przesłuchana w charakterze podejrzanej. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie prowadzi śledztwo w sprawie możliwego zbezczeszczenia zwłok. Zaatakował kobietę, bijąc ją po twarzy. Teraz może pójść do więzienia na długie lata. Do zdarzenia doszło dwa dni temu w Zduńskiej Woli. 71-latka wypłaciła pieniądze z bankomatu i wtedy została zaatakowana przez 55-letniego mężczyznę, mówi aspirant Katarzyna Biniaszczyk z policji w Zduńskiej Woli.
18: Gdy szła w kierunku samochodu, na parkingu została zaatakowana przez mężczyznę. Sprawca dwukrotnie uderzył seniorkę pięścią w twarz i próbował wyrwać jej torebkę. Kobieta mocno trzymała swoją własność i broniła się, uderzając napastnika kluczykiem od samochodu.
16: Mężczyzna przewrócił kobietę na chodnik i zabrał portfel z pieniędzmi. Na pomoc ofierze pośpieszyło trzech mężczyzn, którzy zatrzymali agresora. Został już aresztowany. Za rozbój grozi do 15 lat więzienia, ale ponieważ 55-latek działał w warunkach recydywy, za kratkami może spędzić nawet 22 lata. Stajnia jednorożców w Łodzi idzie do remontu. Miasto zapowiada pracę przy charakterystycznej wiacie na przystanku Piotrkowska Centrum. Jak zapewnia Zarząd Dróg i Transportu, konstrukcja jest w dobrym stanie, co wykazała zlecona wcześniej ekspertyza techniczna. Wiata potrzebuje jednak prac konserwacyjnych, mówi Tomasz Śliwiński z łódzkiego ZDIT-u.
19: Podczas zaplanowanych prac przeglądowych zostaną dodatkowo sprawdzone połączenia śrubowe konstrukcji, odnowione zostaną powłoki antykorozyjne, a także naprawione zostanie odwodnienie całej wiaty.
16: Na razie miasto szuka wykonawcy. Przypomnijmy, że tzw. stajnia jednorożców ma już ponad 10 lat. Ważna informacja dla jadących na urlop do Chorwacji. Nowy słoweński rząd znosi tymczasowe kontrole graniczne na granicach z Chorwacją i Węgrami. Będą za to kontrole wewnątrz kraju. Te na granicach się nie sprawdziły, bo był wzrost o 60% nielegalnych przekroczeń granicy. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
15: Bardzo ładnie świeci słońce teraz za radiowym oknem, ale tego słońca może być w dalszej części dnia trochę mniej, bo synoptycy zapowiadają na popołudnie i wieczór zachmurzenie umiarkowane i duże, a miejscami przelotne opady deszczu, z tym, że na ogół słabe. Temperatura maksymalna na dziś dla województwa to 19-20 stopni, w tej chwili w Łodzi 18 stopni. Pokazują termometry na barometrach 997 hektopaskali, wiatr słaby, okresami umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. A w nocy temperatura oczywiście spadnie, ale nie bardzo mocno, bo minimalna to 11 stopni.
12: W środku dnia z Radiem Łódź.
15: Jolanta Kozłowska, Janna Groblińska, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj piątek, stali słuchacze doskonale wiedzą, co mamy w planach. Będziemy namawiać Państwa na wysyłanie do nas swoich kulturalnych rekomendacji o książkach, płytach, koncertach, spektaklach. Można dzisiaj nam pisać albo opowiadać. Przypominam o możliwości nagrania głosówki. Spragnieni jesteśmy również i takiego kontaktu z naszymi słuchaczami, a zatem radio.łódź.pl. Wchodzimy na tę stronę, a tam odnajdujemy już napis nagraj głosówkę i rzecz staje się bardzo prosta. Ale jeśli ktoś się przywiązał do pisania, to bardzo proszę studio@radiołódź.pl.

Długo nie trzeba było namawiać pana Michała i panią Krystynę, aby przysłali do nas swoje rekomendacje. To pierwsze dzisiaj, mam nadzieję, że będą kolejne. Przypominam, studio@radiołódź.pl albo na radiołódź.pl nagranie głosówki. Już czytamy teraz, co napisał pan Michał. Teatr Jaracza pod dyrekcją Pawła Łysaka coraz bardziej się zmienia. Myślę, że to dobry objaw, twierdzi nasz słuchacz. Jedną z kilku nowych inicjatyw jest coś, co mnie bardzo zaciekawiło, mianowicie warsztaty kreatywnego pisania poezji. Pełen tytuł: Baba w piekle, queerowe wierszopisanie. I to będzie 18 czerwca o godzinie 18 w klubu kawiarni Piekłostan by Niebostan, która jest przestrzenią do rozmów o teatrze, kulturze, miejscem spotkań z twórcami. Autorzy zapraszają nas na spotkanie poświęcone poezji i deklarują, że przekonają gości, iż pisanie wierszy jest dla wszystkich. I jeszcze dodaje pan Michał, bardzo mi się ta idea podoba, bo nawet ludzie bez wykształcenia filologicznego mogą czuć potrzebę wyrażania swoich emocji i przeżyć za pomocą poezji. Panie Michale, to ja jeszcze dodam, że są ludzie, którzy twierdzą albo twierdzili, że wykształcenie filologiczne wcale nie pomaga w pisaniu. Pamiętam, że w wywiadzie Jerzy Pilch mi o tym mówił, że jemu polonistyka to tylko zaszkodziła, jeśli chodzi o twórcze umiejętności. A no proszę, taki to paradoks. Szykuje się świetna zabawa słowem, podkreśla pan Michał. Znakomicie, panie Michale, nagradzamy pana zaproszeniem do Teatru Muzycznego na musical Dracula. To będzie 20 czerwca o 18.30, ale najpierw trzeba odwiedzić Radio Łódź, aby zaproszenie od nas odebrać. I takich upominków właśnie, zaproszeń na Drakulę mam dzisiaj dla państwa więcej.

To Artur Rojek, a teraz czas na panią Krystynę, a właściwie słowa pani Krystyny, które ja mam zaszczyt odczytać. To kolejna rekomendacja. Dzisiaj przypomnę, że na radiołódź.pl można znaleźć bardzo prostą instrukcję nagrania głosówki. Można też korzystać z adresu studio@radiołódź.pl. Orkiestra Polish Camerata pod wodzą profesora Marka Głowackiego nie zwalnia tempa, pisze pani Krystyna. Po świetnym niedzielnym koncercie w kościele świętego Mateusza z symfoniami Feliksa Mendelssohna Bartholdiego w poniedziałek, 15 czerwca, czyli w ten najbliższy, w kościele ewangelicko-reformowanym przy ulicy Radwańskiej 37 orkiestra wraca do rozpoczętego cyklu zagrania wszystkich 108 symfonii Józefa Haydna. Tym razem muzycy wykonają trzy symfonie, numer 2, 88 i słynną 92 oksfordzką. Jedną z najpiękniejszych w tym gatunku. Grzech nie skorzystać z takiej okazji, podkreśla pani Krystyna. Sama radość kontaktu z żywą muzyką, którego nie zastąpi słuchanie z płyt. Polecam z całego serca, tym bardziej, że wstęp na koncert jest bezpłatny. Pani Krystyno, dziękujemy. Drodzy słuchacze, przypominam, że to 15 czerwca, w najbliższy poniedziałek w kościele ewangelicko-reformowanym przy ulicy Radwańskiej. A do pani Krystyny trafia, podobnie jak do pana Marka, zaproszenie do teatru muzycznego na bardzo lubiany przez publiczność musical Dracula. I to jest zaproszenie na 21 marca.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
1: Trybunału. Panie ministrze, w polityce nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
10: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
12: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
13: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
13: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
0: Po reklamie.
12: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
15: Bardzo dużo dzieje się w kulturze i w Łodzi, i w regionie. Jutrzejsza sobota tego przykładem. Konkurencyjne przedsięwzięcia, między innymi otwarcie wystawy, o której wszyscy mówią. No może nie wszyscy, ale dużo osób mówi o wystawie Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. 50 projektantów współczesnych polskich będzie pokazywało swoje prace na tej wystawie. Bardzo ważne wydarzenie modowe, ale i kulturalne w ogóle. No i też jutro Festiwal Transmutacje, to bardziej kameralne przedsięwzięcie. I o tym festiwalu, no bo trzeba trochę nagłośnić te wydarzenia, o których właśnie mniej się nieco mówi. Otóż o festiwalu będziemy mówić w naszym paśmie Więcej Kultury po godzinie 14, a o wystawie, tak, przez kilka chwil będziemy mówić już niedługo.

0: Błażej Król nam towarzyszył, a teraz zajmiemy się wystawą. Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. Taki tytuł nosi pokaz otwierany jutro w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Zapowiada się niezwykłe wydarzenie, dlatego mówiłam, że wszyscy o tym mówią. A jak jeszcze nie mówią, to dobrze, żeby mówili. Gosia Baczyńska, Arkadiusz, Tomasz Armada, Paprocki Brzozowski, Ania Kuczyńska, Tomasz Osoliński. To tylko przykładowe nazwiska z ponad 50 projektantów, którzy w tym pokazie biorą udział. A my posłuchamy, jak o tym pomyśle opowiada Aneta Dalbiak, czyli dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, a także kurator pokazu Marcin Różyc.
1: Powiem może o dwóch ważnych rzeczach. O pierwszej rzeczy to to, że nasze muzeum jest pierwszym muzeum, które w Polsce kolekcjonuje modę najnowszą. Nie ma takiej drugiej kolekcji u nas w Polsce, więc myślę, że jest to naprawdę dla nas bardzo ważne wydarzenie, ale też z drugiej strony Łódź jest absolutnie doskonałym miejscem do tego, żeby ta kolekcja powstała i nasze muzeum również. A drugą rzeczą, pierwszą, jest również ta wystawa. Nie było do tej pory tak obszernej wystawy mody XXI wieku, jak ta wystawa, którą otworzymy za chwilkę. Próbujemy przyglądać się tej scenie modowej, współczesnej, też jako pierwsi. Co też wydaje mi się jest dość istotne. Mam nadzieję, że za nami pójdą kolejne muzea i na wzór muzeów światowych Victoria and Albert, Met, te kolekcje modowe zaczną pojawiać się w muzeach w Polsce.
2: Bardzo się cieszę, że nie postanowiliśmy powielać wzorców zachodnioeuropejskich. Nie chcieliśmy stawiać tej Łodzi w takiej sytuacji, że ona musi coś doganiać. Stworzyliśmy zupełnie autorską kolekcję, jedyną taką kolekcję na świecie, ogromną, rozbudowaną kolekcję mody polskiej z XXI wieku i postanowiliśmy nie badać jej w taki tradycyjny sposób, to znaczy postanowiliśmy wyczytywać z mody uczucia i emocje, a także postanowiliśmy chronić przede wszystkim tą modę, która współtworzy albo interpretuje polską kulturę.
0: Przypomnę tytuł: Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. Ta wystawa od jutra w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, wernisaż o godzinie 16, a pokaz będzie czynny do początku maja przyszłego roku.

że mamy się naprawdę czym pochwalić i że moda nie ma narodowości. A tutaj bym się zatrzymała i bym trochę polemizowała, pani Hanno. Nie ma narodowości, w sensie jest rzeczywiście zjawiskiem globalnym i te inspiracje wzajemne łączą wszystkich projektantów świata, owszem, ale z drugiej strony te wątki związane z tradycją narodową, z tradycją ludową, bywa, że kroje szlacheckie, inspirują współczesnych projektantów i z mojej rozmowy z Michałem Szulcem, a tę rozmowę przedstawię jutro w sobotnim programie, bo będę miała okazję jutro się słyszeć z państwem, wczesnym przedpołudniem i kawałkiem popołudnia. Otóż Michał Szulc twierdzi, że te wątki właśnie ludowe czy szlacheckie widać, oczywiście nie we wszystkich projektach, ale że są istotne. Ale czytamy dalej. To będzie swoiste udokumentowanie dorobku mody polskiej XXI wieku, która przecież jest elementem dziedzictwa kulturowego. Myślę, że wystawa warta uwagi, a ja z miłą chęcią zobaczę, jak różne pokolenia łączą się w tej dyskusji o modowej tożsamości. Tak, pani Hanno, rzeczywiście, bo ta wystawa ma pokazać nam, czy rzeczywiście istnieje coś takiego, jak ta moda polska współczesna. No ponoć już można trochę powiedzieć, że tak, że są te charakterystyczne cechy właśnie związane z tradycją narodową, choć i oczywiście są rzeczy zupełnie od tradycji odbiegające. Znakomicie. Pani Hanno, bardzo dziękujemy. Piękne uzupełnienie naszego materiału i do naszej słuchaczki wędruje zaproszenie do Teatru Muzycznego. Oczywiście na Drakule. Jeszcze kilka takich zaproszeń mam, ale już mówię, że są rekomendacje, które czekają na odczytanie w Radiu Łódź.

0: Piękny, kołyszący utwór Lady Gaga i Bruno Mars połączyli w nim siły, a niedługo w Radiu Łódź wiadomości, w nich między innymi o tym, że mieszkańcy Łodzi skarżą się na niebezpieczną roślinę, czyli barszcz sosnowskiego, ale także z drugiej strony są niepocieszeni, że myśliwce F-35 ominęły Łódź podczas pokazowego przelotu nad Polską.
1: Radio Łódź.
2: Reklama.
3: W wakacje nie ma nudy.
4: Jest mikrofon, zabawa i sport.
3: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
5: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata, ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
8: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
10: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
9: Tak wcześnie?
10: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
9: I co powiedzieli?
10: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
9: Bezcenne.
10: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
11: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Tu Radio Łódź, jest godzina 14. Posłuchamy teraz wiadomości przygotowanych przez Remigiusza Fladrowskiego.
12: Mieszkańcy Łodzi skarżą się na niebezpieczną roślinę, barszcz sosnowskiego. Łodzianie są niepocieszeni, że myśliwce F-35 ominęły Łódź podczas pokazowego przelotu nad Polską. Policjanci wyjaśniają okoliczności oparzenia 5-letniej dziewczynki w prywatnym przedszkolu na Warmii i Mazurach. W regionie dziś na ogół pogodnie z temperaturą do 20 stopni. Problem z barszczem sosnowskiego na osiedlu Andrzejów w Łodzi. W okolicznym lasku przy Tołstoja aż roi się od tej niebezpiecznej rośliny. Przypomnijmy, że kontakt skóry z barszczem sosnowskiego może prowadzić do poważnych zmian skórnych, przypominających oparzenia. Jak mówią okoliczni mieszkańcy, z problemem mierzą się już od blisko 10 lat.
1: ktoś to musi wytępić. Ja się poparzyłem kiedyś tu za płotem u siebie, także wiem, co to znaczy.
13: No jest problem, bo na przykład z dzieciakami, jak chcemy tam sobie wejść do lasu, no jest zakaz, tak? Niebezpiecznie, więc nie wchodzimy po prostu, tak?
14: No jest to problem, no bo to jest roślina bardzo trująca, no. I wie pan, nic się z tym tak naprawdę tak solidnie nie dzieje, nie?
12: W ubiegłym roku po interwencji Radia Łódź urzędnicy wykopali część trującej rośliny, jednak barszcz sosnowskiego ponownie się pojawił. Pokazowy przelot myśliwców F-35 nad Polską ruszyły z Łasku do Gdańska, potem do Warszawy i Krakowa. Podczas lotu powrotnego do Łasku miały przelecieć również przez Łódź, a dokładnie nad rondem lotników lwowskich. Na miejscu zebrały się tłumy, niestety tym razem nie udało się zobaczyć nowoczesnych myśliwców w akcji. Nasza reporterka pytała mieszkańców o brak samolotów nad Łodzią.
15: Rozczarowanie.
16: Bardzo rozczarowujące, naprawdę. Czekaliśmy specjalnie, przyjechaliśmy z drugiego końca Łodzi tutaj. Syn też był bardzo zafascynowany, bo chciałby zostać husarzem, więc chciał zobaczyć, jak takie maszyny wyglądają na żywo.
17: No to jest średnie, bardzo chciałem po prostu zobaczyć.
18: Zrobili nas w konia.
19: Bardzo dużo ludzi dzisiaj tutaj było. Czekali na te samoloty i niestety, no nie udało się.
12: Ten przelot to było oficjalne powitanie z Polską i przyjęcie pierwszych maszyn tego typu do służby w naszym kraju.
2: Więcej na radiołódź.pl.
12: Mieszkańcy jednego z bloków przy Wróblewskiego w Łodzi narzekają na drożający czynsz. Chcą odłączyć się od spółdzielni mieszkaniowej i utworzyć własną wspólnotę. Lokatorzy bloku przy numer 12 przy Wróblewskiego 59A jutro będą decydować, czy chcą pozostać w spółdzielni mieszkaniowej Karolew. Potrzebna jest zwykła większość głosów. Jeden z lokatorów uważa, że odrębną wspólnotę warto tworzyć tylko dla nowych budynków. Mieszkańcy starych bloków powinni trzymać się dużych spółdzielni, bo w razie awarii koszty napraw będą niższe.
20: Nie dogadają się, na pewno się nie dogadają, a niektórzy nie rozumieją, że sami nie dadzą rady wtedy, jak coś walnie, a mówię, że osiedle jest stare z początków lat 60. i to wszystko jest do wymiany.
12: Mieszkańcy Karolewa co 2 miesiące otrzymują podwyżki za czynsz, liczą na to, że utworzenie własnej wspólnoty pozwoli im obniżyć koszty. Zgromadzenie mieszkańców i głosowanie w tej sprawie odbędzie się jutro o 10 w 26 Liceum Ogólnokształcącym przy ulicy Wileńskiej. Policjanci wyjaśniają okoliczności oparzenia 5-letniej dziewczynki w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach na Warmii i Mazurach. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, a wczoraj zawiadomienie złożyła matka dziecka, mówi starszy aspirant Piotr Drost z bartoszyckiej policji.
21: Z treści zawiadomienia wynika, że dziewczynka w wieku 5 lat doznała oparzeń ciała powstałych w wyniku wylania na powierzchnię ciała wrzątku. Dziecko zostało przetransportowane przez załogę zespołu ratownictwa medycznego do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
12: Stan 5-latki jest bardzo dobry, twierdzą lekarze, bo poparzenia nie zagrażają zdrowiu i życiu dziecka, a sprawą zajmuje się policja. Nie żyje David Hockney, jeden z najbardziej znanych brytyjskich artystów i jedna z najważniejszych postaci światowej sztuki współczesnej. Malarz, którego obrazy osiągały rekordowe ceny na aukcjach i trafiały do największych galerii świata, miał 88 lat. Informację o jego śmierci przekazała wieloletnia rzeczniczka artysty. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 15:00.
0: Kiedy tak pięknie świeci słońce, to aż trudno uwierzyć, że mogą je zakryć chmury, a synoptycy na popołudnie i wieczór zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, ale na ogół słabe. Temperatura maksymalna dzisiaj dla województwa to 19-20 stopni, a w Łodzi w tej chwili mamy stopni 18. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W nocy mogą pojawić się również opady deszczu, na ogół słabe, a nad ranem możliwe silne zamglenie lub krótkotrwała mgła, a minimalna temperatura to około 11 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Synoptycy ostrzegają przed przelotnymi opadami deszczu, ale możliwe są także burze, nawet z gradem.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: Ale to jutro dopiero, te burze. Ewentualne w dodatku, podkreślam. Dzisiaj cieszmy się tym, że jeszcze mamy ładną pogodę. Cieszmy się też naszą wspólnotą radiową, bo słuchacze bardzo ładnie włączają się do programu, a pozostali, choć nie piszą, to słuchają. A może chcą coś powiedzieć? A może chcą nagrać głosówkę na studio@radiołódź.pl. Polecamy. Nie, głosówkę to na radiołódź.pl, a na studio wysyłamy maile. Jolanta Kozłowska, Janna Groblińska. Wciąż jesteśmy z Państwem i tak będzie jeszcze przez czas jakiś.

Czas na kolejną rekomendację. Sporo ich dzisiaj od słuchaczy spłynęło. Bardzo się cieszę. Jeszcze nagradzamy zaproszeniem na musical Dracula, ale już niedługo nam się ta pula skończy. Będą inne nagrody. Właśnie zaproszenie na Draculę trafia do pani Zofii, która do nas napisała tak. Moja wnuczka Karolinka przekonała mnie do Pinoteki już wcześniej. Jest to miejsce nam znane i lubiane, ale tym razem było wyjątkowo. Dlatego chciałam serdecznie państwu polecić Pinotekę i tamtejsze warsztaty. Ja przypomnę, że Pinoteka to jest świetlica Teatru Pinokio przy ulicy Sienkiewicza i często w naszych wiadomościach kulturalnych też mówimy o tym, co ciekawego się tam dzieje. No i wracamy do maila. Wybrałyśmy się na warsztaty Farba w ruch, druk na ciuch. No i nadałyśmy naszym koszulkom drugie życie. Fantazja dzieci jest niepojęta. Na ubrankach znalazły się wszelkie postacie z bajek, a królowali. Jednorożec, Psi Patrol i Florka. Ja postanowiłam z pomocą prowadzącej warsztaty Agnieszki Splewińskiej ozdobić bawełnianą torbę i przyznam, że technika sitodruku z wykorzystaniem ekologicznych farb zachwyciła mnie, a efekt jest niepowtarzalny, unikatowy. Nikt nie ma takiej torby na pewno. No i misja dziarskiej babci spełniona. Bardzo się cieszę, pani Zofio. Życzę miłych wrażeń również na Drakuli, bo to przecież musical, więc nie powiemy, że aż strach się bać.

0: Więcej kultury.
1: Niezwykłe rzeczy będą działy się jutro w Łodzi w filiach Miejskiej Strefy Kultury Chojny, czyli Centrum Kultury Młodych, to jest ta znana nazwa, przy ulicy Lokatorskiej, oraz Ośrodek Kultury Górna przy Siedleckiej. To będą te miejsca, gdzie zawitają przeróżne akcje związane z działalnością współczesnych artystów, którzy dodatkowo zostali sparowani w duety i tak będą prezentować właśnie swoje dokonania. Kolejny przykład na to, że sztuka współczesna jako przygoda, jako coś, do czego zachęcamy, żeby się skontaktować właśnie z współczesnymi twórcami, trafia do domów kultury. A to za sprawą między innymi, bo są różne działania, ale przoduje w nich ostatnio Roxana Kularska-Król, nasz dzisiejszy gość. Dzień dobry, Roxano.
2: Dzień dobry.
1: Doktor sztuki, artystka multimedialna, a jednocześnie kierowniczka dwóch filii, czyli właśnie Górnej, a także Olechowa. Natomiast te miejsca, przypominamy, w których będą się jutro działy niezwykłe rzeczy, to właśnie Górna i Chojny. Roxano, to nie jest pierwsze tego typu działanie, bo my w tym roku, na początku roku, rozmawiałyśmy o takich hybrydowych przeróżnych pomysłach.
2: Tak, rok 2026 zaczął się u nas na Górnej i na Chojnach właśnie, czyli w dwóch domach kultury, świetnym projektem Hybrydy i granice, który skierowany był do studentów zainteresowanych sztuką performance. I właśnie w Open Callu zostali wyłonieni tacy artyści, którzy się zajmują tego rodzaju sztuką. I przez 4 dni mogliśmy oglądać ich działania, a także działania mistrzów, bo byli też mistrzowie. Była Anka Leśnia, Karolina Żeniewicz i Grzegorz Bożek. I to było bardzo ciekawe doświadczenie.
1: I też wtedy pamiętam, że zachęcałyście, bo tak, w szerszym gronie rozmawiałyśmy, do tego, żeby nawet ludzie wprost z ulicy przychodzili na te spotkania, że nie trzeba być wtajemniczonym, a w dodatku wstęp jest bezpłatny.
2: Tak, wstęp jest bezpłatny. Do nas może przyjść każdy. Bardzo zachęcamy osoby, które interesują się sztuką, ale może takie też, które nie do końca się interesują, może nie miały styczności ze sztuką, szczególnie ze sztuką współczesną. Zachęcamy bardzo do przyjścia właśnie na to nowe wydarzenie, które już za chwilę.
1: Transmutacja, tak się nazywa.
2: Tak. Dla mnie w ogóle Dom Kultury jest miejscem, gdzie w bezpieczny sposób, taki komfortowy, można się zapoznać z tym, co robią współcześni artyści wizualni. I to też jest mój taki cel w ogóle, żeby tą sztukę przybliżać, żeby ona nie była właśnie taką sztuką, nazwijmy to z górnej półki, niedostępną, niezrozumiałą, tylko wręcz odwrotnie. Bardzo bym chciała, żeby coraz większe rzesze ludzi mogły właśnie, tak jak powiedziałaś, skontaktować się z tą sztuką, bo to jest rzecz bardzo ważna. Sztukę przede wszystkim przeżywamy, oglądając ją, odczuwamy. I to jest możliwe właściwie tylko wtedy, kiedy będziemy w jednej przestrzeni właśnie z tymi wytworami sztuki współczesnej. Natomiast tutaj właśnie Transmutacje, Festiwal Korespondencji Sztuk, jest kolejnym takim wydarzeniem, które przybliża właśnie sztukę współczesną, performance, ale nie tylko. Ja bardzo zachęcam ludzi do tego, żeby próbowali tą sztukę odkrywać. To jest, myślę, w szerszym kontekście bardzo ważne. Dzisiaj dużo mówi się też o wynagrodzeniach dla artystów. Tak? My cały czas podejmujemy ten temat, widzimy, jakie są reakcje, jak sztuka i artyści są widziani. Natomiast to wszystko wynika z tego, że niezbyt często ludzie krzyżują się, że tak powiem, z tą sztuką, czy nie zawsze ją mogą właśnie odbierać.
1: Powiedzmy wreszcie, co się będzie działo jutro w ramach festiwalu Transmutacje, bo wystawa będzie czynna dłużej, przez miesiąc, ale to, co najważniejsze, to właśnie jutro w sobotę od godziny 16.
2: Tak, od godziny 16 już zapraszamy wszystkich do MSK Górna, czyli do ośrodka Górna na ulicy Siedleckiej 1. To jest taki charakterystyczny, biały, nazwijmy to pałacyk, chociaż jest to tak naprawdę willa fabrykancka od Tona Hesslera. Jest to wyjątkowe miejsce, w ogóle tak w sensie historycznym i takim estetycznym również. I tam właśnie zaczynamy wszystkie działania. I od godziny 16 odbędzie się otwarcie festiwalu. Od razu wspomnę o tym, że takim głównym pomysłodawcą i organizatorem jest Przemysław Obarski.
1: I on tak wędruje z tym festiwalem.
2: Tak, i wędruje z tym festiwalem. Był już ten festiwal Transmutacje w różnych miastach. No właśnie w tym roku jest w Łodzi, z czego się bardzo cieszymy. Taką koncepcję napisał pan profesor Krzysztof Kula. Koncepcję opartą na idei biegunów. To jest bardzo ważne tutaj, bo troszeczkę traktujemy ten festiwal w ten sposób, że MSK Górna i MSK Chojny trochę są takimi biegunami, ale również właśnie to, o czym już wspomniałaś, czyli łączenie w pary artystów, też tu mamy tą biegunowość. I to, co jest bardzo interesujące, to fakt, że Nie jest to konfrontacja. To jest budowanie relacji pomiędzy artystami. To jest bardzo ważne. Jakby te pary poznały się już wcześniej. Każdy wiedział, z kim jest w parze. I właśnie na tej bazie budowana jest ekspozycja. Ona jest cały czas jeszcze w trakcie. My mamy tutaj bardzo dużo różnych dziedzin sztuki, tak? Bo mamy i takie, nazwijmy to, bardziej znane typu fotografia, malarstwo, grafika, ale również mamy instalację, obiekt i przede wszystkim mamy również performance, dźwięk, performance dźwiękowy, muzykę. Naprawdę bardzo duża różnorodność, jeżeli chodzi o dobór tych prac. I cóż, na Siedleckiej najpierw właśnie będziemy mogli zapoznać się w ogóle z tą problematyką festiwalu.
1: Sam Przemysław Obarski też zresztą bierze udział jako twórca.
2: Tak, jako twórca. I będą prezentacje właśnie tych par biegunowych, nazwijmy to. Natomiast o godzinie 18:15 mniej więcej, bo wiadomo, to jest też taka rzecz, która jest bardzo improwizowana. To jakby te godziny mamy powiedzmy ustalone, natomiast one mogą troszeczkę być elastyczne, nazwijmy. Natomiast 18:15 zaplanowany jest performance dźwiękowy profesora Ryszarda Ługowskiego i Zygmunta Piotrowskiego. Będzie to na pewno bardzo interesująca rzecz. To są artyści jakby osadzeni w Warszawie, przyjeżdżają tutaj specjalnie po to, żeby właśnie ten performance zrobić. Później również zaplanowany jest ich wykład na temat black market, takiego zjawiska i pomiędzy MSK Górna i MSK Chojny będzie miał miejsce taki wspólny spacer, co myślę, że jest w ogóle bardzo ciekawe, takie performatywne właśnie przejście wszystkich ludzi, którzy będą z nami pójdziemy
1: i będzie miało wymiar integracyjny na pewno.
2: Tak, no myślę, że na pewno. I też zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby uczestniczyć tutaj we wszystkich tych częściach. Natomiast później w MSK Chojny będzie koncert zespołu Czule razem z Janem Skarboniem, który będzie również tam działał w przestrzeni tego koncertu. Później, tak jak wspominałam, wykład i później takie indywidualne pokazy performance Wojciecha Kowalczyka i Łukasza Głowackiego. Później prawdopodobnie wyjdzie taka sytuacja, że będą być może jeszcze jakieś wspólne działania performatywne, a od 21:00 tutaj pomysł Pawła Grali, kierownika MSK Chojny.
1: Czyli też choreografa, tancerza, pedagoga. Mhm.
2: Tak. I właśnie będzie tutaj się działo tak bardzo tanecznie, właśnie choreograficznie i też w dużej mierze będzie to rzecz improwizowana. I też bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.
1: No i to będzie taka propozycja rozciągnięta w czasie. Można uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach. Można też w części na przykład
2: tylko
1: zacząć
2: oczywiście.
1: Od górnej i zobaczyć. Podoba mi się, nie podoba, ale pewnie wszystkim się spodoba, bo się przekonają,
2: tak
1: że właśnie, że to jest interesująca i mówiąc tak potocznie, wciągająca rzeczywistość, że
2: tak.
1: Można rzeczywiście, jak mówiłam wcześniej, przeżyć pewną przygodę. Wstęp bezpłatny na wszystko, podkreślamy.
2: Bo myślę, że w ogóle Dom Kultury jest takim miejscem, który powinien być dostępny dla wszystkich i po prostu umożliwiać uczestnictwo w kulturze. A myślę, że tutaj w ogóle naprawdę bardzo warto, bo jeszcze tylko wspomnę, kogo tutaj mamy. Łukasz Głowacki, Marek Sibiński, Przemysław Obarski, Piotr Zaporowicz, Krzysztof Kula, Marian Stępak, Robert Górecki, Wojciech Kowalczyk, Małgorzata Pindel-Kryj, jak,
1: i ty z tobą.
2: Ja też jestem. Marek Głowacki, Marcin Sutryk, no i właśnie duet Ługowski-Piotrowski. Naprawdę myślę, że to jest bardzo ciekawy zestaw artystów i sądzę, że dla wszystkich będzie to ciekawe wydarzenie.
1: Przypomnijmy, że rzecz zaczyna się w sobotę jutro o godzinie 16 w Ośrodku Kultury Górna przy ulicy Siedleckiej 1. No i po jakimś czasie...
2: Jakaś 18:30 będziemy wędrować już na Lokatorską 13 do MSK Chojny i tam jakby ta druga część, ten drugi biegun się pojawi.
1: Bardzo ciekawie zapowiada się to wydarzenie, o którym opowiadała nam Roxana Kularska-Król. Bardzo dziękuję, że przyszłaś tutaj do nas, aby słuchaczy Radia Łódź również zachęcić do udziału w wydarzeniu.
2: Tak, dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich.

0: Czemu, a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że ja wszystko zbieram?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że noszę wspomnienia?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że pełne kieszenie?
0: Temu, a temu?
1: A temu, że wszystkiego chcę nie?

0: jedyna w swoim rodzaju niepowtarzalna formacja Współgłosy.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
4: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
5: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
6: Krótki przekaz dominuje.
7: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
3: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
8: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
6: Świat mediów bez tajemnic.
3: W każdą środę o 10.40.
6: Anna Karp
3: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
9: Krystyna Prońko wydaje się być nad wyraz poważną artystką, śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. Jako jedna z nielicznych tak naprawdę śpiewa nieprzerwanie od lat.
10: Od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję. I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam.
9: Może Państwa zdziwię, ale będzie to niezwykle pogodna, nawet lekko zabawna rozmowa z Krystyną Prońką, która się śmieje, żartuje, nie obraża, snuje refleksje i przypomina sobie momenty, do których nigdy wcześniej nie wracała. Zapraszam w niedzielę po 16. Piotr Bielawski.
2: Autopromocja. Reklama.
11: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
12: Partnerami biegu są GAC Dragon Motors Łódź, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Live Nation, Port Łódź. Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
13: Szukasz pomysłu na aktywny dzień pełen wrażeń? Góra Kamińsk. Najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. Czeka na Ciebie. Latem to raj dla rowerzystów, spacerowiczów i miłośników przygód. Z trasami rowerowymi, wyciągiem krzesełkowym i mnóstwem atrakcji dla całych rodzin. Zimą? To największy stok narciarski w centralnej Polsce. Z nowoczesną infrastrukturą, wypożyczalnią sprzętu i świetnymi warunkami. Zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych miłośników białego szaleństwa. Góra Kamińsk. Energia przez cały rok.
14: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
15: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
2: Po reklamie.
1: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
0: A w naszym programie już niebawem znajdzie się miejsce dla kolejnych rekomendacji naszych słuchaczy. Ja tak myślałam, że już zbliża się czas wakacyjny, może już pierwsze urlopy, to znaczy teraz te urlopy sobie bierzemy w różnych terminach, ale że trochę mniej będzie naszych radiorecenzentów. Ale okazuje się, że dopisali.

0: dla siebie.
1: Myślę, że czas najwyższy, aby zajrzeć do kolejnej przesyłki od naszych słuchaczy. Pani Regina napisała, tytułując swój mail, z wizytą u fryzjera. Skusiłam się z mężem na kultowy już przecież spektakl Szalone nożyczki, ale w nowej odsłonie, bo to Szalone nożyczki, morderstwo u fryzjera. Ja przypomnę, że chodzi o spektakl Teatru Powszechnego w Łodzi, spektakl grany już od lat, a powszechny wciąż działa, chociaż jego siedziba w remoncie, ale ma przy Nowogrodzkiej i w hali Expo swoje miejsca na spektakle. Ale wracam do maila. I faktycznie po pierwsze nowa przestrzeń, bo scena Expo, po drugie nowe konteksty, ale to, co pozostaje niezmienne, to udział widowni w przebiegu akcji. A ta zawsze jest wartka, bo u mistrza salonu fryzjerskiego dzieją się historie i miłosne, i kryminalne zarazem. Szalone nożyczki to faktycznie absolutny fenomen i to zasługa interakcji z widownią i humoru sytuacyjnego. I tym razem winny się znalazł, a publiczność oklaskiwała aktorów na stojąco. Coś w tym jest, że ten spektakl z najdłuższą chyba historią na deskach łódzkiego teatru nigdy się nie znudzi. Teatr cenię bardzo, bo to katarzis dla duszy i synergia dla zmysłów i nic nie zastąpi tej relacji z aktorem na żywo. Pani Regino, znakomicie. Bardzo się cieszymy z tej rekomendacji Szalonych nożyczek po nowemu. Pozdrawiamy i nagradzamy ten mail zaproszeniem na Drakulę na 21 czerwca.

Pan Piotr bardzo pomysłowo poleca nam spektakl Seks dla opornych w Łódzkim Teatrze Nowym. Czytamy. Masz wrażenie, że romantyczny weekend we dwoje kończy się szybciej niż promocja na masło? To ten spektakl jest dla ciebie. Seks dla opornych to komedia o małżeństwie z wieloletnim stażem, które postanawia rozpalić uczucie na nowo za pomocą poradnika. Problem w tym, że każde romantyczne podejście kończy się katastrofą godną instrukcji składania szafy. Gwarantowane. Salwy śmiechu, rozpoznawanie własnego związku w co drugiej scenie, myśl, kurczę, my też tak mamy, i refleksja, że czasem największą namiętnością po 20 latach związku jest wspólne znalezienie pilota do telewizora. I pan Piotr poleca ten spektakl każdemu. Parom, byłym parom, przyszłym parom oraz wszystkim, którzy uważają, że spontaniczny, romantyczny wieczór trzeba wpisać do kalendarza z miesięcznym wyprzedzeniem. Ocena widza. 9 na 10. Minus 1 punkt, bo po spektaklu nie da się już spokojnie patrzeć na poradniki psychologiczne w księgarni. I podsumowanie. Jeśli śmiech jest najlepszym lekarstwem na związkową rutynę, to ten spektakl powinien być sprzedawany na receptę. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. Do naszego słuchacza trafia ostatnie już dzisiaj zaproszenie na musical Dracula. To jest zaproszenie na 20 dzień czerwca do Teatru Muzycznego w Łodzi oczywiście.

Tam, gdzie trzeba, to alternatywny tytuł tego utworu Edyty Bartosiewicz. Ten podstawowy brzmi Nie śmiem. A u nas już niedługo wiadomości Radia Łódź. W nich między innymi o tym, że zapadł wyrok w sprawie nożowniczki z Łowicza. Powiemy także o tym, że aplikacja mObywatel udostępnia nową funkcjonalność, czyli listy polecane. Ale powiemy także o LZS Chrząstawa. To jest chyba najsłynniejszy w Polsce zespół B-klasowy. I właśnie ten zespół jest bardzo blisko upadku. O tym w naszych wiadomościach, ale też i o LZS Chrząstawa można przeczytać na radiołódź.pl.

0: Autopromocja.
1: Kołatanie przedsionków. Każdy wtorek od 21. Adam Kołaciński zaprasza.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały...
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu.
6: Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
9: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
11: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
12: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
11: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
12: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
13: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
14: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
15: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
16: Tu Radio Łódź, jest 15. Remigiusz Fledrowski ma dla nas najnowsze wydanie wiadomości.
17: Zapadł wyrok w sprawie nożowniczki z Łowicza. Aplikacja M-Obywatel udostępnia nową funkcjonalność listy polecone. Najsłynniejszy B-klasowy zespół w Polsce LZS Chrząstawa jest bliski upadku. Przed nami pogodne popołudnie z temperaturą do 20 stopni. Pięć lat i cztery miesiące więzienia dla nożowniczki z Łowicza. Sąd Okręgowy w Łodzi skazał na taką karę 25-letnią Kingę K. za atak nożem na znajomego. Do zdarzenia doszło 4 lata temu na jednej z ulic w Łowiczu. Sprawa powróciła na wokandę po uchyleniu jej przez sąd apelacyjny. Na ogłoszeniu wyroku był nasz reporter Sebastian Dziuda.
18: Do ataku doszło w sierpniu 2022 roku. Według prokuratury Kinga K. podczas awantury grupy młodzieży na ulicy Podrzecznej w Łowiczu ugodziła nożem 23-latka w brzuch. Mężczyzna z dużymi obrażeniami trafił do szpitala, a sprawczyni uciekła z miejsca zdarzenia. Usłyszała zarzut usiłowania zabójstwa. W chwili zatrzymania miała ponad promil alkoholu w organizmie. To już kolejne rozstrzygnięcie w tej sprawie. Kobietę wcześniej skazano na 8 lat więzienia. Wyrok nie był jednak prawomocny i sprawa trafiła do sądu apelacyjnego. Ten uchylił wyrok i sprawa wróciła do sądu okręgowego w Łodzi. Dzisiaj Kinga K. usłyszała karę 5 lat i 4 miesięcy więzienia. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
17: Na poczet kary kobiecie zostanie włączony czas pobytu w areszcie. Poza tym 25-latka ma zapłacić 2000 zł zadośćuczynienia pokrzywdzonemu. Wyrok nie jest prawomocny, co oznacza, że obie strony mogą się od niego odwołać.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
17: Myśliwce F-35 oficjalnie przyjęte do służby w polskim wojsku wylądowały w Łasku. To najnowocześniejsze maszyny tego typu, które trafiły już do Polski. Od rana husarzy odbyły pokazowe loty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Po godzinie 11 myśliwce wylądowały na płycie lotniska pod Łaskiem. F-35 w Polsce to nie tylko poprawa obronności naszego kraju, ale też rozwój regionu łódzkiego i zwiększenie liczebności wojska, co podkreśla przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu Michał Babich.
19: Też zapowiedział pan minister Tomczyk, że jednostki w rejonie sieradzkim będą sukcesywnie zwiększane. Temu mają służyć dodatkowe środki na rozbudowę tej jednostki, zwiększona liczba żołnierzy o jeszcze raz tyle, ile teraz zasób jednostek posiada.
17: Myśliwce F-35 z polską szachownicą przywitał prezydent Karol Nawrocki. E-doręczenia, czyli listy polecone, wysłane elektronicznie, dostępne w M-Obywatelu. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że użytkownicy rządowej aplikacji będą mogli prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu.
20: Będzie można wysyłać listy polecone, będzie można realizować zadania, które pozwalają na to, że szybko, skutecznie, bez papieru i bez marnowania czasu załatwimy swoją sprawę urzędową.
17: Nowa usługa jest udostępniana w M-Obywatelu stopniowo. Od początku lipca będą mogli z niej korzystać wszyscy użytkownicy. Do tej pory za pomocą systemu e-doręczeń wysłano ponad 80 milionów listów poleconych. Ceny paliw w weekend i poniedziałek będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,04 zł, benzyny 98 6,58, a oleju napędowego 6,40. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Najsłynniejszy B-klasowy zespół w Polsce LZS Chrząstawa jest bliski upadku. W drużynie z powiatu łaskiego brakuje chętnych do gry piłkarzy. Często na meczach pojawia się tylko 7 graczy. To minimum, żeby móc rozgrywać mecze. Jeden z najbardziej doświadczonych w zespole, Sławomir Long, nie ukrywa, że sytuacja jest bardzo trudna, ale zaprasza też na ostatni mecz domowy.
21: Podejrzewam, że no po tym sezonie może być tak, że nie będziemy już zgłoszeni do rozgrywek. Tyle lat, no jakieś tam tradycji, to niestety pójdzie już to wszystko na marne, nie? Zapraszamy wszystkich w tą niedzielę. Liczymy, że dopiszą teraz zawodnicy, chociaż tam, nie wiem, z 11.
17: Mecz LZS-u ze Zerwami Wiktorii Szadek zostanie rozegrany już w niedzielę o 11 na boisku w Widawie. Teraz to tyle, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 15.30.
16: No i już troszkę mniej intensywnie to słońce nam świeci. Synoptycy na popołudnie i wieczór zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i duże, a miejscami przelotne opady deszczu. Na ogół słabe. Maksymalna temperatura dla regionu to 19-20 stopni. 19 właśnie pokazują termometry w Łodzi. Wiatr słaby, okresami umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. W nocy również mogą pojawić się opady deszczu, również na ogół słabe, a nad ranem silne zamglenia lub krótko trwała mgła. Minimalna temperatura to 11 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Uwaga, miejscami znów przelotne opady deszczu, możliwe też burze, także z gradem. Temperatura maksymalna przewidywana na jutrzejszy dzień podobna do dzisiejszej, 19-20 stopni.
14: W środku dnia z Radiem Łódź.
16: Jolanta Kozłowska, Janna Groblińska, my wciąż z Państwem, my wciąż w dobrych humorach, bo słuchacze, proszę bardzo, jak ślą chętnie swoje rekomendacje. W piątek tak bywa, ale wcześniej mówiłam, że myślałam, że tak troszkę bliżej wakacji, to może mniej tych rekomendacji, a ich mamy sporo i jeszcze będą czytane. Natomiast teraz już Leny Krawic i jego wielki przebój.

To jeszcze nie koniec, nie wszystko stracone, zawsze warto mieć taką nadzieję, a ja przeczytam, co do nas napisał pan Dariusz, którego nagrodzimy książką. Ja mówiłam, że naszykowałam pulę, naszykowaliśmy w radiu pulę nagród w postaci zaproszeń na Drakulę, na cieszący się ogromną popularnością musical teatru muzycznego w Łodzi, ale te zaproszenia się skończyły, a mamy jeszcze do przeczytania co nieco, zatem bardzo ciekawe, obiecuję, książki naszykuje jako nagrody. A pan Dariusz pisze tak. W EUDK, czyli w Łódzkim Domu Kultury, przypomnę, mimo trudności lokalowych praca wrze. A te trudności lokalowe, no bo w siedzibie tymczasowej EUDK, ale już długo działa przy Dowborczyków 18. Tym razem EUDK ma ciekawą propozycję dla miłośników jazzu. Już dzisiaj odbędzie się właśnie w tej tymczasowej siedzibie od 16 do 20 jazz maraton pod tytułem Nowa Generacja Jazzu, a wystąpią zespoły tworzone przez studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. Wspominaliśmy o tym wydarzeniu w naszym czasie na kulturę, czyli w wiadomościach kulturalnych, a pan Dariusz dodaje tak, to będzie muzyka różna, będą znane kompozycje, będą całkowicie autorskie rzeczy, a dodatkowo mimo koncertowego charakteru, a właściwie powiedziałabym obok koncertowego charakteru, wydarzenie będzie formą egzaminu semestralnego właśnie dla tych wykonawców. Można spodziewać się dużej dawki energetycznej muzyki. Bardzo się cieszę z nowej oferty, pisze nasz słuchacz. Mam nadzieję na kontynuację w następnych latach, bo jako miłośnik jazzu odczuwam duży niedosyt tego gatunku na łódzkiej scenie. Z zazdrością patrzę na mniejsze miasta, które dorobiły się swoich festiwali. Może czas na Łódź. Ale właściwie, panie Dariuszu, a Letnia Akademia Jazzu, czyli koncerty i warsztaty, ja to odbieram jako swego rodzaju festiwal, a Summer Manu Jazz Days? To też bym powiedziała, że rodzaj festiwalu, co prawda nie skomasowanego, tylko rozbitego na właśnie kilka niedzielnych koncertów. No, myślę, że coś tam się dzieje jednak poza pojedynczymi wydarzeniami, ale oczywiście do pana Dariusza trafia nagroda. Dziękujemy za rekomendację. Będzie jeszcze jedna, bo mamy jeszcze jedną do przeczytania.

nas nie oplączy. Mógłbym z tobą winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino? Dzikie plącze. Czemu już nas nie oplączy? Mógłbym z tobą winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino?

Polecamy skrót wiadomości Radia Łódź i Wieści z Dróg. To już niebawem u nas w programie, ale polecamy także wizytę na radiołódź.pl, a tam poza rozmaitymi wiadomościami i relacjami także zapis, właściwie nie zapis, ale informacja o bardzo miłym przebiegu kolejnego spotkania związanego z książką Radio to Ludzie. I tutaj widzę moich kolegów i koleżanki na zdjęciu z Karolewa, bo to właśnie w filii MSK Karolew odbyło się kolejne spotkanie.

0: A to Obcy Astronom, firmowany przez Bolewskiego i Tubisa.
1: Radio Łódź.
2: Reklama.
3: W wakacje nie ma nudy.
4: Jest mikrofon, zabawa i sport.
3: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
5: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
6: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
10: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
9: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
9: I tych, którzy działają razem dla Polski.
10: Więcej na funduszobywatelski.pl.
11: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
12: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: A wiadomości z dróg ma dla nas Seweryn Potentas.
14: Problemy z przejazdem pojawiły się już na wylotówkach z Łodzi. Utknąć można na Brzezińskiej przed skrzyżowaniem w Nowosolnej. Korkuje się już także Rokicińska. Tu przejazd wydłuży się nawet o 10 minut, bo korek ciągnie się niemal na całym odcinku od Hetmańskiej do Gajcego. Duże problemy także w centrum. Aleja Piłsudskiego stoi na wysokości Palmiarni, a do tego zapełnił się tunel na trasie w kierunku Redkini. Korkuje się też Zdrowie. Tutaj cierpliwość przyda się na ulicach Konstantynowskiej, Krzemienieckiej, Biegunowej czy Siewnej. Na koniec uwaga kierowcy z Tuszyna. Na ulicy Starościańskiej doszło do kolizji, przez to blokuje się ruch od strony Krajowej 12. Kolejne informacje z dróg minutę przed 16.
0: Słuchają Państwo Radia Łódź.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Jest 15:30, jak mówiłam. A przed nami skrót informacji, Remigiusz Fladrowski.
15: 5 lat i 4 miesiące więzienia orzekł łódzki sąd dla nożowniczki z Łowicza. 25-letnia Kinga K. została skazana za atak nożem na znajomego. Do zdarzenia doszło 4 lata temu na jednej z ulic w Łowiczu. Sprawa powróciła na wokandę po uchyleniu jej przez sąd apelacyjny. Na prywatnej posesji w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem odkryto zakopane w ziemi szczątki płodów. Natrafił na nie pracownik budowy nowego osiedla domów jednorodzinnych. W związku ze śledztwem w tej sprawie w Zamościu zatrzymano kobietę. Zostanie przesłuchana w charakterze podejrzanej. Myśliwce F-35 oficjalnie przyjęte do służby w polskim wojsku. Wylądowały w Łasku. To najnowocześniejsze maszyny tego typu, które trafiły już do Polski. Od rana husarzy odbywały pokazowe loty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Myśliwce F-35 z polską szachownicą przywitał w Łasku prezydent Karol Nawrocki. Mieszkańcy osiedla Andrzejów w Łodzi mają problem z barszczem sosnowskiego. W okolicznym lasku aż roi się od tej niebezpiecznej rośliny. Kontakt skóry z barszczem sosnowskiego może prowadzić do poważnych zmian przypominających oparzenia. Urzędnicy wycinali roślinę, ale ta ponownie się pojawiła. Rekordowe prawie 30 milionów złotych wygrał talon lotto z warszawskiego Mokotowa. To najwyższa wygrana, jaka kiedykolwiek padła w stolicy. W lokalu przy Gagarina gracz zawarł zakład i rozbił kumulację. Do tej pory najwyższa wygrana w historii lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce w 2017 roku. Wtedy było to ponad 36 milionów złotych. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
0: Temperatura troszkę spadła, w tej chwili 17 stopni pokazują termometry w Łodzi. Mamy zachmurzenie umiarkowane, synoptycy zapowiadają, że może wzrosnąć do dużego, a miejscami w regionie już wzrosło i miejscami przelotne opady deszczu również dziś możliwe, na ogół słabe, a wiatr też słaby, za to okresami umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. W nocy również może słabo popadać, a nad ranem mogą pojawić się silne zamglenia albo krótkotrwała mgła. Temperatura spadnie do 11 stopni. Natomiast jutro mogą znów pojawić się opady deszczu, a także burze. Maksymalna temperatura 19-20 stopni.
13: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: A w Radiu Łódź Luciola, Manamu i inne piękne piosenki dla Państwa. No i jeszcze co nieco do przeczytania mamy i do przekazania.

Mam dla słuchaczy informację związaną z postacią Kazimierza Dejmka. Dla mieszkańców naszego regionu najważniejsze jest to, że był współtwórcą i dyrektorem Teatru Nowego w Łodzi, ale przecież był także związany z Teatrem Narodowym, z Teatrem Polskim i właśnie w pobliżu Teatru Polskiego w Warszawie. Znajduje się skwer, któremu dziś nadano imię Kazimierza Dejmka. To jest u zbiegu ulic Kazimierza Karasia, Mikołaja Kopernika. Tam dzisiaj odbyła się uroczystość. Odsłonięto również popiersie wybitnego reżysera. Warto o tym wiedzieć, że Kazimierz Dejmek ma w Warszawie skwer swojego imienia.

I czas na ostatnią w naszym dzisiejszym programie rekomendację. Ta jest od pana Piotra, który proponuje powrócić po 20 latach do bohaterów filmu Diabeł ubiera się u Prady w drugiej części tego obrazu. To już inny, nie tak dynamiczny świat mody, ale dalej czarujący blichtrem, bogactwem strojów, kunsztownie urządzonych wnętrz. Meryl Streep jako Miranda Priestly jest jak wino. I nie o wiek tu chodzi, ale o poziom aktorskiego kunsztu. Ilekroć myślę o tej aktorce, pisze pan Piotr, zestawia mi się ona z naszą Krystyną Jandą. Obie genialnie kobiece, przedsiębiorcze, o wyrazistych poglądach po prostu damy ekranu. Pochwały otrzymują również Anne Hathaway, która depcze po piętach Meryl Streep, jak napisał pan Piotr, jeśli chodzi o poziom aktorstwa.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Wolna sobota to audycja, w której Piotr Bielawski
3: rozmawia z muzykami, choć nie tylko.
2: A oni prawdę mu opowiadają, a nie jakieś farmazony wciskają?
3: Najprawdziwszą prawdę o sobie.
2: Dobrze mówimy?
4: No, rozrywkowo jest w audycji Wolna Sobota. W każdą sobotę po 13:00 zapraszam. Piotr Bielawski.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
9: Panie ministrze, w polityce
8: było...
9: nie jest pan od wczoraj w polityce.
10: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
11: Czy to jest polityczny trolling?
12: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
13: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
14: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
10: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
10: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
5: Maciej Trajanowski
10: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
15: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
16: Głównym partnerem biegu jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
17: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
18: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
19: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
20: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
19: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
20: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
1: Po reklamie.
21: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
22: Seweryn Potentas ma dla nas wiadomości z dróg.
23: Kolejne korki przy łódzkiej trasie WZ. Stoi dojazd do Piłsudskiego od ulic Sienkiewicza, Przędzalnianej i Kopcińskiego. Przede wszystkim uwaga jednak na Niciarnianej, na której stracić można do 10 minut. Coraz gęściej jest też na Alei Włókniarzy. Najgęściej jest przy skrzyżowaniu z Limanowskiego, gdzie blokuje się zarówno dojazd od Drewnowskiej, jak i po Jezierskiej. Kilka zmian świateł stracić można też przy Legionów, jadąc w kierunku Radogoszcza. Więcej czasu zostawić można już także w okolicy Parku Śledzia czy przy wyjeździe z miasta ulicą Pabienicką. Na popołudniowe utrudnienia natknąć można się też w Wieluniu. Mowa o ulicy Popiełuszki i dojazdach do centrum, ulicami Warszawską i Sieradzką. A na drogi wracamy za pół godziny.
21: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
22: Tu Radio Łódź, jest 16:00. Posłuchamy teraz wiadomości przygotowanych przez Remigiusza Fladrowskiego.
0: Myśliwce F-35 stacjonują już oficjalnie w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku z korzyścią dla całego regionu. Łodzianie narzekają na niebezpieczną roślinę barszcz sosnowskiego. Będą zmiany w kształceniu lekarzy, chodzi o skrócenie stażu podyplomowego. Przed nami pogodne popołudnie z temperaturą do 20 stopni. Myśliwce F-35 stacjonują w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Dziś odbyła się ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów do polskich sił zbrojnych. Na miejscu był nasz reporter Kacper Rafalski.
2: To był bardzo ważny i radosny dzień. Pierwsze z 32 maszyn pojawiły się już w Polsce. Zakup husarzy przez Ministerstwo Obrony Narodowej wpłynie nie tylko na obronność kraju. Pojawienie się samolotów akurat w Łasku ma też bezpośredni wpływ na subregion sieradzki.
3: O Łasku coraz bardziej słychać, tak?
4: W Polsce
3: i nie tylko. Natomiast no, cieszymy się z tego, że właśnie jest baza, która generuje i napędza jednak rynek pracy.
2: Mówi Paweł Kijański z Urzędu Miejskiego w Łasku. Co do samych samolotów, to co wyróżnia te nowoczesne myśliwce piątej generacji, to zdolność zbierania i analizowania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki technologii stealth, będąc w powietrzu, myśliwce są niemal niewykrywalne dla radarów. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
0: W Łasku stacjonują trzy myśliwce F-35. Polska zakupiła ze Stanów Zjednoczonych 32 maszyny. Całość dostaw ma się zakończyć w 2029 roku.
24: Więcej na radiołódź.pl.
0: Mieszkańcy osiedla Andrzejów w Łodzi od 10 lat zmagają się z niebezpieczną rośliną. W okolicznym lesie aż roi się od barszczu sosnowskiego. Problem ten był wielokrotnie zgłaszany do Urzędu Miasta oraz Straży Miejskiej, jednak nic się nie zmieniło. Mieszkańcy wysłali kolejne pismo do Urzędu Miasta z ponagleniem.
25: Z tyłu za tym laskiem jest nowe osiedle. Sprowadzają się ludzie, no najczęściej tutaj z Łodzi, z terenów miejskich, no tak do końca nie znają, jak wygląda ten barsz. I podejrzewam, że może nastąpić jakaś duża skala poparzeń.
0: Część terenu, na którym występuje ta niebezpieczna roślina, została odgrodzona taśmami. Warto pamiętać, że kontakt z barszczem sosnowskiego może prowadzić do poważnych zmian skórnych, przypominających oparzenia. Zmiany przystani jednorożców w Łodzi. Charakterystyczną wiatę przystankową czeka przegląd, podczas którego przeprowadzone zostaną podstawowe prace remontowe. Konstrukcja ma już ponad 10 lat. Jak wskazują mieszkańcy, ma swoje mankamenty.
26: Przecieka. Tak, jak deszcz pada intensywnie, to przecieka.
27: Jeszcze żebym nie widział, ale całkiem możliwe. To nie jest aż tak szczelne, tak? I dlatego może te prace są potrzebne, te konserwacyjne.
28: Myślę, że potrzebnie. Trzeba to elegancko zrobić, żeby było... Bo to taka wizytówka naszej Łodzi.
29: Na wiacie przystanku Piotrkowska Centrum zostaną wykonane standardowe prace przeglądowo-konserwacyjne. Do tej pory została także wykonana ekspertyza, która wprost wykazała, że wiata jest w dobrym stanie.
0: Dodaje Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Podczas prac przeglądowych odnowione zostaną powłoki antykorozyjne, a także naprawione zostaną orynowanie i odwodnienie wiaty. Data napraw nie jest jeszcze znana, miasto poszukuje wykonawcy prac. Będą zmiany w kształceniu lekarzy, skrócenie z roku do 6 miesięcy stażu podyplomowego lekarza oraz rezydentury w zależności od potrzeb zdrowotnych. Te zmiany budzą największe obawy i kontrowersje środowiska lekarskiego. Profesor Mariusz Klęcki z Ministerstwa Zdrowia przyznaje, że dużo emocji wywołuje skrócenie stażu podyplomowego.
30: Wbrew tym entuzjastycznym opiniom o tym, jak dużo staż daje, to prawda jest taka, że on daje różnym lekarzom bardzo różną dawkę kompetencji i wiedzy, bo powszechnym zjawiskiem jest to, że stażyści opuszczają oddział wcześniej, niż by to wynikało z 7,5-godzinnego dnia pracy.
0: Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zakłada również zmiany w lekarskim egzaminie końcowym oraz ustnym egzaminie specjalizacyjnym. Trwają konsultacje społeczne projektu. 25 lat dumy i buntu. Pod takim hasłem ulicami Warszawy przejdzie jutro Parada Równości. Uczestnicy i uczestniczki przemarszu zamanifestują poparcie dla równości, różnorodności i tolerancji. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest otwarte dla wszystkich. Jubileuszowa Parada Równości wyruszy sprzed Pałacu Kultury i Nauki o 14:00. Teraz to tyle, więcej na radiołódź.pl.
22: Od czasu do czasu wygląda słońce zza chmur, ale zgodnie z zapowiedziami synoptyków towarzyszy nam popołudnie i wieczorem. A wieczorem to zobaczymy, jak będzie, ale zapowiadają zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na ogół stałe. słabe, natomiast temperatura nam spadła już pół godziny temu do 17 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany zachodni i południowo-zachodni. W nocy temperatura minimalna to 11 stopni. Miejscami opady deszczu, na ogół słabe, nad ranem możliwe silne zamglenia lub krótkotrwała mgła. A jak będzie jutro? Prawdopodobnie, bo tak to z tymi prognozami bywa, prawdopodobnie będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Również z gradem, a maksymalna temperatura jutro 19-20 stopni. Jarosław Turek pojawił się w studiu Radia Łódź.
4: Dzień dobry.
22: Dzień dobry. Jarek mnie nie wygania, ale raczej wypada, żebym sobie poszła, bo już nie będę prowadzić programu. Teraz się pożegnam ze słuchaczami, a ty masz ważne rzeczy.
4: Nie wyganiam, no możesz posiedzieć jeszcze
22: może troszeczkę. Może troszeczkę. Natomiast my to sobie żartujemy, ale przed nami bardzo ważny program współtworzony przez reporterów Radia Łódź, przez Jarka, przez wydawcę. Dzisiaj kto jest wydawcą?
4: Beata Janowska,
22: zatem w imieniu Beaty, Jarka i realizującej program Jolanty Kozłowskiej zapraszam Państwa do wysłuchania. Zaraz zdradzisz, o czym będzie.
4: Tak, także żarty na bok do 17.
22: A o dzikach będzie?
4: Nie, dzisiaj nie.
22: Ale dzisiaj twój autorski żart o dzikach bardzo dobry był.
4: Mówiłem wczoraj w porannej audycji.
22: A to wczoraj było. Ja dzisiaj poznałam treść tego żartu, także... Ale sztuka radiowa ulotna, już ten program przeminął, także słuchacze już jak przegapili, to... Wiesz co, musisz kiedyś powtórzyć.
4: Sztuka dobra? Ulotna, a ty też już lecisz.
22: To dziękuję ja w imieniu bardzo. Słuchaczy... Zamawiam powtórzenie tego żartu, a teraz już jesteśmy poważni. Anna Groblińska, bardzo poważnie dziękuję za uwagę, kłaniam się i mówię do usłyszenia już jutro o 10:00.
5: Słuchasz i wiesz.
4: Na dzisiejszym popołudniowym programie będziemy mówili m.in. o inauguracji w służbie słynnych samolotów F-35 w Polsce. Maszyny stacjonują w bazie w Łasku. Jest wokół tego sporo szumu i rozgłosu. Ale i o tym także będziemy mówić, są ku temu poważne powody. Również dla samego Łasku.
6: To jest wielka duma i wielka też taka nobilitacja dla naszego subregionu.
3: O Łasku coraz bardziej słychać, tak?
6: W Polsce i nie tylko.
3: Natomiast no, cieszymy się z tego, że właśnie jest baza, która generuje i napędza jednak rynek pracy.
4: Poza tym będziemy mówili o tym, że od jakiegoś czasu słyszy się ostrzeżenia przed barszczem sosnowskiego. To jest taka roślina pochodzenia azjatyckiego, konkretnie chyba przybyła do nas z Kaukazu, która zawiera substancje, które w kontakcie ze skórą przy operacji słonecznej mogą też powodować bardzo poważne oparzenia, a pojawiła się i to wcale nie dzisiaj czy wczoraj, między innymi w Andrzejowie.
7: Ja się poparzyłem kiedyś tu za płotem u siebie, także wiem, co to znaczy.
8: No jest problem, bo na przykład z dzieciakami, jak chcemy tam sobie wejść do lasu, no jest zakaz, tak? Niebezpiecznie, więc nie wchodzimy po prostu, tak?
9: I wie pan, nic się z tym tak naprawdę tak solidnie nie dzieje, nie?
4: Mieszkańcy są świadomi zagrożenia i narzekają też, że o obecności tego barszczu sosnowskiego w lesie informują od kilku lat i właśnie nic się nie dzieje. A mieszkańcy jednego z bloków na łódzkim Karolewie chcą wystąpić ze spółdzielni mieszkaniowej, bo mają dosyć ciągłych podwyżek. Też narzekają, tylko że właśnie na opłaty i podnoszenie ich zbyt częste w ich odczuciu bez rzetelnego uzasadnienia.
10: Od lipca znowu większa podwyżka. Znaczy się nazywa podwyżka, no nie jest to aż takie duże, ale co drugi miesiąc?
11: Na pewno ta spółdzielnia jest jedną z droższych.
12: Przecież drożeje wszystko na rynku, no to trudno, żeby nie zdrożało.
4: Przyjrzyjmy się tej sytuacji, a także będziemy mówili o tym, że słynną stajnię jednorożców, czyli tą ażurową konstrukcję przystanku przesiadkowego u centrum w Łodzi czeka mały remont, ale spokojnie, to nie będzie raczej gruntowna naprawa, tylko odświeżenia. Przy okazji informacja taka, która może niektórych zaskakiwać, że stajnia jednorożców w Łodzi stoi już od 10 lat.
5: Słuchasz i wiesz.
4: Tak, ten czas leci. 606-78-78-78 to jest nasz telefon dla Państwa, jak zawsze do kontaktu. Również można mailować na studio@radiowodz.pl.

0: To popołudniowy program Radia Łódź, który zaczynamy od tego, że do służby w Polsce wchodzą myśliwce, jakich do tej pory nie było.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Najnowocześniejsze swoje klasie myśliwce F-35 od dzisiaj już służą w polskich siłach zbrojnych. I jak informowaliśmy w Radiu Łódź, pierwsze 3 samoloty F-35 dotarły już 22 maja do Łasku, a dzisiaj w 32 bazie lotnictwa taktycznego odbyła się ceremonia oficjalnego przyjęcia tych nowoczesnych maszyn do sił zbrojnych RP.
2: Dzisiaj przybyły z Teksasu, żeby bronić polskiego nieba.
3: Tak o nowym nabytku Sił Zbrojnych RP, myśliwcach F-35, wypowiadał się dziś w Łasku minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Przez cały dzień relacjonowaliśmy przyjęcie husarzy do Polski. Te z rana wyruszyły w pokazowy lot po naszym kraju. Można było je zobaczyć nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Po godzinie 11 wylądowały one na płycie 32 bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, mówi kapitan Marek Sobieraj właśnie z tej jednostki.
4: Mieliśmy dzisiaj okazję podziwiać uroczystość przyjęcia samolotów F-16 do 32 bazy lotnictwa taktycznego. Dzisiejsza uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości. Samoloty jeszcze wkołowując na strefę zostały przywitane salutem wodnym. Jestem przekonany, że był to istotny dzień nie tylko dla żołnierzy 32 bazy, dla wszystkich, którzy związani byli z programem F-35, jak i dla wszystkich polskich obywateli.
3: Stacjonowanie husarzy w bazie w Łasku to wielkie wydarzenie zarówno dla miasta, jak i subregionu sieradzkiego, mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu Michał Pabich.
5: Dla naszego subregionu to wielka taka nobilitacja, że akurat w naszej jednostce łaskiej mogą stacjonować dwa myśliwce F-35 husarz. I też myślę, że wszyscy powinniśmy podziękować naszemu posłowi ministrowi Cezaremu Tomczykowi, który również dołożył swoją cegiełkę do tego, aby właśnie ta jednostka była wspierana.
3: Na miejscu udało nam się też porozmawiać z Pawłem Kijańskim z Urzędu Miejskiego w Łasku, który na co dzień mieszka w tym mieście.
6: O Łasku coraz bardziej słychać, tak? W Polsce i nie tylko. Natomiast no, cieszymy się z tego, że właśnie jest baza, która generuje i napędza jednak rynek pracy.
3: Zapytaliśmy go, czy hałas, który powodują samoloty, przeszkadzał do tej pory mieszkańcom okolicy.
6: Wie pan co? To myślę, że łaskowianie są przyzwyczajeni od kilkudziesięciu lat tak naprawdę, odkąd były kiedyś migi, obecnie F-16, teraz te nowe F-35, także to nic nowego.
3: I tutaj zbliżamy się do końca. Pierwsze myśliwce F-35 są już w Łasku. Aktualnie stacjonują 3 samoloty. Natomiast Polska zakupiła 32 maszyny, których całość dostaw ze Stanów Zjednoczonych ma się zakończyć w 2029 roku. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
0: To była nasza relacja z inauguracji służby myśliwców F-35, które zdaje się, że miały być widoczne także nad Łodzią, ale chyba się rozmyśliły. No jak to myśliwce.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my za kilka minut zajrzymy do Andrzejowa, bo tam od jakiegoś czasu słyszy się ostrzeżenia i narzekania na baszcz sosnowskiego, obecny w lokalnym lesie, roślina pochodzenia azjatyckiego, która no, może powodować oparzenia i to bardzo poważne w kontakcie ze skórą, dlatego mieszkańcy się niepokoją, że na razie, chociaż są zgłaszane takie sytuacje, nic się z tym nie robi.
7: Ja się poparzyłem kiedyś tu za płotem u siebie, także wiem, co to znaczy.
8: No jest problem, bo na przykład z dzieciakami, jak chcemy tam sobie wejść do lasu, no jest zakaz, tak? Niebezpiecznie, więc nie wchodzimy po prostu, tak?
9: I wie pan, nic się z tym tak naprawdę tak solidnie nie dzieje, nie?
0: A chodzi o to, że pewnie ktoś, kto świadom jest zagrożenia, będzie omijał ten baszcz sosnowskiego szerokim łukiem, natomiast dzieci mogą nie wiedzieć, dotknąć liści barszczu sosnowskiego i się poparzyć. Więcej o tym już za chwilę.

0: Popołudniowy program Radia Łódź. To teraz więcej o tym barszczu, który nie jest zupą, a może bardzo zaszkodzić.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Chodzi o problem z barszczem Sosnowskiego na łódzkim Andrzejowie i to problem, który ciągnie się już od ładnych paru, żeby nie powiedzieć od 10 lat. Roślina, jak wspominaliśmy, jest niebezpieczna. Dotknięcie jej grozi oparzeniem, a w lasku przy ulicy Lwa Tołstoja rośnie sporo tych roślin. Już w ubiegłym roku mieszkańcy interweniowali w tej sprawie i wtedy urzędnicy wykopali część tych roślin, ale jak widać pomogło na krótko. No i teraz Straż Miejska odgrodziła w lasku teren, na którym rośnie barszcz. Mieszkańcy mają nadzieję, że sprawa zostanie wreszcie jakoś skutecznie rozwiązana.
2: Jeszcze jest, w dalszym ciągu jest jeszcze. Ktoś to musi wytępić. Ja się poparzyłem kiedyś tu za płotem u siebie, także wiem, co to znaczy.
3: Na przykład z dzieciakami, jak chcemy tam sobie wejść do lasu, no jest zakaz, tak? Niebezpiecznie, więc nie wchodzimy po prostu, tak?
4: No jest to problem, no bo to jest roślina bardzo trująca. No. I wie pan, nic się z tym tak naprawdę tak solidnie nie dzieje. Nie?
5: Marek Pieczonka, jestem prezesem Ligi Ochrony Przyrody w Łodzi. Jeżeli chodzi o barszcz Sosnowskiego, jest to bardzo niebezpieczna roślina. Przede wszystkim rzuca się w oczy jej wielkość. Ona może mieć do 2,5 metra albo nawet więcej, także łatwo ją odróżnić. Nie należy się do niej nawet zbliżać, co dopiero dotykać, ponieważ ona powoduje oparzenia. To oparzenia poważne, które trzeba leczyć, dlatego jest ona ładna, ma bardzo piękne kwiatostany, już świetne, duże liście, ale jest to roślina bardzo niebezpieczna.
6: Jeden z okolicznych mieszkańców wysłał w tym tygodniu kolejne pismo do Urzędu Miasta Łodzi, w którym ponagrał urzędników do usunięcia barszczu Sosnowskiego. Do pisma dołączono petycję mieszkańców, podkreślając, że problem ten dotyczy nie tylko jednej osoby, ale całej lokalnej społeczności. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź, pan Krzysztof, jeden ze współorganizatorów petycji, dotychczasowe działania urzędników rozwiązują problem jedynie na chwilę, a w kolejnym sezonie barszcz Sosnowskiego znów się pojawia.
7: Przez 9 lat ten barszcz najprawdopodobniej, ale na 100%, rozsiał się po całym tym lesie. Jest to tutaj, powiedzmy tak, w głąb jakieś 400 metrów. Z tyłu za tym laskiem jest nowe osiedle. Sprowadzają się ludzie, no najczęściej tutaj z Łodzi, z terenów miejskich. No tak do końca nie znają, jak wygląda ten barszcz. Jest to fajna roślina, fajnie to wygląda. Tam są małe dzieci i podejrzewam, że może nastąpić jakaś duża skala poparzeń.
8: Straż Miejska w Łodzi, Joanna Krasnowska. Płynęło do nas zgłoszenie w dniu 6 maja tego roku. Sprawa została przekazana do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Łodzi. Osoba zgłaszająca wskazała funkcjonariuszowi tę roślinność, która jak gdyby miała być barszczem Sosnowskiego. Natomiast z uwagi na pewne wątpliwości i też zakwalifikowanie, czy ta roślina faktycznie jest barszczem Sosnowskiego, no budziło pewne wątpliwości. Funkcjonariusz po prostu chcieli, aby osoba kompetentna, posiadająca szeroką wiedzę w tym zakresie, w odpowiedni sposób zakwalifikowała tą roślinę. Stąd też przekazano do Wydziału Kształtowania Środowiska o dalsze prowadzenie tej sprawy.
6: Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź, Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi, zeszłoroczne działania przyniosły dobre rezultaty.
9: W ubiegłym roku przeprowadzono skuteczne działania w celu likwidacji barszczu Sosnowskiego przy ulicy Tołstoja. Prace wykonane w czerwcu przyniosły dobre rezultaty. Podczas dwóch kolejnych kontroli nie stwierdzono obecności nowych osobników tej rośliny.
6: Mieszkańcy jednak widzą, że sytuacja wygląda całkowicie inaczej.
7: W zeszłym roku była tutaj ekipa z ochrony środowiska z Łodzi. Tutaj, no te, które tutaj pokazaliśmy, tak, no to zostały powykopywane, ale to nie do końca to dał efekt, no jak widać.
10: Czyli rozumiem, że trochę wykopali, ale no i tak problem jest, bo no widzimy zresztą przed oczami, że ten barszcz jest.
7: No tak, dokładnie. Potem przyjechali, powiedzmy, po wykopaniu jakieś 2 miesiące, sprawdzić, czy nic nie odrosło. No on nie odrośnie, tak, on dopiero na następny rok będzie rósł.
9: W tym roku zostały odnotowane kolejne zgłoszenia, co wskazuje, że w glebie mogły pozostać nasiona, które obecnie kiełkują. Po najbliższym weekendzie planowana jest wizja lokalna. Oględziny są niezbędne do oceny sytuacji i zaplanowania odpowiednich działań.
0: Jeżeli ktoś dotknie barszczu Sosnowskiego, powinien jak najszybciej przemyć skórę zimną wodą i mydłem i przez 48 godzin unikać słońca, bo furanokumaryny, czyli te toksyny, które zawiera, reagują w obecności właśnie światła słonecznego, a możliwe są poparzenia nawet trzeciego stopnia, powodujące pęcherze i martwice tkanek, także sprawa jest poważna. No i w przypadkach poważnych trzeba oczywiście zgłosić się do lekarza. A rozmawiał na ten temat nasz reporter Kacper Józefowicz.
1: Słuchasz i wiesz.
0: 606-78-78-78 to nasz telefon dla Państwa. Do kontaktu także stały adres mailowy studio@radiolodz.pl. A teraz jest chyba łatwiej niż kiedyś, tak sobie myślę, bo można sobie wstukać w telefonie wyszukiwarkę Barszcz Sosnowskiego, idąc po lesie, i go dokładnie zidentyfikować, żeby się od niego trzymać z daleka.

0: Deep Purple, a teraz sprawdzamy już, jaka jest sytuacja na drogach.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Sytuację śledzi Seweryn Potentas.
2: Coraz trudniej o przejazd przez Nowosolną. Zapełniła się trasa zarówno od Łodzi, jak i od strony Natolina. Kierowcy stracą tam w korku co najmniej 7 minut. We znaki daje się też przejazd innymi łódzkimi wylotówkami. Blokować zaczęła się Pabianicka przed Rudzką i Maratońska od Popiełuszki do Golfowej. Dodatkowy czas przydaje się też przy Parku Śledzia. Jak zwykle blokuje się ulica Północna i wyjazd na nią od Wschodniej czy Kilińskiego. Wolniej jedzie się już także Zachodnią przy skrzyżowaniu z Ogrodową. Uwaga na utrudnienia także w Opocznie. Blokuje się wyjazd z miasta ulicą Staromiejską. To przez kolizję, do której doszło na wysokości ulicy Krótkiej. A kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
1: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Tymczasem minęła 16:30. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przekazuje Remigiusz Fladrowski.
3: 31-letni lekarz, który wystawiał recepty za seks, spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Mężczyzna w gabinecie lekarskim w Łodzi przepisywał pacjentom silne leki psychotropowe i opioidy. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Policja zatrzymała 3 osoby w sprawie 15-latki, która wczoraj trafiła na oddział ginekologiczny szpitala w Krośnie. Policjanci ustalili, że nastolatka jeszcze przed dotarciem do placówki mogła urodzić dziecko. Na razie policja i prokuratura w Krośnie nie udzielają więcej informacji. Stajnia jednorożców w Łodzi będzie remontowana. Jak zapewnia Zarząd Dróg i Transportu, konstrukcja jest w dobrym stanie, co wykazała zlecona wcześniej ekspertyza techniczna, ale mimo to wiata potrzebuje prac konserwacyjnych. Przypomnijmy, że tak zwana stajnia jednorożców ma już ponad 10 lat. Będą zmiany w kształceniu lekarzy, to m.in. skrócenie z roku do 6 miesięcy stażu podyplomowego oraz rezydentury w zależności od potrzeb zdrowotnych. Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza zakłada również zmiany w lekarskim egzaminie końcowym oraz ustny egzamin specjalizacyjny. Trwają konsultacje społeczne projektu. Jest ostateczna zgoda na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Usunięte zostały dodatkowe opłaty od aut spalinowych. Decyzję podjęli ministrowie finansów unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu. Kontrowersyjny podatek wpisał do KPO poprzedni rząd. Ceny paliw w weekend i poniedziałek będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 4 grosze, benzyny 98 6 zł 58 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 40 groszy. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
0: W regionie jest pochmurno, ale ze słonecznymi przejaśnieniami. Umiarkowanie ciepło, 17 stopni tylko na termometrze, na barometrze 997 hektopaskali. Ciśnienie wyraźnie spada. Lokalnie możemy spodziewać się okresowych opadów deszczu. Może nawet trafić się burza. W nocy będzie już zdecydowany wzrost zachmurzenia. Nad ranem możemy spodziewać się słabych opadów deszczu i ochłodzi się do 12 stopni jutro. No jutro w ciągu dnia pochmurno również. Po południu znowu może zrobić się deszczowo i są ostrzeżenia przed burzami. Jutro na termometrach do plus 19 stopni.
4: Słuchasz i wiesz.
0: A my za kilka minut zajrzymy na łódzkie osiedle Karolew, bo tam mieszkańcy jednego z bloków chcą wystąpić ze spółdzielni mieszkaniowej. Powód jest taki, że nie podobają im się ciągłe podwyżki. Ich zdaniem zbyt częste i zbyt wysokie. Chodzi oczywiście o podwyżki czynszów.
5: Od lipca znowu większa podwyżka. Znaczy się nazywa podwyżka, no nie jest to aż takie duże, ale co drugi miesiąc?
6: Na pewno ta spółdzielnia jest jedną z droższych.
7: Przecież drożeje wszystko na rynku, no to trudno, żeby nie zdrożało.
0: Znaczy to można sobie tak wystąpić ze spółdzielni, jak się podwyżki nie podobają, czynszów. Więcej szczegółów na ten temat już za kilka minut.

0: to byli Marcelina i Piotr Rogucki.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Mieszkańcy jednego z bloków na osiedlu Karolew w Łodzi mają dosyć podwyżek czynszów i dlatego niektórzy z nich chcą po prostu odłączyć swój budynek przy Wróblewskiego 59A od lokalnej spółdzielni mieszkaniowej i założyć własną wspólnotę mieszkaniową.
2: Już od dłuższego czasu były cały czas duże koszty.
3: Te czynsze są zbyt duże. Jak pani to ocenia?
4: Ja też tak uważam, że są duże. No nie jest to aż takie duże, ale co drugi miesiąc?
3: Co dwa miesiące dużo trzeba dopłacać?
4: No nie dużo, tam 40 zł, no ale zawsze to jest w takim miesiącu.
5: Nie była aż tak duża podwyżka. No ale przecież drożeje wszystko na rynku, no to trudno, żeby nie zdrożało i czynsz.
3: Rozmawiamy z prezes spółdzielni mieszkaniowej Karolew, z panią Małgorzatą Czarnecką. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Mieszkańcy bloku 59A, numer 12, chcieliby się odłączyć od spółdzielni mieszkaniowej. Jak pani to ocenia?
6: Ja nie ocenię tego działania. To jest prawo mieszkańców. Każdy ma prawo do podejmowania decyzji w ramach obowiązujących przepisów. W przypadku tego bloku na ten moment to jest niemożliwe, ponieważ żeby taką uchwałę mogli mieszkańcy podjąć, to po pierwsze musi być wyodrębnionych, odrębnych własności, przynajmniej 50% plus jeden lokali, a tam jeszcze kilku, prawie 10 lokali brakuje do tej liczby. W przyszłości, jeśli ten wynik zostanie osiągnięty, to tak, pod warunkiem, że wszyscy właściciele odrębnych lokali mieszkalnych zagłosują za tą uchwałą.
2: Na pewno ta spółdzielnia jest jedną z droższych. Na pewno tutaj na Karolewie. Ceny opłat miesięcznych dla naszej spółdzielni, a przykładowo spółdzielni na Rajdowej, to jest dzień do nocy. No takie są różnice.
3: Skąd wzięły się te podwyżki?
6: Nie ma podwyżek co dwa miesiące. Czynsze ustalamy dwa razy w roku. Rozliczamy media. I jeżeli ktoś złożył dużo wody, to nie ma się czemu dziwić, że po rozliczeniu, po dopłacie ma podwyższony czynsz, bo ma podwyższone zaliczki. Zaliczki na media wyliczamy na podstawie zużycia poprzedniego okresu, czyli poprzedniego roku.
3: Przedstawiciel bloku przy Wróblewskiego 59A Radosław Wojtowicz.
7: Pomimo wszystko spółdzielnia to jest jednak relikt przeszłości. No to...
3: Dlaczego pan tak mówi? Dlaczego relikt?
7: My płacimy na tych wszystkich ludzi, którzy siedzą w tej spółdzielni, pracowników, no prezesów, innych, a tak jeden no, administrator by zarządzał blokiem i koszty by były zdecydowanie mniejsze. Nie ma już w tej chwili, nie powstają nowe spółdzielnie. Te co są, zostały stare, to są, ale nowe nie powstają. A dlaczego nie powstają? Bo po prostu tańszym kosztem można to wszystko zrobić.
6: Jestem stanowczo przeciwna wyodrębnianiu z prostej przyczyny. Mamy bardzo stare zasoby, bo to są bloki z lat 60. W związku z tym ich stan, ich wymaga ciągłego remontu, ciągłych nakładów.
7: Mieszkańcy z jednego bloku sami nie dadzą rady wtedy, jak coś walnie, a mówię, że osiedle jest stare i to jest to wszystko. To jest to do wymiany.
3: Co gdyby mieszkańcom udało się odłączyć od spółdzielni? Jak wtedy funkcjonowałaby sama spółdzielnia? Czy to będzie jakieś uszczuplenie zasobów nieruchomości?
6: Na pewno będzie to uszczuplenie majątku spółdzielni, ponieważ na majątek spółdzielni składają się budowle, budynki, między innymi ten budynek. Dla spółdzielni nie będzie to odczuwalne. Ten proces jest dość trudny, jest długotrwały, jest dość kosztowny, ale jeśli mieszkańcy taką uchwałę podejmą, to my jako spółdzielnia oczywiście, bo my będziemy współwłaścicielem tego budynku, nie będziemy głosować za mną, bo wiadomo, reprezentujemy interes pozostałych członków spółdzielni, natomiast nie będziemy utrudniać mieszkańcom tego, na pewno.
0: A co będzie dalej, to się okaże jutro podczas zebrania Rady Osiedla Karolew. Właściciele mieszkań będą mogli zagłosować za lub przeciw odłączeniu się od spółdzielni i jeżeli niezadowoleni będą w większości, to może dojść do secesji pod jeszcze jednym warunkiem, o którym wspominaliśmy w tej rozmowie. O ile ponad połowa lokali mieszkalnych zostanie wyodrębniona w formie pełnych własności. Na Karolewie w tej sprawie był nasz reporter Adam Łużyński.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A tak na marginesie, od lat mówi się, że spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce należałoby zreformować, a samo prawo spółdzielcze to jest w ogóle ewenement, bo jest odrębnym prawem w polskim prawie. Ale na razie na żadną reformę się nie zanosi.

0: To popołudniowy program Radia Łódź, w którym za chwilę będziemy jeszcze mówili o drobnym remoncie słynną stajnię jednorożców w Łodzi, czyli tą ażurową konstrukcję przystanku przesiadkowego Łódź Centrum. Czeka bowiem mały remont. Właściwie to odświeżenie, bo gruntowny remont podobno nie jest jeszcze potrzebny.
1: Przegląd by się przydał, jak we wszystkich budynkach. To jest ze stali, więc trzeba to przeglądać.
2: Na razie się trzyma, no. Jeszcze nic nikomu nie spadło, tak? Więc jest dobrze.
3: To mogłoby być kolorowy, na ten dach można by pomalować na kolory.
4: Odnowione zostaną powłoki antykorozyjne, a także naprawione zostanie odwodnienie całej wiaty.
0: To więcej na ten temat już za kilka minut, a teraz jeszcze komentarz do tego barszczu sosnowskiego, który rośnie w Andrzejowie i mieszkańcy się niepokoją, że trochę go tam za dużo, chociaż zgłaszali od dawna, żeby to usunąć, ale nie jest usuwane. Słuchacz przypomina, skąd się w ogóle ten barszcz u nas wziął.
5: W sprawie barszczu sosnowskiego to warto zauważyć, że ta roślina rozpleniła się w poprzedniej epoce, kiedy została masowo do nas importowana ze Związku Radzieckiego. Miała to być zamiennik na jako tania pasza, a tak naprawdę rozpleniła się ponad wszelką miarę w naszym kraju i dlatego jest wielki z tym problem. Powiem panu, że na przykład w terenach, w Ustrzykach Dolnych nadal barszcz sosnowskiego rośnie tam bardzo tak dosyć masowo i nikt z tym nie walczy. To są tereny, które w 1951 roku dopiero przyszły do Polski w tej korekcie granic. I powiem panu, że ja tam przejeżdżałem i tam ten barszcz sosnowskiego nadal jest masowo tam rośnie. Takie jest pochodzenie tego barszczu w Polsce.
0: Bardzo dziękuję za tę informację. Dał nas za chwilę wizyta w stajni jednorożców.

0: To popołudniowy program Radia Łódź, a teraz o tym, że przystanek Piotrkowska Centrum będzie do remontu.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Chodzi oczywiście o tę imponującą wiatę tak zwanej stajni jednorożców, bo miasto szykuje wykonanie nam pewnych prac. My zapytaliśmy urzędników o szczegóły, możemy więc uspokoić już łodzian. Stajnia jednorożców nie potrzebuje jakiegoś gruntownego remontu, tylko niewielkich prac konserwatorskich. A jakich? To sprawdzał nasz reporter Severin Potentas.
2: Zdobi Centrum Łodzi już od ponad 10 lat. Tak zwana stajnia jednorożców w najbliższych miesiącach przejdzie niewielki remont.
3: Tomasz Śliwiński, Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Jeszcze w tym roku na wiacie przystanku Piotrkowska Centrum zostaną wykonane standardowe prace przeglądowo-konserwacyjne.
4: Przegląd by się przydał, jak we wszystkich budynkach.
5: Pewnie jest, jak potrzebują, to pewnie jest, tak?
4: To jest ze stali, więc trzeba to przeglądać. Ale ogólnie mnie się to nie podoba. Ta koncepcja to nie moja bajka.
6: No nie, wygląda ładnie i praktyczna, bo też czy wiatr, czy załóżmy zimą, no to jak najbardziej się sprawdza.
7: Wygląda przyzwoicie.
6: Uważam, że zrobiona pod tym względem ekstra.
3: Do tej pory została wykonana ekspertyza, która wprost wykazała, że wiata jest w dobrym stanie.
8: Według mnie się nic nie wali, jest to przystankowo super potrzebne.
5: Na razie się trzyma, no. Jeszcze nic nikomu nie spadło, tak? Więc jest dobrze.
4: Przydałoby się, bo przecieka. Przecieka. Tak, jak deszcz pada intensywnie, to przecieka.
5: Jeszcze, że mnie nie widział, ale całkiem możliwe, no. To nie jest aż tak szczelne, tak? I dlatego może te prace są potrzebne, te konserwacyjne.
8: Myślę, że potrzebnie. Trzeba to elegancko zrobić, żeby było... Bo to taka wizytówka naszej Łodzi.
9: Być może tak. Jako wizytówka miasta myślę, że faktycznie mogłoby się przydać.
6: Jeżeli ja patrzę ze swojego punktu widzenia, to widzę, że nie. Ale jeżeli miałoby to przedłużyć żywotność tych elementów i bezpieczeństwa, no to jak najbardziej, prawda?
2: Część mieszkańców wskazuje jednak na inny mankament wiaty. Po latach straciła swój kolor.
6: Teraz myślę, nie wiem, czy to było troszeczkę inaczej, ta góra? Czy cały czas jest od początku taka, bo ja nigdy nie zwracałam na tą górę uwagi.
8: To mogłoby być kolorowe, na ten dach można by pomalować na kolory, bo ja myślę, że te farby, które były ładne, to one wyblakły na skutek słońca i deszczu.
9: No, na tyle czasu i na to słońce myślę, że no trudno, tak? Znaczy dla mnie przydałyby się na pewno odgrodzenia pomiędzy tutaj przejazdami, ponieważ pasażerowie przechodzą i nie patrzą.
2: Tego prace jednak nie obejmą.
3: Podczas zaplanowanych prac przeglądowych zostaną dodatkowo sprawdzone połączenia śrubowe konstrukcji, odnowione zostaną powłoki antykorozyjne, a także naprawione zostanie odwodnienie całej wiaty.
2: Termin prac nie jest jeszcze znany, bo póki co miasto poszukuje firmy, która się ich podejmie. Jak na razie nie wiadomo także, czy prowadzone prace będą powodować utrudnienia w ruchu.
0: No to już mniej więcej wiadomo, co wiadomo. Słynna stajnia jednorożców ma już ponad 10 lat, bo dano ją do użytku z końcem października 2015 roku.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Mówiliśmy wcześniej o samolotach F-35, które dzisiaj wyleciały w niebo i były widoczne w kilku miastach, ale niestety nie w Łodzi.
10: Panie redaktorze, prowadziłem się Z-41, jechałem przez Rondo Lotników Lwowskich. Widziałem ludzi, którzy czekali z aparatami na przelot tych samolotów. Ja też zerkałem w górę z nadzieją, że zobaczę husarza na niebie. Wczoraj media społecznościowe huczały, napisali: spuść się w niebo o 11.05. Nawet pani Skrzydlewska dzisiaj podała godzinę, o której te samoloty wystartowały. Niestety nic takiego się nie wydarzyło i czekam na jakieś przeprosiny na mediach społecznościowych.
0: No słychać rozczarowanie, ale podejrzewam, że ani ze strony urzędników, ani ze strony wojska przeprosin nie będzie i wyjaśnienia, dlaczego akurat nad Łódź nie nadleciały.

0: Popołudniowy program Radia Łódź, za chwilę wiadomości, w których między innymi będziemy mówili o tramwaju, który wyjechał na ulicę Łodzi, tramwaju z bezpłatną pomocą psychologiczną.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Czasem jest tak?
4: Mamo, błagam, kup mi tą zabawkę, to jest takie odjazdowe, wszyscy koledzy z mojej szkoły to mają.
3: Czasem tak.
5: Psyk 7, Brainrot, Bro, Fr, Friki.
3: Nie Fr, tylko Fry.
5: Fry.
3: Mamo, no. To mamo, no.
5: Albo tak.
4: Moja mama się rusza jak stuknięty bawian.
2: Ale co byśmy bez nich zrobili?
6: Ale jakby w ogóle nie było dzieci, to niech wtedy sobie zobaczą, jak wszystko legnie w gruzach, albo jak będą starzy i nie będzie miał im kto pomóc.
5: Dlatego w Radiu Łódź oddajemy głos młodym.
2: A ja to widzę inaczej. W każdą niedzielę o 10:40.
5: Justyna Krakowiak,
2: Paulina Klimas-Stasiak.
5: Zapraszamy.
7: Krystyna Prońko wydaje się być nad wyraz poważną artystką, śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. Jako jedna z nielicznych tak naprawdę śpiewa nieprzerwanie od lat.
8: Od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję. I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam.
7: Może Państwa zdziwię, ale będzie to niezwykle pogodna, nawet lekko zabawna rozmowa z Krystyną Prońką, która się śmieje, żartuje, nie obraża, snuje refleksje i przypomina sobie momenty, do których nigdy wcześniej nie wracała. Zapraszam w niedzielę po 16:00. Piotr Bielawski.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
10: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
11: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
12: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
13: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
14: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
13: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
14: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
2: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Przed wiadomościami tradycyjnie informujemy o tym, gdzie można się ewentualnie spowolnić albo zakorkować. Seweryn Potentas.
16: Zaczynamy od utrudnień na trasie S8. Uwaga kierowcy jadący z Tomaszowa w kierunku Piotrkowa. Na remontowanym odcinku trasy pod Wolborzem doszło do kolizji. Droga może się dodatkowo blokować. Kolizja i utrudnienia także na autostradzie A1. Do zdarzenia doszło na wysokości Wiśniowej Góry na trasie od strony Łodzi. Przez to utworzył się kilkusetmetrowy zator. Za to w Łodzi sporo sporo czasu wciąż zabiera przejazd przez Zdrowie. Co najmniej 5 minut zostawić trzeba na ulicach Konstantynowskiej, Biegunowej i Siewnej. Cierpliwość przydaje się też na wyjeździe w kierunku Andrespola, bo Rokicińska może blokować się przed skrzyżowaniem z Malowniczą. Uwaga także na Brzezińskiej. Tutaj przejazd przez skrzyżowanie w Nowosolnej blokuje się zarówno od strony Łodzi, jak i na Tolina. Dziękuję i do usłyszenia.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
0: Słuchają Państwo Radia Łódź. Minęła 17. A przed nami serwis informacyjny, który przekazuje Remigiusz Fledrowski.
17: Lokatorzy spółdzielni mieszkaniowej w Łodzi mają dość podwyżek i chcą stworzyć własną wspólnotę. Policja w Krośnie zatrzymała 3 osoby w sprawie 15-latki, która mogła urodzić dziecko. Ulicami Łodzi jeździ tramwaj z bezpłatną pomocą psychologiczną. W nocy w regionie przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 12 stopni. Spółdzielnia mieszkaniowa Karolew w Łodzi może stracić jeden blok. Mieszkańcy budynku przy Wróblewskiego 59A chcą założyć swoją wspólnotę mieszkaniową. Informację w tej sprawie przygotował nasz reporter Adam Łużyński.
18: Mieszkańcy chcą się odłączyć od spółdzielni mieszkaniowej, bo mają dość wzrostów opłat. Liczą na to, że po założeniu wspólnoty będzie taniej. Jak mówi prezes spółdzielni mieszkaniowej Karolew, Małgorzata Czarnecka, mieszkańcy mają do tego pełne prawo.
19: Każdy ma prawo do podejmowania decyzji w ramach obowiązujących przepisów.
18: Czy takie sytuacje już miały wcześniej miejsce?
19: W naszej spółdzielni, nie w innych spółdzielniach, tak.
18: Żeby móc odłączyć się od spółdzielni mieszkaniowej, chęć musi wyrazić ponad połowa mieszkańców. Jak na razie właściciele mieszkań z bloku przy Wróblewskiego 59A nie mogą się w tej sprawie między sobą dogadać.
17: Jutro podczas zebrania Rady Osiedla Karolew właściciele mieszkań będą mogli zagłosować za lub przeciw odłączeniu się od spółdzielni.
20: Więcej na radiołódź.pl.
17: Policja zatrzymała 3 osoby w sprawie 15-latki, która wczoraj trafiła na oddział ginekologiczny szpitala w Krośnie. Policjanci ustalili, że nastolatka jeszcze przed dotarciem do placówki mogła urodzić dziecko, informuje sierżant Weronika Chętosz z krośnieńskiej policji.
21: Wstępnie ustalono, że nastolatka jeszcze przed dotarciem do szpitala mogła urodzić dziecko. Do miejsca zamieszkania 15-latki zostali skierowani policjanci oraz specjaliści Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Rzeszowie, którzy pod nadzorem prokuratora wykonują czynności procesowe.
17: Na razie policja i prokuratura w Krośnie nie udzielają więcej informacji. Branża lotnicza pozwala rozwinąć skrzydła. Przekonała się o tym młodzież z łódzkich szkół, która odwiedziła Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi. To był tak zwany Dzień Przyszłości, który ma zainteresować uczniów pracą w sektorze lotniczym. To najbardziej międzynarodowy zawód na świecie, mówi prezes Wojskowych Zakładów Lotniczych Jacek Goszczyński.
22: Czy będziemy w Polsce, w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, to człowiek, który jest uprawnionym mechanikiem, człowiekiem lotnictwa, zawsze tam znajdzie pracę.
17: A najbliższe lata oznaczają duże możliwości na zdobycie pracy w Łodzi, bo to w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 serwisowane będą m.in. śmigłowce Apache. Podczas Dnia Przyszłości uczniowie mogli porozmawiać także z przedstawicielami czołowych firm z branży lotniczej. Tramwaj z pomocą psychologiczną w Łodzi. Nie trzeba umawiać wizyty ani zgłaszać się do poradni. Wystarczy wsiąść do tramwaju i porozmawiać ze specjalistą. Wszystko to w tramwaju zdrowia psychicznego. Pasażerowie mogą w nim dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym. Chcemy przypominać o tym, żeby zadbać o siebie, mówi Piotr Kuraś z Ogólnopolskiego Centrum Profilaktyki i Terapii w Łodzi.
23: No właśnie, chcemy wyjść naprzeciw, chcemy jakoś porozmawiać z ludźmi, chcemy pokazać, że ten terapeuta, ten psycholog nie jest taki straszny, że zdrowie psychiczne to nie jest tabu. Warto o tym rozmawiać, że warto jakoś sprawdzać, co się dzieje w tym obszarze psychicznym.
24: A co czeka ludzi, którzy faktycznie wejdą do tego tramwaju?
23: Promujemy zdrowie psychiczne, dostęp do tego zdrowia psychicznego, możliwości zadbania o zdrowie psychiczne. Też mówimy o tym, kim jest psycholog, a kim jest psychoterapeuta.
17: W tramwaju dyżurują psychologowie i terapeuci, specjalny wagon kursuje na trasie WZ między Widzewem a Karolewem. Akcja potrwa do 18 czerwca. Jest ostateczna zgoda na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Usunięte zostały dodatkowe opłaty od aut spalinowych. Decyzje podjęli ministrowie finansów unijnych krajów na spotkaniu w Luksemburgu.
1: Zatwierdzenie zmian w KPO jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, Polacy nie będą musieli płacić za korzystanie z aut spalinowych. Zamiast tych opłat będą inwestycje w ciepłownictwo. A po drugie, dzięki rewizji KPO rząd będzie mógł wysłać kolejny wniosek o płatność. Dopóki trwały negocjacje Warszawy z Brukselą, było to niemożliwe. A czas odgrywa tu kluczową rolę. Do końca sierpnia muszą być wdrożone wszystkie zapisane w KPO reformy. Miesiąc później upływa termin na przysyłanie wniosków o sfinansowanie inwestycji. Jeszcze w tym miesiącu Polska wyśle ósmy wniosek, by we wrześniu otrzymać pieniądze i wtedy także trafi do komisji dziewiąty wniosek. Polska jest na dobrej drodze, by wykorzystać wszystkie bezzwrotne granty w wysokości ponad 25 miliardów euro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
17: Kontrowersyjny podatek wpisał do KPO poprzedni rząd. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
0: W regionie jest zmienne zachmurzenie, pochmurne, ale ze słonecznymi przejaśnieniami. Na termometrach teraz od 18 do 20 stopni, na barometrze 997 hektopaskali. Ciśnienie będzie w najbliższych godzinach wyraźnie spadać. Możemy spodziewać się okresowych lokalnych opadów deszczu, bo mamy takie drobne deszczowe chmury porozrzucane tu i ówdzie, na razie nie ma ich dużo. W nocy zdecydowanie wzrost zachmurzenia, nad ranem słabe opady deszczu, ochłodzi się też do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia pochmurno, no i deszczowo, przede wszystkim po południu również zrobi się burzowo. Jutro na termometrach do 19 stopni Celsjusza.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 7 minut po godzinie 17. Jolanta Kozłowska dzisiaj audycję będzie realizować. Piotr Bielawski, zapraszamy dziś do 20:00 ta audycja. No i przede wszystkim z nowościami i mocnym akcentem rozpoczynamy.

Już wczoraj w programie między 17 a 19 zapowiadałem, że będą nowości tylko i wyłącznie, jak to zwykle w piątek. I tak będzie w istocie. I zapowiadałem mocne brzmienia. Grałem już Deep Purple. Zespół powrócił. Myślę, że wielu fanów zespołu Deep Purple na to czekało. No ale także obiecywałem, że inne tuzy, inne wielkie nazwiska się pojawią. A wśród nich Lenny Kravitz, na przykład Divine i Lenny Kravitz. Kravitz przyjedzie, zagra koncert też. Myślę, że wielu czeka. Gra dosyć często nawet w naszym kraju. Teraz w Łodzi się pojawi. Natomiast no, fenomenalny jest i za każdym razem zbiera publiczność. Myślę, że z całej Polski, która przyjeżdża, która jest taką grupą wierną mu. No i wydaje mi się, że Kravitz jest w znakomitej formie, więc daje z siebie jak najwięcej i jak najlepiej. I w dalszym ciągu to przede wszystkim doceniają fani. No ale obiecywałem wielkie nazwiska i mocne granie.

I nie ma pytania, jakie brzmienie. Dollar Bill, Jack White oczywiście, też rozpoznawalny, także też nie ma pytań. No taki artysta, który wraca do korzennego grania, brzmienia, ale bardzo jest dzisiejszy, bardzo ta technika gry także sprawia, że to brzmi jakby właśnie bez tych korzeni miało brzmieć dzisiaj w muzyce. A przecież ma podstawy i do nich się odnosi i przecież te wzory można nawet podać. Tylko po co, skoro to takie współczesne granie właśnie. No wielkie nazwiska i wielkie granie i w dalszym ciągu będę kontynuował myśl. Thank you.

0: To Prince oczywiście. Wcześniej Paul McCartney, stąd też mówiłem o wielkich nazwiskach. Prince. Fajnie jest odkrywać go na nowo. Tuż po śmierci już mówiono, że w szufladach to on zostawił mnóstwo fantastycznej muzyki. No i oby jak najwięcej tej muzyki jeszcze się pojawiło. To nagranie nazywało się Stone. No i tak słuchamy i wracamy do wielkich nazwisk i fantastycznych utworów. To Bartek Florczak wróci do jeszcze jednej, naprawdę też ciekawej postaci.
1: Historia pewnej piosenki.
2: Paul Weller zaczynał jako punkowiec w zespole The Jam, później jednak coraz bardziej zainteresowany był muzyką soul i pop. W znakomity sposób połączył te gatunki w zespole The Style Council, w którym spędził większość lat 80. W 1992 roku zaczął karierę solową. Weller solo skupiał jak w soczewce wszystkie gatunki muzyczne, ale soul zawsze był mu bliski i często pisał w tym stylu. W 1995 roku ukazało się arcydzieło Paula Wellera, czyli płyta Stanley Road. Okładkę albumu zaprojektował Peter Blake, twórca m.in. koperty do Sierżanta Pieprza Beatlesów. Tytuł oznacza ulicę w mieście Woking w południowej Anglii, gdzie dorastał Paul Weller. Wiele piosenek odnosiło się do przeszłości, miało sentymentalny nastrój. Wśród nich piękne nagranie pod tytułem Broken Stones, pęknięte kamienie. Broken Stones powstała z niewinnej rozmowy Paula z jego małym synem podczas pobytu na plaży, która przerodziła się w głęboką metaforę ludzkiej egzystencji. Syn Paula zapytał go, skąd biorą się małe kamyki na plaży. Muzyk zamiast naukowego wyjaśnienia powiedział, że dawno temu wszyscy ludzie byli częścią jednej wielkiej skały, która z biegiem czasu została roztrzaskana i rozrzucona po całym świecie. Wszyscy pochodzimy z jednego źródła, zostaliśmy rozbici na kawałki i wysłani w różne strony świata. Kryje się w tym poczucie duchowości. Każdy z nas podświadomie szuka drogi powrotnej do tego rdzenia. Próbuje wrócić do domu, mówił Weller. Tekst powstał niedługo po rozmowie z synem. Paul od razu wiedział, że muzyka będzie miała soulowo-gospelowy posmak, dlatego zdecydował się zagrać na pianinie Fender Rhodes o miękkim, ciepłym brzmieniu. Instrument był bardzo popularny w latach 60. i 70. Zarówno piosenka, jak i płyta okazały się przebojami i umocniły pozycję Paula Wellera w latach 90. Posłuchajmy Broken Stones, Paul Weller.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
10: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Sportowe emocje, dobra zabawa i atrakcje dla całych rodzin. Już 21 czerwca zapraszamy do parku Baden-Powella na bieg 5 do setki. Przyjdź kibicować małym i dużym sportowcom. Skorzystaj z animacji dla dzieci i spędź dzień w wyjątkowej atmosferze. Widzimy się 21 czerwca w parku Baden-Powella. Więcej informacji na radiołódź.pl.
12: Partnerami biegu są GAC Dragon Motors Łódź, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Live Nation, Port Łódź.
13: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
14: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
15: Szukasz pomysłu na aktywny dzień pełen wrażeń? Góra Kamińsk. Najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. Czeka na Ciebie. Latem to raj dla rowerzystów, spacerowiczów i miłośników przygód. Z trasami rowerowymi, wyciągiem krzesełkowym i mnóstwem atrakcji dla całych rodzin. Zimą? To największy stok narciarski w centralnej Polsce. Z nowoczesną infrastrukturą, wypożyczalnią sprzętu i świetnymi warunkami. Zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych miłośników białego szaleństwa. Góra Kamińsk. Energia przez cały rok.
16: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
18: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 17.30. Czas na skróty wiadomości, a w studiu Wiktoria Makowska.
19: Dzień dobry. Myśliwce F-35 stacjonują w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Dziś odbyła się ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów do polskich sił zbrojnych. W Łasku stacjonują 3 myśliwce F-35. Polska zakupiła ze Stanów Zjednoczonych 32 maszyny, a całość dostaw ma się zakończyć w 2029 roku. Zaatakował kobietę, bijąc ją po twarzy. Teraz może pójść do więzienia na długie lata. Do zdarzenia doszło 2 dni temu w Zduńskiej Woli. 71-latka wypłaciła pieniądze z bankomatu i wtedy została zaatakowana przez 55-letniego mężczyznę, mówi aspirant Katarzyna Biniaszczyk z policji z Zduńskiej Woli.
20: Gdy szła w kierunku samochodu, na parkingu została zaatakowana przez mężczyznę. Sprawca dwukrotnie uderzył seniorkę pięścią w twarz i próbował wyrwać jej torebkę. Kobieta mocno trzymała swoją własność i broniła się, uderzając napastnika kluczykiem od samochodu.
19: Mężczyzna przewrócił kobietę na chodnik i zabrał portfel z pieniędzmi. Na pomoc ofierze pośpieszyło 3 mężczyzn, którzy zaatakowali agresora. Został już aresztowany. Za rozbój grozi do 15 lat więzienia, ale ponieważ 56-latek działał w warunkach recydywy, za kratkami może spędzić nawet 22 lata. Będą zmiany w kształceniu lekarzy. Skrócenie z roku do 6 miesięcy stażu podyplomowego lekarza oraz rezydentury w zależności od potrzeb zdrowotnych. Te zmiany budzą najwięcej obaw i kontrowersji środowiska lekarskiego. Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zakłada również zmiany w lekarskim egzaminie końcowym oraz ustny egzamin specjalizacyjny. Trwają konsultacje społeczne projektu. Tramwaj z pomocą psychologiczną w Łodzi. Nie trzeba umawiać się wizyty ani zgłaszać się do poradni. Wystarczy wsiąść do tramwaju i porozmawiać ze specjalistą. Wszystko to w tramwaju zdrowia psychicznego. Tam dyżurują psychologowie i terapeuci, a pasażerowie mogą w tramwaju dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy w kryzysie psychicznym. Specjalny wagon kursuje na trasie WZ między Widzewem a Karolewem. Akcja potrwa do 18 czerwca. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.
18: 20 stopni w tej chwili, miejscami mogą się pojawiać przelotne opady deszczu, ale na ogół słabe. Wiatr również jest słaby, jedynie może przez moment być umiarkowany, nie silniejszy, zachodni i południowo-zachodni.
0: Popołudnie bez pośpiechu.
18: Gips przyjeżdża, zagra jutro koncert, będą zaproszenia do wygrania w tym dzisiejszym programie. Mnóstwo polskiej muzyki poza tym zagram.

Na Błysk Dawid Podsiadł wyruszył na trasę koncertową. Znów wielkie stadiony, bez względu jak oceniane, to wielkie stadiony, tak czy inaczej. A wcześniej to Piotr Zioła i Vito Bambino. To nagranie, które powstało u nas w naszym studiu imienia Henryka Debicha. To Safari. Tak naprawdę powstało, zostało nagrane tutaj, bo oczywiście utwór został przez Piotra i Vito Bambino skomponowany wcześniej i wymyślony. No i jest to też taka zapowiedź, że co jakiś czas Vito Bambino będzie nas jakąś piosenką zaskakiwał. Na ile jest to zapowiedź większej rzeczy Piotra Zioły, to na to pytanie tutaj odpowiedzieć nie mogę. Vito Bambino ostatnio lubi zresztą duety. Co chwilę kogoś ciekawego sobie zaprasza i takie piosenki razem tworzą. A co do Dawida Podsiadło, on też lubi duety i owszem, ostatnio gramy nowe utwory Artura Rojka i tutaj właśnie Artur z Dawidem Podsiadło w duecie.

0: pamiętaj mnie.
1: Okej, Sarsa, pamiętaj mnie, to z piosenki Czy będziemy się pamiętać, bo taki jest tytuł tego utworu. Sarsa zawsze była moim zdaniem niezależna, zawsze myślała, jak opowiedzieć o sobie w piosence, jeśli nawet była bliżej popu niż jakiejś alternatywy, to mimo wszystko to było bardzo osobiste, bardzo autorskie. A czasami tak bywało, prawda? Natomiast też potrafi oddalić się od tego popu, w ogóle nie dbać o to, czy to będzie komercyjne, czy nie, i stworzyć po prostu jakąś piosenkę o czymś, co dla niej ma znaczenie, co jest ważne. Jest więc artystką, która chce o czymś mówić, tak żeby skrócić wypowiedź, i to jest moim zdaniem ta piosenka, która przed chwilą, no, taka rzecz pomiędzy, taka, która może i w jedną, i w drugą stronę być odbierana, czyli jako piosenka przebój, a też jako

Będzie mnóstwo, w poniedziałki zwłaszcza, bo zaprosimy wszystkich słuchaczy Radia Łódź na Open Stage, w którym to cyklu pojawi się wielu artystów poniedziałkowo o godzinie 19 w Porcie Łódź. Tam między innymi piosenki zaśpiewa już na początek, pierwszy poniedziałek lipca, Agnieszka Kiepuszewska. Będzie to premierowy materiał, prapremierowy nawet można by było w pewien sposób powiedzieć, bo to będzie pierwszy dzień z winylem. Przyjedzie nawet z nim, ale będą też łódzkie akcenty jak Marek Kądziela czy Witek Janiak ze swoim składem. Najdalej to chyba ma Late Night Poems, bo przyjadą z Rzeszowa. No właśnie, za moment będzie artystka z Rzeszowa. Będzie też łódzki akcent pod nazwą Piotr Krzemiński, a jeszcze Muzozoik, bo bym zapomniał, ale też Irek Gły, który po latach wraca i to solową płytą niezwykle ciekawą. Może nie wszystkich tutaj wymieniam, ale na zakończenie znowu piosenka, to już będzie 31 sierpnia i Patrycja Zarychta zaśpiewa także premierowe swoje piosenki. Oczekujemy na jej płytę. Myślę, że do 31 sierpnia ta płyta się jeszcze nie ukaże, więc znów będziemy prapremierowo słuchać tych nowych utworów Patrycji, związanej z Łodzią, bez dwóch zdań, bo przecież tutaj kształci młodzież na Akademii Muzycznej, wokalnie kształci młodzież. Taka jest prawda. Więc Open Stage każdy poniedziałek o 19, retransmisja w audycjach poniedziałkowych po 21. To taka akcja już teraz zapowiadam. No dobrze, to Marta Baum się nazywa ta dziewczyna, o której wspominałem, żona z Rzeszowa. Tekst tutaj Kasia Lach jej napisała, więc z Łodzi, więc znowu takie łódzkie akcenty.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
4: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie. Rozbrajający erotik Zdrój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Tego lata ŁKA zabierze Cię jeszcze dalej. Już od 14 czerwca ruszają nowe połączenia Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Płocka. To świetna okazja, by wygodnie zaplanować weekendowy wyjazd, spacer nad Wisłą i odkrywanie jednego z najciekawszych miast Mazowsza. Nowoczesne pociągi, komfortowa podróż i więcej możliwości na letnie wypady. Wsiądź do ŁKA i ruszaj do Płocka i nad Wisłę.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
8: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
9: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: I to właśnie 18.
7: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: I u nas wiadomości w naszym programie, a w studiu Wiktoria Makowska.
11: Oficjalne powitanie myśliwców F-35 w Polsce. Maszyny ominęły Łódź. Atak nożem w Łowiczu. 25-letnia Kinga K. skazana na ponad 5 lat więzienia. Cyfrowa rewolucja w urzędach. System e-doręczeń wysłał już ponad 80 milionów listów. Za chwilę szczegóły. Po południu wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu. Pokazowy przelot myśliwców F-35 nad Polską ruszyły z Łasku do Gdańska, potem do Warszawy i Krakowa, a podczas lotu powrotnego do Łasku miały przelecieć również przez Łódź, a dokładnie nad rondem lotników lwowskich. Na miejscu zebrały się tłumy, niestety tym razem nie udało się zobaczyć nowoczesnych myśliwców w akcji. Nasza reporterka pytała mieszkańców o brak samolotów nad Łodzią.
12: Rozczarowanie.
13: Bardzo rozczarowujące, naprawdę. Czekaliśmy, specjalnie przyjechaliśmy z drugiego końca Łodzi tutaj. Syn też był bardzo zafascynowany, bo chciałby zostać husarzem, więc chciał zobaczyć, jak takie maszyny wyglądają na żywo.
14: No to jest średnie. Bardzo chciałem po prostu zobaczyć.
15: Zrobili nas w konia.
16: Bardzo dużo ludzi dzisiaj tutaj było. Czekali na te samoloty i niestety, no nie udało się.
11: Ten przelot to było oficjalne powitanie z Polską i przyjęcie pierwszych maszyn tego typu do służby w naszym kraju. Rzuciła się z nożem na kolegę, teraz skazano ją na 5 lat więzienia. Taki wyrok zapadł dziś w sprawie 25-letniej Kingi K. z Łowicza. Do zdarzenia doszło 4 lata temu i to ponowny proces łowiczanki. Wcześniej skazano ją na 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa trafiła jednak do sądu apelacyjnego, a następnie znowu wróciła przed sąd okręgowy w Łodzi. Teraz 25-latka otrzymała 5 lat i 4 miesiące więzienia. Z wyrokiem nie zgadza się obrońca oskarżonej, adwokat Wojciech Ludwiczak.
12: Zarówno pierwszy obrońca, jak i ja będziemy składać wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w piśmie przez sąd okręgowy i rozważymy ewentualne dalsze kroki. Myślę tutaj o apelacji do sądu apelacyjnego.
11: Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w sierpniu 2022 roku w Łowiczu na ulicy Podrzecznej. Podczas awantury młodzieży Kinga K. ugodziła nożem 23-latka w brzuch. Mężczyzna trafił do szpitala. Kobieta uciekła z miejsca zdarzenia, a w momencie zatrzymania miała ponad promil alkoholu w organizmie.
15: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Ceny paliw w weekend i poniedziałek będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6,04 zł, benzyny 98 6,58 zł, a oleju napędowego 6,40 zł. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. E-doręczenia, czyli listy polecone wysłane elektronicznie, dostępne w M-Obywatelu. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że użytkownicy rządowej aplikacji będą mogli prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu.
17: Będzie można wysyłać listy polecone, będzie można realizować zadania, które pozwalają na to, że szybko, skutecznie, bez papieru i bez marnowania czasu załatwimy swoją sprawę urzędową.
11: Nowa usługa jest udostępniana w M-Obywatelu stopniowo. Od początku lipca będą mogli z niej skorzystać wszyscy użytkownicy. Do tej pory za pomocą systemu e-doręczeń wysłano ponad 80 milionów listów poleconych. Branża lotnicza otwiera się na młodych. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi zorganizowały Dzień Przyszłości. Spółkę odwiedziły dziś setki uczniów z łódzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na młodzież czekały warsztaty, pokazy i niespotykany na co dzień sprzęt.
18: Bardzo fajnie, dużo samolotów
19: i w formie takiej interaktywnej.
20: Różne tutaj będziemy musieli robić zadania.
21: Na co dzień w szkole siedzimy przed komputerami albo po prostu przed biurkiem i robimy jakieś zadania, a tu mamy coś w stanie doświadczyć w ogóle jakichś innych nowych rzeczy.
22: No ja uważam, że to jest też dobre dla naszej przyszłości.
21: Zawodem jestem informatykiem, ale na przykład jakaś elektronika w samolotach i takich innych rzeczy też się pewnie przyda informatyka do tego, więc myślę, że tak.
11: Dzień Przyszłości organizowany w Wojskowych Zakładach Lotniczych miał zainteresować młodzież lotnictwem i pracą w tej branży. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
10: Co nas jeszcze czeka w pogodzie? Zachmurzenie umiarkowane bądź duże, miejscami przelatne opady deszczu, ale na ogół słabe. Temperatura no już chyba wyższa nie będzie, a w tej chwili w naszym regionie 19 stopni. Wiatr raczej jest słaby, zachodni, południowo-zachodni. W nocy dalej opady deszczu, nad ranem możliwe silne zamglenia lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność nawet do 400 metrów. Temperatura w nocy 11 stopni i wiatr w nocy dalej słaby, południowo-zachodni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Ależ oczywiście, po co się śpieszyć? Piotr Bielawski, zapraszam. Madonna wraca, no i znowu kręci takie teledyski, że natychmiast są cenzurowane albo źle oceniane.

Prosty refren zawsze się przyda. Love Sensation. No i są tam takie w tym teledysku sceny, które natychmiast są rzeczywiście omawiane szeroko w sieci, zwłaszcza no, z jednej strony wydaje się, że to taki zwykły teledysk, dosyć szybko montowany, po prostu z błyskiem. Bo taka jest Madonna, tak lubi siebie pokazywać. Z drugiej strony gdzieś w tych przebitkach są rzeczywiście takie sceny, które ktoś by ocenzurował, ale o to jej chodzi, żeby właśnie być na językach wszystkich, żeby mówiono, bo jeżeli muzycznie już niczym nie zaskoczy, to przynajmniej będzie o niej głośno. A czy muzycznie zaskakuje? Wydaje się, że to dobrze skomponowana, jak zwykle dobrze brzmiąca po prostu piosenka, jakich wiele. Tyle, że Madonny, a to już się liczy i to bardzo. To teraz będzie popowo.

piątek, popołudnie, wieczór, no to Kiecka i na bal. Reni Josic i Kiecka, tak nazywa się ta piosenka. Wcześniej Olka zaśpiewała Nie Szkoda, to jej nowy singiel. Olka, no, ma już kilka takich piosenek, można powiedzieć, że przyjętych dość dobrze. Przebojowych rzeczywiście. Olka jest taką artystką, która na granicy popu i alternatywy, tym razem bardziej popu, to muszę przyznać. I jest to na pewno zapowiedzią czegoś więcej, czyli większej płyty, ale na razie Nie Szkoda, tylko Olka taką jedną piosenkę nam właśnie śpiewa. No, jeśli chodzi o polską muzykę, to trzeba przyznać, że ostatnio wysyp takich singli to z różnych stron i różnych gatunkowo. Dziś tej polskiej muzyki naprawdę będzie mnóstwo, ale na razie Lola Janka.

0: Tak jak mówiłem, to zakątek takiego popu, tak naprawdę, takich piosenek, które na pewno się przydadzą. Ale na razie tyle, bo Bartek Floczak i ostatnia odsłona. Krążka, który brzmi nam od poniedziałku.
1: Płyta tygodnia.
2: Po raz ostatni w cyklu Płyta Tygodnia prezentuję Państwu album zespołu Smashing Pumpkins pod tytułem Zodion at Crystal Hall. Teoria Billa Corgana, więc lidera zespołu, głosi, że wkraczamy w erę, w której dawne mierniki sukcesu w branży muzycznej, więc sprzedaż albumów, pozycje na listach przebojów, uznanie krytyków w tygodniu premiery po prostu przestają obowiązywać. Algorytmy pogrążają się jego zdaniem w chaosie, a artyści, którzy budują bogaty katalog, pracują bardzo wytrwale, konsekwentnie i nieustannie tworzą dzieła o autentycznej jakości, w końcu i tak znajdą swoją publiczność, bo ona po prostu dotrze do ich muzyki w ten czy inny sposób. Ta płyta, tak jak mówiłem Państwu, jest bardzo silnie inspirowana dosyć naiwną, ale uroczą muzyką z lat 60. spod znaku psychodelicznego popu, i tutaj też lider Smashing Pumpkins powiedział, że to dla niego była zawsze bardzo interesująca twórczość, ze względu chociażby na to, że tamci muzycy dysponowali bardzo prymitywną technologią, mieli jeden pedał gitarowy, który tworzył pożądany przez nich krajobraz. Dysponowali często tylko 4 śladami do nagrywania w studiu, a więc nie mieli tak jak dzisiaj kilkuset wtyczek, które imitują każdy możliwy instrument. Są w stanie stworzyć właściwie dowolny wybrany dźwięk. Mówię o wtyczkach komputerowych w specjalnych programach do produkcji muzyki. Nie było tysięcy pedałów gitarowych, które też wywołują rozmaite dźwięki i brzmienia. Jak powiedział Corgan, mieli powiedzmy jeden pedał gitarowy i jedne jakieś dziwne organy, to wszystko. I właśnie to pod względem muzycznym była inspiracja i było odniesienie przy tworzeniu tej muzyki. Ale ona wcale nie brzmi bardzo prosto, jest przede wszystkim bardzo dobrze pomyślana, te piosenki są świetnie skomponowane i wcale okazuje się, że nie trzeba nie wiadomo jakiej produkcji, aby po prostu muzyka była atrakcyjna. Bo to jest moim zdaniem bardzo dobra płyta zespołu Smashing Pumpkins. Fani zespołu też odnoszą się do tych dźwięków bardzo pozytywnie i dla wielu jest ona zaskoczeniem. Kto nie zna zespołu Smashing Pumpkins, może to jest ta płyta, od której trzeba rozpocząć tę przygodę, a później dopiero sięgnąć po kultowe płyty z lat 90. z albumem Melancholy and Infinity Sadness na czele. Na koniec ostatnie nagranie to Story for Another Day.

A jak pojawi się znów Natalia Kwiatkowska w radiu, ci to powiem, co u mnie, a ją spytam też, co u niej z kolei była. Jest wywiad na naszej stronie radiucie.pl. Opowiadała o tej nowej płycie, która ukazała się już jakiś czas temu tak naprawdę. No, choć nadal świeżynka, ktoś by powiedział. No tak, no to prawda, ale to już nie dni, a tygodnie trzeba by policzyć od premiery tego krążka. I to jest kolejna piosenka, która ten krążek promuje. Zespół Chip Tobacco koncertuje w wielu miejscach, pojawia się w całym kraju i przez wakacje też tak ma być. I to jest moim zdaniem właśnie taka próba stworzenia przeboju na lato, co u ciebie. Może się przydać ta piosenka, dlaczego nie? A jeśli chodzi już o te piosenki, które oprócz tego utworu znajdują się na albumie, no to proszę posłuchać wywiadu. Tam Natalia tłumaczy wszystko, skąd te piosenki się wzięły, skąd te teksty się wzięły tak naprawdę. Wszystko na naszej stronie radioucie.pl. No i wróciliśmy do tej polskiej muzyki. Mówiłem, zapowiadałem. No i będę chwalił, że jest tyle polskich nowości i chętnie będę z nich korzystał. Taka jest prawda. Misia Furtak powraca. Dawno jej nie słyszałem, no biorąc pod uwagę, że całkiem niedawno to w ogóle piosenkę nową pokazała, prawda? To nie jest pierwsza jej nowa piosenka po tym dłuższym czasie milczenia. Ostatnio nawet miałem okazję ją widzieć, ale jeszcze nie gawędziliśmy o tym wszystkim, co u niej z kolei i co za piosenki sobie tworzy, ale przyjdzie na to czas. Tu w duecie z Nosowską, nie bój się. Właśnie, teraz to w ogóle będą duety.

Misia Furtek z Nosowską, a Faustyna Maciejczuk z Rubensem. Rubens, myślę, że też przyszedł już czas na jego płytę, więc rzeczywiście znów stał się aktywny. A jeśli chodzi o Faustynę Maciejczuk, to jest takie odkrycie. Great September pojawiła się przecież jakiś czas temu tutaj w Łodzi. Śpiewała i jak się okazało, bardzo się spodobała. No była też w Radiu Łódź, też miałem okazję ją zaprezentować natychmiast podczas właśnie tegoże wydarzenia. Opowiadała o sobie, też wyznaczyła jakiś kierunek muzyczny i potem pojawiła się także w Łodzi podczas letniej trasy tego babskiego grania, jak mawiają niektórzy, czyli babiego lata. Była to już koncertowa dłuższa chwila Faustyny. Rzeczywiście prezentowała tam ten kierunek, o którym opowiadała i wszystko wydawało się, że idzie właśnie dokładnie tak, jak sobie zaplanowała, ale teraz ma różne przygody i właśnie między innymi z Rubensem. Nie powiemy, że to jest bardzo daleko od głównego nurtu jej zainteresowania, ale rzeczywiście już zaczyna dobierać, poszukiwać, szukać kolejnych inspiracji, które mogłyby się nałożyć, mogłyby jakoś zróżnicować to jej śpiewanie i granie. Jest songwriterką przede wszystkim, więc jeśli Faustyna Maciejczuk będzie chciała nas zaskoczyć swoją płytą, to już to będą jej autorskie rzeczy, tak sądzę. No ale jak będzie, to zobaczymy. To jest piosenka, która zabrzmiała wczoraj i fajnie podobno, że przypomniałem. Jeszcze raz ją przypomnę, ale tylko po to, żeby spełnić obietnicę daną we wczorajszym programie, że będzie kołysanka. Kołysanka, którą nagrała Bowska.

nie po to. Bobska zresztą takie piosenki lubi pisywać. Kiedy ma wenę twórczą, to zjawiają się takie teksty napisane w różnych momentach jej życia, to prawda. Tak samo jak lubi malować, bo zresztą jest malarką. Te jej obrazy także pokazuje w wielu galeriach w naszym kraju. Więc dzieli ten czas artystyczny pomiędzy te obrazy i utwory muzyczne. To są zazwyczaj piosenki, czy też wprost mówiąc, przede wszystkim piosenki. No i te piosenki są też takimi, nie wiem, zdjęciami, obrazami, taką chwilą do zapamiętania czy wyobrażenia sobie, bo jeżeli nawet nie mają teledysków, to mamy coś sobie wyobrazić, a więc to są piosenki, które mają nas poruszyć i tyle. Takich spokojnych piosenek rzeczywiście nam trzeba, więc cieszę się, że powstają. Bardzo proszę. Karolina Harko, co prawda z angielskim tekstem, ale nadal kontynuujemy myśl, że gramy po polsku, że polskie nowości prezentujemy. Karolina no, pokazała się z dobrej strony, jak się okazuje, na festiwalu. To myślę, że i te kolejne jej piosenki będą mile odbierane, a przynajmniej jest takie oczekiwanie na te piosenki, żeby pokazała coś więcej. No i w końcu No Limits. Po wielu, wielu latach zespół powrócił. Już jedną piosenkę graliśmy do dzisiaj, bo od dzisiaj grać będziemy nowość kolejną, zapowiadającą rzeczywiście jesienną premierę dużej płyty zespołu No Limits. To ma być winyl. I ta nowa piosenka nazywa się Nikt i Nic.

0: No Limits bez limitów, ale jest to czas 19. Słuchają Państwo Radia Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie. Wiktoria Makowska.
1: Uwaga pasażerowie, remont stajni jednorożców może przynieść utrudnienia w ruchu MPK Łódź. Rządowy pakiet ceny paliw niżej wygasa w poniedziałek. Minister zapowiada decyzję dopiero 15 czerwca. W wiadomościach powiemy też o rewolucji w Widzewie Łódź. Za chwilę szczegóły. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Uwaga kierowcy i pasażerowie, Piotrkowska Centrum do remontu. Przejdą go niektóre elementy konstrukcji wiaty przystankowej. Tak zwana stajnia jednorożców zdobi Centrum Łodzi już od ponad 10 lat. Co się zmieni i jaki stan oceniają mieszkańcy? Szczegóły zna Seweryn Potentas.
2: Według zlecanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi ekspertyz, konstrukcja stajni jednorożców jest w dobrym stanie. Dlatego przejdzie ona jedynie prace konserwacyjne, mówi Tomasz Śliwiński z łódzkiego ZDIT-u.
3: Podczas zaplanowanych prac przeglądowych zostaną dodatkowo sprawdzone połączenia śrubowe konstrukcji, odnowione zostaną powłoki antykorozyjne, a także naprawione zostanie odwodnienie całej wiaty.
2: Prace te są potrzebne, podkreślają niektórzy mieszkańcy.
4: Przecieka, tak jak deszcz pada intensywnie, to przecieka. To jest ze stali, więc trzeba to przeglądać.
5: Jeżeli miałoby to przedłużyć żywotność i bezpieczeństwo, no to jak najbardziej.
2: Póki co nie wiadomo, kiedy rozpoczną się prace. Obecnie miasto poszukuje firmy, która miałaby się ich podjąć. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
1: Ewentualne prace mogą wpłynąć na kursowanie komunikacji miejskiej. To, jakie utrudnienia spowodują, będzie wiadomo jednak dopiero po podpisaniu umowy z wykonawcą.
6: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
1: Na razie nie ma jeszcze decyzji w sprawie przedłużenia rządowego pakietu ceny paliw niżej. Przypomnijmy, pakiet obniża VAT oraz akcyzę na paliwa, a także określa maksymalne ceny na stacjach benzynowych. Jego wprowadzenie było związane z konfliktem w rejonie Zatoki Perskiej i blokadą cieśniny Ormus, która doprowadziła do wzrostu cen ropy naftowej na światowych rynkach. Miłosz Motyka oświadczył, że program osłonowy spełnia swoje zadanie. Problem w tym, że niższa cena paliwa obowiązuje tylko do poniedziałku, a rozmowy w sprawie przyszłości pakietu CPN ciągle trwają, dodaje minister Motyka.
7: O tym rozmawiamy z ministrem finansów, z ministrem aktywów państwowych. Jeszcze nie ma decyzji, natomiast na pewno jeżeli chodzi o resort energii, jeżeli coś rekomendujemy, to by ewentualne wychodzenie z pakietu było stopniowe, więc na pewno nie należy się spodziewać lawinowego wzrostu cen na stacjach. Nie wykluczam tutaj żadnej decyzji. W najbliższym czasie myślę je ogłosimy.
1: Ceny paliw w weekend i poniedziałek będą wyższe niż dziś. Szczegółowe ceny podajemy na naszej stronie.
8: Więcej na radiołódź.pl.
1: Już dziś rozpoczynają się Dni Piotrkowa. Podczas tegorocznego święta miasta nie zabraknie muzycznych czy sportowych atrakcji. Główną częścią tegorocznych Dni Piotrkowa są koncerty. O tym, kto wystąpi na scenie na Placu Kościuszki, mówi Radio Łódź prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki.
9: Już w piątek po południu w związku z piotrkowskim nocnym półmaratonem zamknięte zostaną najważniejsze ulice w centrum miasta. Między innymi ulica Słowackiego, Plac Kościuszki, Aleja 3 Maja czy Rynek Trybunalski. W kolejnych dniach utrudnienia będą związane z Jarmarkiem Trybunalskim i wieczornymi koncertami.
1: A to właśnie utrudnienia, o których trzeba spodziewać się w Piotrkowie. Ja tylko jeszcze przypomnę, że w czasie Dni Piotrkowa komunikacja miejska będzie bezpłatna. Duże zmiany na stanowiskach dyrektorskich w piłkarskim Widzewie. Klub opuszczą Piotr Urban i Patrycja Balcerzak. O szczegółach Robert Cwoliński.
10: Piotr Urban, dyrektorem Akademii Widzewa Łódź, został pod koniec stycznia 2024 roku. Od tego czasu drużyna rezerw wywalczyła awans do trzeciej ligi, a kolejni młodzi widzewiacy całkiem dobrze się rozwijali. Urban w swoich mediach społecznościowych ogłosił dzisiaj, że złożył wypowiedzenie. Jak napisał, nie planowałem odchodzić i bardzo żałuję, że do takiego momentu doszło. Dodał też, że nie mógł podjąć innej decyzji, a na stanowisku pozostanie do końca okresu wypowiedzenia, czyli jeszcze przez pół roku. Potwierdził to w komunikacie klub. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że z Widzewem pożegna się też Patrycja Balcerzak. Ona dołączyła niespełna 4 miesiące temu i była dyrektorką kobiecej sekcji. Krok ten wiąże się z planowaną zmianą koncepcji funkcjonowania oraz rozwoju sekcji żeńskiej na kolejne sezony. Czytamy w oświadczeniu Widzewa.
1: Na razie nie znamy kandydatów do zastąpienia Piotra Urbana i Patrycji Balcerzak. Przypomnijmy, że na początku czerwca z posadą prezesa pożegnał się Michał Ryc, a tymczasowo zastąpił go właściciel Robert Dobrzycki. O zmianach w Widzewie więcej piszemy oczywiście na radiołódź.pl. A kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 20.
0: Nie powinno być dużego zachmurzenia. Miejscami przelotne opady deszczu jednak mogą się pojawiać. Temperatura w tej chwili to 18 właściwie stopni w całym regionie. Wiatr słaby. W nocy miejscami dalej będzie padać, ale to mają być słabe opady, ale nad ranem możliwe silne zamglenie lub krótkotrwała mgła ograniczająca widzialność do około 400 metrów. W nocy temperatura do 11 stopni. Wiatr południowo-zachodni, raczej słaby, okresami jedynie umiarkowane.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po 19, Piotr Bielawski do 20. Jeszcze trochę nowości zagram na pewno. No i pojawi się oczywiście ABC polskiego rapu w tej godzinie.

Gracie Abrams, spokojniutko ta godzina się zaczyna, tak niewinnie powiedziałbym nawet, ale tak spokojnie. Nie będzie trochę później, biorąc pod uwagę, że będzie hip-hopowo i że będę na Gipsa rozdawał zaproszenia na jego koncert.

W pewien sposób to ostatnie takie uspokajające dźwięki, Arlo Parks. No, to jest muzyka na późny wieczór, nawet bym powiedział. Dlaczego ostatnie takie uspokajające dźwięki? No bo teraz już czas na ten konkurs. Rzeczywiście mam zaproszenia na Gipsa. Gips przyjeżdża jutro, gra w klubie Wytwórnia. Jeśli mam sprawdzić, o której, to już sprawdzam. O 20 zaczyna się jego koncert. Gips, myślę, że znany w świecie hip-hopowym, ale jest też współtwórcą zespołu Fonos, założycielem wytwórni, która wydaje muzykę będącą także na granicy gdzieś pomiędzy hip-hopem a popem, bo też bardzo często korzysta z melodii i z takich wokali, które łączy z hip-hopowym rytmem. No i tak naprawdę zaczynał, już stał się bardzo popularny pod innym pseudonimem, więc dziś znany Gips to kiedyś, i o to będę pytał, kiedy zaczynał swoją karierę, to jaki przyjął pseudonim, studio@radio.pl, i umówmy się tak, że dwie pierwsze osoby wygrają zaproszenie, bo to są dwa pojedyncze bilety na jutrzejszy koncert.

I uspokajamy znowu, ponieważ emocje pokonkursowe opadają. Pani Ania, pan Krzysztof wygrali zaproszenia na koncert Gipsa. Jutro w klubie Wytwórnia o 20:00 występuje, a najpierw występował jako Gips Beats. No ale później skrócił to swoje pseudo i już tak pozostało. Współpracuje z wieloma artystami. Jakie niespodzianki podczas koncertu, czyli kto się może tam pojawić na jego jutrzejszym występie? No to dowiedzą się ci, którzy po prostu pojawią się w klubie Wytwórnia.

wielką i w tańcu się nie pierd... Bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak to wszystko prawda. A ja

chciałem powiedzieć, że to krótko i na temat, ale 6 minut mądrości to nie wiem, czy krótko, czy długo, ale polski hip-hop już za chwilę, więc to dobre miejsce, a to nowe nagranie Fish Emade.

0: ABC polskiego rapu.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Kamil Kijanka. Zapraszam na kolejną nostalgiczną podróż w ABC polskiego rapu w Radiu Łódź. Ponownie mam ogromną przyjemność, by spotkać się z Państwem i opowiedzieć nieco więcej o albumach i artystach, którzy przez ostatnie dekady wpływali na rozwój kultury hip-hopowej w naszym kraju. A dziś spotkamy się z jedną z największych legend naszej łódzkiej sceny, naszego podziemia i nie tylko, ale zanim zdradzę, o kogo chodzi, posłuchajmy, co też nasz gość opowiada o naszym mieście.

0: Miło mi ogłosić, że moim i Państwa gościem jest Zorak, czyli Marcin Szymański. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, siemanko.
0: Zacznijmy od tego, że jesteś raperem, beatboxerem, człowiekiem orkiestrą. Kim ty właściwie jesteś tak najbardziej w tym roku 2026?
1: Najbardziej jestem chyba beatboxerem jednak. Cały czas beatbox jest na pierwszym miejscu i przede wszystkim jestem beatboxerem, a cała reszta jest dodatkiem do tego beatboxu.
0: Państwo być może tego nie widzicie, ale zapewne usłyszycie, co też tutaj nasz gość ugotuje za chwilę, a zresztą oddajmy mu głos.

ma. Nie jestem tylko beatboxerem, ale też raperem, ale też graficiarzem i nie jestem zerem przede wszystkim. Po to, żeśmy tu wszyscy przyszli, żeby pokazać te wszystkie nasze hip-hopowe pomysły.

0: wszystkim rodzina. Nie zapominaj, jedziemy, to jeszcze nie finał. To tylko rozkmina, to tylko rozpoczęcie. Więc tyle zostawmy, a to jest jedynie zdjęcie.
1: Dobra. To właśnie przed Państwem Zorak, specjalnie w ABC Polskiego Rapu dla słuchaczy Radia Łódź. Niedawno obchodziłeś okrągłe 40 urodziny. Czy to jest dobry czas na podsumowania, czy jeszcze nie? Czy myślałeś o tej swojej drodze hip-hopowej właśnie przy okazji tych okrągłych urodzin?
0: Wydaje mi się, że każdy czas jest dobry na podsumowania i wyciągnięcie wniosków. Jak dla mnie, tak, 40 to jest taki silny, mocny moment, który, gdzie po prostu czuję, że tak naprawdę dopiero zaczyna się wszystko, że to wszystko, co dopiero to wszystko, co było, to były doświadczenia, jakby takie eksperymenty, a to, co miało się wydarzyć takiego wielkiego, to, co przeczuwałem, jeżeli chodzi o muzykę, to dopiero się zaczyna, więc tak, idealny pomysł na podsumowanie i ruszenie z nowym etapem.
1: Czy jest coś, czego żałujesz?
0: Oczywiście, że tak.
1: A mógłbyś zdradzić?
0: No pewnie, tak. Żałuję, że byłem leniem zbyt wiele razy i nie żałuję tego, że odpoczywałem, ale żałuję, że nie robiłem po prostu więcej wcześniej. I to jedynie tyle, a no to chyba tego jedynie żałuję.
1: Podejmowałeś się wielu różnych ciekawych projektów z różnymi osobami, to prawda, a także wielokrotnie byłeś nagradzany podczas bitew beatboxowych właśnie i jesteś na pewno na tym poletku ceniony w Polsce i to od wielu lat, ale także, no tu nie ma co ukrywać, jesteś raperem i chciałbym cię zapytać o twoje początki związane właśnie z rapem. Jak to się zaczęło i czy to twój brat wpłynął na ciebie, bo jak wiemy, oczywiście tutaj wyjaśnię państwu zgodnie z zasadą, że ABC Polskiego Rapu uczy także tych, którzy z rapem zbyt wiele wspólnego nie mają. To, że Clifford to także raper z naszego regionu łódzkiego, który obecnie, popraw mnie jeżeli się mylę, działa bardziej na wybrzeżu w tej chwili.
0: Tak jest.
1: No ale jednak od wielu lat był związany właśnie z łódzką sceną hip-hopową. I czy wy obaj zaczynaliście tę zajawkę, czy też może Clifford zachęcił cię do tego? Jak to było?
0: Opcja była taka, że oczywiście Brachol słuchał tego hip-hopu, tworzył go. Ja byłem, nie wiem, miałem 13 lat, już obserwowałem to wszystko. Bardzo chciałem w tym uczestniczyć, ale byłem za młody, więc chciałem do tego NTK, bo to wszystko o NTK się rozchodzi. Chciałem wstąpić do tego składu i w końcu po upływie lat się udało, więc tak naprawdę to mój brat zaczął tą całą zajawkę u nas w domu. Ja to bardzo przejąłem. Ostatnio sobie uświadomiłem coś takiego, że ja tak naprawdę uwielbiam rysować, tworzyć klipy, jestem bardziej takim wizualnym artystą, a muzyką zająłem się dlatego, bo NTK nie chciał mnie przyjąć do składu i ja tak się zacietrzewiłem na tą muzykę, że do dzisiaj ją wykonuję. Jakby dostałem się do tego NTK, ale nie zatrzymałem się i cały czas po prostu parłem do tego, jakby coś udowodnić nie wiadomo komu, mimo że już to udowodniłem i tak naprawdę to spowodowało też, że te wszystkie osiągnięcia i te wyróżnienia się pojawiły. Mało tego, dam taką informację, że za rok będzie 30-lecie NTK i robimy reaktywację składu NTK, więc tak naprawdę powiedzieć, że Clifford był związany z Łodzią, a on jest związany z Łodzią, bo NTK rozjechało się po całej Polsce, że tak powiem, ale wróciliśmy do działania, reaktywowaliśmy grupę, zagraliśmy nawet koncert przed Redmanem ostatnio i za rok szykujemy 30-lecie.
1: No więc właśnie, ja to jeszcze spuentuję tak, że ty możesz wyjechać z Łodzi, ale Łódź z ciebie nigdy. Ja byłem na tym koncercie i widziałem, jak żywiołowo publika reagowała właśnie na wasz występ. Czy były jakieś obawy przed tym występem? W końcu spotkaliście się pewnie po jakimś czasie, aby w tym składzie wystąpić na dużym koncercie.
0: No oczywiście, że były obawy, ale nie, z mojej strony osobiście to była bardziej ekscytacja, że spotkam się, no bo Brachol już na wybrzeżu siedzi 9 lat, więc rzadko się widujemy, więc cała ekipa po prostu w jednym miejscu, to było piękne, jak takie chłopy po prostu przed 50, no nie, no powiedzmy po 40 ekipa zaczęła tak się wygłupiać i tańczyć na próbie, no to miałem łzy w oczach i no super, że za rok będzie gruba impreza.
1: Sam byłem świadkiem, że ludzie cytowali wasze numery, czasem to wy wcale nie musieliście rymować, bo niezależnie od tego, czy byli to ludzie w moim wieku mniej więcej, trochę starsi, ale i młodsi, takich także widziałem, żyli i dalej żyją waszą muzyką. To jest budujące chyba, co?
0: Tak, na maksa. Cały czas dostaję sygnały, że ludzie czekają na jakieś kawałki, pytają się, czy cały czas działam z muzyką, bo nie mam już w tym momencie takiego oparcia, żeby wpychać tą muzykę na siłę do internetu. I jak dostaję takie sygnały, to po prostu no, chce mi się to robić i właśnie w tym momencie bardzo dobrze, że wszystkie elementy się zebrały do kupy, bo dopiero teraz udało mi się wszystkie elementy zebrać i naprawdę będę mógł stworzyć swoją płytę, że tak powiem. Wydaje mi się, że jestem dopiero teraz na to gotowy i w tym momencie akurat przypadkiem się znalazły wszystkie potrzebne elementy.
1: O twoich planach najbliższych to sobie jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym właśnie skupić się jeszcze na tym koncercie z Redmanem. Jakie wrażenie zrobił na tobie właśnie Amerykanin z New Jersey? Czy mieliście szansę porozmawiać, jak to było?
0: Nie, niestety nie mieliśmy szansy porozmawiać, bo też ja prowadziłem tą imprezę, więc jakby cały ten moment, kiedy on był, to miałem coś do działania, więc jakby nie przyjęliśmy się osobiście, a jakie zrobił na mnie wrażenie, no cudowne, że żałuję tylko, że nie zrobiliśmy razem jakiegoś występu spontanicznego pod beatboxy, ale też no, nie chciałem się wpychać na siłę. Fajne było to, że został po koncercie z ludźmi, że naprawdę w porządku. Mało tego, ekipa, która organizowała właśnie Redmana, to była jakby pierwsza z kilku części, bo będzie kontynuacja i ten kontakt z tymi ludźmi właśnie powiązanymi z Redmanem będzie kontynuacja za rok. Nie chcę teraz mówić, kto będzie, ale będzie prawdopodobnie taki duet sympatyczny, też właśnie związany z tymi wszystkimi hasłami, ale o tym w odpowiednim czasie, więc ogólnie super ta impreza zrobiła na mnie wrażenie i też bardzo mocno utwierdziła mnie w tym, żeby dalej działać, bo też miałem takie myśli przed tą 40, czy by jednak nie pójść w jakąś inną stronę. Ale dzięki tej imprezie, dzięki ludziom właśnie, którzy ją tworzyli, no to zyskałem mega ogromne skrzydła do działania.
1: Ja myślę, że każdy, kto był na tym koncercie, to zdecydowanie był zadowolony i chciałby więcej od was i na pewno czeka na kolejne nowe ruchy z waszej strony. Ale chciałbym, zanim porozmawiamy o twórczości stricte, porozmawiać troszeczkę o Łodzi, bo naszą audycję zaczęliśmy właśnie od utworu EUDZ i ostatnim razem, kiedy rozmawiałem z Zeusem właśnie o jego stosunku do Łodzi, to, jak to określił, był to dość słodko-gorzki stosunek. Dlatego, że wychowywał się w czasach, kiedy ta Łódź nie do końca była bezpieczna, była bardziej szara, bywały też niebezpieczne incydenty, ale jednak to był z drugiej strony czas, kiedy zajarał się właśnie tym rapem, dzięki któremu zaczął tworzyć, złapał tę zajawkę, więc było trochę miłych momentów, ale i niekoniecznie tych miłych. A u ciebie jak to było? Jak to jest?
0: No ja wychowywałem się w okolicach Pruchnika, więc no rzeczywiście były tam różne takie przypadki, gdzie różni ludzie albo... No tak, rzeczywiście miasto kontrastów, czyli były bardzo super rzeczy takie właśnie jak robienie beatboxu, czy graffiti, czy jakieś sympatyczne takie rzeczy związane z jakimś tworzeniem czegoś, ale też była ta druga strona, ta taka mroczna i właśnie używkowo, także tak, że tak powiem przestępcza. No to rzeczywiście to było widoczne. No w Łodzi było tak, że to wszystko było wymieszane, więc jakby ja na szczęście myślałem, że to jest wszystko normą, więc jakoś po prostu to na mnie wpłynęło tak, że ja nie odbierałem tego, że żyję w czymś złym. Dopiero później uświadomiłem sobie, w czym ja żyłem, ale tak naprawdę ten beatbox, rapy i ci ludzie wszyscy, i Spinacz na początku, i właśnie i Ostry, i NTK pomogli mi po prostu znaleźć coś, co było wartościowe i ja miałem bardzo dużo szczęścia, że trafiłem na takie osoby. No i może dlatego właśnie zajmuję się też warsztatami teraz z dzieciakami, nie?
1: O tym na pewno sobie też porozmawiamy, ale chciałbym cię zapytać, czy rap to była taka odskocznia od tego szarego...
0: Oczywiście, że tak. To jest to coś, co mnie uratowało. Pamiętam taką śmieszną sytuację, że ja miałem jakąś zajawkę, mama kupiła mi jakiś dyktafon, ja biegałem gdzieś tam na przerwach za szkołą, nagrywaliśmy jakieś, robiliśmy jakieś scenki, jakieś tak, coś takiego artystycznego. A inna część dzieciaków na przykład podchodziła do nas i mówiła: o, jak powiecie, że pijemy tu wina, to macie. A ja miałem to wszystko nagrane na dyktafon jeszcze, więc jakby nie dość, że nie przestraszyłem się, bo mogłem tak naprawdę wygrać z nimi, bo miałem ich nagranych, to po prostu zignorowałem to i cały czas ciągnęło mnie do tej muzyki, do tego beatboxu i to też, nie wiem, czy to też nie są jakieś opcje związane z jakąś supermocą, którą dostałem, nie wiem, różnie to nazywają. To mnie uratowało, że nie poszedłem tak naprawdę w używki, tylko w muzykę.
1: Do rozmowy z Zorakiem wrócimy jeszcze w przyszłym tygodniu, a dziś za spotkanie z polskim rapem w Radiu Łódź dziękuję, Kamil Kijanka. Do usłyszenia.

I tak kończymy naszą dzisiejszą audycję. Ale jutro się słyszymy o 13:00. Będą też nowości, chociaż jutro będę rozmawiał przede wszystkim z łódzkimi artystami, którzy otrzymali medale Gloria Artis. A specjalne spotkanie z Krystyną Prońko, która otrzymała złoty medal Gloria Artis w niedzielę po 16:00, już teraz zapowiada. No i w poniedziałek będę przypominał o letniej akcji, czyli o Open Stage jazzowym. To słyszymy się w takim razie. Piotr Bielawski, dziękuję pięknie. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
2: Czas na wielki finał sezonu artystycznego Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina. Sercem jego programu będą pieśni przemijania. Ostatnia symfonia w dorobku Krzysztofa Pendereckiego, oparta na poetyckich tekstach kontemplujących upływ czasu. W pierwszej części wieczoru zabłyśnie gwiazda Shori Kuwahary, japońskiej pianistki, która zdobyła czwartą nagrodę ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Również w Łodzi zagra Chopina. W jej wykonaniu usłyszymy błyskotliwy pierwszy koncert fortepianowy. Do zobaczenia w piątek 19 czerwca o 19.
3: Już w niedzielę 14 czerwca Radio Łódź przenosi swoje studio prosto na Górę Kamieńsk. Przed nami dzień pełen energii, ruchu i rodzinnej zabawy pod hasłem Wakacje na Górze Kamieńsk. Aktywnie i bezpiecznie. Dla najmłodszych przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacji. Gry, konkursy, sportowe wyzwania, malowanie i mnóstwo niespodzianek. To idealna okazja, żeby przygotować się do wakacji w świetnym stylu. Na miejscu czekają także pokazy, atrakcje edukacyjne oraz spotkania ze służbami dbającymi o nasze bezpieczeństwo. Bądźcie z nami na żywo i na antenie. Studio plenerowe Radia Łódź. 14 czerwca, Góra Kamieńsk od godziny 11. Nie może Was zabraknąć. Partnerem studia plenerowego jest spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
5: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
6: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
4: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
9: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
10: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
11: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
12: Ty też możesz nam pomóc!
11: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
13: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
11: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
14: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Wracają zgłoszenia w sprawie barszczu sosnowskiego w Łodzi. W glebie mogły zostać nasiona. Niedopełnienie obowiązków i poświadczenie nieprawdy. Prokuratorskie zarzuty dla agentów CBA. Amerykańskie otwarcie mundialu. Wielka gala na stadionie w Los Angeles. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Niebezpieczna roślina na Andrzejowie w Łodzi. Mieszkańcy mają dość. W lasku przy ulicy Tołstoja rośnie w dużych ilościach barszcz sosnowskiego. Przypominamy, kontakt skóry z tą rośliną może prowadzić do poważnych zmian skórnych, przypominających oparzenia. A więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
15: Mieszkańcy od niemal 10 lat zgłaszają ten problem urzędowi miasta. W ubiegłym roku interweniowaliśmy w tej sprawie, co zaowocowało wykopaniem części barszczu sosnowskiego. Niestety, jak się okazuje, działania te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Straż Miejska odgrodziła część terenu lasu, zabezpieczając miejsce, w którym znajduje się ta niebezpieczna roślina. Jak informuje Małgorzata Antczak z Urzędu Miasta Łodzi, wciąż odnotowujemy nowe zgłoszenia, co sugeruje, że w glebie mogły pozostać nasiona, które obecnie kiełkują.
16: Po najbliższym weekendzie planowana jest wizja lokalna. Oględziny są niezbędne do oceny sytuacji i zaplanowania odpowiednich działań.
15: Do sprawy będziemy wracać.
14: W przypadku kontaktu z barszczem sosnowskiego należy jak najszybciej przemyć skórę zimną wodą i mydłem oraz unikać unikać słońca przez 48 godzin. W przypadku poważniejszych objawów zaleca się niezwłoczną wizytę u lekarza lub zgłoszenie się na pogotowie.
17: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Mieszkańcy jednego z bloków przy Wróblewskiego w Łodzi narzekają na drożejący czynsz. Chcą odłączyć się od spółdzielni mieszkaniowej i utworzyć własną wspólnotę. Lokatorzy bloku przy Wróblewskiego 59A jutro będą decydować, czy chcą pozostać w spółdzielni mieszkaniowej Karolew. Potrzebna jest zwykła większość głosów. Jeden z lokatorów uważa, że odrębną wspólnotę warto tworzyć tylko dla nowych budynków, a mieszkańcy starych bloków powinni trzymać się dużych spółdzielni, bo w razie awarii koszty napraw będą niższe. Mieszkańcy Karolewa co 2 miesiące otrzymują podwyżki za czynsz i liczą na to, że utworzenie własnej wspólnoty pozwoli im po prostu obniżyć koszty. A zgromadzenie mieszkańców i głosowanie w tej sprawie odbędzie się jutro o godzinie 10 w 26 liceum przy ulicy Wileńskiej. Są zarzuty dla 3 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w śledztwie dotyczącym oprogramowania Pegasus. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował Polskie Radio, że śledczy przedstawili zarzuty 2 byłym funkcjonariuszom CBA oraz 1 obecnej funkcjonariuszce CBA.
18: Zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień przy stosowaniu kontroli operacyjnej, ale również poświadczenia nieprawdy w dokumentacji oraz wyłudzenia m.in. od sądu poświadczenia nieprawdy.
14: Wszystkim 3 podejrzanym zarzucono działanie wspólnie i w porozumieniu przy popełnieniu 2 czynów zabronionych objętych zarzutami. Przesłuchani w charakterze podejrzanych Jarosław W., Katarzyna S. oraz Angela P. nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i odmówili składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec Angeli P. walnościowe środki zapobiegawcze. Stany Zjednoczone mają dziś swoje własne otwarcie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To wielka gala na stadionie w Los Angeles przed pierwszym meczem reprezentacji USA. Uroczystość odbywa się dzień po oficjalnym otwarciu mundialu w Meksyku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
19: Ceremonia otwarcia amerykańskiej części mistrzostw rozpocznie się o 1:30 w nocy czasu polskiego. Pierwszy grupowy mecz reprezentacji USA przeciwko Paragwajowi zacznie się o 3:00 w nocy. Gwiazdą wieczoru jest piosenkarka Katy Perry. Towarzyszą jej m.in. artyści z Brazylii, Nigerii, Korei Południowej i Republiki Południowej Afryki. Hymn Stanów Zjednoczonych zaśpiewa duet country Dan & Shay, a hymn Paragwaju wykona zespół Purée Soul. Dziś swoją własną ceremonię otwarcia będzie także miała Kanada. Prezydent Donald Trump nie weźmie udziału w ceremonii otwarcia mistrzostw. Rząd USA będzie reprezentować sekretarz stanu Marco Rubio. W miastach, w których odbywa się mundial, mistrzostwa budzą ogromne zainteresowanie i są wielkim wydarzeniem. W amerykańskich mediach więcej jednak się mówi o zaplanowanej na niedzielę gali sztuk walki UFC w Białym Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
14: A więcej o sporcie już teraz w wiadomościach sportowych. Przed mikrofonem Michał Malinowski. Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór. No to zaczynamy od mundialu właśnie. Jak już wybrzmiało, w 2. dniu Mistrzostw Świata zagrają m.in. Kanadyjczycy. Ich rywalem będzie reprezentacja Bośni i Hercegowiny. Nastroje w tym bałkańskim kraju sprawdzał Piotr Piętka.
21: Portal Clix BA podkreśla, że sam udział w mundialu jest już historycznym sukcesem drużyny trenera Sergeja Barbareza, która awans wywalczyła po sensacyjnym zwycięstwie nad Włochami. W komentarzach zwraca się uwagę, że reprezentacja ma prawo marzyć o sprawieniu kolejnej niespodzianki. Mamy prawo do marzeń, mówił w rozmowie z portalem selekcjoner Smoków. Dodał, że zespół chce podarować kibicom wiele uśmiechów podczas amerykańskiego turnieju. Bośniaccy komentatorzy podkreślają również znaczenie wsparcia diaspory. Według mediów tysiące kibiców pochodzących z Bośni i Hercegowiny, a mieszkających w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, mają stworzyć reprezentacji atmosferę zbliżoną do domowej. Prasa zwraca uwagę, że presja wyników w dzisiejszym spotkaniu spoczywa głównie na Kanadzie, występującej przed własną publicznością jako współgospodarz mistrzostw.
20: Mecz Kanada-Bośnia i Hercegowina rozpocznie się już za niespełna godzinę, czyli o 21:00 czasu polskiego, na ławce reprezentacji z Europy zawodnik Jagiellonii Białystok Samet Bajdar. A o 3:00 w nocy naszego czasu pierwszy gwizdek w spotkaniu USA-Paragwaj. Polak lepszy od światowej czwórki. Kamil Majchrzak awansował do półfinału tenisowego turnieju ATP w holenderskim Schertogenbosch. W ćwierćfinale Piotr Kowianin wygrał z rozstawionym z numerem 1 Kanadyjczykiem Felixem Ogerem Aliasimem 6-4 i 6-3, a spotkanie trwało niespełna 70 minut. Półfinałowym rywalem Polaka będzie Daniil Miedwiediew lub Chorwat Marin Cilic. W półfinale holenderskiego turnieju zagra także Magda Linet, która pokonała Turczynkę Zeynep Sonmez 6-4 i 6-2. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Barbora Krejcikowa. Trzęsienie ziemi w Akademii Widzewa. Rezygnację z funkcji dyrektora sportowego złożył Piotr Urban, a Patrycja Balcerzak nie będzie już odpowiadać za piłkę kobiecą w klubie. Więcej o zmianach na naszej stronie internetowej, a także w kolejnym serwisie sportowym. I na koniec siatkarskie wieści z Azji. Reprezentacja Polski przegrała z Japonią 2-3 w spotkaniu Ligi Narodów rozgrywanych w chińskim mieście Linyi, mówi przyjmujący Bartosz Firszt.
1: Drugi dzień rzędu przegrałem po tiebreaku. Na pewno cieszy to, że potrafimy wrócić po gorszym secie czy gorszych momentach i potrafimy nawiązać tą rywalizację ponownie. Mamy ekipę młodych chłopaków. Takie mecze jak ten czy wczorajszy pomagają na przyszłość.
20: Po porażce Polacy stracili na rzecz Włochów pozycję lidera rankingu FIVB. A w ostatnim meczu pierwszego turnieju Ligi Narodów Polska zagra w niedzielę z Ukrainą. Kolejne wiadomości sportowe po godzinie 22. Zapraszam.
14: No i oczywiście jeszcze czas na aktualne informacje pogodowe dla Łodzi i regionu. Aktualnie na termometrach mamy 17 stopni i wieczorem będzie ta wilgotność powietrza dość wysoka, dlatego może wydawać się, że jest chłodniej. A w ciągu najbliższych godzin niebo nad miastem będzie się jeszcze bardziej chmurzyło. Przed północą termometry wskażą tylko 13 stopni, a druga część nocy przyniesie jeszcze większe ochłodzenie. Temperatura minimalna dla Łodzi spadnie nawet do 11 stopni. Kierowców i nocnych spacerowiczów, szczególnie że dzisiaj piątek, prosimy o ostrożność na drogach z uwagi na nadchodzące drobne opady deszczu.
2: Hello, here is Bartosz, Karl Bartosz, and you are listening to Back Show.
22: This is Jean-Jacques Bernard from The Strangers.
23: Hello, people, I'm here to listen to
24: two different
25: You are listening to the Tutti Frutti Book Show. My name is Tutti Frutti.
26: Hi,
25: Tutti Frutti.
26: Hi, this is
25: Tutti
26: Frutti.
25: And you are listening to Tutti Frutti Book Show.
27: Hi, I'm Mitch. You're listening to Tutti Frutti Book Show.

0: Tutti Frutti Werkshow 11:12. Za chwilę parę kubajanik program realizuje, a znakomici goście są w studiu, już je demolują, jak to na pan Grakowców przystało. Proszę państwa, Agata.
1: Dobry wieczór.
0: Poręba Kosmoska.
1: Oczywiście.
0: I człowiek ze złotym uchem festiwalu producentów muzycznych Sound Edit 2026, 18 edycji, Ziemek Kosmoski. Strasznie się cieszę, że możemy to ogłosić właśnie tutaj i teraz w Radiu Udziemku.
2: Dzięki, ja się cieszę jeszcze bardziej.
0: No, jak to się mówi, ta nagroda ci się po prostu należała.
2: Nie wiem.
0: Trochę to wszystko się ułożyło w taką logiczną całość, bo globalne obchody 50-lecia powstania punk rocka obchodzimy właśnie w tym roku. W Polsce to się trochę później wydarzyło. Przywitał nas utwór na Bliskim Wschodzie twój zespołu Brak, ale w tej wersji z płyty Kosmoski tytułu Brak z Muńkiem gościnnie. Czy ty wtedy, jak ten utwór powstawał i zaczynał się trochę punk rock w Polsce, też dzięki tobie, to wiedziałeś w ogóle, że to rozwali system?
2: A rozwaliło system?
0: No pewnie tak, no.
2: Nie wiedziałem.
0: A nie rozwaliło, myślisz?
2: Nie wiem. Nie wiem, co to jest rozwalić system.
0: No, czy to jest...
2: W kontekście utworu muzycznego.
0: Ja myślę w ogóle bardziej o zjawisku, wiesz, że jakby punk rock rozwalił system w takim sensie, że jednak no, jakoś można by powiedzieć, że ta muzyka się przyczyniła do upadku systemu, no.
2: Aż tak daleko bym nie szedł, bo już jestem na tyle dojrzały, że wiem, że takie rzeczy jak gdzieś tam peryferyjne rock'n'rolle.
0: No dobrze,
2: system, ale okej. Może systemu dosłownie nie rozwalają,
0: ale umysły otworzyła.
2: Ale być może otwierają umysły, być może zmuszają trochę reżim do rezonu i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, ale...
0: No ale nie, no, jak zaczynałeś, no to jeszcze przed Brakiem był Phantom, prawda?
2: Tak, zbogł się Michalonkiem.
0: Jak zaczynaliście takie granie, to tak naprawdę skąd to się w ogóle wzięło? Taka organiczna potrzeba, żeby... Czy ktoś wam przysłał płytę? No nie było radia, znaczy było Radio Luksemburg pewnie trochę, tak?
2: Ja pozwoliłem sobie wspomnieć na to, no, o tym w książce. To jest tak, że właściwie mentorem wtedy takiego punkowego, kontestującego grania był Boguś dla mnie, ewidentnie, ponieważ ja...
0: Michalonek, dodajmy.
2: Tak, Boguś Michalonek. Ponieważ ja byłem wtedy bardziej w Led Zeppelin, Budgie i tak dalej, i tak dalej. On zdobył, ja nie pamiętam już, czy mu przysłali, czy był w Londynie, pierwsze 5 płyt chyba, 5. Pierwsza to była Sex Pistols oczywiście, Nevermind the Bollocks. Druga to była Stranglersów Black and White z singlem takim, gdzie był taki standard Walk on by. Piękna pieśń zresztą i w wykonaniu Hugh Cornella też świetna. Płyta kapeli Outskirts i jeszcze jakieś, już nie pamiętam. I Boguś mi puścił Pistolsów i ja odpadłem po prostu. Odpadłem na długie lata, ponieważ takiego wykręcenia konwencji, takiego wykręcenia wszystkiego, co do tej pory, do czego się przyzwyczaiłem w rock'n'rollu, z czymś takim się nie spotkałem. Nie twierdzę, że inni później tego nie wykonywali. Ja dopiero później odkryłem Ramonsów i też Masakra. I tak się zaczęło.
0: Ale inna, to prawda.
2: Inna, amerykańska.
0: Amerykańska Masakra.
2: Tak. Ja jednak chyba wolę brytyjskiego i wolę europejskiego. Wolę, oj, to takie bez sensu słowo.
0: No tak, ale wiesz, ja myślę, że oni też nie mieli świadomości. Znaczy, to było trochę z Pistolsami, to było trochę inaczej, bo tam jednak pewnego rodzaju pierwiastek kreacji nastąpił. Może nie do końca też taki, jak nam się wydaje po tych wszystkich filmach. Akurat to wielkie szczęście mam, że człowiekiem ze złotym uchem jest producent tej płyty, wiesz? Także dołączasz do grona...
2: Płyty Pistolsów?
0: Nevermind the Bollocks, tak.
2: Wow.
0: Chris Thomas, który był w Łodzi dwukrotnie, 2 lata temu odebrał nagrodę, a w zeszłym roku wręczał nagrodę swojemu przyjacielowi Dave'owi Harrisowi. No ja z Chrisem mam cały czas kontakt, myśmy o tych Pistolsach dużo rozmawiali w ogóle, wiesz? I on rzeczywiście opowiadał, że no jak weszli do studia, to się okazało, że tak naprawdę to Steve Jones jest tutaj człowiekiem, który... No, zrewolucjonizował trochę to brzmienie ogólnie i ta gitara jego zrobiła duże zamieszanie, myślę, w umysłach młodzieży. Nie tylko w Wielkiej Brytanii. Jakbyś miał wybrać jeden utwór Fantoma, który tutaj mamy w systemie, żeby teraz państwu jeszcze, zanim przejdziemy do nowości, Grzybobranie jak co dzień, Marionetka, Psychosomatyczny Splin, Puszka czy Robot, czy W moim mieście?
2: Pewnie Grzybobranie, ale nie dlatego, że jest jakieś wyjątkowo dobre, tylko łączy się z nim historia naszego wspólnego z Bogusiem przyjaciela jeszcze z tych czasów licealnych, Maćka Rudnickiego, który napisał tekst do Grzybobrania. I pewnie też dlatego Grzybobranie, że ja w tym pierwszym składzie Fantomu, krótko funkcjonując, miałem przyjemność grywać ten utwór na koncertach. Obok Pistolsów też, bo myśmy grali też covery. Więc Grzybobranie.
0: Paul McCartney na nowej płycie o Polu będzie w drugiej godzinie chwilka. Ma taki fragment o Magic Mushrooms. Czy to Grzybobranie?
2: Nie, tu chodziło o Atom.
0: Atom. Phantom Atom.

0: Punk. Phantom Grzybobrania, oczywiście Hiroshima, Nagasaki też się pojawią w drugiej godzinie programu, a to za sprawą grupy Kraftwerk. Wracamy do rozmowy. Punk rock ma różne odsłony i różne kontynuacje. 50 lat temu to powstało na świecie, w Polsce było trochę później. Pamiętasz, kiedy te płyty, o których mówiłeś, do ciebie dotarły dzięki Bogusiowi? 70?
1: 8-9. 8-9.
0: Czyli 2 lata później niż tam.
1: Tak, 1,5 roku, 2 lata później. To był to właściwie prawie nic.
0: No, w tamtych czasach. Myślę, że to w ogóle nic. Teraz to pewnie jest cała wieczność. Zanim jeszcze przejdziemy do projektu, który tutaj tworzycie razem z Agatą, czyli do projektu K2, to o tych punkowych historiach będziemy jeszcze rozmawiać przy okazji też festiwalu Sound Edit i audycji specjalnej, którą już teraz Państwu zapowiadam o punk rocku właśnie w Łodzi, okolicach. No bo tutaj każde miasto miało swoje środowisko, ale takie jedno pytanie, czy wy się w ogóle wtedy jakoś kontaktowaliście z innymi załogami? To było trudne, łatwe, nie wiem. No.
1: Tych załóg nie było jeszcze wtedy tak wiele. Za czasów Fantomu nie. Nie mieliśmy kontaktu ani z Kryzysem, ani z Deadlock chyba z Gdańska.
0: Deadlock.
1: Bo to były takie wcześniejsze o rok. Kapele. Nie mieliśmy kontaktu.
0: Ale mieliście w ogóle świadomość, że tam w Warszawie chłopaki grają?
1: Mieliśmy świadomość, że jest Deadlock i mieliśmy świadomość, że jest Kryzys. I mieliśmy dostęp, znaczy trafiliśmy na nagrania jakieś tam. Także wiedzieliśmy, co jest grane, ale nie mieliśmy kontaktu. Ponieważ Phantom jeszcze wtedy, kiedy ja miałem przyjemność go współtworzyć, nie grywał jakoś bardzo poza Łodzią.
0: A brak?
1: Brak, tak, dlatego że Brak już miał wspólne koncerty, a nawet jakąś tam trasę z Republiką mieliśmy wspólne koncerty z Oddziałem Zamkniętym i z paroma jeszcze innymi kapelami, chyba Mrs. Pinky, taka była kapela z
0: Kosmetyki Mrs. Pinky.
1: Kosmetyki Mrs. Pinky, tak.
0: Będziemy też w tej audycji pewnie z Darkiem Kuldą rozmawiać. Fajne czasy, powiedziałeś, poza programem.
1: Fajne czasy wewnętrznie. No nie mówię o tym, co się działo dookoła, bo to nie były fajne czasy. Ale fajne czasy, jeżeli chodzi o, nie wiem, jakąś taką miłość do muzy, miłość miłość muzyków do muzyków. Jakiś rodzaj takiego...
0: Miłość człowieka do człowieka.
1: Ach. No tak.
0: Muzyk też człowiek.
1: Muzyk też człowiek. Nie zawsze.
0: Darmozjad.
1: Nie zawsze. O, straszliwy.
0: Straszliwy.
1: Taka moda w tej chwili.
0: No wiem,
1: także
0: tak.
1: Ja się dzięki
0: Darmozjadom przetrwaliśmy pandemię, bo gdyby nie to, co w tych pustych telefonach było i wypełniło ten czas, to można byłoby tylko w węża grać. Chociaż to też człowiek stworzył, artysta.
1: No właśnie, to właściwie w nic nie można
0: w nic
1: było
0: nie
1: grać.
0: Można by grać.
1: Nawet kołem nie można by jeździć.
0: Kręcić.
1: A kręcić to już zupełnie. Lodów też nie.
0: I rzuca się absolutnie. Nie. No dobrze, słuchajcie. Sound Edit 23... Teraz sam się gubię. 25 października, niedziela. To jest trochę taki dzień, który dzisiaj żeśmy też jednak ogłosili tym szyldem 50-lecia punk rocka. To się wszystko pięknie poukładało. Bo zagra Deserter. Jedyny koncert w Łodzi z swoją nową płytą. Zagra Hugh Cornwell z grupy The Stranglers. Wokalista, którego już dzisiaj powołałeś nazwą Stranglers. To taki zespół punkowy, też nie punkowy w sumie, no bo z klawiszami i w ogóle taki trochę dziwny, a jednak
1: ale,
0: ikona, nie?
1: Ale attitude, postawa.
0: No właśnie. No i Lech Janerka, ostatni koncert w Łodzi, to też trochę jakby tak naciągnąć lewą ręką przez prawe ucho, to i Lechu też punkowcem jest, choć tym pokoleniem zimnofalowym bardziej, ale to wszystko wyrosło tak naprawdę na tym samym graniu. No i pojawicie się też wy z takim, nazwijmy to...
1: Folk punk, albo punk folk.
0: Folk punk recitalem.
1: Bardziej punk folk.
0: Zanim tą nagrodę dostaniesz, albo później zaczniemy, jak zagrasz.
1: Okej.
0: K2. Agata, no jak to jest z tym K2?
2: No jak, no.
0: To wysoka góra, nie?
2: Bardzo.
1: Też.
2: Bardzo wysoka. Ale dajemy radę, jakoś się wspięliśmy na sam szczyt.
0: I to nie jest dziś, prawda?
2: Będziemy się wspinać dalej.
0: Ale to jest, to właśnie, jak ty się czujesz? Ty jesteś trochę punkowa?
2: No, zdecydowanie. Moje pierwsze fascynacje muzyczne, miałam wtedy lat 15, to był właśnie Brak. ja już wiedziałam, kto to jest Ziemowit Kosmowski. No on jeszcze nie wiedział, kim ja jestem.
1: Ja zresztą Agatę poznałem też, tylko nie osobiście. To nie widać, że nie czytałeś książki, przyjacielu.
0: Dobrze, ale słuchajcie, to poczekaj, a czy możemy na potrzeby tego programu udawać, że nie czytałem?
1: Udajemy, że nie czytałeś, czy udajemy, że czytałeś?
0: Nie, no przeprowadzam rozmowę dla państwa, którzy może nie czytali.
1: Okej. Okay. W książce napisałem, króciutko mówiąc, był koncert, już nie pamiętam kogo, Agata mi pomoże.
2: To miała być niespodzianka na rokowisku, zespół Krzak był tą niespodzianką i przed tą niespodzianką była przerwa. I w trakcie tej przerwy część ludzi się rozeszła i głównie młodzież stała pod sceną, dzieciaki właściwie, w tym ja. I zgasili światło i takim rządkiem w sam środek tego tłumku dzieciaków weszło ZOMO z pałami.
1: Taki kor, taki wiesz, no tam z 15 chłopa.
2: I zaczęli po prostu tak, dla zabawy, bo nie było żadnego powodu. Nikt nie rozrabiał, nikt nic nie robił. I zaczęli pałować te dzieciaki.
1: Siedzące częściowo.
2: Tak,
1: niektóre
2: tak. Ja na przykład siedziałam akurat na płycie i czułam, jak ludzie po mnie depczą, bo uciekają. I w pewnym momencie straciłam przytomność. Dostałam w łeb pałą i obudziłam się po paru... Myślałam, że wstałam od razu, ale później się dowiedziałam, że jakiś czas leżałam na tej płycie nieprzytomna. Obudziłam się.
1: Skończyło się szpitalem.
2: Wytrwałam do końca rokowiska. No i na drugi dzień wylądowałam w szpitalu ze wstrząsem mózgu.
1: A ja to widziałem z balkonu, bo jako... No...
0: VIP.
1: Za przeproszeniem VIP.
0: Mówimy o hali sportowej.
1: Tak, byłem za sceną, więc widziałem to jak w filmie, jak zgasło światło i tylko takie przyciemnione światło było ze sceny, bo techniczni tam musieli mieć jakieś odrobinę światła, żeby zmieniać anturaż. I zobaczyłem, jak wchodzi z prawej, mojej prawej strony taki taki rządek jak gęsiego policjantów i już milicjantów. Milicjant, ZOMOwców.
2: Tak. ZOMOwców.
1: Już wiedziałem, co się święci i potem zobaczyłem pałowanie i zobaczyłem parę osób leżących, więc podejrzewam, że zobaczyłem też Agatę. I jeszcze pamiętam, że nie będę używał niecenzuralnych słów, ale pamiętam, że z konsolety Walter Chełstowski krzyknął, co za zgasił światło.
0: No tak.
2: No, takie były moje początki, jeżeli chodzi o punk rock.
0: Ale czy to uderzenie spowodowało od razu przypływ uczuć do Ziemka?
2: Tak, to była strzała. To była
1: Amora.
0: Pała Amora. To jest w sumie dobry punkowy tytuł. No dobrze, czyli teraz jesteście folk punkowcami.
1: Punk folkowcami. Tak.
0: Dzisiaj jest premiera podwójnego...
1: Nie, się żartujemy i z tym folkiem, i
0: ale
1: z tym
0: ja uważam, że tego się nie da wymazać. No, czy
1: nie,
0: można wymazać
1: bycie
0: punkowcem?
1: Ale podchodzimy do tego z pewnym dystansem.
0: No bo tak trzeba, jak się jest punkrokowcem. Dzisiaj jest premiera podwójnego singla, jak to zadał starych dobrych czasów, była strona A i B, choć były one równorzędne. I to jest podobnie.
1: Tak.
0: Opowiedzcie coś o tym. Posłuchamy tego ciągiem, czy najpierw o jedno, a potem o drugie?
1: Jak sobie życzysz.
0: To pierwszy utwór Dom i Ty.
1: Please.
0: Ale już gramy, czy opowiadacie? Bo to bardzo szybko powstało. Ja trochę
1: w ogóle cały ten materiał
0: dosyć szybko. Ja trochę uczestniczyłem
1: tak,
0: w tym
1: tak, boku. Tak, jesteś trochę takim przyjacielem płyty.
0: Wujkiem chrzestnym.
1: Tak. I tam jeszcze oczywiście z tym związana jest drobna tajemnica, której nie będziemy teraz
0: nie będziemy
1: zdradzać. Szybko zaczęła powstawać płyta. I właściwie szybko powstała. Ja w tej chwili ją, można powiedzieć, kończę. Dom i Ty, mnie od jakiegoś czasu już chodziła taka, po głowie taka piosenka, która by w takiej pigułce opowiedziała o różnych domach w moim życiu i także różnych kobietach, od matki zaczynając, bo ten pierwszy dom był z matką. I taką symbolikę sobie przyjąłem. Oczywiście najdłużej i teraz jestem z Agatą, bo to już jest ponad 30 lat, więc... 99% piosenka jest o mnie i o Agacie. Ale ona opowiada też tak delikatnie o różnych domach w moim
0: czyli
1: życiu. Także
0: można być
1: o domu w
0: punk-rockowcem stabilnym.
1: a nawet, jak w tej piosence ktoś napisał, nostalgicznym.
0: Nostalgicznym. Proszę Państwa, prapremiera w Radiu Łódź, być może na innych antenach się dzisiaj pojawi. Na pewno wiem, że pojawi się u Piotra Meca w Trójce. K2 Dolomity.
3: Tu był dom, tu płot, tu klomp, tu pień. Dalej staw na skos, pole traw, był dzień. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Stanął blok i sklep i szkoły gmach. Zniknął staw i pień, pole traw, był dzień. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Nawet wtedy, gdy byłem chwilę sam, nawet wtedy ty byłaś tam. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Wezwał świat i dał nową moc i styl. Inny dom i staw w innej mowie sny. Byłem ja, byłaś ty, byłem ja, były dni. To był dom, nasz dom, dom i ty. Wir banalny, trochę tak. Wir astralny, trochę tak. Wir miłości, jak nie tak. Wiatr nadziei, zawsze tak.

0: to jest dom, nasz dom, dom i ty. Wir banalny, trochę tak. Wir astralny, trochę tak. Wir miłości, jak nie tak. Wiatr nadziei, zawsze tak. Popatrz, ciemny las, już pod same drzwi. Oddech ciemnych mas i liderów krzyk. Jestem ja, jesteś ty, jestem ja i są dni. To jest dom, nasz dom, dom i ty.
1: No to mało punkowy utwór, ale mi państwo będą bardziej punkowe na tej płycie.
2: Będą.
1: Czy można grać punk rocka na gitarze akustycznej?
2: Można.
1: Ale po co?
2: Już ci mówię po co. Żyjemy w czasach, w których skonstruowanie zespołu, a potem, jak to się mówi, utrzymanie tego zespołu, czyli zapewnienie muzykom od razu kasy, jest właściwie
1: nierealne.
2: Właściwie nierealne, więc trzeba grać solo albo w duetach, żeby trwać, jeśli się chce trwać. A ja mam przyjemność chcieć trwać, więc jest duet z kimś, kto jest w domu, z kim mogę robić próby w domu i nie płacić mu za te próby, no. I odwrotnie.
3: Nie płacić za taksówki.
1: Ale to wiesz, coś akurat świetnie składa, słuchajcie, ponieważ tego samego wieczoru wystąpią państwo Janercy. Ostatnio byłem u państwa Janerków w domu i mieli próbę w domu, dokładnie w tej samej konfiguracji małżeńskiej. Wspaniała rzecz, herbatka w salonie, wiolonczela, Bożenka, Lechu na basie. No to ma sens.
2: Bo my też tak działamy. Tak próbujemy, tak nagrywamy.
1: Może trzeba zrobić kosmos tej Janercy.
3: No.
2: O, to ciekawe. To ciekawe.
1: Poczekaj, bo wiesz, że ostatnio nasze projekty zmierzają w różne strony. No dobrze, czyli strona B, a właściwie drugi utwór, który dziś się pojawia, to Balon z Helem. To już mamy bardziej taką polityczną deklarację, można by rzec.
2: Deklaracja.
1: No dobrze, opis zdarzeń.
2: Tak, ale ja ale absolutnie nie piszę i nigdy nie pisałem o konkretnych osobach. Piosenki miłosne też nie były o konkretnych kobietach.
1: Czyli każdy może sobie dopowiedzieć, co chce.
2: Każdy może sobie tutaj wybrać swojego lidera.
1: Ale że Hel rozśmieje, no bo to się robi ten śmieszny głos się robi, nie?
2: Tak, no to jest troszkę tak, jak są te reklamy, tam zjedz coś. I to ci przejdzie, jakby nie napinaj się, zjedz z batona.
1: A w ogóle próbowałeś kiedyś, bo ja się bałem zawsze.
2: Helu, nie miałem przyjemności.
1: Jedna z moich ulubionych formacji europejskich, Einstürz Neubauten z Berlina, ma taki utwór Heliem i tam Blixa właśnie śpiewa po Helu i to zabawne jest bardzo.
2: Pewnie tak, no to nie jest groźne. To nie jest groźne.
1: Może byśmy taki wywiad zrobili.
2: Okej.
1: Nie, to nie jest groźne, to jakoś szybko mija, ale mimo wszystko bardzo. Uważam, że to jest, po co?
2: To podobno bardzo rozśmiesza, bo to jest tak inna, wchodzisz w inny świat.
1: No dobrze, proszę państwa, posłuchajmy. Dodajmy tylko, że wydawcą płyty, która tytuł będzie miała?
2: Roboczy tytuł, Ciężkie pudło.
1: Czy chodzi o pudło rezonansowe gitary, czy o pudło z wspomnieniami na książkę kolejną?
2: Nie, chodzi jeszcze o inne pudło.
1: No dobrze, to jakie to pudło, dowiemy się, jak wyjdzie Ciężkie pudło, a teraz posłuchajmy utworu Balon z Helem K2.

0: Znaczy, my możemy zdradzić sekret na antenie, że w miejsce słów punk rockerem miał być dezerterem?
1: Jeżeli sobie życzysz, to
0: nie,
1: możemy.
0: Nie, no to był taki pomysł, że...
1: To... No, ale bo to się urodziło u ciebie w studio zresztą podczas jakiejś przy kawie rozmowy, że ja z tego co pamiętam, to pokazałem ci szkic tego utworu i powiedziałem ci, że właściwie skoro jest sound edit, i ja prawdopodobnie tam się na tym sound edit pojawię.
0: Knuliśmy to już, mieli państwo, to po jakiegoś czasu.
1: To może ktoś z Dezertera by zaśpiewał gościnnie w tej piosence. I im się bardzo spodobała ta piosenka i wokaliście się bardzo spodobała piosenka, ale szczerze powiedział, że chciałby się do tego przygotować, a jest w takim momencie, że nie da rady wejść do studia, nie da rady
0: dużo
1: zrobić
0: grają,
1: tego.
0: No tak.
1: Tak, więc może przy jakiejś następnej okazji. Ale z drugiej strony zaproponował, że może coś gdzieś tam, że może jakiś tekst napisze.
0: Słuchajcie, no będziecie na jednej scenie. Wszystko się może zdarzyć na festiwalu Sound Edit, szczególnie, że
1: jak
0: to...
1: Jak mawiała artystka.
0: Z Łodzi. Podpiotrkowa, ale zło. No dobra, nieważne. Artystka, wokalistka. Anita Lipnicka, to chciałeś powiedzieć po prostu.
1: Tak.
0: I więc zakończymy temat K2 i singla, który się wydarzył. To teraz mamy jeszcze jedno K2, bo swego czasu zrobiliście płytę pod szyldem Kosmoski tytułu Brak i tam się pojawiło wielu gości, ale tak naprawdę trochę trzonem muzycznym był no, człowiek, który już odszedł jakiś czas temu z tego świata, Jacek, tak?
1: Tak, Jacek Januszewicz.
0: Jacek Januszewicz, tak, no Jacek był człowiekiem też związanym z grupą Rambo Jet, ale czy mam to, wiesz, to jest piosenka, rozumiem, dla niego o nim, tak?
1: Tak, to jest piosenka dla niego o nim.
0: To może mam taki pomysł, to zamknijmy trochę ten jeszcze temat Kosmoski Muniek, bo tam się Jacek pojawił i to dość... To dużo tam...
1: No nagrał na basie całą płytę i zaśpiewał wiele różnych chórków.
0: Czy pamiętają państwo taki przebój?

0: Ja pamiętam, że Jacek grał na Hofnerze wtedy chyba, nie? Beatlesowskim, McCartneyowskim.
1: Chyba tak.
0: Tak. To powiedzcie jeszcze parę słów, bo zaraz posłuchamy utworu dla Jacka.
1: Jacek Januszewicz, Jack John, albo Jacek Jacenkow. To był człowiek, który w moim przekonaniu prywatnym, ale także paru moich przyjaciół, był jednym z najbardziej rasowych rock'n'rollowców w tym kraju ever. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Pomijając fakt, że stał się bardzo bliskim przyjacielem, jeden z tych niewielu facetów, o których mogłem i mogę spokojnie mogłem powiedzieć I love you, man. I on robił Rambo Jetta. Ja byłem w pierwszym składzie Rambo Jetta. Miałem przyjemność skomponować wtedy dla Rambo Jetta piosenkę, znaczy nie tyle skomponować, ile użyczyć piosenki Things. Jest nawet wideo na YouTubie, więc zachęcam. Naprawdę rasowa, jeszcze raz powiem, rasowa rock'n'rollowa kapela, a o tą rasowość rock'n'rollową tutaj czasem jest z nią słabo.
0: Rock'n'rollowo żył, rock'n'rollowo skończył, biedny Jacek.
1: Niestety. I postanowiliśmy z Agatą, postanowiliśmy, to też takie idiotyczne
2: samo
1: słowo,
2: wyszło,
1: to samo wyszło, zrobić piosenki, zacząć pisać piosenki o nim dla niego i powstało tych piosenek kilka, miały wyjść na płycie, ale nie dogadaliśmy się z jedną z wytwórni płytowych. Ale to historia na inną opowieść.
0: Kiedyś o tym może opowiemy. Jak się nie dogadaliśmy z wytwórniami płytowymi, to będzie długa kolejka ludzi. Mam to Wieszka 2 dla Jacka.

0: Mam to, wiesz, K2, czyli Agata i Ziemek wystąpicie... Przepraszam.
1: A tak naprawdę K2, Kosmowski, Poręba, Kosmowski.
0: Kosmowski, Poręba, Kosmowski. Nazwisko Poręba jest tutaj nieprzypadkowe, gdyż Agato, twój brat to Jacek Poręba, który oczywiście sfotografował ten piękny duet małżeński i te zdjęcia pojawią się na okładce płyty.
1: Ale Poręba nie jest dlatego, że Jacek zrobił zdjęcia, chociaż szacunek.
0: No nie, nie, ale to...
1: Agata jest Poręba, Kosmowski.
0: Tak, ale przy okazji Jacek też robił zdjęcia, wszystko się świetnie połączyło, wszystko zostaje w rodzinie, ustaliliśmy, że to jest duet rodzinny i niech tak będzie. Tak. I ten duet rodzinny wystąpi 25 października na festiwalu Sound Edit obok, znaczy w tym samym, że tak powiem, tego samego wieczoru, co Lechia Nerka po raz ostatni w Łodzi, Deserter po raz pierwszy, jedyny w Łodzi z nową płytą, Hugh Cornwell z Stranglers. No i gala wręczenia Nagrody Człowieka ze Złotym Uchem, którą, Ziemku, otrzymasz i to jest fantastyczna wiadomość. Ja teraz pozwolę sobie tylko przeczytać, bo zawsze zapominam, a nie, już wiem, za co są nagrody, też za... szczególną wrażliwość muzyczną i punkową duszę.
1: Dzięki.
0: To ja na koniec tylko zdradzę, że będzie jeszcze jeden akcent punkowy na festiwalu Sound Edit związany z tą nagrodą, no bo to 50 lat punk rocka zobowiązuje i też pozwoliłem sobie przygotować taką piosenkę, która być może jakąś drobną podpowiedź państwu przyniesie. Punk Rocker jest taki tytuł. Agato, Ziemku, bardzo dziękuję. Jesteście nieustająco zaproszeni. Płyta się pojawi właśnie wtedy, kiedy będzie festiwal Sound Edit.
1: Tak, ale wcześniej będą jeszcze single. Kolejne.
0: Będą single, będą rolki. Jak wiadomo, rolki robić trzeba, mówisz?
1: Tak, rolki robić trzeba.
0: Zapraszamy, a jak będą koncerty, to będziemy o tym na naszej antenie opowiadać. A my się słyszymy po godzinie 21:00, a teraz będzie podpowiedź dla tych, co wszystko mogą wiedzieć. Dziękuję.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
4: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
5: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
6: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
4: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
7: Tworzymy rodzinę.
8: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
3: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, na zegarach 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Trzy nowoczesne myśliwce F-35 stacjonują już w bazie w Łasku. W Piotrkowie rozpoczęło się świętowanie Dni Miasta, a w Łodzi odsłonięto gwiazdę aktora Michała Żebrowskiego. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Myśliwce F-35 stacjonują w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Dziś odbyła się ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów do Polskich Sił Zbrojnych, a na miejscu był nasz reporter Kacper Rafalski.
10: To był bardzo ważny i radosny dzień. Pierwsze z 32 maszyn pojawiły się już w Polsce. Zakup husarzy przez Ministerstwo Obrony Narodowej wpłynie nie tylko na obronność kraju. Pojawienie się samolotów akurat w Łasku ma też bezpośredni wpływ na subregion sieradzki.
11: O Łasku coraz bardziej słychać, tak? W Polsce i nie tylko. Natomiast no, cieszymy się z tego, że właśnie jest baza, która generuje i napędza jednak rynek pracy.
10: Mówi Paweł Kijański z Urzędu Miejskiego w Łasku. Co do samych samolotów, to co wyróżnia te nowoczesne myśliwce piątej generacji, to zdolność zbierania i analizowania danych w czasie rzeczywistym. Dzięki technologii stealth, będąc w powietrzu, myśliwce są niemal niewykrywalne dla radarów. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
9: W Łasku stacjonują trzy myśliwce F-35. Polska zakupiła ze Stanów Zjednoczonych 32 maszyny. Całość dostaw ma się zakończyć w 2029 roku.
12: Więcej na radiołódź.pl.
9: Jest areszt tymczasowy dla lekarza wystawiającego recepty za seks. 31-latek spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Mężczyzna w gabinecie lekarskim w Łodzi przepisywał pacjentom silne leki psychotropowe i opioidy. Zarzuty są bardzo obszerne, mówi Radio Łódź Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
13: Wystawienia recept bez zbadania pacjentów i poświadczenia w nich nieprawdy co do przeznaczenia leków w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Wystawienia 4 recept na swoje nazwisko, które zostały następnie przekazane nieuprawnionej małoletniej i użyte niezgodnie z przeznaczeniem wskazanym na receptach.
9: Podejrzany miał wystawić 4 recepty bez zbadania pacjentów w zamian za seks. Podczas zatrzymania 31-latek kierował samochodem pod wpływem narkotyków. Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Michał Żebrowski odsłonił swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Aktor i dyrektor teatru zapisał się w historii polskiego kina rolami Jana Skrzetuskiego w Ogniem i Mieczem, Tadeusza Soplicy w Panu Tadeuszu, Geralta z Rivii w Wiedźminie oraz Wojciecha Winklera w Pręgach. Telewidzowie szczególnie cenią jego kreację profesora Andrzeja Falkowicza w serialu Na dobre i na złe. Podczas ceremonii Michał Żebrowski podkreślał, że Łódź jest dla niego ważnym miejscem w zawodowej karierze.
14: Na Festiwalu Szkół Teatralnych zdobyłem 3 nagrody, co było kosmicznym dla mnie doznaniem. Pamiętam, jak tutaj była premiera Ogniem i Mieczem wiele lat temu i przyszło 20 tysięcy ludzi. Będę wracał do Łodzi, mam nadzieję, bardzo często.
15: To nasz wyraz wszystkich łodzian wdzięczności dla tych, którzy dają nam te cudowne emocje, dają nam szansę obcowania z kulturą na najwyższym poziomie.
9: Dodała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Po ceremonii odsłonięcia gwiazdy odbyło się spotkanie z aktorem w kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej WC1. Dziś rozpoczęły się dni Piotrkowa. Podczas tegorocznego święta miasta nie zabraknie muzycznych czy sportowych atrakcji. W związku z imprezą, oprócz dobrej zabawy, należy spodziewać się także zmian w organizacji ruchu. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
7: Główną częścią tegorocznych dni Piotrkowa są oczywiście koncerty, a te wzorem poprzednich lat odbędą się na Placu Kościuszki. O tegorocznych gwiazdach święta miasta mówi prezydent Piotrkowa Juliusz Wiernicki.
16: Kaja, OSTR, czyli Ostry, Paktofonika, Fukaj. A do tego będzie można trochę pobawić się i potańczyć do DJ-a Tajta.
7: Dni Piotrkowa zainauguruje dzisiaj piotrkowski nocny półmaraton. W związku z imprezą należy spodziewać się zmian w organizacji ruchu, mówi Marcin Merk z Urzędu Miasta w Piotrkowie.
17: Między innymi ulica Słowackiego, Plac Kościuszki, Aleja 3 Maja czy Rynek Trybunalski.
7: Z kolei w sobotę i niedzielę zamknięta dla ruchu będzie ulica Słowackiego na odcinku od Sienkiewicza do Placu Kościuszki oraz sam Plac Kościuszki. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
9: Warto pamiętać, że w czasie Dni Piotrkowa komunikacja miejska będzie bezpłatna. W tej godzinie w Wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 22:00. Ale oczywiście nie zostawię Państwa bez prognozy pogody. Aktualnie 15 stopni na naszych termometrach. Wilgotność powietrza jest dość wysoka, więc ta temperatura odczuwalna może być znacznie niższa. W ciągu najbliższych godzin niebo będzie jeszcze bardziej zachmurzone niż było przez cały dzień. Przed północą termometry wskażą tylko 14 stopni, a druga część nocy przyniesie jeszcze większe ochłodzenie. Temperatura minimalna dla Łodzi spadnie do 11 stopni. Nad ranem wzrośnie prawdopodobieństwo wystąpienia słabych opadów deszczu, a szanse na opady w nocy szacowane są na 45%. Kierowców i tych piątkowych nocnych spacerowiczów prosimy o ostrożność na drogach z uwagi na właśnie te nadchodzące drobne opady, bo może być ślisko.
18: Hello, here is Bartos, Karl Bartos, and you are listening to Back Show.
19: This is Jean-Jacques Bernard from The Stranglers.
20: Hello, people, I'm Boyd George. You're
21: listening to Two Different
22: Fruity. You are listening to the Tutti Frutti Book Show.
23: Hi, this is Martin.
24: Hi, this is Martin.
25: Hi, this is Martin.
26: Tutti Frutti Book Show.
27: We are live.
28: Hi there, this is Thomas, and you are listening to Tutti Frutti Book Show.
29: Hi, I'm Mitch. You're listening to Tutti Frutti Book Show.

Tutti Frutti Werk Show, druga godzina programu, 21:10 za parę chwil. Proszę Państwa, wydarzyła się w moim życiu rzecz prawie nierealna i niemożliwa. Dwa dni temu miałem okazję uczestniczyć w bardzo limitowanym spotkaniu w londyńskim klubie Roundhouse z Paulem McCartneyem. To było spotkanie oczywiście dotyczące płyty Dungeon Line, The Boys of Dungeon Line, która była naszą płytą tygodnia dwa tygodnie temu. Spotkanie absolutnie... Właściwie no nie można w żaden sposób go opisać. Prowadził je walijski aktor, komik też trochę, Rob Brydon, który okazał się być świetnym w ogóle prowadzącym i z Polem przez właściwie 2,5 godziny robili sobie żarty, heheszki, udawali inne postacie, wcierali się w różne role, ale tak naprawdę meritum było takie, że Paul McCartney opowiadał o historii właściwie każdego utworu na tej płycie i jeszcze bardziej ta płyta mi się spodobała. Ale dlaczego zaczęliśmy tą właśnie przedziwną wersją, koszmarną zresztą, When I'm 64 Frankie Howarda, bo w którymś momencie zadano Paulowi pytanie, czy wie, że istnieje 3000 wersji utworu Yesterday. No on mówi, że miał tego świadomość, w jakimś czasie dopiero uświadomił sobie, że jest tyle tych wersji. No i postanowił znaleźć 10 najlepszych. No i tam w międzyczasie prowadzący, czyli Rob Brydon, zapytał, może powinieneś posłuchać tych 10 najgorszych, i właśnie wśród nich wymienił tę wersję Frankie Howarda z filmu z grupą Bee Gees, Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band. O tym spotkaniu McCartneya mógłbym opowiadać pewnie przez 2,5 godziny. Próbuję sobie zapamiętać to wszystko, co tam zostało powiedziane. To jest co innego, jak się widzi człowieka na scenie, który gra koncert, nawet przez 3 godziny, tak jak Paul McCartney, a co innego jest, jak widzi się go z paru metrów siedzącego na fotelu, czasami biorącego gitarę akustyczną do ręki i opowiadającego historię. W przyszłym tygodniu kończy 84 lata, zachowania i umysł ma, myślę, 20-latka. I tu postawmy kropkę. A tydzień temu miałem okazję spotkać aktora Jeffa Goldbluma, który właśnie promuje swój nowy album jego ansamblu The Mildred Snitz Orchestra. I ta płyta teraz zabrzmi dwukrotnie. Najpierw Scarlett Johansson się pojawi wokalnie, potem Hallie Reinhardt, Jeff Goldblum.

Jeff Goldblum to nie tylko aktor, ale też pianista i to wydaje się, że może nawet trochę lepszy niż aktor. Przynajmniej tak mi się teraz wymknęło. Night Blooms to jest płyta, która się dziś ukazała. Jeff Goldblum and the Mildred Snides Orchestra. Pięknie się tego słucha. No tyle pięknie, że teraz jeszcze posłuchamy, jak Jeff Goldblum śpiewa znany klasyk.

As Time Goes By, Jeff Goldblum. No to kolejna premiera, bo premiera była ziemka projektu i Agaty K2. Przed chwilą mieliśmy Jeffa Goldbluma, to teraz będzie Patrycja Krzyczman i jej szósty singiel. Dodam tylko, że gościnnie na trampce gra Paweł Samochin, utwór Spływaj. Czasem.

Paweł Samochin na trąbce za utwór miksował nasz przyjaciel Sebastian Binder. To teraz będzie kolejna premiera, również polska, choć po angielsku. Pierwszy utwór będzie po angielsku, to jest trzeci singiel zapowiadający nową, drugą płytę Kurkus, czyli Kamili Kurkus, która pełni rolę autorki tekstów, kompozytorki oraz instrumentalistki. W 2024 zadebiutował albumem Nowy Chaos, a teraz prezentuje single Rain, a potem będzie utwór po polsku, czyli Córka Komety, Kurkus.

Kurkus, córka Kometa, wcześniej utwór Rain. To teraz będzie Soft Cell, czyli Mark Almond i Dave Ball, który niestety odszedł od nas chwilę temu, dłuższą chwilę już. Mark Almond pojawi się na festiwalu Sound Edit 24 października w klubie Wytwórnia i pewnie zahaczy jakoś tam repertuar Soft Cell, nie tylko ten swój solowy, natomiast zapewne nie będzie grał nowego utworu z płyty, która się niebawem ukaże, zatytułowanej Danceteria. Ja grałem już remix tego utworu, bo przewrotnie najpierw ukazał się remix, a 3 dni temu wersja płytowa. Pośmiertny, można by rzec, album duetu Soft Cell. Danceteria. Tak się zaczynało.

0: reachable for everybody that makes everybody feel right.
1: Ten Syteria to będzie szósty album pośmiertny, ostatni już. Mark Almond zapowiedział, że nie będzie z uwagi na śmierć Dave'a Bola żadnej płyty Soft Cell już nigdy i ta pośmiertna się ukaże 25 września i ten utwór Dance Syteria nie jest pierwszy na płycie, tylko drugi. Przepraszam Państwa bardzo. To teraz będzie dance'owo z Belgii. Belgia, jak wiadomo, krajem muzyki, tak, Bruksela, stolicą Belgii i stolicą muzyki klubowej. No, wiele tam powstało fantastycznych projektów, głównie w latach 80. i na początku lat 90. Akurat grupa Lords of Acid powstała w roku 1988 i dzisiaj właśnie zapodała nowy singiel. Absolutnie zaskakujący. Posłuchajmy.

El Mundo Está Loco z udziałem Tony and the Kiki, Lords of Acid, całkiem zabawny utwór, zapowiadał się zupełnie inaczej, ale potem poszło w zupełnie ciekawą stronę. Legendy muzyki elektroniki, dokładnie elektronicznej, dokładnie tydzień temu o tej porze miałem okazję oglądać po raz kolejny grupę Kraftwerk, ale w miejscu nie bywałem, bo w londyńskim Royal Albert Hall, gdzie właściwie wszystko świetnie brzmi. Zespół Kraftwerk zawsze bardzo stawiał na brzmienie. Tak było i tym razem. Cóż mogę powiedzieć? Jeżeli ktoś z Państwa nie widział, to jest to wspaniałe po prostu widowisko. Właściwie to trochę taki film, można byłoby powiedzieć, z muzyką. Trochę na żywo. Ralf Hütter i trzech innych zawodników no, dawali radę po prostu. A i młodzież bawiła się świetnie. Mam nadzieję, że Państwo też dzisiaj w programie. Kuba Janik realizował, Maciej Werk mówił, goście byli, premiery były. To teraz będzie radioaktywność. Miłej nocy.

0: twoi robotnik.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
3: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
4: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
2: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
1: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łucia, na zegarach już 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Spółdzielnia mieszkaniowa Karolew w Łodzi może stracić jeden ze swoich bloków. Za chwilę szczegóły. Stajnia jednorożców w Łodzi do odświeżenia. Wiata przystankowa przejdzie przegląd i remont. W wiadomościach powiemy też o zmianach w e-doręczeniach. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Spółdzielnia mieszkaniowa Karolew w Łodzi może stracić jeden blok. Mieszkańcy budynku przy Wróblewskiego 59A chcą założyć swoją wspólnotę mieszkaniową. Informacje w tej sprawie przygotował nasz reporter Adam Łużyński.
7: Mieszkańcy chcą się odłączyć od spółdzielni mieszkaniowej, bo mają dość wzrostów opłat. Liczą na to, że po założeniu wspólnoty będzie taniej. Jak mówi prezes spółdzielni mieszkaniowej Karolew, Małgorzata Czarnecka, mieszkańcy mają do tego pełne prawo.
8: Każdy ma prawo do podejmowania decyzji w ramach obowiązujących przepisów.
7: Czy takie sytuacje już miały wcześniej miejsce?
8: W naszej spółdzielni, nie w innych spółdzielniach, tak.
7: Żeby móc odłączyć się od spółdzielni mieszkaniowej, chęć musi wyrazić ponad połowa mieszkańców. Jak na razie właściciele mieszkań z bloku przy Wróblewskiego 59A nie mogą się w tej sprawie między sobą dogadać.
6: Jutro podczas zebrania Rady Osiedla Karolew właściciele mieszkań będą mogli zagłosować za lub przeciw odłączeniu się od spółdzielni.
9: Więcej na radiołódź.pl.
6: Policjanci wyjaśniają okoliczności oparzenia 5-letniej dziewczynki w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, a wczoraj zawiadomienie złożyła matka dziecka, mówi starszy aspirant Piotr Drost z bartoszyckiej policji.
10: Z treści zawiadomienia wynika, że dziewczynka w wieku 5 lat doznała oparzeń ciała powstałych w wyniku wylania na powierzchnię ciała wrzątku. Dziecko zostało przetransportowane przez załogę zespołu ratownictwa medycznego do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
6: Stan pięciolatki jest bardzo dobry, twierdzą lekarze, bo poparzenia nie zagrażają zdrowiu i życiu dziecka. Sprawą zajmuje się policja. Zmiany przy stajni jednorożców w Łodzi. Charakterystyczną wiatę przystankową czeka przegląd, podczas którego przeprowadzone zostaną podstawowe prace remontowe. Konstrukcja ma już ponad 10 lat. Jak wskazują mieszkańcy, ma swoje mankamenty.
11: Przecieka. Tak, jak deszcz pada intensywnie, to przecieka.
12: Jeszcze bym nie widział, ale całkiem możliwe. To nie jest aż tak szczelne, tak? I dlatego może te prace są potrzebne, te konserwacyjne.
13: Myślę, że potrzebnie. Trzeba to elegancko zrobić, żeby było. Bo to taka wizytówka naszej Łodzi.
14: Na wiacie przystanku Piotrkowska Centrum zostaną wykonane standardowe prace przeglądowo-konserwacyjne. Do tej pory została także wykonana ekspertyza, która wprost wykazała, że wiata jest w dobrym stanie.
6: Dodaje Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Podczas prac przeglądowych odnowione zostaną powłoki antykoryzyjne, a także naprawione zostanie orynnowanie i odwodnienie wiaty. Data napraw nie jest jeszcze znana. Miasto poszukuje wykonawcy prac. E-doręczenia, czyli listy polecone wysyłane elektronicznie, dostępne w mObywatelu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że użytkownicy rządowej aplikacji będą mogli prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu.
15: będzie można wysyłać listy polecone, będzie można realizować zadania, które pozwalają na to, że szybko, skutecznie, bez papieru i bez marnowania czasu załatwimy swoją sprawę urzędową.
6: Nowa usługa jest udostępniana w mObywatelu stopniowo. Od początku lipca będą mogli z niej skorzystać już wszyscy użytkownicy. Do tej pory za pomocą systemu e-doręczeń wysłano ponad 80 milionów listów poleconych. Branża lotnicza otwiera się na młodych. Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi zorganizowały Dzień Przyszłości. Spółkę odwiedziły dziś setki uczniów z łódzkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Na młodzież czekały warsztaty, pokazy i niespotykany na co dzień sprzęt.
16: Bardzo fajnie, dużo samolotów
17: i w formie takiej interaktywnej.
16: Różne tutaj będziemy musieli robić zadania.
18: Na co dzień w szkole siedzimy przed komputerami albo po prostu przed biurkiem i robimy jakieś zadania, a tu mamy coś w stanie doświadczyć w ogóle jakichś innych nowych rzeczy.
19: No ja uważam, że to jest też dobre dla naszej przyszłości.
18: Zawodowo jestem informatykiem, ale na przykład jakaś elektronika w samolotach i takich innych rzeczy też się pewnie przyda informatyka do tego, więc myślę, że tak.
6: Dzień Przyszłości organizowany w Wojskowych Zakładach Lotniczych miał zainteresować młodzież lotnictwem i pracą w tej branży. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź jutro o 6 rano, a teraz zapraszam Państwa na wiadomości sportowe. Przed mikrofonem Michał Malinowski.
20: Wielki sukces Kamila Majchrzaka. Urodzony w Piotrkowie Trybunalskim tenisista wygrał w ćwierćfinale turnieju ATP w holenderskim Schertogenbosch w dwóch setach z Felixem Ogerem Aliassimem. Kanadyjczyk był rozstawiony z jedynką, a w rankingu ATP zajmuje czwarte miejsce.
21: No jest to zdecydowanie moja największa wygrana w karierze, druga z top 10. Byłem bardzo dobrze przygotowany na spotkanie i wiedziałem, co mam robić, żeby wygrywać punkty. Do tego cały tenis i całe granie wspierałem naprawdę bardzo dobrym serwisem.
20: Półfinałowym rywalem Polaka będzie Daniil Miedwiediew lub Chorwat Marin Cilic. Ich dzisiejsze spotkanie zostało przerwane przy stanie 1-1 w setach i zostanie dokończone jutro. O finał w Holandii zagra także Magda Linet, która w ćwierćfinale pokonała w dwóch setach Turczynkę Zeynep Sonmez. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Barbora Krejcikowa. Druga porażka biało-czerwonych po tiebreaku. Reprezentacja Polski siatkarzy przegrała 2-3 z Japonią w swoim trzecim meczu podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów. Wczoraj podopieczni Nikoli Grbicia w takim samym stosunku ulegli Słowenii. Dzisiejsza porażka oznacza, że nowym liderem rankingu FIVB zostali Włosi, kosztem właśnie Polaków. A turniej w Chinach biało-czerwoni zakończą niedzielnym meczem z Ukrainą. Duże zmiany na stanowiskach dyrektorskich w piłkarskim Widzewie. Klub opuszczą Piotr Urban i Patrycja Balcerzak. O szczegółach Robert Zwoliński.
22: Piotr Urban, dyrektorem Akademii Widzewa Łódź, został pod koniec stycznia 2024 roku. Od tego czasu drużyna rezerw wywalczyła awans do trzeciej ligi, a kolejni młodzi widzewiacy całkiem dobrze się rozwijali. Urban w swoich mediach społecznościowych ogłosił dzisiaj, że złożył wypowiedzenie. Jak napisał, nie planowałem odchodzić i bardzo żałuję, że do takiego momentu doszło. Dodał też, że nie mógł podjąć innej decyzji, a na stanowisku pozostanie do końca okresu wypowiedzenia, czyli jeszcze przez pół roku. Potwierdził to w komunikacie klub. Jednocześnie dowiedzieliśmy się, że z Widzewem pożegna się też Patrycja Balcerzak. Ona dołączyła niespełna 4 miesiące temu i była dyrektorką kobiecej sekcji. Krok ten wiąże się z planowaną zmianą koncepcji funkcjonowania oraz rozwoju sekcji żeńskiej na kolejne sezony. Czytamy w oświadczeniu Widzewa.
20: Na razie nie znamy kandydatów do zastąpienia Piotra Urbana i Patrycji Balcerzak. Przypomnijmy, że na początku czerwca z posadą prezesa pożegnał się Michał Rydz, a tymczasowo zastąpił go właściciel klubu Robert Dobrzycki. O zmianach w Widzewie więcej piszemy na radio.łódź.pl. A skoro jesteśmy przy Widzewie, to transferowa informacja, ale ze świata koszykówki. Zuzanna Krupa, pierwszym wzmocnieniem zespołu, który w nadchodzącym sezonie zagra na parkietach Orlen Basket Ligi Kobiet. Zawodniczka ma wzmocnić strefę podkoszową. Ostatni sezon niespełna 25-letnia środkowa spędziła w drużynie Wisły Kraków. Wcześniej poza polską ekstraklasą grała m.in. w Rumunii. I na koniec zaglądamy oczywiście za ocean. W Toronto trwa mecz Kanada, Bośnia i Hercegowina. Od 21 minuty prowadzi drużyna z Europy po bramce Jovo Lukicia. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa spotkania. Wynik oczywiście bez zmian. Wciąż 1-0 dla Bośni. A więcej sportu na bieżąco na radio.łódź.pl.
6: Jeszcze kilka słów o pogodzie. Mamy godzinę 22.08 na termometrach 14 stopni. W tej chwili nad miastem niebo jest przeważnie pochmurne. Termometry wskazują, tak jak wspomniałam, 14, ale w nocy ta temperatura może spaść nawet do 11 stopni. A do tego jest dość wilgotno, dlatego ta temperatura odczuwalna może być znacznie niższa. W nocy też troszkę popada, dlatego kierowców bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach.

Dobry wieczór, tutaj Kamil Ginglas. Witam Państwa serdecznie w transmisji w Radiu Łódź. Jak co tydzień o 22 mamy audycję, która jest zawsze przepełniona muzyką elektroniczną. Dzisiaj odwiedzili nas goście z Bloom Collective w składzie Art One, Rasp oraz Matt Curley, którzy już zagrają nam bardzo szerokie spektrum muzyki elektronicznej. Od mniej więcej 120-130 bitów na minutę, aż do moich ulubionych oczywiście 175 bitów na minutę, a może nawet trochę szybciej. Nie wiem, jak chłopaki lubią grać muzykę połamaną. Będziemy dzisiaj mieli trzech gości, więc ja się szybko dzisiaj uwinę z rozpoczęciem. Oczywiście wszystkich, którzy nas oglądają na czacie, przepraszam, na YouTubie, zapraszam na czat. Tam możecie zadać pytania chłopakom, możecie też zobaczyć, co się u nas dzieje w studiu, w którym realizatorami tego programu dzisiaj są Piotr Sobczak oraz Adam Kolasiński. Tak jak wcześniej wspomniałem, chłopaki zagrają nam szerokie spektrum muzyki elektronicznej, natomiast z tego, co już wiem, zaczniemy od drum and bassu, bo dzisiaj pierwszy zagra Rasp. Zatem zaczniemy utworem dość mocnym od Unglued pod tytułem Bloom. Na dobry wieczór.

0: No pięknie nam się chłopaki tutaj przedstawili. Ja bardzo lubię ten utwór, a zapomniałem, kiedy go ostatni raz grałem. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Witamy wszystkich, którzy tu mnie już dołączyli na YouTubie. Witamy Anię 997, która jako pierwsza dołączyła do nas. Witamy oczywiście Łukasza Leszczyńskiego, wspaniałego naszego, już prawie można powiedzieć, moderatora czatu, bo jest praktycznie co tydzień. Forgotten Corporation, Projekt X i XET, Ivory, Talisa, o siema Talisa, Pervading, Project Łukasz, Sprawiedliwy 98 i Wystarczy, wszyscy. Serdecznie pozdrawiam z Gdyni, jeżeli ktoś do nas dołączył, to bardzo nam miło. Zapraszamy wszystkich, którzy nas słuchają na żywo w Radiu Łódź, żeby dołączyli na czat i oczywiście wszystkich, którzy oglądają nas już na YouTubie, serdecznie zapraszam do udostępnienia i do tak zwanego kciuka w górę. Dzięki temu dołączymy też, dotrzemy do waszych znajomych, którzy na pewno są ciekawi, co się dzisiaj tutaj dzieje w studiu. Dobry wieczór, Brum Collective.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze.
0: To jest ten czas, kiedy możecie się przedstawić.
1: Okej, więc ja jestem Rasp.
3: To jest Carly.
4: Cześć, jestem Artur.
1: Jesteśmy Blum Collective.
0: Oczywiście, tego się spodziewałem. Byłem pewny, że jednak tutaj przyszliście w skład, znaczy jako Blum Collective. Zatem mamy pytanie, jeżeli wy też macie pytania, pytam, mówię do osób, które oglądają nas na czacie. Serdecznie zapraszam. Jest po 22, więc raczej nie ma tematów tabu, choć niektóre będziemy pewnie moderować, jeżeli będą bardzo brzydkie. Ja zatem mam pytania przygotowane dla was. Jeżeli pozwolicie, to zaczniemy od pierwszego. Czym właściwie jest Blum Collective? Ekipą, cyklem wydarzeń, marką, czy coś pomiędzy?
1: Doskonałe pytanie. Może niech zacznie Artur odpowiadać na to pytanie?
2: Generalnie, tak szczerze mówiąc, to wszystkim po trochu. Nie było jakiegoś zamysłu, że zakładamy taki kolektyw stricte, jak widzimy w innych ekipach.
0: Chcieliśmy po prostu...
2: Słuchaj, nie, tutaj nie chodzi mi, żeby kogoś urazić. Chciałem powiedzieć, że chcieliśmy po prostu spróbować czegoś innego po swojemu. I z takim zamiarem właśnie stworzyliśmy sobie paczką znajomych na początek nazwę. A potem zaczęliśmy myśleć o tworzeniu imprez, gdzie gdzieś tam kompetencje pozwalały nam na to, by gdzieś tam się zakręcić, coś zrobić i mieliśmy na to po prostu sprzęt i predyspozycję. No i kliknęło.
0: Marcin, od razu pytanie z czatu do ciebie. Czy będą dżungle?
1: Dzień dobry, Januszku. Będą. Na pewno jakieś będą.
0: A to chyba rodzina, tak. Też 997.
1: Tak, tak. Nie, to nie jest. 998, bo jest akurat.
0: Dobrze. Czy macie coś jeszcze do dodania a propos Blum Collective?
1: Słuchajcie, to jakby, bo Blum Collective to jest taka banda, która zrzesza ze sobą ludzi, którzy po pierwsze i przede wszystkim, wydaje mi się, chcą się dobrze bawić.
0: Rozumiem, że reszta stoi przed radiem.
1: Tak, okay, tak, tak. Wiesz co, no, tak. Właśnie, to jest ważne. No, reszta stoi przed radiem, dlatego że nie pozwolono nam zaprosić tu wszystkich. Możemy być tylko w trójkę.
3: Chcieliśmy,
1: tak. Ale...
0: Studio ma mało metrów kwadratowych.
1: Tak, to prawda. Wyobraźcie sobie, że ono jest naprawdę małe. Więc jesteśmy taką bandą, która po prostu chce się dobrze bawić. I przy okazji robimy sobie wydarzenia w różnych miejscach w Polsce, co jest ważne. Nie tylko w Łodzi.
0: Dobrze, a skąd się wzięła ta nazwa w takim razie? Blum Collective.
3: Wiesz co, jeśli chodzi o nazwę, to długo nad nią myśleliśmy, szczerze mówiąc. Chcieliśmy nazwę, która jest chwytliwa, która ma to coś, która jest taka nieoczywista. No i tak w sumie, tak naprawdę myśleliśmy w trójkę, bo Blum Collective założyliśmy z Arturem i jeszcze z Kwiato, którego serdecznie pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy Kwiato.
3: I właśnie Kwiato wpadł na pomysł tej nazwy. No, nazwa jest też podobna Kwiato Blum, więc łączą się te rzeczy.
0: Tak, dobra. Miłość i tak dalej. Tak. Dobrze. A skąd pomysł właśnie na Blum Collective? Już nie nazwę,
1: dobre pytanie. Prostu... To zaczniemy może od Artura i przejdziemy przez wszystkich, co?
2: Znaczy generalnie wzięło się to tak naprawdę naszej historii, z potrzeby zrobienia czegoś takiego, bo gdzieś tam próbowaliśmy niejednokrotnie w Łodzi się gdzieś dostać, coś zrobić. Pokazywaliśmy się, zgłaszaliśmy się. No niestety hermetyczne środowisko dosyć jest i nie udało nam się często gdzieś tam pojawiać. I tak miał duży czas, gdzieś tam jakieś pojedyncze imprezy robiliśmy. I w końcu nas zaproszono do Bielska Białej, żebyśmy zagrali tam z Sun Lake Collective, które też pozdrawiamy serdecznie. I pojechaliśmy tam do klubu, oni zrobili bardzo fajną, zgrabną, dużą imprezę. Byliśmy zaskoczeni, jak oni są zgrani i jacy są otwarci, jakie to jest w ogóle pozytywne wszystko. No i jak wróciliśmy do Łodzi, no to zaczęliśmy myśleć o tym.
0: Chcieliście przenieść Bielsko-Białą do Łodzi.
1: Tak, trochę mieć dostępu do morza, dlatego pozdrawiamy tak. Gdynię i Trójmiasto.
0: Ja w ogóle uwielbiam Bielsko-Białą. Jak pierwszy raz grałem tam wiele, wiele lat temu, to byłem zaskoczony, że to jest takie ładne miasto.
1: Co nie?
0: W ogóle kojarzyłem to bardziej już z miastem takim trochę góralskim, że tak powiem.
2: Okay.
0: A pojechałem, to jest przepiękne w ogóle Stare Miasto. A, tak. Naprawdę. Prawda?
2: Teraz mi się przypomniało, szukałem pamięcią, jak tam było. Znalazłem.
1: Tak, to właśnie tak.
0: Skoro już przenieśliście Bielsko-Białą do Łodzi, no to wyjdź na Pietrzkowską i dokładnie tak samo wygląda.
2: Coś w ten deseń, no.
1: Tak, słuchajcie, to ja, jeśli pozwolicie, to ja może powiem, skąd ja się wziąłem, bo chłopaki grają nieco inną muzykę niż ja. Oni grają w tempie, powiedzmy, od 120 do 140 bitów na minutę, a ja gram 175. I w ogóle niesamowita historia jest taka, że myśmy z Arturem znamy się od jakiegoś czasu i tam sobie dyskutowaliśmy na temat muzyczny, na temat sprzętów, których używamy i tak dalej, i tak dalej.
2: Na Instagramie.
1: I okazało się, że mieszkamy od siebie 300 metrów.
2: Tak. Niejednokrotnie mnie do siebie zapraszał, ale...
1: Tak, słuchajcie.
2: Jakoś do Łodzi mi się nie śpieszyło.
1: Właśnie. Zatem, a to jest ważne, obydwoje jesteśmy, słuchajcie, z Aleksandrowa Łódzkiego, takiej wielkiej metropolii, sławne miasto obok Łodzi. Mamy do siebie chwilę, więc możemy niemalże chodzić do siebie w klapkach zimą.
0: No, dobrze. Także, tak. Pięknie nam się tu rozwinęła rozmowa, natomiast jak to osoby już piszą, Łukasz, na czacie, dajcie bita, więc dajemy bita, utwór pod tytułem Unity od Technimatic. Zaraz wrócimy do rozmowy.

0: cudownie nam się tutaj rozmarzyło towarzystwo. Bardzo dobry utwór. Też nie zapomnę go nigdy, jak to się mówi. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział na czacie na YouTubie, tych, którzy nas słuchają na żywo w Radiu Łódź lub w aplikacji Radio Łódź. Serdecznie zapraszam na czat, można zobaczyć, co tutaj się u nas wyrabia w studiu. Dzisiejszymi gośćmi jest Bloom Collective. No i właśnie, kto jest w Bloom Collective w takim razie, bo chyba nie wszyscy jesteście tutaj dzisiaj z nami.
1: To jest doskonałe pytanie, więc zgodnie z tym, co powiedziałeś chwilę wcześniej, reszta czeka przed budynkiem. I to nie są żarty, dlatego że...
0: To nie są ćwiczenia.
1: Tak, to wszystko tak naprawdę Bloom Collective to spora rzesza ludzi, tak naprawdę. Słuchajcie, jeśli pozwolicie, to my się trochę pochwalimy akcją, ponieważ za dwa tygodnie, dobrze, myślę, 27 czerwca w Poznaniu będziemy grali właśnie zespołem Bloom Collective w klubie Hach. I wyobraźcie sobie, jeśli ktoś tam kiedykolwiek był, to jest taka impreza, która ma 5 albo 7 scen, nie pamiętam.
2: No, 6-7, ogromny jest ten klub.
1: No tak czy inaczej, my zapełniamy dwie.
2: Tak.
1: To odpowiadając na pytanie, ile jest ludzi w Bloom Collective, tyle, że jesteśmy w stanie zapełnić dwie sceny.
2: No więcej.
1: Kropka.
2: Najmniej.
1: Kropka. Tak. Więcej.
0: W Bloom Collective pojawia się house, drum and bass, mocniejsza elektronika i różne odcienie sceny elektronicznej. Jak udaje wam się to połączyć? Bo na jednej scenie też czasami gracie.
1: Tak. Tak.
2: No generalnie kierujemy się jakąś logiką, jakbyśmy widzieli narastającą energię, co jest lepsze, o jakiej porze. I po prostu dajemy, no wiadomo, jakoś chronologicznie. Dzisiaj zrobimy totalnie na odwrót, mimo wszystko. Ale to będzie ciekawy eksperyment też, bo chcemy zobaczyć, jak to wyjdzie. Ale tak, to wiadomo, na przykład na Paradzie Wolności mieliśmy swój ogródek, tak to nazwaliśmy, na Piotrkowskiej, bo graliśmy tam w piątek i w niedzielę, to mieliśmy cały zakres gatunków, bo zaczynaliśmy od jakiegoś lekkiego house'u, no nie? A kończyliśmy na drum and bass i tak, w sumie przedtem było techno i hard.
3: Także ja grałem
2: ty grałeś w garaż. UK tak. Bassline właśnie Atem. Tak, to było... No i w ogóle fajne jest takie mieszanie gatunków. Ja się dziwię, że ludzie nie mieszają tych gatunków, bo po pierwsze ile u nas osób złapało nowe perspektywy, horyzonty na nowe gatunki, a nigdy by nawet nie przypuszczała, że im się to będzie podobać. To jest świetne.
3: No i przede wszystkim ciekawe. Też to, że nie ograniczamy, tak? Jak imprezy, które organizowaliśmy, no to nigdy nie narzucaliśmy tego, co ma być grane. Były może jakieś tam mniej więcej zarys, ale nie było mówione, że masz zagrać to i tamto. Chcieliśmy dać każdemu przestrzeń, żeby mógł się wykazać, żeby mógł zagrać, pokazać to, co w duszy mu gra. No.
1: Tak, dobra, słuchajcie, ze względu na fakt, że ja gram najszybszą muzykę, to na przykład w rzeczonym hachu ostatnio z Artuanem grałem hard techno. To jest w ogóle niesamowita akcja, dlatego że w ogóle tak jak hard techno bardzo mocno jest zbliżone do hardkorów. Tak. Także wyszliśmy, znaczy przynajmniej ja wyszedłem z tej imprezy głuchy. Więc muszę zadbać o uszy na następnych imprezach.
0: Serdecznie pozdrawiam Łukasza Leszczyńskiego, który jest z mojego rocznika. Ja mam niecałe 2 miesiące później urodziny, więc możliwe, że gdzieś się spotkamy przypadkowo na mieście. Jeszcze chciałem zapytać, jesteście ogólnie z Łodzi czy z Łodzi i okolic? Łódzkiego.
1: Z Łodzi i okolic.
3: Ja jestem z Łodzi.
1: Dobrze. A to już jest z Łodzi, a my jesteśmy z...
0: Z tego drugiego miasta. No, tak, dokładnie. Dobrze, zatem, czy jesteście będziecie złożeni tylko właśnie z artystów tutaj lokalnych, czy może gdzieś szerzej? No bo gracie w Poznaniu, więc może...
1: Doskonałe pytanie.
0: Może właśnie też stamtąd macie, bo skąd, znaczy kto zapytałem, ale skąd nie zapytałem?
1: To Artur odpowiedz, bo nie jestem do końca pewien.
0: Nie, skąd jest w ogóle cały Bloom Collective?
2: Generalnie jesteśmy otwarci, nie ma dla nas granic.
1: Prawda jest taka, mamy ludzi z Gdańska.
2: Mamy ludzi z Gdańska, mamy ludzi spod Warszawy, ze Śląska, mamy ludzi z Poznania, z Wrocławia, z Nysy.
3: Wiesz, to też tak wygląda tak, że mamy kupę znajomych z całej Polski, poznanych na różnych festiwalach. No więc to się zrobiła też taka siatka w całej Polsce. No,
0: społeczność jest bardzo ważna.
3: Tak, stworzyliśmy taką społeczność. Dokładnie. Mamy naprawdę fajnych ziomków, fajnych znajomych i też to dlatego to są takie skrajne miasta, które skupiamy na imprezie i to jest fenomen.
0: No. Czyli można powiedzieć, że jesteście taką odpowiedzią na to, czego brakowało wam jako DJ-om, artystom, czy jako uczestnikom wydarzeń?
1: Tak, coś w tym stylu.
2: No i to w zasadzie, bo robimy tak naprawdę to, czego nam brakowało i po jednej, i po drugiej stronie i staramy się na podstawie własnych doświadczeń uzupełniać to, czego nam brakowało i też obserwujemy, wiadomo.
0: A jak jedziecie na festiwale, to się bawicie na różnych scenach?
1: Tak,
0: tutaj,
1: tak.
0: Tutaj to najpierw dymek, a potem idziemy gdzie indziej.
1: Tak, to prawda, to jest niesamowite, że no okej, okay, możemy nawiązać do naszego festiwalu szubskiego, niepolskiego na Audio River ostatnimi czasy, tak. Jak tam wchodzimy, słuchaj, to ja tak naprawdę bawiłem się w tamtym roku na 4M Crew i tyle.
0: Widzicie się przed bramą i przed bramą z powrotem, jak wychodzicie.
1: Znaczy nie, no i później chodzimy sobie razem tak naprawdę, a banda jest naprawdę przepotężna i w tym roku, szczerze powiedziawszy, zastanawiam się, jak my to ogarniemy, bo to będzie no, kosmos.
2: Ja nie? się nie umawiam, bo nie ma sensu.
1: tak, to prawda.
0: Dostałem nam jeszcze może 2-3 pytania, ale chciałem zagrać kolejny utwór, który raz wybrał. Czy powiesz nam coś więcej na temat
1: oczywiście.
0: Tego utworu?
1: Proszę bardzo. Oczywiście, słuchajcie, to kolejny numer to będzie Shapeshifter, którego uwielbiam i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze przyjedzie do nas na Audio River, no bo oni są niesamowici, nie?
0: Shapeshifter jest z Nowej Zelandii, więc ciężko go ściągnąć do nas, bo
1: poradzisz sobie.
2: Może nas słucha akurat.
1: Kiedyś był.
0: Ale był Shapeshifters, czy Shapeshifter ten? Bo to jest taka ciekawostka.
2: Shapeshifters.
1: Nie, mówię o Dramabase'a, Shapeshifter.
0: To nawet nie wiedziałem. To
1: był, słuchaj.
0: Znaczy mógł być tam, kiedy ja byłem, ale nie do końca byłem. Więc tak zakończę.
1: Okej, no to wyobraź sobie, nie?
0: Wyobrażam sobie, uwielbiam, mam kilka nawet płyt winylowych jeszcze z jego remiksami. Dobrze, Shapeshifter, kawałek Dutchies w remiksie State of Mind, jeszcze lepsi ludzie z Nowej Zelandii.
1: Dokładnie.
0: No dobra, no to was zostawimy na kolejne 6 minut z nimi.

0: cudowne te utwory. Masz bardzo ciekawą bibliotekę, Marcin.
1: Bardzo
0: to
1: dziękuję.
0: Jest, zresztą rozmawialiśmy na temat muzyki tyle razy, że kolejny komplement cię chyba nie rusza.
1: Nie, no rusza mnie, tylko może muszę tam się...
0: Dobrze. Chciałem zadać pytanie jeszcze, jak czujecie się z tym, że znaleźliście się tutaj w Radiu Łódź dzisiaj?
1: To jest doskonałe
2: pytanie. Trudne pytanie.
1: Trudne pytanie. To, jeśli pozwolicie, panowie,
0: to no, ja jeżeli pan pozwoli,
1: panie redaktorze, jeżeli pan pozwoli, to ja na przykład muszę często popijać wodą, bo mi zasycha w ustach, dlatego że się, to chyba jednak troszeczkę trema nas, że tak powiem, przynajmniej mnie trzyma.
0: Jesteśmy na żywo, więc zawsze to jest jakiś tam...
1: Tak, ale to jest zupełnie inna historia, jak grasz na żywo przed publiką, jak grasz na żywo w radio. To jest inna w ogóle akcja.
0: Jest ta świadomość, że jednak to leci na żywo.
1: Zostaniesz na zawsze.
0: Nie możesz się podpiąć, nie?
1: Dokładnie tak.
0: Bardziej, że zostaje to na YouTubie, więc możesz sobie to później oglądać, gdzie się potknęło.
1: Tak. No i poza tym no, jesteśmy no, ekstremalnie podekscytowani. Tak, dokładnie tak. Bardzo proszę.
0: Czy wy też?
1: Następną osobę.
3: Tak, oczywiście.
0: Marcin jest bardzo podekscytowany, to słychać.
3: To widać.
0: W tonie głosu, tak.
3: Nie, tak szczerze mówiąc, u mnie też dzisiaj jest lekki stresik, no bo jednak to nie jest takie niecodzienna sprawa być w radiu, więc no, cieszę się. Jest to kolejne nowe doświadczenie.
4: Ja też się cieszę.
0: Cieszymy się wszyscy razem. Wszyscy na czacie też się cieszą. Dziękujemy za wszystkie kciuki w górę. Dziękujemy za udostępnienie na waszych profilach na social mediach. Bardzo to doceniamy. Dzięki wam też docieramy do większej ilości osób, waszych znajomych, no bo nasi znajomi raczej już o tym wiedzą.
1: Tak, jeśli pozwolicie, to ja bardzo dziękuję, że jest z nami nie tylko Łódź. Także... Wielki hałas, bo widzę tutaj też Poznań.
0: Z Gdyni ktoś był, tak?
1: Z Gdynia, tak, i Trójmiasto. I tak, i jesteśmy ekstremalnie skromni. Tak. Przepraszam, ja to trochę czytam, to znajduje się na czacie. Także...
0: Zatem nawiązując do tych miast, powiedzcie teraz proszę po kolei, bo myślę, że to też ciekawi naszych zarówno słuchaczy, jak i widzów na YouTubie. Gdzie wkrótce będzie was można zobaczyć i usłyszeć? O Poznaniu już powiedzieliśmy, tak. Że ogarnia się dwie sceny, tak. I to będzie 27 czerwca, zgadza się?
1: 27 czerwca, tak. I jeszcze w Poznaniu jakiś termin, ale przepraszam, ja nie pamiętam.
4: We wrześniu, ale już
0: powiedzmy, że najbliższe, no bo do września może się jeszcze nawet spotkamy tutaj razem, kto to wie.
1: Kto wie.
0: Natomiast no to w najbliższej imprezy, może tak, już czerwiec, lipiec.
1: To jeśli pozwolicie, Artur dla jutro w Trójmieście.
4: Tak, także zapraszamy.
5: Jutro można mnie w Gdańsku spotkać. Na Fali Beach, jak się nazywa chyba to miejsce.
0: Zaraz po audycji jedziesz bezpośrednio na imprezę.
1: No, dobre pytanie.
5: Ja już jadę.
1: On już jedzie, to ja chciał tylko coś powiedzieć. Jego set zagram ja.
0: Lektyka czeka na zewnątrz.
5: Matt? Potem mamy część kolektywu, będzie na wydarzeniu Electric Night Fever w Aleksandrowie Łódzkim, na którym mam przyjemność być rezydentem od początku. Także tam też się pojawimy.
1: Niemal od dekady, przepraszam, że ja tutaj się
5: W przyszłym roku będzie dekada, no.
1: Ale to jest naprawdę przepotężna akcja i...
5: No, plenerowa impreza.
1: I mam to szczęście, że w tym roku też tam zagram. I powiem wam, że to jest niesamowita akcja, nie? Żeby wystąpić przed tak zwaną swoją publiką, nie?
5: No, fajnie.
0: Dobrze. Co zatem, Matt, gdzie zagrasz wkrótce?
3: Kolejna impreza, na której mam zagrać, to jest 4 lipca. Impreza nazywa się Audio Wake na Stawach Stefańskiego i to organizuje Horyzont Zdarzeń.
0: Tak, którzy też będą u nas w audycji wkrótce, ale jeszcze nie powiemy kiedy.
1: Pozdrawiamy ich bardzo serdecznie.
0: Właśnie pozdrawiamy Horyzont Zdarzeń. Jak
3: no i dalej jeszcze na pewno mamy w planach Paradę Wolności. Może jeszcze nie wszystko możemy powiedzieć, bo nie jest też to oficjalnie potwierdzone, ale...
4: Ale będzie fajnie.
3: Zobaczymy, tak. Będzie fajnie na pewno.
4: No.
3: Na pewno będziemy chcieli... No nie, w sumie nie. Nic nie mówię więcej na ten temat. Sorry.
0: I tak jak mówię, gdzie grałeś?
1: Teraz w najbliższym czasie to tak. Hach i chociaż tak, i Hach i Aleksandria. W Aleksandrii zagram, słuchajcie. Zapraszam was bardzo serdecznie, to będzie przepotężna publika, to jest raz, a po drugie przepotężny zestaw głośników, także musicie tam być.
4: To fakt.
0: No dobrze, zatem chyba powiedzieliśmy wszystko, tak. Pozostaniemy już tylko i wyłącznie przy muzyce do końca tej audycji. Chłopaki zagrają w kolejności Rasp, Art One i Matt Curley. Zagramy od, znaczy zagramy, zaczniemy od muzyki najszybszej, jaką dzisiaj będziemy prezentować, czyli od muzyki Drum and Bass. Tutaj widzę ustawiony utwór na 175 bitów na minutę i ani mi się waży zrobić tak szybciej.
1: Dobrze.
0: Dobrze. Dziękujemy bardzo jeszcze raz wszystkich też z Warszawy i z Zduńskiej Woli, którzy są na czacie. Dziękujemy wam za jeszcze raz za kciuki w górę, za udostępnienia, za subskrybowanie kanału Radio Łódź. Pamiętajcie też, że możecie zobaczyć całą audycję, każdą audycję w playliście transmisja, żeby umilić wam czas nie tylko dzisiaj, ale też każdego dnia w autobusie, tramwaju, samochodzie czy może w pracy, chociaż w pracy nie wszyscy lubią, bo kolega z boku albo koleżanka nie chcą słuchać takiej muzyki, dlatego powinni słuchać. Dobrze, wystarczy w takim razie. Pierwszy raz zostawiam wam, a was na jakieś 40-45 minut
1: tak,
0: chyba.
1: Coś koło tego.
0: Kawałkiem. To jest wasz kawałek w ogóle?
1: To jest nasz kawałek.
0: O, tu chłopak, to jest bardzo ważne. To jest wiekopomna chwila, to ja tak, wyciszę tak, teraz ten utwór.
1: Tak, słuchajcie, jeśli pozwolisz.
0: Oczywiście.
1: Zaczynamy od remiksu. No, bardzo znanego numeru. No, niech będzie tak, bootleg, tak, to jest nielegal, więc lecimy. Tak.
0: Moby in my world w remiksie Bloom Collective, czy jak to trzeba opisać?
5: No w zasadzie, nie, piszemy name'ami, kto tam uczestniczył mniej więcej, czyli no w sumie Art One Rasp i był jeszcze uczestniczący Sebastian L. Trochę nam pomagał.
1: Także Sebastian.
5: To nie jest finalna wersja, chcemy dzisiaj zobaczyć, jak to chodzi w całym szafcie.
0: No to dajcie znać w takim razie, jak to chodzi u was
1: jak
0: na głośnikach. Tak, dokładnie. Nie ma lepszych ludzi od recenzentów, przepraszam, niż publika, więc puścimy utwór i dajcie znać nam na czacie, co o nim myślicie. Moby in my world w waszym remiksie.

zostało nam niestety ostatnie 3-4 minuty audycji. Także wszystkim, którzy nas nadal słuchają, dziękuję bardzo za dzisiejsze wspaniałe 3 godziny w imieniu swoim oraz Bloom Collective. Matt Carley jeszcze zagra nam do godziny pierwszej. Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądają jeszcze na YouTubie i czynnie uczestniczą w czacie. Dawno tak czat nie płonął, także dziękuję wam bardzo, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że będziecie też za godzinę. Pamiętajcie, za tydzień, przepraszam. Pamiętajcie, że audycja zostaje na YouTubie. Możecie ją zawsze sobie odsłuchać ponownie w każdej chwili, w każdym miejscu na ziemi. Życzę wam wszystkiego dobrego, dobrej nocy, do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam wszystkich. Kamil Glinglas, pa pa!

0: To jest powtórka programu. Dbaj o zdrowie.
1: Zadbamy teraz o nasz zdrowy sen i pomoże nam w tym doktor Wojciech Kuczyński, Centrum Medycyny Snu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Bo sen jest zdrowy, panie doktorze.
2: Tak, sen jest podstawą zdrowia.
1: A jak źle śpimy, to co się dzieje?
2: To powstają choroby, które nam się nie podobają i które zwyczajnie w świecie działają destrukcyjnie na nasze dobre samopoczucie.
1: A to nie idzie w dwie strony, że być może jak źle śpimy, to powstają choroby, ale czasem źle śpimy, bo jakieś choroby już są.
2: Tak. To jest takie kółko, które się kręci przez lata i tak jak życie powoli płynie i znojnie do przodu. Z jednej strony każdy z nas przesypia 1/3 swojego życia, więc śpiąc 8 godzin w ciągu doby, no to jest ogromny czas na to, żeby choroby się wytworzyły. Na przykład nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca i wiele, wiele innych.
1: To lepiej by było nie spać.
2: Lepiej byłoby spać dobrze, tak? Lepiej byłoby spać dobrze, bo o śnie należy mówić o tym, żeby był on zarówno odpowiedni pod względem ilościowym, jak również jakościowym, tak? To są dwie niezależne rzeczy. Wiele osób próbuje to uprościć tylko i wyłącznie do tego, żeby spać odpowiednio długi czas, nie zwracając uwagi na jakość snu. A no to musi iść ze sobą w parze, tak? No bo jeżeli ktoś przesypia 8 godzin, a śpi źle, no bo ta jakość snu jest zła, dlatego że na przykład jest to mężczyzna w średnim wieku, borykający się z problemem nadwagi i otyłości, który śpi z dala od swojej żony w pomieszczeniu obok, dlatego że głośno chrapie, ma przerwy w oddychaniu i zwyczajnie w świecie jest niezdiagnozowany z powodu zespołu obturacyjnego bezdechu sennego, no to mimo, że spędza 8 godzin w łóżku, to wcale nie jest powiedziane, że 8 godzin śpi. Bo jeżeli ma w ciągu jednej nocy na przykład 350 bezdechów obturacyjnych, to trochę tak, jakbyśmy porównali jego noc do 350 wybudzeń. No to jakbyśmy się czuli, gdybyśmy mieli jednej nocy 350 wybudzeń?
1: No nie za dobrze.
2: No właśnie, czyli 8 godzin przeżyliśmy w łóżku, ale nasza jakość no jest zwyczajnie w świecie zła.
1: A jak często problemy z oddychaniem są takim problemem właśnie związanym z jakością snu?
2: 20% populacji osób dorosłych, 10% populacji dziecięcej, pediatrycznej.
1: To dużo.
2: Tak, to znaczy, że tak biorąc 4-osobową rodzinę, to na pewno ktoś z nich ma jeden problem niezdiagnozowany lub zdiagnozowany pod postacią zaburzeń oddychania w trakcie snu.
1: No to jest dużo. A w ogóle mówi się, że coraz więcej osób cierpi na problemy ze snem. Zna pan jakieś rozwiązanie tego? Dlaczego tak się dzieje?
2: To ja bym powiedział tak. Z jednej strony więcej...
1: Mówi się o epidemii XXI wieku.
2: Tak.
1: To jest epidemia?
2: Zacznijmy może od początku. Bo początek jest też taki, że przede wszystkim coraz więcej mówi się o śnie w mediach. Coraz więcej pisze się. Coraz więcej influencerów w social mediach również zwraca uwagę na sen jako no, ten element, który ma ogromny wpływ do naszego ogólnego samopoczucia, zdrowia, tak?
1: No jasne.
2: Więc super, że o śnie zaczyna się mówić coraz więcej i super, że zaczyna się mówić o nim zarówno w kontekście tego, jak funkcjonujemy dobrze, tak, że sen jest potrzebny do regeneracji, ale również w kontekście tym negatywnym, że sen odpowiada za bardzo wiele problemów zdrowotnych, które często są niedodiagnozowane albo w ogóle niediagnozowane. Więc to jest jeden problem. Drugi problem, mamy rosnącą zapadalność, zachorowalność na zaburzenia snu pod postacią zaburzeń oddychania w trakcie snu, pod postacią bezsenności, no bo to wynika no, również z tego, jak zmienia się i kształtuje na przestrzeni ostatnich lat 30 czy 40